0: Regularne krzewy ozdobne wymagają szczególnej uwagi jesienią. Przed zimą warto sprawdzić kwasowość gleby, w której rosną, aby odpowiednio dobrać nawozy. Optymalny poziom pH to klucz do zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia. Zbyt zasadowa lub zbyt kwaśna gleba może prowadzić do problemów z kwitnieniem i zdrowiem roślin.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Żółty osad w muszli klozetowej można usunąć bez szorowania i drogich środków chemicznych. Wystarczy wlać 500 ml coli do toalety na noc, a rano osad zniknie. To zasługa kwasu fosforowego, który skutecznie rozpuszcza wapienne zacieki. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać toaletę w czystości.
2: Od września w polskich szkołach obowiązują nowe wytyczne dotyczące żywienia, które wprowadzają tak zwaną dietę planetarną. Oznacza to, że przynajmniej raz w tygodniu uczniowie będą jedli dania oparte na roślinach strączkowych, bez produktów odzwierzęcych. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat w wywiadzie dla TVN24+ podkreśliła, że zmiany te mogą spotkać się z oporem ze względu na zakorzenione w społeczeństwie przyzwyczajenia kulinarne. Biejat, która sama nie je mięsa, zaznaczyła, że jej dzieci rozwijają się prawidłowo na diecie roślinnej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o drugiej w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls.
2: Agata Kulesza, prawdziwa ikona polskiego kina, przeszła niesamowitą metamorfozę od sympatycznej dziewczyny z sąsiedztwa do światowej klasy artystki. Zaczynała od ról w popularnych serialach, by zdobyć międzynarodowe uznanie dzięki filmom takim jak Ida. Jej talent i autentyczność przyciągają tłumy, a ona sama nie boi się wyzwań, co potwierdza jej najnowsza rola w serialu Ołowiane dzieci. Kulesza to dowód na to, że w show biznesie można być zarówno gwiazdą, jak i człowiekiem z krwi i kości.
1: TVN nie zwalnia tempa i już kręci drugi sezon Taskmastera, choć pierwszy wciąż trzyma widzów w napięciu. Adam Woronowicz, nasz nieugięty mistrz absurdalnych zadań, ponownie stanie na straży kreatywności uczestników. Tym razem do walki staną Anna Dereszowska, Izak Szan, Michał Sikorski, Piotr Szumowski i Andrzej Wrona. Ciekawe, czy ich pomysły zdołają zaskoczyć kamienną twarz Woronowicza.
2: Black Sabbath i ich Never Say Die, album, który miał być triumfem, a stał się symbolem chaosu. Geezer Butler, basista zespołu, nie owija w bawełnę, nazywając go najgorszym dziełem grupy. W latach 70. muzycy zmagali się z uzależnieniami i presją, a Ozzy Osbourne niemal dosłownie wpychany był na scenę. Album, choć w Wielkiej Brytanii radził sobie nieźle, w Ameryce okazał się kompletnym niewypałem. Na domiar złego, młody zespół Van Halen na trasie koncertowej przyćmił zmęczonych weteranów. To był koniec pewnej ery dla Black Sabbath, a początek nowego rozdziału z Ronnie Jamesem Dio.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Halloween znowu w akcji. Gitarzysta Michael Wycutt potwierdził, że zespół ma już prawie gotowy nowy album, a kreatywność wręcz kipi. Choć fani marzą o powrocie do legendarnej serii Keeper of the Seven Keys, Wycutt ostudził ich zapał, twierdząc, że to byłoby zbyt wtórne. Zamiast tego niemiecka formacja stawia na świeże pomysły i nowe tytuły. Cóż, może kiedyś doczekamy się Keeper 4, ale na razie cieszmy się tym, co nowe.
1: Marcin Meller w swoim talk show Melina na SC Rock gości Jacka Kawalca, który nie tylko wspomina czasy randki w ciemno, ale też opowiada o swoim nowym singlu Flesze. Kawalec, znany z serialu Rancho, zdradza kulisy zamieszania z Zenkiem Martyniukiem i Budką Suflera. Rozmowa pełna emocji, trudnych pytań i niespodziewanych propozycji. Nowy odcinek już w czwartek o godzinie 18 na YouTubie Eski Rock.
2: Wczoraj minęło 40 lat od tragicznej śmierci Cliffa Burtona, basisty, który na zawsze zmienił oblicze Metalliki. Kirk Hammett wspominał, jak to kiedyś autobus koncertowy odjechał bez Cliffa, a ten czekał wściekły na postoju. Jason Newsted, jego następca, wciąż podziwia talent Burtona, który już jako nastolatek przewyższał wielu legendarnych basistów. Cóż, nie każdy może być Cliffem, ale każdy może próbować. Świat muzyki stracił jedną ze swoich najbardziej kolorowych postaci. Chuck Varga, znany jako Sexecutioner z zespołu GWAR, odszedł po walce z chorobą nowotworową. Ten nie tylko wokalista, ale i artysta wizualny był jednym z filarów zespołu, który zasłynął z wyjątkowego stylu i energii na scenie. Zespół GWAR pożegnał swojego założyciela, podkreślając jego niezapomniany wkład w kreowanie ich unikalnego wizerunku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rush powraca na scenę z hukiem, a Anika Niles, nowa perkusistka zespołu, pokazuje, że potrafi wyjść z każdej opresji. Podczas koncertu w San Antonio, gdy pałeczka wyleciała jej z dłoni, zgrabnie sięgnęła po zapasową, nie tracąc ani jednego uderzenia. Fani Rush mogą być spokojni. Niles to prawdziwa mistrzyni, a już w marcu przyszłego roku, po raz pierwszy w historii, Rush zagra w Polsce, w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie wydarzenie, którego nie można przegapić.
1: Pearl Jam w końcu ujawniło, kto zastąpił Matta Camerona na perkusji. Abe Laboriel Jr., znany ze współpracy z Paulem McCartneyem i Lady Gagą, zadebiutował z zespołem podczas Ohana Fest. Cóż za niespodzianka, że po roku ciszy grupa wreszcie znalazła nowego bębniarza. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne koncerty, które podobno planowane są na 2027 rok.
2: Slipknot wraca na scenę w 2027 roku, a fani już zacierają ręce. Po 4 latach ciszy i personalnych zawirowaniach zespół zaskoczył wszystkich nowym singlem i zapowiedzią trasy koncertowej. Ameryka Północna i Południowa mogą się szykować na muzyczne trzęsienie ziemi, a w Europie jedyny koncert odbędzie się na Wembley. Polska niestety musi jeszcze poczekać, ale kto wie, może Slipknot w końcu przypomni sobie o fanach znad Wisły. Cóż za odwaga. W 1984 roku U2 postanowiło, że nie będą stać w miejscu i rzucili się w wir eksperymentów, tworząc album The Unforgettable Fire. Zamek Slane w Irlandii stał się ich muzycznym laboratorium, gdzie dźwięki odbijały się od zamkowych ścian, a wzmacniacz The Edge'a stał przy schodach. Choć początkowo krytycy nie byli zachwyceni, fani masowo ruszyli do sklepów, a płyta zdobyła szczyty list przebojów. Ryzyko się opłaciło, a album do dziś wywołuje ciarki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1030 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 10 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Inicjatorzy stołecznej operacji referendalnej nie zdołali zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów, by zorganizować referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że Trzaskowski pozostaje na stanowisku. Lider inicjatywy, Maciej Wilk, ogłosił przekształcenie Komitetu w Stołeczną Organizację Rozwoju, która ma aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym stolicy. Podczas prac przy Placu Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty zniszczonej kamienicy oraz unikalne pamiątki związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wymusiło zmianę harmonogramu inwestycji w nowym centrum Warszawy. Archeolodzy zabezpieczyli m.in. metalowy wieniec i detale rzeźbiarskie, które mogą być częścią miniaturowego pomnika Adama Mickiewicza.
2: Kamienica Przychorzej 19 w Warszawie kryje niezwykłą historię. To tutaj Bolesław Prus tworzył lalkę, a obecnie trwa lalkomania z powodu nowych adaptacji tej powieści. W stolicy organizowane są wycieczki śladami książki, a miejsce to zamieszkiwała także znana para aktorska.
1: Na mazowieckich drogach doszło do 3 poważnych wypadków z udziałem motocyklistów. W Warszawie i Radomiu zginęło 2 mężczyzn, a jeden trafił do szpitala. W Śródmieściu motocyklista zderzył się z hybrydową Toyotą. Na Bielanach młody mężczyzna uderzył w 2 auta, a w Radomiu doszło do kolizji z 2 samochodami osobowymi. Policja bada okoliczności tych tragicznych zdarzeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zakopanem doszło do niecodziennego zdarzenia, gdy 2 jelenie szlachetne stoczyły walkę na jednej z ulic miasta. Nagranie z tego wydarzenia szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Mimo widowiskowego starcia, eksperci ostrzegają, że takie sytuacje mogą być niebezpieczne dla ludzi. W Tatrach trwa obecnie rykowisko, co tłumaczy agresywne zachowanie zwierząt.
1: Krakowska firma poszukuje specjalistów do montażu klimatyzacji, oferując stawkę początkową 12 tysięcy złotych brutto. Praca obejmuje instalacje w domach jednorodzinnych oraz wyjazdy służbowe do Niemiec i Hiszpanii. Kandydaci muszą być samodzielni i bez nałogów, ale firma

0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Maciej Bejs, legendarny dziennikarz Polskiego Radia Katowice, który współpracował z rozgłośnią przez ponad 55 lat. Był znany słuchaczom z programów takich jak Zielony Telefon oraz Szolka Tyju na Byfyju. W latach od 1988 do 1991 pełnił funkcję redaktora naczelnego stacji. Jego odejście to ogromna strata dla całej radiowej społeczności.
2: Podczas Igrzysk Młodzieży w Stargardzie doszło do dewastacji toalet na stadionie przy ulicy Ceglanej. Pracownicy OSIR są zaniepokojeni i planują przejrzeć monitoring, aby ustalić sprawców. Zarządca obiektu ostrzega, że w przypadku kolejnych incydentów mogą zostać wprowadzone ograniczenia w dostępie do niektórych stref stadionu.
1: 2 z 5 mężczyzn podejrzanych o udział w ataku na pociąg Polregio w Ładzinie trafili do aresztu. Sąd rejonowy w Kamieniu Pomorskim zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego wobec nich. Pozostali podejrzani będą odpowiadać z wolnej stopy. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. W powiecie wąbrzeskim policja zatrzymała 13-latka podejrzanego o planowanie ataku na swoją szkołę. W jego plecaku znaleziono bagnet, a w pobliżu domu odkryto martwe koty. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, a do sprawy włączyli się specjaliści z bydgoskiej komendy. O sytuacji poinformowano odpowiednie instytucje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do ataku na 13-letniego chłopca w miejskim autobusie. 38-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował nastolatka, zadając mu ciosy w twarz. Policja szybko ujęła napastnika, który teraz może spędzić do 2 lat w więzieniu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring w autobusie. Rozpoczęła się operacja ewakuacji medycznej Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski. 42-letni Polak, który uległ poważnemu wypadkowi na skuterze w 2024 roku, zostanie przetransportowany wojskowym samolotem. Po wylądowaniu w kraju trafi pod opiekę polskich lekarzy. To koniec długiej walki o jego powrót do ojczyzny. Dziś rano w województwie podlaskim ruszyły szeroko zakrojone kontrole trzeźwości kierowców. W ciągu pierwszych 2 godzin zatrzymano 10 osób prowadzących pod wpływem alkoholu. Najwięcej, bo aż blisko 2 promile, wykryto u 38-letniej kobiety w Knyszynie. Akcja policji potrwa do wtorku rano.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 10 stopni w Białymstoku z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę też 10 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Leo Messi może wkrótce zakończyć karierę piłkarską. Argentyńczyk już ogłosił rozstanie z reprezentacją, a teraz pojawiają się doniesienia o możliwym zakończeniu gry w klubie. Tymczasem Cristiano Ronaldo, mimo 41 lat, nie zamierza kończyć kariery i nadal chce grać w reprezentacji Portugalii. Jednak w ostatnim meczu Ligi Narodów po raz pierwszy od 2008 roku przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.
2: Cezary Kulesza, prezes PZPN, przeprosił za swoje zachowanie przed meczem Polska, Bośnia i Hercegowina. W tunelu prowadzącym na boisko Kulesza przyprowadził chłopca do Roberta Lewandowskiego, mimo że stało już przy nim inne dziecko. Prezes tłumaczył, że chciał spełnić marzenie chłopca, którego matka zmarła w zeszłym roku. Kulesza przyznał, że sytuacja była niezręczna i przeprosił rodziców drugiego dziecka, zapraszając ich na kolejny mecz.
1: Bezbramkowy remis Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów zakończył się głośnymi gwizdami na PGE Narodowym. Jan Tomaszewski ostro skrytykował grę biało-czerwonych, twierdząc, że drużyna nie istnieje, a Robert Lewandowski powinien wchodzić z ławki. Przed Polakami wyjazdowy mecz ze Szwecją, który będzie kluczowym testem dla kadry. Tomaszewski ostrzega, że kolejny słaby występ będzie kompromitacją.
2: Reprezentacja Niemiec, prowadzona przez Jurgena Kloppa, sensacyjnie przegrała z Grecją 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza taka porażka w historii, co wywołało konsternację w Niemczech. Jednego gola zdobył Dimitrios Kurbelis, a po meczu były podopieczny Kloppa, Kostas Tsimikas, rzucił trenerowi wymowny komentarz. Grecja cieszy się z historycznego zwycięstwa i pozycji lidera grupy. W Dęblinie podpisano kluczową umowę z GE Aerospace na serwisowanie silników do śmigłowców AH-64 Apache. To strategiczne posunięcie przekształci wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w regionalny hub dla amerykańskich napędów wojskowych. Umowa obejmuje nie tylko Apache, ale także silniki do Black Hawków i innych śmigłowców. Dzięki temu Polska zyska niezależność w utrzymaniu i serwisowaniu sprzętu wojskowego. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że to kolejny krok w umacnianiu obronności kraju. Dęblin staje się jednym z kluczowych ośrodków obsługi amerykańskich napędów w Europie.
1: Polscy siatkarze zdobyli złoto na Mistrzostwach Europy, ale ich premie są zaskakująco niskie w porównaniu do piłkarzy. Za zwycięstwo w całym turnieju siatkarze otrzymują tyle, ile piłkarze za jeden remis na Euro. Różnice finansowe między tymi dyscyplinami są ogromne, co pokazuje, jak różne światy dzieli sportowa rzeczywistość.
2: Polscy siatkarze w wielkim stylu obronili tytuł Mistrzów Europy, pokonując w finale Francję 3-1. Sukces drużyny Nikoli Grbicia przyciągnął uwagę całego świata, a gratulacje złożył im nawet Nowak Dziokowicz. Dzięki zwycięstwu Polacy zapewnili sobie udział w igrzyskach w Los Angeles. To kolejny medal w imponującej serii pod wodzą serbskiego trenera.
1: Bartosz Zmarzlik zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Świata, przegrywając złoto z Robertem Lambertem. Polski żużlowiec postanowił przekazać swój medal na licytację, by pomóc Laurze Grzelak, która zmaga się z zespołem Retta. Celem jest zebranie 7 milionów złotych na leczenie dziewczynki. Do tej pory udało się uzbierać 530 tysięcy złotych.
2: Robert Lambert został mistrzem świata na żużlu. W emocjonującym finale Grand Prix Polski w Toruniu Brytyjczyk pokonał Bartosza Zmarzlika, który musiał zadowolić się srebrnym medalem. Zmarzlik walczył o swój 7. tytuł, ale to Lambert, ulubieniec toruńskich kibiców, triumfował po raz pierwszy. Brady Kurz, 3. z pretendentów, nie zdołał sięgnąć po złoto.
1: Iga Świątek wraca do rywalizacji na kortach w Pekinie, gdzie rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po zeszłorocznej niespodziewanej porażce polska tenisistka jest zdeterminowana, by odzyskać tytuł. W pierwszej rundzie ma wolny los, co pozwala jej na dodatkowe przygotowania. W kolejnej fazie zmierzy się z Chinką Xin Yugao lub Węgierką Panną Udwardy. Robert Lewandowski spotkał się z gwizdami kibiców podczas meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Kapitan reprezentacji zszedł z boiska w 87 minucie, nie pokazując swojej zwykłej formy. Selekcjoner Jan Urban tłumaczył, że słabsza dyspozycja Lewandowskiego wynikała z wyczerpującej podróży ze Stanów Zjednoczonych i problemów ze zmianą strefy czasowej. Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, otrzymał awaryjne powołanie do reprezentacji Polski po kontuzji Jakuba Kamińskiego. Niestety, mimo oczekiwań, nie zagra w dzisiejszym meczu ze Szwecją. Trener Jan Urban nie uwzględnił go w kadrze meczowej. Polska ma jeszcze 2 spotkania w tej serii, więc Pietuszewski wciąż ma szansę na występ. Polscy sportowcy zdobyli 3 medale na międzynarodowych arenach. Siatkarze sięgnęli po złoto, pokonując Francję w finale Mistrzostw Europy. Katarzyna Niewiadoma i Bartosz Zmarzlik zdobyli srebro na Mistrzostwach Świata. Prezydent Karol Nawrocki podziękował medalistom za ich osiągnięcia, podkreślając wyjątkowy charakter tych sukcesów. Na PGE Narodowym odbyło się spotkanie reprezentacji Polski z Bośnią, które przyciągnęło tłumy fanów i znane osobistości. Wśród gości znalazła się Anna Lewandowska z teściową, a także Zbigniew Boniek, Paweł Domagała i Marcin Najman. Najman zaskoczył eleganckim garniturem, podczas gdy Boniek i Domagała postawili na bardziej swobodne stylizacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1032 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3421 odcinku Barw Szczęścia Karolina nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na Brunie i Justinie. Po tym, jak jej intryga przeciwko Skotnickiemu wyjdzie na jaw, a ona sama zostanie aresztowana, Bruno odsunie ją od pracy w hotelu. Jej obowiązki przejmie Justin, co tylko podsyci gniew Karoliny. Stańska poczuje się zdradzona przez męża i zacznie okazywać mu wyraźny chłód. Nie zrezygnuje jednak z walki o swoje miejsce, utrudniając Justinowi przejęcie jej obowiązków. W międzyczasie Skotnicki zmierzy się z kolejnym kryzysem, co Karolina spróbuje wykorzystać na swoją korzyść. Premiera tego emocjonującego odcinka już w piątek, 16 października o 20:50 w TVP 2.
2: W 1943 odcinku M jak miłość Mariusz Sanocki nie cofnie się przed niczym, by ukryć swoją zbrodnię. Po zabójstwie Sowińskiego Mariusz pozbędzie się zwłok i wróci do domu, udając kochającego męża i ojca. Kasia, nieświadoma jego czynów, również ma swoje tajemnice, spotykając się z Jakubem Karskim. Mariusz, podejrzewając zdradę, zacznie bacznie obserwować każdy ruch żony. Kasia, przerażona, zaproponuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych jako ucieczkę od problemu. Czy Mariusz zgodzi się na ten plan? Odcinek 1943 M jak miłość będzie miał premierę dziś o 20:50 TVP 2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1949 odcinka, który zostanie wyemitowany 19 października o 20:50 w TVP 2. Oleg zmusi Anetę do wyjawienia prawdy o ojcostwie Zosi. Dotychczas tajemnica była skrywana, ale teraz wszystko ma wyjść na jaw. Aneta, pod wpływem leków nasennych i alkoholu, nieświadomie zdradza sekret. Oleg, zszokowany tym odkryciem, nie zamierza odpuścić. Chce, by Jakub Karski, prawdziwy ojciec Zosi, poznał prawdę. Sytuacja staje się napięta, a widzowie mogą spodziewać się wielkiego zamieszania. Czy prawda w końcu ujrzy światło dzienne? W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący odcinek 4264, który zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 18 na Polsacie. Sylwester Kulas w przypływie gniewu rzuci się z pięściami na Olka, przekonany, że to on jest odpowiedzialny za ciążę jego córki Amelii. Aniela, żona Kulasa, stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania męża przed rozlewem krwi. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy Amelia zamyka się w sobie, unikając rozmów z rodziną. Czy w końcu zdecyduje się wyznać prawdę ojcu? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który można również obejrzeć w streamingu Polsat Box Go. W 1044 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Sinan podejmie desperackie kroki, by oczyścić Aynur z zarzutów. Prokurator Baran nie ufa jego relacji z kobietą, a kluczowe nagrania z monitoringu okazują się uszkodzone. Kansel, zgodnie z decyzją Sahina, będzie musiała opuścić jego dom, co oznacza dla niej koniec dotychczasowego życia. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Oskan. To historia pełna napięcia, gdzie bohaterowie szukają zaufania i bezpieczeństwa w świecie pełnym oskarżeń i manipulacji. W 491 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Curro nie zamierza zostawić Martiny samej w walce z Ayalą. Ayala obiecuje przestać ją dręczyć, ale stawia warunek, który może wiele zmienić. Catalina dzieli się z Manuelem decyzją o swojej przyszłości w La Promesie. Tymczasem Vera wyznaje Lopemu prawdę o swojej przeszłości, a Petra odkrywa intrygę Santosa. Jana i Maria wracają do pałacu, a Virtudes przekazuje bliskim przykrą wiadomość. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października, o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie zderzają się interesy arystokracji i służby. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 216 odcinek. Cichan odrzuca pomoc matki, co tylko podgrzewa atmosferę w rezydencji. Wszyscy z niecierpliwością czekają na wynik testu DNA dziecka. Deria, zamknięta w komórce, zaczyna tracić kontrolę nad sobą. Cichan, po otrzymaniu wyników, natychmiast zwołuje wszystkich do rezydencji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 17:20 w TVP2. Serial opowiada o Hanser, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W rezydencji odkrywa, że mieszka tam również była żona Cichana, Bejza. Między Hanser a Cichanem zaczyna rodzić się uczucie.
1: Szpital Świętej Anny powraca z emocjonującym 156. odcinkiem. Maciek Bilewicz staje przed poważnym wyzwaniem, gdy pacjent oskarża go o błędy, a jego stan gwałtownie się pogarsza. W tle dramatycznych wydarzeń Marta Galica zdaje egzamin dla ratowników pogotowia lotniczego, a Tomek Jaworski i jego zespół ratują kobietę z escape roomu. Tymczasem na oddziale pojawia się pacjentka z podejrzeniem choroby Alzheimera, co wymaga specjalistycznej konsultacji. Odcinek zostanie wyemitowany 6 października o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna napięcia opowieść o codziennych wyzwaniach lekarzy i ratowników w krakowskim szpitalu. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Decyzja o utworzeniu stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce już zapadła, ale potrzebne są dalsze ustalenia między Pentagonem a polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreślił, że odwołanie spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie było niekorzystne. Przydacz zaznaczył, że nie wszyscy w Pentagonie mogą popierać tę inicjatywę, a kluczowe znaczenie ma relacja prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Rozważane są dwie lokalizacje bazy, ale szczegóły pozostają do ustalenia. Donald Trump skierował specjalne przesłanie do Amerykanów polskiego pochodzenia z okazji Kongresu Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie. W swoim wystąpieniu podziękował Polonii za wsparcie w wyborach prezydenckich w 2020 roku oraz przypomniał o decyzjach swojej administracji, takich jak obniżki podatków i inwestycje w bezpieczeństwo. Trump zwrócił się także do prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając go wielkim wojownikiem i podkreślając jego znaczące zwycięstwo wyborcze. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nie dojdzie do skutku. Inicjatorzy stołecznej operacji referendalnej zebrali 111 tysięcy podpisów, co jest poniżej wymaganego minimum 132 tysięcy. Maciej Wilk, lider akcji, wyraził wdzięczność dla wspierających. Mimo że cel nie został osiągnięty, Rafał Trzaskowski pozostaje na stanowisku, a inicjatywa przekształca się w stołeczną organizację rozwoju. Donald Tusk opublikował dziś wideo, w którym odniósł się do zarzutów o zbyt wolne rozliczanie poprzedniej władzy PiS. Premier przytoczył konkretne liczby. 314 spraw w toku, 678 podejrzanych i 1598 zarzutów. Zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 miliony złotych. Tusk podkreślił, że działania są na zaawansowanym etapie, mimo krytyki ze strony części elektoratu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W hiszpańskiej enklawie Ceuta doszło do dramatycznego zdarzenia. Policja zatrzymała dwóch Marokańczyków podejrzanych o napaść na 17-letnią dziewczynę. Dziewczyna została znaleziona na plaży El Trampolin w ciężkim stanie i przewieziona do szpitala. Świadkowie zaalarmowali służby po usłyszeniu krzyków z obozu dla migrantów, gdzie mieszkało około 3000 osób. Samolot Delta Airlines lecący z Barcelony do Bostonu musiał awaryjnie lądować w Porto z powodu dymu na pokładzie. 14 osób zatruło się dymem, a 4 z nich trafiły do szpitala. Pozostali pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani. Przyczyna pojawienia się dymu jest wciąż badana.
2: Potężny sztorm uderzył w New Jersey, powodując ogromne powodzie i odcinając prąd w ponad 130 tysiącach domów. Ulice miast zamieniły się w rwące rzeki, a w mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym mały rekin pływa po zalanych ulicach. Synoptycy ostrzegają przed kolejną falą burzową, która może przynieść jeszcze większe zniszczenia. To największe powodzie w regionie od blisko dekady.
0: Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Działania przeprowadzono na Dolnym Śląsku, przerywając proceder kradzieży aut w Niemczech i ich demontażu w Polsce. Straty szacowane są na ponad 10 milionów złotych, a sprawa dotyczy co najmniej 50 skradzionych pojazdów. Wobec 8 zatrzymanych zastosowano tymczasowy areszt.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch pracowników stacji kontroli pojazdów w powiecie przysuskim. Mężczyźni usłyszeli łącznie 680 zarzutów za poświadczanie nieprawdy w dokumentach dotyczących badań technicznych pojazdów. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury okręgowej w Radomiu i ma charakter rozwojowy.
0: Brązowe końcówki liści na roślinach doniczkowych to częsty problem, zwłaszcza jesienią. Może być spowodowany suchym powietrzem, niewłaściwym podlewaniem czy nieodpowiednim stanowiskiem. Warto zwrócić uwagę na warunki, w jakich roślina się znajduje, szczególnie teraz, gdy zaczyna działać ogrzewanie. Pamiętajmy, że jesienią rośliny potrzebują mniej wody i nawozów, a ich potrzeby mogą się zmieniać.
2: Przed sezonem grzewczym warto sprawdzić szczelność okien, aby uniknąć strat ciepła. W nowoczesnych oknach można regulować docisk skrzydła do uszczelki, co pomaga ograniczyć przeciągi. Nie każde okno ma taką funkcję, a zbyt mocny docisk może przyspieszać zużycie uszczelek. Prosty test z kartką papieru pozwoli ocenić, czy regulacja jest potrzebna.
0: Koszmar o śmierci mamy nie musi oznaczać tragedii w rzeczywistości. Senniki wskazują, że takie sny mogą zwiastować przełomowe momenty w życiu, jak zdobycie samodzielności czy zmiana relacji rodzinnych. To symboliczne obrazy, które często odzwierciedlają potrzebę niezależności lub tęsknotę za zmarłą osobą. Warto pamiętać, że nocne wizje rzadko przekładają się na realne zagrożenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 11 4 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, ustanowiony przez ONZ. To święto dedykowane młodym dziewczętom, które ma na celu podkreślenie ich roli w społeczeństwie i zwrócenie uwagi na wyzwania, z jakimi się mierzą. 11 października przypada w niedzielę, dlatego obchody w szkołach mogą odbyć się w piątek lub poniedziałek. To doskonała okazja do organizacji warsztatów i spotkań, które wspierają rozwój i pewność siebie młodych dziewcząt.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominik Rupiński, znany z lekkich internetowych treści, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Mimo zdrowotnych problemów partnerki, Estelle, i konieczności tańczenia z zastępczą instruktorką, Dominik nie traci rytmu. Jego foxtrot zdobył uznanie jury, choć Maryla Rodowicz dała mu tylko 9. Czy to czarny koń tej edycji? Sam Dominik nie jest pewien, ale jedno jest pewne. Jego taneczna przygoda nabiera tempa. Joanna Jędrzejczyk była mistrzyni UFC. Nie tylko tańczy z gwiazdami, ale i z życiem. Między treningami a występami w Tańcu z Gwiazdami znajduje czas na pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Bo jak sama mówi, to wybór. Zaskakująco, w świecie pełnym zgiełku, Joanna stawia na miłość i miłosierdzie, choć przyznaje, że nie jest idealna. Jej wiara jest dla niej jak GPS, który prowadzi ją przez sukcesy i porażki, a ręka Boga, jak twierdzi, zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Kaeira pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami, a Tomasz Wygoda nie szczędził słów krytyki. Choć jej występy były piękne i pełne muzycznych uniesień, to właśnie brak przekroczenia granic zadecydował o jej eliminacji. Wygoda podkreślił, że taniec to nie tylko ładne ruchy, ale prawdziwe szaleństwo na parkiecie. Cóż, może następnym razem Kaeira powinna zostawić mikrofon i dać z siebie 110% na parkiecie.
2: Marcin Karamba-Kitliński, legenda polskiego hip-hopu, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po drugim udarze. Artysta, który przez lata szedł pod prąd i nie bał się trudnych tematów, teraz sam potrzebuje wsparcia. W sieci ruszyła zbiórka na jego leczenie, a fani tłumnie odpowiedzieli na apel, pokazując, że muzyka potrafi łączyć nawet w najtrudniejszych chwilach. Karamba, który zawsze dzielił się swoją energią, teraz liczy na pomoc, by móc wrócić do zdrowia i na scenę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wczorajszy odcinek Tańca z Gwiazdami to prawdziwy rollercoaster emocji. Joanna Jędrzejczyk, unikając eliminacji, postanowiła zaskoczyć ochroniarza, wręczając mu bukiet kwiatów. Kaeira, mimo prób ratowania się śpiewem, musiała pożegnać się z programem. Tymczasem Magdalena Tarnowska niemal frunęła ze studia, a Izabela Kuna po zeszłotygodniowej wpadce znów błyszczała na podium. Cóż, niektórzy tańczą z gwiazdami, inni z emocjami. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Kto by pomyślał, że człowiek od żartów potrafi tak poważnie podejść do tańca? Nawet Rafał Masera, który początkowo nie dawał mu szans, teraz nie może wyjść z podziwu. Gumulec udowadnia, że ciężka praca i determinacja mogą zamienić komika w prawdziwego tancerza. Ryszard Kirejczyk, wdowiec po Bożenie Dykiel, postanowił uczcić pamięć żony, odwiedzając ich ulubiony bar w Gdyni. Tym razem towarzyszyli mu przyjaciele, w tym aktorka Małgorzata Pieczyńska, z którymi dzielił się nie tylko wspomnieniami, ale i kuflem. Po wspólnym obiedzie cała ekipa udała się na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, gdzie triumfował film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Wydaje się, że nawet po stracie bliskiej osoby życie potrafi zaskoczyć nowymi filmowymi przyjaźniami.
2: Świat polskiego kina żegna dziś Ryszarda Lęczewskiego, wybitnego operatora, który odszedł w wieku 78 lat. Informacja o jego śmierci została przekazana podczas gali zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, co dodało wydarzeniu nieco dramatyzmu. Lęczewski, znany z pracy nad oscarową Idą, zostawił po sobie dorobek, który na zawsze wpisał się w historię polskiej kinematografii. Jego zdjęcia do Idy były tak dobre, że nawet choroba nie przeszkodziła mu w zdobyciu nominacji do Oscara.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami znowu się działo. Czwarty odcinek programu, pełen nostalgii i wzruszeń, zakończył się pożegnaniem Kaeiry i Kacpra Rutki. Wehikuł czasu przeniósł nas w intymne chwile z życia uczestników, ale nie uratował wszystkich przed eliminacją. Wciąż w grze o kryształową kulę pozostaje 9 par, a emocje sięgają zenitu. Kto będzie następny na wylocie? Czas pokaże. Krzysztof Zalewski znowu zaskakuje. Tym razem serwuje fanom muzyczne lekarstwo na jesienną chandrę w postaci nowego singla Jednakowi. Ale to nie wszystko. Artysta rusza w trasę solo act, gdzie sam wcieli się w cały zespół. Zainteresowanie koncertami jest tak ogromne, że dodano 2 dodatkowe występy. Cóż, wygląda na to, że jesień nie będzie taka szara, jak się zapowiadała.
2: Rod Stewart, niekwestionowany król sceny, ogłosił swoje pożegnalne tournée The Final Encore. Ostatnia szansa, by usłyszeć jego kultowe hity na żywo, już 20 lipca przyszłego roku w Krakowie. Fani będą musieli się spieszyć, bo bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. A kto by pomyślał, że po 33 albumach i niezliczonych koncertach Rod wciąż nie zwalnia tempa. Iron Maiden, zespół znany z ciężkich brzmień. W 1986 roku postanowił zaskoczyć fanów, sięgając po syntezatory na albumie Somewhere in Time. Po morderczej trasie koncertowej muzycy potrzebowali odpoczynku, ale kiedy już wrócili do pracy, zamieszkali w hotelu na wyspie Jersey, gdzie syntezatory stały się nowym, kontrowersyjnym dodatkiem do ich muzyki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, miał swoje pomysły na akustyczne brzmienia, ale te zostały odrzucone, co tylko podkreślało napięcia w zespole. Mimo to album odniósł sukces, a utwory takie jak Wasted Years stały się klasykami, choć nie wszyscy fani byli zachwyceni nowym kierunkiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1030 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Łochowie 14 września doszło do brutalnego ataku na 42-letniego Norberta Ojca. Dwaj młodzi mężczyźni, 22-letni Noe Xavery Jota i 17-letni Sebastian S., wtargnęli do jego mieszkania i dotkliwie go pobili, używając m.in. krzesła i klucza francuskiego. Napastnicy zmusili ofiarę do samookaleczenia i zabrali mu pieniądze oraz telefon. Powodem ataku była fałszywa pogłoska dotycząca rzekomych zeznań Norberta Ojca. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. W Bobrowcu nie powstanie planowane centrum danych. Spółka nie kupiła ziemi, a decyzje środowiskowe i warunki zabudowy zostały uchylone. Tymczasem Hanna, właścicielka ośrodka Szumawa, stara się przywrócić mu dawną świetność. Planuje rozwój infrastruktury, w tym otwarcie basenu i saun, a także poszukuje partnera biznesowego do dalszego rozwoju.
2: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Ofiarą jest druh Krystian z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Do zdarzenia doszło w niedzielę na ulicy Arkuszowej, gdzie motocyklista zderzył się z dwoma samochodami. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić okoliczności tego wypadku. Była główna księgowa szkoły podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim, Anna M., stanie przed sądem. Prokuratura oskarża ją o przywłaszczenie ponad 1,5 miliona złotych z kont szkoły. Kobieta przyznała się do winy i zwróciła całą kwotę. Grozi jej kara do 15 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Zakopanego doszło do niezwykłego starcia dwóch jeleni szlachetnych, które zwarły się porożami na ulicy. Nagranie z tego widowiskowego pojedynku szybko zdobyło popularność w internecie. Specjaliści ostrzegają, że takie sytuacje mogą być niebezpieczne dla ludzi. Dlatego warto zachować bezpieczną odległość. Warto dodać, że w Tatrach trwa obecnie rykowisko, czyli okres godowy jeleni.
2: W Krakowie zakończono liczenie głosów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. W pierwszej turze zwyciężył Łukasz Gibała z wynikiem ponad 36%, a na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z niecałymi 30% poparcia. Druga tura wyborów odbędzie się 11 października. Frekwencja wyniosła 43,5%.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu tego roku, nadal przyciąga gości, choć ceny noclegów wciąż są wysokie. Jesienią za weekendowy pobyt dla dwóch osób trzeba zapłacić od 2869 zł w ofercie bezzwrotnej. W środku tygodnia jest nieco taniej, ale nadal to spory wydatek. Mimo to, jesień to dobry czas na wyjazd, gdyż można liczyć na mniejszy tłok i niższe ceny niż w szczycie sezonu. 70-letnia Niemka z Brandenburga odwiedziła Polskę, by zatankować taniej, ale spotkały ją problemy. Po powrocie do domu otrzymała wezwanie na komisariat w Chojnie, gdzie posądzono ją o niezapłacenie za paliwo. Okazało się, że zapłaciła za niewłaściwy dystrybutor, co zmusiło ją do podwójnej zapłaty. Policja wskazuje na duże rozbieżności w płatnościach, a seniorka teraz dokumentuje każdą wizytę na stacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Podlasiu trwają wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. W ciągu pierwszych 2 godzin akcji policjanci zatrzymali 10 osób prowadzących pod wpływem alkoholu. Najwyższy wynik odnotowano w Knyszynie, gdzie 38-letnia kobieta miała blisko 2 promile. Kontrole potrwają do wtorkowego poranka. Tragedia w Drogoszewie. Pracownicy żwirowni wyciągnęli z wody 41-letniego mężczyznę, który wpadł do zbiornika. Mimo natychmiastowej reanimacji i udziału służb 41-letniego mężczyzny

0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Białymstoku, w rejonie ulic Jagienki i Sienkiewicza, wybuchł potężny pożar. Ogień pojawił się w okolicach południa i objął remontowany obiekt dawnego C-Farmu. Służby ratunkowe prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym. W Sokółce po 5 latach od brutalnego morderstwa Agnieszki M. 3 sprawców zostało skazanych. Artur K. otrzymał 25 lat więzienia, Piotr N. 15 lat, a Mariusz P., który współpracował ze śledczymi, 12 lat. Mariusz P. niedawno wyszedł na wolność, podczas gdy pozostali nadal odbywają swoje kary. Sprawa była jednym z najgłośniejszych przypadków w regionie, a wyroki zostały utrzymane przez sąd apelacyjny w Białymstoku.
2: Piotr Moczulski, ciężko ranny podczas podróży po Filipinach, wraca do Polski. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozpoczęła się operacja jego transportu. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze. Po przylocie Piotr trafi pod opiekę polskich lekarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1034 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W sklepach sieci Biedronka pojawiają się dodatkowe butelkomaty. To reakcja na sukces systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Polacy zwrócili już 1,4 miliarda opakowań. W ponad 50 najpopularniejszych sklepach instalowane są drugie maszyny, by sprostać dużemu zainteresowaniu. Średnio klienci oddają 23 opakowania jednorazowo, co pokazuje, jak bardzo system zmienił nasze nawyki. Dodatkowe urządzenia mają rozwiązać problem kolejek i przepełnionych maszyn. Nie będzie dodatkowego dnia wolnego 2 listopada. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji odrzuciła wniosek o wolne za święto przypadające w niedzielę. Decyzję podjęto po negatywnej opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek dotyczył wszystkich świętych, które w 2026 roku wypada w niedzielę. Oznacza to, że pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego. W 2026 roku aż 4 święta przypadają w niedzielę, co nie przyniesie dodatkowych dni odpoczynku.
1: Kierowcy w Polsce odczuwają wzrost cen paliw, a szczególną uwagę zwraca rosnąca marża rafineryjna Orlenu. W drugim kwartale 2026 roku wyniosła ona 14,5 dolara za baryłkę, co jest wzrostem w porównaniu z początkiem roku. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że marża jest wynikiem sytuacji na światowych rynkach, a państwo ma ograniczone możliwości wpływu na jej wysokość. Rząd rozważa wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co ma pomóc w finansowaniu działań osłonowych. Jednocześnie trwają dyskusje nad sposobami obniżenia cen paliw, ale spór pozostaje nierozstrzygnięty. Dla kierowców kluczowe jest, ile zapłacą za litr paliwa przy dystrybutorze.
0: Sieć sklepów Stokrotka testuje nowy model działania, umożliwiający zakupy w niedziele niehandlowe. W wybranych placówkach, jak ta w warszawskim Wawrze, klienci sami skanują i płacą za produkty przy kasach samoobsługowych. W sklepie obecny jest jedynie ochroniarz, który dba o bezpieczeństwo. Nie można jednak kupić produktów wymagających kontroli wieku, takich jak alkohol czy papierosy. Testy mają na celu sprawdzenie, czy takie rozwiązanie będzie opłacalne i zgodne z przepisami. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że niedzielny handel może być dla niektórych przedsiębiorców bardziej dochodowy niż grożące im kary. W tym roku Polska odnotowała rekordowy wzrost w turystyce z ponad 20 milionami gości w pierwszym półroczu 2026 roku. Turyści przyciągani są głównie przez atrakcyjne ceny i poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie nadmorskie kurorty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzają pełne hotele. Rząd Donalda Tuska już planuje dalszy rozwój turystyki poprzez powołanie Obserwatorium Turystycznego. W ocenie ekspertów Polska stała się konkurencją dla znanych europejskich destynacji, co budzi niepokój wśród naszych sąsiadów, szczególnie Niemców. Wakacyjne sukcesy potwierdzają, że turystyka staje się jednym z głównych motorów polskiej gospodarki.
1: Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy, otrzymuje z ZUS emeryturę wynoszącą ponad 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To znacznie więcej niż większość polskich seniorów. Jej długa kariera zawodowa, w tym stanowiska w Narodowym Banku Polskim i jako prezydent Warszawy, przyczyniły się do tak wysokiego świadczenia. Obecnie Gronkiewicz-Waltz zasiada w Parlamencie Europejskim, co może zapewnić jej kolejną emeryturę. Po zakończeniu kadencji w Parlamencie Europejskim może otrzymać dodatkowe świadczenie, niezależne od krajowej emerytury. Szacuje się, że po pełnej kadencji może to być około 7600 zł brutto miesięcznie. Wielka Brytania stoi przed poważnym kryzysem paliwowym z powodu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Rząd brytyjski rozważa wprowadzenie nadzwyczajnych procedur, które mogą wpłynąć na międzynarodowy transport. Plan awaryjny zakłada ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz reglamentację paliw. Sytuacja ta może mieć bezpośrednie konsekwencje dla polskich firm transportowych, które już teraz borykają się z problemami finansowymi. Tymczasem Polska dysponuje znacznie większymi rezerwami paliwowymi, co stawia ją w bezpiecznie pozycji. Rząd polski pracuje nad dalszym uszczelnieniem systemu rezerw paliwowych.
0: Od 2026 roku osoby bez polskiego obywatelstwa muszą spełniać dodatkowe warunki, by otrzymać świadczenie 800+. ZUS będzie weryfikować, czy rodzic i dziecko mieszkają w Polsce oraz czy rodzic jest aktywny zawodowo. Ważne jest także, by dziecko realizowało obowiązek edukacyjny. Brak potwierdzenia tych warunków może skutkować wstrzymaniem wypłaty. W przypadku niezgodności danych rodzice mogą być poproszeni o dostarczenie wyjaśnień lub dokumentów. Po ich dostarczeniu możliwe jest wznowienie wypłaty świadczenia. W Dęblinie podpisano kluczową umowę z GE Aerospace na serwisowanie silników do śmigłowców AH-64 Apache. To strategiczne posunięcie przekształci wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w regionalny hub dla amerykańskich napędów wojskowych. Umowa obejmuje nie tylko Apache, ale także silniki do Black Hawków i innych śmigłowców. Dzięki temu Polska zyska niezależność w utrzymaniu i serwisowaniu sprzętu wojskowego. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że to kolejny krok w umacnianiu obronności kraju. Dęblin staje się jednym z kluczowych ośrodków obsługi amerykańskich napędów w Europie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już w czwartek, 1 października, zobaczymy emocjonujący 212 odcinek. Cihan, główny bohater, wzruszony historią starszego mężczyzny, postanawia mu pomóc. Sinem natomiast prowadzi ważną rozmowę z Melichem. Próbując wyjaśnić sytuację z tajemniczym listem. Sila z kolei nie zapomina o swoim zadaniu i trzyma Engina na dystans. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce zastąpił Miłość i Nadzieję na początku 2026 roku. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 463 odcinki, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek. Zuza, była pacjentka Blanki, coraz bardziej zatraca się w przekonaniu, że porwana Nina to jej córka. W środę, 21 października, o godzinie 20.50 na TVP2, zobaczymy, jak Zuza planuje ucieczkę z dziewczynką za granicę. Blanka i Wiktoria Consalida nie poddadzą się i zrobią wszystko, by odzyskać Ninę. Wiktoria, wracając do Leśnej Góry, nie tylko pomoże w poszukiwaniach, ale także stanie przy stole operacyjnym, by ratować Borysa. Mario, ojciec Niny, znajdzie się w niebezpieczeństwie, porwany przez dawnych znajomych z mafii. Dramatyczne wydarzenia wciągną widzów w wir emocji i napięcia.
0: W 4260 odcinku Pierwszej Miłości Artur dostrzega szansę na ponowne zbliżenie się do Doroty. Jego była ukochana zmaga się z trudnościami na rynku pracy, a kolejna, nieudana rozmowa kwalifikacyjna pogłębia jej przygnębienie. Artur postanawia działać i pomóc Dorocie, widząc w tym okazję do odzyskania jej przychylności. Choć Dorota jasno dała do zrozumienia, że nie chce wracać do związku, Artur nie zamierza się poddawać. Zamiast kwiatów i romantycznych gestów, stawia na konkretne działania, by pokazać swoją przydatność. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 18 w Polsacie. Czy Arturowi uda się zdobyć serce Doroty na nowo?
1: W 1043 odcinku serialu Dziedzictwo Baran wskazuje Ainur jako główną podejrzaną w sprawie morderstwa Ezgi. Sinan nie zostawia jej samej i staje w jej obronie. Tymczasem Sahin budzi się ze śpiączki i konfrontuje Kansel, co może zmienić ich relacje na zawsze. Semih, aresztowany wcześniej, składa zeznania, które oczyszczają Poiraza z zarzutów. Sahin, mimo świadomości winy Kansel, przed rodziną utrzymuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. W cztery oczy żąda od Kansel opuszczenia domu i zapowiada rozwód. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 16 na TVP1.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Klan wraca z emocjonującym 4748 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 października o godzinie 18.05 na TVP1. Monika z niepokojem czeka na wieści o Kai, która trafiła do szpitala, a sytuacja przywołuje bolesne wspomnienia u Gabrieli. Ula zaczyna poważnie myśleć o rozwodzie z Cornelem, co może zmienić jej życie. Brian dostrzega szansę na nowy start, aplikując na stanowisko menadżera w Austrii. Tymczasem Irmina musi zmierzyć się z nagłymi, złymi wiadomościami od matki. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, pełna życiowych wyzwań i emocji. W rolach głównych zobaczymy m.in. Tomasza Stokingera, Izabelę Trojanowską i Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 492 odcinek. Martina zmaga się z myślą o życiu w klasztorze, co prowadzi ją do coraz większego załamania. Jej kuzynka Katalina obiecuje walczyć o jej wolność, nie pozwalając, by Ayala decydował o losie Martiny. Tymczasem w pałacu narasta napięcie wokół Virtudes, która nie zgłasza zaginięcia teściów. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 15.05 na TVP2. Serial przenosi widzów na początku XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie miłość i intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
0: M jak miłość wkracza na nowe, mroczne tory w 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Mariusz Sanocki, po brutalnym zabójstwie Sowińskiego, wraca do domu, udając troskliwego ojca. Kasia, nieświadoma zbrodni męża, ukrywa przed nim spotkanie z Jakubem, prawdziwym ojcem Zosi. Mariusz, pełen podejrzeń, bacznie obserwuje każdy ruch żony, szukając oznak zdrady. Kasia, przerażona możliwością odkrycia jej sekretu, proponuje emigrację do USA jako ucieczkę od problemów. Czy Mariusz zgodzi się na taki krok? Tajemnice i napięcia w rodzinie Sanockich sięgają zenitu.
1: W 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario otrzymuje telefon od porywacza, który twierdzi, że ma jego córkę Ninę i żąda 200 tysięcy złotych za jej uwolnienie. Zdesperowany ojciec, nie tracąc czasu, zdobywa pieniądze i udaje się na miejsce przekazania okupu. Tymczasem Blanka, zaniepokojona brakiem postępów w śledztwie, postanawia działać na własną rękę, publikując wizerunek Niny w mediach. Niestety, jej działania przyciągają uwagę nie tylko dobrych ludzi, ale i oszustów. Na miejscu Mario odkrywa, że mężczyzna, z którym się spotkał, to nie porywacz, a bezwzględny oszust. Ten odcinek pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Anna Krupka ostro skrytykowała rząd Donalda Tuska podczas konferencji w województwie świętokrzyskim. Posłanka PiS zarzuciła niesprawiedliwy podział środków na bezpieczeństwo, szczególnie dla regionu świętokrzyskiego. Polska ma otrzymać z unijnego programu SAFE ponad 180 miliardów złotych na projekty obronne, w tym Tarcza Wschód i systemy antydronowe. Krupka przywołała mocne słowa przypisane byłemu ministrowi Włodzimierzowi Karpińskiemu dotyczące zaniedbań Polski Wschodniej.
2: W Krakowie zakończyła się pierwsza tura przyspieszonych wyborów prezydenckich. Do drugiej tury przeszli Łukasz Gibała z poparciem ponad 36% oraz Monika Piątkowska, która zdobyła niecałe 30% głosów. Oboje kandydaci zapowiadają intensywną kampanię przed decydującym starciem. W sieci pojawiły się komentarze dotyczące wpadki sztabu Piątkowskiej, gdzie podczas jej przemówienia na ekranie za plecami wyświetlano wystąpienie Gibały.
0: Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie stoi pod znakiem zapytania. Były minister kultury Piotr Gliński skierował interpelację do rządu, pytając o opóźnienia i brak kluczowych umów. Zgodnie z planem, prace budowlane miały ruszyć jeszcze w tym roku, ale pojawiają się wątpliwości co do ich terminowości. Gliński pyta także o realizację zaleceń Najwyższej Izby Kontroli oraz sposób monitorowania inwestycji przez ministerstwo.
2: Daniel Rakowicz, znany nowojorski morderca i kanibal, został przeniesiony do skrzydła o niższym poziomie bezpieczeństwa w zakładzie psychiatrycznym na Ward's Island. To budzi obawy, że może wkrótce wyjść na wolność. Rakowicz, uznany za niepoczytalnego, odsiaduje karę za brutalne zabójstwo współlokatorki w 1989 roku. Mieszkańcy Nowego Jorku są zaniepokojeni tą decyzją.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W stanie Michoacán w Meksyku znaleziono około 1600 dziecięcych zębów. Odkrycia dokonała grupa poszukująca zaginionych osób, która podejrzewa, że mogą one być związane z handlem ludźmi. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, do kogo należały zęby, ani w jakich okolicznościach się tam znalazły. Wolontariusze domagają się przeprowadzenia badań genetycznych.
2: W Detroit doszło do tragicznej strzelaniny w nielegalnym klubie ze striptizem. W wyniku zdarzenia zginęły 3 osoby, a 4 zostały ranne. Policja ustaliła, że incydent rozpoczął się od bójki, która przerodziła się w użycie broni. Funkcjonariusze znali już wcześniej ten lokal z wcześniejszych interwencji. Naukowcy z Centrum Astrofizyki dokonali przełomowego odkrycia, wykrywając po raz pierwszy radiową emisję zorzy polarnej z egzoplanety Beta Pictoris B, oddalonej o 64 lata świetlne od Ziemi. To odkrycie może pomóc w poszukiwaniach życia pozaziemskiego, choć sam sygnał nie wskazuje na możliwość życia na tej planecie. Badania przeprowadzono przy użyciu sieci teleskopów Mercat w Republice Południowej Afryki. Na Malcie zatrzymano 27-letniego Polaka w związku ze śmiercią 31-letniego obywatela Maroka. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę rano w St. Julians, gdzie mężczyźni mieli wdać się w bójkę. Marokańczyk przewrócił się, uderzył głową o beton i zmarł. Polak jest podejrzany o zabójstwo, a jego los rozstrzygnie sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bill Gates ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. W rozmowie z NBC podkreślił, że AI może być wykorzystana do tworzenia broni biologicznej, co może prowadzić do miliarda zgonów. Gates zaznacza, że problemem nie jest sama technologia, ale jej potencjalne użycie przez osoby o złych zamiarach. Współzałożyciel Microsoftu apeluje o ścisłą kontrolę nad najbardziej zaawansowanymi modelami AI.
0: W Illinois doszło do tragicznego zdarzenia. 40-letnia Cori Walsh została oskarżona o zabicie swojego 2-letniego syna, Barretta. Według prokuratury chłopiec został znaleziony martwy w piwnicy rodzinnego domu. Obrona twierdzi, że kobieta przechodziła epizod psychotyczny. Sprawa jest w toku, a rodzina nadal ją wspiera. Kasztany to symbol jesieni, ale mają też inne zastosowania. W medycynie i kosmetyce wykorzystuje się je do produkcji preparatów na żylaki. Warto jednak pamiętać, że surowe kasztany są trujące. W dawnych wierzeniach przypisywano im magiczne właściwości, takie jak zapewnienie spokojnego snu, choć naukowo nie zostało to potwierdzone. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają szczególnej uwagi jesienią. Przed zimą warto sprawdzić kwasowość gleby, w której rosną, aby odpowiednio dobrać nawozy. Optymalny poziom pH to klucz do zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia. Zbyt zasadowa lub zbyt kwaśna gleba może prowadzić do problemów z kwitnieniem i zdrowiem roślin.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Żółty osad w muszli klozetowej można usunąć bez szorowania i drogich środków chemicznych. Wystarczy wlać 500 ml coli do toalety na noc, a rano osad zniknie. To zasługa kwasu fosforowego, który skutecznie rozpuszcza wapienne zacieki. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać toaletę w czystości.
2: Wczoraj w Warszawie odbyła się prestiżowa gonitwa Wielka Warszawska, która przyciągnęła tłumy miłośników wyścigów konnych, celebrytów i polityków. Na wydarzeniu obecni byli m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz europoseł Jacek Ozdoba. Zwycięzcą Pucharu Prezydenta Warszawy został francuski jeździec Marvin Grandin na koniu Tardar. Impreza była nie tylko sportowym, ale i towarzyskim wydarzeniem, które zgromadziło elity.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 14 stopni w Krakowie. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy umiarkowane zachmurzenie. Temperaturę 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o drugiej w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls. W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zafundowali widzom prawdziwe show, które jednak nie przypadło do gustu wszystkim. Jurorzy uznali, że Rzymkiewicz przesadził z ambitnymi układami, jakby zapomnieli, że to nie są zawody olimpijskie. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, stanęła w obronie partnera, podkreślając, że wszystko było zgodne z jej wizją. Cóż, może jurorzy powinni spróbować zatańczyć sami, zanim zaczną krytykować.
2: Black Sabbath i ich Never Say Die, album, który miał być triumfem, a stał się symbolem chaosu. Geezer Butler, basista zespołu, nie owija w bawełnę, nazywając go najgorszym dziełem grupy. W latach 70. muzycy zmagali się z uzależnieniami i presją, a Ozzy Osbourne niemal dosłownie wpychany był na scenę. Album, choć w Wielkiej Brytanii radził sobie nieźle, w Ameryce okazał się kompletnym niewypałem. Na domiar złego, młody zespół Van Halen na trasie koncertowej przyćmił zmęczonych weteranów. To był koniec pewnej ery dla Black Sabbath, a początek nowego rozdziału z Ronnie Jamesem Dio. Halloween znowu w akcji. Gitarzysta Michael Wycutt potwierdził, że zespół ma już prawie gotowy nowy album, a kreatywność wręcz kipi. Choć fani marzą o powrocie do legendarnej serii Keeper of the Seven Keys, Wycutt ostudził ich zapał, twierdząc, że to byłoby zbyt wtórne. Zamiast tego niemiecka formacja stawia na świeże pomysły i nowe tytuły. Cóż, może kiedyś doczekamy się Keeper 4, ale na razie cieszmy się tym, co nowe.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marcin Meller w swoim talk show Melina na SC Rock gości Jacka Kawalca, który nie tylko wspomina czasy randki w ciemno, ale też opowiada o swoim nowym singlu Flesze. Kawalec, znany z serialu Rancho, zdradza kulisy zamieszania z Zenkiem Martyniukiem i Budką Suflera. Rozmowa pełna emocji, trudnych pytań i niespodziewanych propozycji. Nowy odcinek już w czwartek o godzinie 18 na YouTube Eski Rock.
2: Linkin Park wraca na scenę z nową wokalistką Emily Armstrong i filmem dokumentalnym Linkin Park Unshattered. Joe Hahn, członek zespołu, obiecuje widzom emocjonującą podróż przez kulisy ich odrodzenia. Premiera już 30 września, a fani mogą spodziewać się nie tylko archiwalnych materiałów, ale i technologicznych fajerwerków w kinach. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym Feniksem, który powstaje z popiołów?
1: Megadeth świętuje 40-lecie swojego legendarnego albumu Peace Sells, But Who's Buying w wielkim stylu. Zespół wypuścił limitowany box set, który można nabyć za jedyne $500. W zestawie znajdziemy m.in. złoty winyl, kajdanki z logo zespołu i inne cuda, które z pewnością rozgrzeją serca fanów. A na deser Megadeth zapowiada pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku.
2: Świat muzyki stracił jedną ze swoich najbardziej kolorowych postaci. Chuck Varga, znany jako Sexecutioner z zespołu GWAR, odszedł po walce z chorobą nowotworową. Ten nie tylko wokalista, ale i artysta wizualny był jednym z filarów zespołu, który zasłynął z wyjątkowego stylu i energii na scenie. Zespół GWAR pożegnał swojego założyciela, podkreślając jego niezapomniany wkład w kreowanie ich unikalnego wizerunku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rush powraca na scenę z hukiem, a Anika Niles, nowa perkusistka zespołu, pokazuje, że potrafi wyjść z każdej opresji. Podczas koncertu w San Antonio, gdy pałeczka wyleciała jej z dłoni, zgrabnie sięgnęła po zapasową, nie tracąc ani jednego uderzenia. Fani Rush mogą być spokojni. Niles to prawdziwa mistrzyni, a już w marcu przyszłego roku, po raz pierwszy w historii, Rush zagra w Polsce, w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie wydarzenie, którego nie można przegapić. Slipknot wraca na scenę w 2027 roku, a fani już zacierają ręce. Po 4 latach ciszy i personalnych zawirowaniach zespół zaskoczył wszystkich nowym singlem i zapowiedzią trasy koncertowej. Ameryka Północna i Południowa mogą się szykować na muzyczne trzęsienie ziemi, a w Europie jedyny koncert odbędzie się na Wembley. Polska niestety musi jeszcze poczekać, ale kto wie, może Slipknot w końcu przypomni sobie o fanach znad Wisły.
1: Tobias Forge, lider zespołu Ghost, znów zaskakuje. Po zakończeniu trasy i zapowiedzi przerwy, muzyk zamknął się w studiu, by pracować nad nowym projektem. Plotki głoszą, że Forge wraca do korzeni i nagrywa album death metalowy. Czyżby szykował się powrót do czasów, gdy jako Mary Gore wstrząsał sceną metalową? Czekamy z niecierpliwością na oficjalne wieści.
2: Cóż za odwaga. W 1984 roku U2 postanowiło, że nie będą stać w miejscu i rzucili się w wir eksperymentów, tworząc album The Unforgettable Fire. Zamek Slane w Irlandii stał się ich muzycznym laboratorium, gdzie dźwięki odbijały się od zamkowych ścian, a wzmacniacz The Edge'a stał przy schodach. Choć początkowo krytycy nie byli zachwyceni, fani masowo ruszyli do sklepów, a płyta zdobyła szczyty list przebojów. Ryzyko się opłaciło, a album do dziś wywołuje ciarki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Inicjatorzy stołecznej operacji referendalnej nie zdołali zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów, by zorganizować referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że Trzaskowski pozostaje na stanowisku. Lider inicjatywy, Maciej Wilk, ogłosił przekształcenie komitetu w stołeczną organizację rozwoju, która ma aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym stolicy. Podczas prac przy Placu Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty zniszczonej kamienicy oraz unikalne pamiątki związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wymusiło zmianę harmonogramu inwestycji w nowym centrum Warszawy. Archeolodzy zabezpieczyli m.in. metalowy wieniec i detale rzeźbiarskie, które mogą być częścią miniaturowego pomnika Adama Mickiewicza. Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. Poniedziałek odbył się testowy przejazd pociągiem przez nowe tunele na Bemowie, obejmujący stacje Lazurowa, Krzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już zaawansowane, a planowane otwarcie przewidziano na 2027 rok. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych peronów i przedłużenia linii M2 na zachód.
2: W Zakopanem doszło do niecodziennego zdarzenia, gdy dwa jelenie szlachetne stoczyły walkę na jednej z ulic miasta. Nagranie z tego wydarzenia szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Mimo widowiskowego starcia, eksperci ostrzegają, że takie sytuacje mogą być niebezpieczne dla ludzi. W Tatrach trwa obecnie rykowisko, co tłumaczy agresywne zachowanie zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowska firma poszukuje specjalistów do montażu klimatyzacji, oferując stawkę początkową 12 000 złotych brutto. Praca obejmuje instalacje w domach jednorodzinnych oraz wyjazdy służbowe do Niemiec i Hiszpanii. Kandydaci muszą być samodzielni i bez nałogów, ale firma oferuje także przyuczenie dla osób bez doświadczenia. Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, którą poparło niecałe 30% wyborców. Frekwencja wyniosła 43,5%. Decydujące głosowanie odbędzie się 11 października. Dziś przed południem na drodze krajowej numer 88 w rejonie węzła Kleszczów pod Gliwicami doszło do pożaru naczepy ciężarówki przewożącej niebezpieczne chemikalia. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ogień został szybko opanowany przez straż pożarną. Na miejscu pracuje 7 zastępów straży oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Katowic. Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana przez kilka godzin, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu. W jaworznickiej dzielnicy Łubowiec doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna został śmiertelnie zaatakowany ostrym narzędziem. Policja prowadzi intensywne śledztwo, ale na razie nie ujawnia szczegółów. Funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratury, starając się ustalić okoliczności tego dramatycznego incydentu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Goczałkowice-Zdrój, mało znana miejscowość uzdrowiskowa na Śląsku, przyciąga kuracjuszy ciszą i bogatą ofertą zabiegów. Miejsce to słynie z leczniczych wód mineralnych i borowiny, a także atrakcji takich jak Grota Solna i Tężnia Solankowa. Uzdrowisko, z historią sięgającą 1856 roku, oferuje pomoc w leczeniu schorzeń układu nerwowego i reumatologicznych. Zmarł Maciej Bejcz, legendarny dziennikarz Polskiego Radia Katowice, który współpracował z rozgłośnią przez ponad 55 lat. Był znany słuchaczom z programów takich jak Zielony Telefon oraz Szolka Tyju na Byfyju. W latach od 1988 do 1991 pełnił funkcję redaktora naczelnego stacji. Jego odejście to ogromna strata dla całej radiowej społeczności. W powiecie wąbrzeskim policja zatrzymała 13-latka podejrzanego o planowanie ataku na swoją szkołę. W jego plecaku znaleziono bagnet, a w pobliżu domu odkryto martwe koty. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, a do sprawy włączyli się specjaliści z bydgoskiej komendy. O sytuacji poinformowano odpowiednie instytucje. W Białymstoku doszło do ataku na 13-letniego chłopca w miejskim autobusie. 38-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował nastolatka, zadając mu ciosy w twarz. Policja szybko ujęła napastnika, który teraz może spędzić do 2 lat w więzieniu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring w autobusie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rozpoczęła się operacja ewakuacji medycznej Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski. 42-letni Polak, który uległ poważnemu wypadkowi na skuterze w 2024 roku, zostanie przetransportowany wojskowym samolotem. Po wylądowaniu w kraju trafi pod opiekę polskich lekarzy. To koniec długiej walki o jego powrót do ojczyzny. Dziś rano w województwie podlaskim ruszyły szeroko zakrojone kontrole trzeźwości kierowców. W ciągu pierwszych 2 godzin zatrzymano 10 osób prowadzących pod wpływem alkoholu. Najwięcej, bo aż blisko 2 promile, wykryto u 38-letniej kobiety w Knyszynie. Akcja policji potrwa do wtorku rano.
0: Radio.

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Cezary Kulesza, prezes PZPN, przeprosił za swoje zachowanie przed meczem Polska, Bośnia i Hercegowina. W tunelu prowadzącym na boisko Kulesza przyprowadził chłopca do Roberta Lewandowskiego, mimo że stało już przy nim inne dziecko. Prezes tłumaczył, że chciał spełnić marzenie chłopca, którego matka zmarła w zeszłym roku. Kulesza przyznał, że sytuacja była niezręczna i przeprosił rodziców drugiego dziecka, zapraszając ich na kolejny mecz. Reprezentacja Polski zmierzy się dziś w Solnie ze Szwecją w swoim 12 meczu pod wodzą Jana Urbana. Dotychczasowy bilans selekcjonera to 5 zwycięstw, 4 remisy i 2 porażki. Po nieudanych barażach i braku awansu na mundial, Polacy wciąż szukają formy, co potwierdza ostatni bezbramkowy remis z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Dziś kibice liczą na przełamanie tej pasy. Reprezentacja Niemiec, prowadzona przez Jurgena Kloppa, sensacyjnie przegrała z Grecją 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza taka

0: porażka w historii, co wywołało konsternację w Niemczech. Jedynego gola zdobył Dimitrios Kurbelis, a po meczu były podopieczny Kloppa, Kostas Tsimikas, rzucił trenerowi wymowny komentarz. Grecja cieszy się z historycznego zwycięstwa i pozycji lidera grupy.
1: PayPo obchodzi dziesięciolecie działalności, notując imponujący wzrost. Firma zaczynała z 96 klientami, a dziś korzysta z niej ponad 2,5 miliona użytkowników. W 2025 roku PayPo obsłużyło 22,5 miliona transakcji o wartości około 6,5 miliarda złotych. Usługa jest dostępna w ponad 66 tysiącach sklepów, a także za granicą. PayPo wprowadziło również aplikację i wirtualną kartę, z której korzysta już ponad milion osób. Płatności odroczone stały się integralną częścią zakupów w Polsce, pokazując zmieniające się podejście konsumentów do elastyczności finansowej. Polscy siatkarze zdobyli złoto na Mistrzostwach Europy, ale ich premie są zaskakująco niskie w porównaniu do piłkarzy. Za zwycięstwo w całym turnieju siatkarze otrzymują tyle, ile piłkarze za jeden remis na Euro. Różnice finansowe między tymi dyscyplinami są ogromne, co pokazuje, jak różne światy dzieli sportowa rzeczywistość.
0: Polscy siatkarze w wielkim stylu obronili tytuł Mistrzów Europy, pokonując w finale Francję 3-1. Sukces drużyny Nikoli Grbicia przyciągnął uwagę całego świata, a gratulacje złożył im nawet Nowak Dziokowicz. Dzięki zwycięstwu Polacy zapewnili sobie udział w igrzyskach w Los Angeles. To kolejny medal w imponującej serii pod wodzą serbskiego trenera.
1: Bartosz Zmarzlik zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Świata, przegrywając złoto z Robertem Lambertem. Polski żużlowiec postanowił przekazać swój medal na licytację, by pomóc Laurze Grzelak, która zmaga się z zespołem Retta. Celem jest zebranie 7 milionów złotych na leczenie dziewczynki. Do tej pory udało się uzbierać 530 tysięcy złotych.
0: Robert Lambert został mistrzem świata na żużlu. W emocjonującym finale Grand Prix Polski w Toruniu Brytyjczyk pokonał Bartosza Zmarzlika, który musiał zadowolić się srebrnym medalem. Zmarzlik walczył o swój 7. tytuł, ale to Lambert, ulubieniec toruńskich kibiców, triumfował po raz pierwszy. Brady Kurz, 3. z pretendentów, nie zdołał sięgnąć po złoto.
1: Iga Świątek wraca do rywalizacji na kortach w Pekinie, gdzie rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po zeszłorocznej niespodziewanej porażce polska tenisistka jest zdeterminowana, by odzyskać tytuł. W pierwszej rundzie ma wolny los, co pozwala jej na dodatkowe przygotowania. W kolejnej fazie zmierzy się z Chinką Xin Yu Gao lub Węgierką Panną Udwardy. Robert Lewandowski spotkał się z gwizdami kibiców podczas meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Kapitan reprezentacji zszedł z boiska w 87 minucie, nie pokazując swojej zwykłej formy. Selekcjoner Jan Urban tłumaczył, że słabsza dyspozycja Lewandowskiego wynikała z wyczerpującej podróży ze Stanów Zjednoczonych i problemów ze zmianą strefy czasowej. Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, otrzymał awaryjne powołanie do reprezentacji Polski po kontuzji Jakuba Kamińskiego. Niestety, mimo oczekiwań, nie zagra w dzisiejszym meczu ze Szwecją. Trener Jan Urban nie uwzględnił go w kadrze meczowej. Polska ma jeszcze 2 spotkania w tej serii, więc Pietuszewski wciąż ma szansę na występ. Polscy sportowcy zdobyli 3 medale na międzynarodowych arenach. Siatkarze sięgnęli po złoto, pokonując Francję w finale Mistrzostw Europy. Katarzyna Niewiadoma i Bartosz Zmarzlik zdobyli srebro na Mistrzostwach Świata. Prezydent Karol Nawrocki podziękował medalistom za ich osiągnięcia, podkreślając wyjątkowy charakter tych sukcesów. Wiktor Nowak, 22-letni pomocnik Slavii Praga, został powołany do polskiej reprezentacji przez selekcjonera Jana Urbana. Nowak, który błyszczy na czeskich boiskach, ma szansę zadebiutować w nadchodzących meczach kadry. Jego dynamiczny styl gry i świetne wyniki przyciągnęły uwagę zarówno fanów, jak i ekspertów. To ogromne wyróżnienie dla młodego zawodnika, który zaczynał swoją karierę w małej miejscowości Drobin. Na PGE Narodowym odbyło się spotkanie reprezentacji Polski z Bośnią, które przyciągnęło tłumy fanów i znane osobistości. Wśród gości znalazła się Anna Lewandowska z teściową, a także Zbigniew Boniek, Paweł Domagała i Marcin Najman. Najman zaskoczył eleganckim garniturem, podczas gdy Boniek i Domagała postawili na bardziej swobodne stylizacje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3407 odcinku serialu Barwy Szczęścia hotel Stańskiego zamienia się w amerykańskie rancho, a Bruno i Karolina biorą drugi ślub. Ceremonia, która odbędzie się 28 września o 25, to sprytny zabieg marketingowy, mający poprawić reputację hotelu po ostatnich aferach. Amelia, matka Bruna, nie jest zachwycona i uważa, że to wszystko to tylko cyrk. Podczas wesela odkrywa, że cała impreza jest udawana, co prowadzi do napięć między nią a synem. Karolina, zaniepokojona wyjściem Amelii, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. Na weselu obecna jest również dociekliwa dziennikarka Weronika, która wprowadza dodatkowe zamieszanie. Czy ten ślub rzeczywiście zbliży Bruna i Karolinę, czy tylko pogłębi ich problemy? Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 października o godzinie 20.50 na TVP2. Porwana Nina jest coraz dalej od Blanki, a Zuza, porywaczka, planuje ucieczkę za granicę z dziewczynką. Blanka, zrozpaczona matka, nie jest jednak sama w tej walce. Do Leśnej Góry wraca jej matka, Wiktoria Consalida, by pomóc w poszukiwaniach wnuczki. Czas działa na niekorzyść rodziny, a sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Choć wiadomo, że Nina wróci do rodziców, nie stanie się to dzięki dobrej woli Zuzy. Dziewczynka zostanie ranna, co zmusi porywaczkę do szukania pomocy medycznej. Jednak nawet wtedy Zuza nie zrezygnuje z prób odebrania dziecka Blance.
2: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 970 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października, o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Maria nie odpuści i oskarży stróża o podłożenie pieniędzy, a Kasilda stanie po jej stronie, co tylko podgrzeje atmosferę. Samuel będzie chciał się upewnić, że Lucja nie zdradziła nikomu tajemnicy o swoim pochodzeniu. Służące zażądają przeniesienia stróża po tym, jak rozwiesi plakaty ośmieszające Servanda. Tymczasem Samuel stwierdzi, że opinia markizy de Urrutia o jego biżuterii jest dla niego bez znaczenia. W tle tych wydarzeń przeor zakonu leżącego Chrystusa wezwie Joaquina na rozmowę. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 nieustannie się splatają, pełne dramatów, romansów i tajemnic. W 1044 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Sinan podejmie desperackie kroki, by oczyścić Aynur z zarzutów. Prokurator Baran nie ufa jego relacji z kobietą, a kluczowe nagrania z monitoringu okazują się uszkodzone. Kansel, zgodnie z decyzją Sahina, będzie musiała opuścić jego dom, co oznacza dla niej koniec dotychczasowego życia. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Oskan. To historia pełna napięcia, gdzie bohaterowie szukają zaufania i bezpieczeństwa w świecie pełnym oskarżeń i manipulacji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 1948 odcinku, który zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 20.50 na TVP2. Mariusz Sanocki po morderstwie Sowińskiego traci kontrolę nad swoimi emocjami, co prowadzi do dramatycznego ataku na żonę, Kasię. Tajemnice i kłamstwa Kasi dotyczące ojcostwa jej córki tylko podsycają napięcie. W międzyczasie Aneta, pod wpływem alkoholu i leków, przypadkowo zdradza Olkowi skrywaną tajemnicę, co stawia go w centrum śledztwa. Jakub odkrywa naszyjnik Kasi w mieszkaniu Aleksandra, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy prawda wyjdzie na jaw i jak wpłynie to na losy bohaterów? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już w czwartek, 1 października, TVP2 wyemituje 212 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Cichan, poruszony historią starszego pana, postanawia mu pomóc. Sinem spotyka się z Melichem, próbując dowiedzieć się, czy jest jeszcze szansa na ich wspólną przyszłość. Sila natomiast trzyma Engina na dystans, pamiętając o swojej misji. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku. W Polsce pojawił się w styczniu 2026. Zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda liczy obecnie 325 odcinków, a emisja w Turcji wciąż trwa, co oznacza, że przygoda z Hancer i Cichanem potrwa jeszcze długo. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która w nadchodzących dniach dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Od 28 września do 3 października TVP2 wyemituje odcinki od 209 do 214. W tych odcinkach Bejza, mimo wyjścia z aresztu, zostanie uwięziona przez Cichana w kotłowni, a nawet jej ojciec się od niej odwróci. Tymczasem Cichan i Hancer będą na nowo cieszyć się swoją miłością. W 209 odcinku Jonka złoży zeznania na policji po dramatycznej próbie skoku z dachu. W 210 odcinku testy DNA wzbudzą ogromne napięcie, a Bejza i Nusret znajdą się w coraz większych tarapatach. Odcinek 211 przyniesie makabryczne sceny z Bejzą przykutą do rury. W 214 odcinku Bejza w furii cisnie butem w Min, a Cichan i Hancer będą cieszyć się wspólnym czasem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marzena Małek, była minister aktywów państwowych, objęła nowe stanowisko w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Od lipca kieruje Biurem Energii, Rozwoju Infrastrukturalnego i Projektów Strategicznych. Biuro zajmuje się m.in. monitorowaniem sytuacji gospodarczej i bezpieczeństwa energetycznego oraz wspieraniem inicjatyw programowych. W zespole Małek pracuje 8 osób. Decyzja o utworzeniu stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce już zapadła, ale potrzebne są dalsze ustalenia między Pentagonem a polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreślił, że odwołanie spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie było niekorzystne. Przydacz zaznaczył, że nie wszyscy w Pentagonie mogą popierać tę inicjatywę, a kluczowe znaczenie ma relacja prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Rozważane są dwie lokalizacje bazy, ale szczegóły pozostają do ustalenia. Donald Trump skierował specjalne przesłanie do Amerykanów polskiego pochodzenia z okazji Kongresu Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie. W swoim wystąpieniu podziękował Polonii za wsparcie w wyborach prezydenckich w 2020 roku oraz przypomniał o decyzjach swojej administracji, takich jak obniżki podatków i inwestycje w bezpieczeństwo. Trump zwrócił się także do prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając go wielkim wojownikiem i podkreślając jego znaczące zwycięstwo wyborcze. Wczoraj w Krakowie odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała, uzyskując ponad 36%, ale potrzebna będzie druga tura. Zmierzy się w niej z Moniką Piątkowską, która zdobyła niecałe 30% głosów. Nowy sondaż wskazuje, że Gibała jest faworytem do wygranej w drugiej turze, zaplanowanej na 11 października.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nie dojdzie do skutku. Inicjatorzy stołecznej operacji referendalnej zebrali 111 tysięcy podpisów, co jest poniżej wymaganego minimum 132 tysięcy. Maciej Wilk, lider akcji, wyraził wdzięczność dla wspierających, mimo że cel nie został osiągnięty. Rafał Trzaskowski pozostaje na stanowisku, a inicjatywa przekształca się w stołeczną organizację rozwoju. Donald Tusk opublikował dziś wideo, którym odniósł się do zarzutów o zbyt wolne rozliczanie poprzedniej władzy PiS. Premier przytoczył konkretne liczby. 314 spraw w toku, 678 podejrzanych i 1598 zarzutów. Zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 miliony złotych. Tusk podkreślił, że działania są na zaawansowanym etapie, mimo krytyki ze strony części elektoratu. W hiszpańskiej enklawie Ceuta doszło do dramatycznego zdarzenia. Policja zatrzymała dwóch Marokańczyków podejrzanych o napaść na 17-letnią dziewczynę. Dziewczyna została znaleziona na plaży El Trampolin w ciężkim stanie i przewieziona do szpitala. Świadkowie zaalarmowali służby po usłyszeniu krzyków z obozu dla migrantów, gdzie mieszkało około 3000 osób. Samolot Delta Airlines lecący z Barcelony do Bostonu musiał awaryjnie lądować w Porto z powodu dymu na pokładzie. 14 osób zatruło się dymem, a 4 z nich trafiły do szpitala. Pozostali pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani. Przyczyna pojawienia się dymu jest wciąż badana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Potężny sztorm uderzył w New Jersey, powodując ogromne powodzie i odcinając prąd w ponad 130 tysiącach domów. Ulice miast zamieniły się w rwące rzeki, a w mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym mały rekin pływa po zalanych ulicach. Synoptycy ostrzegają przed kolejną falą burzową, która może przynieść jeszcze większe zniszczenia. To największe powodzie w regionie od blisko dekady. Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch pracowników stacji kontroli pojazdów w powiecie przysuskim. Mężczyźni usłyszeli łącznie 680 zarzutów za poświadczanie nieprawdy w dokumentach dotyczących badań technicznych pojazdów. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury okręgowej w Radomiu i ma charakter rozwojowy. Opuchnięte oczy po nieprzespanej nocy? Jest na to prosty, domowy sposób. Schłodzone torebki po herbacie rumiankowej mogą zdziałać cuda. Rumianek ma właściwości łagodzące i przeciwzapalne, a zimno zmniejsza obrzęki. Wystarczy położyć je na powiekach na od 10 do 15 minut, by spojrzenie odzyskało świeżość i blask. Przed sezonem grzewczym warto sprawdzić szczelność okien, aby uniknąć strat ciepła. W nowoczesnych oknach można regulować docisk skrzydła do uszczelki, co pomaga ograniczyć przeciągi. Nie każde okno ma taką funkcję, a zbyt mocny docisk może przyspieszać zużycie uszczelek. Prosty test z kartką papieru pozwoli ocenić, czy regulacja jest potrzebna.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Od września w polskich szkołach obowiązują nowe wytyczne dotyczące żywienia, które wprowadzają tak zwaną dietę planetarną. Oznacza to, że przynajmniej raz w tygodniu uczniowie będą jedli dania oparte na roślinach strączkowych, bez produktów odzwierzęcych. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat w wywiadzie dla TVN24+ podkreśliła, że zmiany te mogą spotkać się z oporem ze względu na zakorzenione w społeczeństwie przyzwyczajenia kulinarne. Biejat, która sama nie je mięsa, zaznaczyła, że jej dzieci rozwijają się prawidłowo na diecie roślinnej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie dobra, a dla Szczecina umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, niczym królowa w błękitnym peniuarze, odlicza dni do narodzin swojego drugiego synka. Gwiazda nie szczędzi fanom widoków z przygotowań do tego wielkiego dnia, pokazując uroczy pokoik dla malucha, utrzymany w delikatnych odcieniach błękitu i bieli. W międzyczasie celebrowała bajkowe baby shower, gdzie nie zabrakło wykwintnych przekąsek i efektownych dekoracji. Cóż, wygląda na to, że nowy członek rodziny Jabłońskich będzie miał królewskie powitanie. Joanna Jędrzejczyk była mistrzyni UFC. Nie tylko tańczy z gwiazdami, ale i z życiem. Między treningami a występami w Tańcu z Gwiazdami znajduje czas na pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Bo jak sama mówi, to wybór. Zaskakująco, w świecie pełnym zgiełku, Joanna stawia na miłość i miłosierdzie, choć przyznaje, że nie jest idealna. Jej wiara jest dla niej jak GPS, który prowadzi ją przez sukcesy i porażki, a ręka Boga, jak twierdzi, zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Kaeira pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami, a Tomasz Wygoda nie szczędził słów krytyki. Choć jej występy były piękne i pełne muzycznych uniesień, to właśnie brak przekroczenia granic zadecydował o jej eliminacji. Wygoda podkreślił, że taniec to nie tylko ładne ruchy, ale prawdziwe szaleństwo na parkiecie. Cóż, może następnym razem Kaeira powinna zostawić mikrofon i dać z siebie 110% na parkiecie. Wczorajszy odcinek Tańca z Gwiazdami to prawdziwy rollercoaster emocji. Joanna Jędrzejczyk, unikając eliminacji, postanowiła zaskoczyć ochroniarza, wręczając mu bukiet kwiatów. Kaeira, mimo prób ratowania się śpiewem, musiała pożegnać się z programem. Tymczasem Magdalena Tarnowska niemal frunęła ze studia, a Izabela Kuna po zeszłotygodniowej wpadce znów błyszczała na podium. Cóż, niektórzy tańczą z gwiazdami, inni z emocjami.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Ryszard Kirejczyk, wdowiec po Bożenie Dykiel, postanowił uczcić pamięć żony, odwiedzając ich ulubiony bar w Gdyni. Tym razem towarzyszyli mu przyjaciele, w tym aktorka Małgorzata Pieczyńska, z którymi dzielił się nie tylko wspomnieniami, ale i kuflem. Po wspólnym obiedzie cała ekipa udała się na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, gdzie triumfował film Przez Ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Wydaje się, że nawet po stracie bliskiej osoby życie potrafi zaskoczyć nowymi filmowymi przyjaźniami.
0: Świat polskiego kina żegna dziś Ryszarda Lęczewskiego, wybitnego operatora, który odszedł w wieku 78 lat. Informacja o jego śmierci została przekazana podczas gali zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, co dodało wydarzeniu nieco dramatyzmu. Lęczewski, znany z pracy nad oscarową Idą, zostawił po sobie dorobek, który na zawsze wpisał się w historię polskiej kinematografii. Jego zdjęcia do Idy były tak dobre, że nawet choroba nie przeszkodziła mu w zdobyciu nominacji do Oscara.
1: TVN nie zwalnia tempa i już kręci drugi sezon Taskmastera, choć pierwszy wciąż trzyma widzów w napięciu. Adam Woronowicz, nasz nieugięty mistrz absurdalnych zadań, ponownie stanie na straży kreatywności uczestników. Tym razem do walki staną Anna Dereszowska, Izak Szan, Michał Sikorski, Piotr Szumowski i Andrzej Wrona. Ciekawe, czy ich pomysły zdołają zaskoczyć kamienną twarz Woronowicza. W Tańcu z Gwiazdami znowu się działo. Czwarty odcinek programu, pełen nostalgii i wzruszeń, zakończył się pożegnaniem Kaeiry i Kacpra Rutki. Wehikuł czasu przeniósł nas w intymne chwile z życia uczestników, ale nie uratował wszystkich przed eliminacją. Wciąż w grze o kryształową kulę pozostaje 9 par, a emocje sięgają zenitu. Kto będzie następny na wylocie? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Wczoraj minęło 40 lat od tragicznej śmierci Cliffa Burtona, basisty, który na zawsze zmienił oblicze Metaliki. Kirk Hammett wspominał, jak to kiedyś autobus koncertowy odjechał bez Cliffa, a ten czekał wściekły na postoju. Jason Newsted, jego następca, wciąż podziwia talent Burtona, który już jako nastolatek przewyższał wielu legendarnych basistów. Cóż, nie każdy może być Cliffem, ale każdy może próbować.
1: Pearl Jam w końcu ujawniło, kto zastąpił Matta Camerona na perkusji. Abe Laboriel Jr., znany ze współpracy z Paulem McCartneyem i Lady Gagą, zadebiutował z zespołem podczas Ohana Fest. Cóż za niespodzianka, że po roku ciszy grupa wreszcie znalazła nowego bębniarza. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne koncerty, które podobno planowane są na 2027 rok.
0: Rod Stewart, niekwestionowany król sceny, ogłosił swoje pożegnalne tournée The Final Encore. Ostatnia szansa, by usłyszeć jego kultowe hity na żywo, już 20 lipca przyszłego roku w Krakowie. Fani będą musieli się spieszyć, bo bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. A kto by pomyślał, że po 33 albumach i niezliczonych koncertach Rod wciąż nie zwalnia tempa. Iron Maiden, zespół znany z ciężkich brzmień. W 1986 roku postanowił zaskoczyć fanów, sięgając po syntezatory na albumie Somewhere in Time. Po morderczej trasie koncertowej muzycy potrzebowali odpoczynku, ale kiedy już wrócili do pracy, zamieszkali w hotelu na wyspie Jersey, gdzie syntezatory stały się nowym, kontrowersyjnym dodatkiem do ich muzyki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, miał swoje pomysły na akustyczne brzmienia, ale te zostały odrzucone, co tylko podkreślało napięcia w zespole. Mimo to album odniósł sukces, a utwory takie jak Wasted Years stały się klasykami, choć nie wszyscy fani byli zachwyceni nowym kierunkiem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś Rosja przeprowadziła atak powietrzny na Ukrainę, co spowodowało uruchomienie procedur bezpieczeństwa w Polsce. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB z zaleceniem znalezienia bezpiecznego miejsca. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje. Działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Druga linia metra w Warszawie wkrótce zyska nowe stacje – Lazurową, Krzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już na zaawansowanym etapie, a otwarcie planowane jest na 2027 rok. Obecnie podróżni mogą dojechać do stacji Bemowo, ale już niedługo będą mogli korzystać z nowych przystanków. Warto dodać, że za stacją Karolin powstaje zaplecze techniczne, które będzie obsługiwać całą linię. W Łochowie 14 września doszło do brutalnego ataku na 42-letniego Norberta Ojca. Dwaj młodzi mężczyźni, 22-letni Noe Xavery Jota i 17-letni Sebastian S., wtargnęli do jego mieszkania i dotkliwie go pobili, używając m.in. krzesła i klucza francuskiego. Napastnicy zmusili ofiarę do samookaleczenia i zabrali mu pieniądze oraz telefon. Powodem ataku była fałszywa pogłoska dotycząca rzekomych zeznań Norberta Ojca. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. W Bobrowcu nie powstanie planowane centrum danych. Spółka nie kupiła ziemi, a decyzje środowiskowe i warunki zabudowy zostały uchylone. Tymczasem Hanna, właścicielka ośrodka Szumawa, stara się przywrócić mu dawną świetność. Planuje rozwój infrastruktury, w tym otwarcie basenu i saun, a także poszukuje partnera biznesowego do dalszego rozwoju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie przy ulicy Bakaliowej doszło do pożaru budynku jednorodzinnego. Ogień objął nieużytkowe poddasze, powodując duże zadymienie. Na miejscu działa kilka zastępów straży pożarnej oraz grupa dronowa. Najważniejsze, że nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest pod kontrolą.
1: W Podbożu na Mazowszu zakończył się proces Sylwii D., oskarżonej o zabójstwo męża. Sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, ale przekroczyła jej granice, skazując ją na 5 lat więzienia. Tragedia miała miejsce w sierpniu zeszłego roku, kiedy podczas awantury Sylwia D. zadała śmiertelny cios nożem swojemu mężowi. Wyrok jest nieprawomocny.
2: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Ofiarą jest druh Krystian z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Do zdarzenia doszło w niedzielę na ulicy Arkuszowej, gdzie motocyklista zderzył się z 2 samochodami. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić okoliczności tego wypadku. Była główna księgowa szkoły podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim, Anna M., stanie przed sądem. Prokuratura oskarża ją o przywłaszczenie ponad 1,5 miliona złotych z kont szkoły. Kobieta przyznała się do winy i zwróciła całą kwotę. Grozi jej kara do 15 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Zakopanego doszło do niezwykłego starcia dwóch jeleni szlachetnych, które zwarły się porożami na ulicy. Nagranie z tego widowiskowego pojedynku szybko zdobyło popularność w internecie. Specjaliści ostrzegają, że takie sytuacje mogą być niebezpieczne dla ludzi. Dlatego warto zachować bezpieczną odległość. Warto dodać, że w Tatrach trwa obecnie rykowisko, czyli okres godowy jeleni.
2: W Krakowie zakończono liczenie głosów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. W pierwszej turze zwyciężył Łukasz Gibała z wynikiem ponad 36%, a na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z niecałymi 30% poparcia. Druga tura wyborów odbędzie się 11 października. Frekwencja wyniosła 43,5%.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu tego roku, nadal przyciąga gości, choć ceny noclegów wciąż są wysokie. Jesienią za weekendowy pobyt dla 2 osób trzeba zapłacić od 2869 zł w ofercie bezzwrotnej. W środku tygodnia jest nieco taniej, ale nadal to spory wydatek. Mimo to jesień to dobry czas na wyjazd, gdyż można liczyć na mniejszy tłok i niższe ceny niż w szczycie sezonu. Na Podlasiu trwają wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. W ciągu pierwszych 2 godzin akcji policjanci zatrzymali 10 osób prowadzących pod wpływem alkoholu. Najwyższy wynik odnotowano w Knyszynie, gdzie 38-letnia kobieta miała blisko 2 promile. Kontrole potrwają do wtorkowego poranka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie 38-letni mężczyzna zaatakował 13-letniego pasażera. Chłopiec został kilkukrotnie uderzony w twarz, gdyż trzymał nogi na siedzeniach. Policja zatrzymała sprawcę, któremu grozi do 2 lat więzienia. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.
1: W Białymstoku, w rejonie ulic Jagienki i Sienkiewicza, wybuchł potężny pożar. Ogień pojawił się w okolicach południa i objął remontowany obiekt dawnego cefarmu. Służby ratunkowe prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.
2: Piotr Moczulski, ciężko ranny podczas podróży po Filipinach, wraca do Polski. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozpoczęła się operacja jego transportu. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze. Po przylocie Piotr trafi pod opiekę polskich lekarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 14 stopni w Białymstoku. Z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo. Temperaturę także 14 stopni. A wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje

0: może coś ukrywać. Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W sklepach sieci Biedronka pojawiają się dodatkowe butelkomaty. To reakcja na sukces systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Polacy zwrócili już 1,4 miliarda opakowań. W ponad 50 najpopularniejszych sklepach instalowane są drugie maszyny, by sprostać dużemu zainteresowaniu. Średnio klienci oddają 23 opakowania jednorazowo, co pokazuje, jak bardzo system zmienił nasze nawyki. Dodatkowe urządzenia mają rozwiązać problem kolejek i przepełnionych maszyn.
1: W nocy z 24 na 25 października cofniemy zegarki z godziny 3 na 2, przechodząc na czas zimowy. Dla większości z nas oznacza to dodatkową godzinę snu, ale dla osób pracujących tej nocy to dodatkowa godzina pracy. Zgodnie z kodeksem pracy ta godzina traktowana jest jako nadgodzina, za którą przysługuje 100% dodatek do wynagrodzenia oraz dodatek nocny. Alternatywnie pracownicy mogą wybrać czas wolny zamiast pieniędzy. Jeśli pracownik złoży wniosek, otrzyma godzinę wolnego, a jeśli decyzja wyjdzie od pracodawcy, to aż 1,5 godziny. Pracodawcy muszą pamiętać o odpowiednim rozliczeniu tej dodatkowej godziny.
0: Nie będzie dodatkowego dnia wolnego 2 listopada. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji odrzuciła wniosek o wolne za święto przypadające w niedzielę. Decyzję podjęto po negatywnej opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek dotyczył wszystkich świętych, które w 2026 roku wypada w niedzielę. Oznacza to, że pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego. W 2026 roku aż 4 święta przypadają w niedzielę, co nie przyniesie dodatkowych dni odpoczynku. Właściciele domów na Podkarpaciu mogą odzyskać nawet 8 tysięcy złotych za instalację systemu do zbierania deszczówki. Program Mikroretencja pokrywa do 90% kosztów, ale wymaga, by system miał pojemność co najmniej 2 metrów sześciennych. Dofinansowanie jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji, a wnioski można składać online. Warto się pospieszyć, bo pula środków jest ograniczona i może się wyczerpać przed końcem 2027 roku. Zachęcamy do sprawdzenia, czy Wasza instalacja spełnia wszystkie wymogi programu.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Sąd w Gliwicach uchylił decyzję Poczty Polskiej, która wyegzekwowała ponad 2000 zł zaległego abonamentu RTV od mężczyzny, próbującego wyrejestrować odbiorniki. Kluczowe okazało się, że abonent wysłał list z jednoznacznym oświadczeniem, choć nie użył urzędowego formularza. Sąd uznał, że Poczta Polska powinna była poinformować go o konieczności uzupełnienia formalności. Wyrok może mieć znaczenie dla wielu abonentów, którzy w podobny sposób próbowali wyrejestrować sprzęt. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że szczególnie osoby starsze mogą mieć trudności z wypełnianiem formalnych wymogów. Sprawa pokazuje, jak ważne jest przechowywanie dokumentów potwierdzających wysłanie pism. Wielka Brytania stoi przed poważnym kryzysem paliwowym z powodu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Rząd brytyjski rozważa wprowadzenie nadzwyczajnych procedur, które mogą wpłynąć na międzynarodowy transport. Plan awaryjny zakłada ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz reglamentację paliw. Sytuacja ta może mieć bezpośrednie konsekwencje dla polskich firm transportowych, które już teraz borykają się z problemami finansowymi. Tymczasem Polska dysponuje znacznie większymi rezerwami paliwowymi, co stawia ją w bezpiecznie pozycji. Rząd polski pracuje nad dalszym uszczelnieniem systemu rezerw paliwowych. PayPo obchodzi 10-lecie działalności, notując imponujący wzrost. Firma zaczynała z 96 klientami, a dziś korzysta z niej ponad 2,5 miliona użytkowników. W 2025 roku PayPo obsłużyło 22,5 miliona transakcji o wartości około 6,5 miliarda złotych. Usługa jest dostępna w ponad 66 tysiącach sklepów, a także za granicą. PayPo wprowadziło również aplikację i wirtualną kartę, z której korzysta już ponad 1 milion osób. Płatności odroczone stały się integralną częścią zakupów w Polsce, pokazując zmieniające się podejście konsumentów do elastyczności finansowej.
0: Od 2026 roku osoby bez polskiego obywatelstwa muszą spełniać dodatkowe warunki, by otrzymać świadczenie 800+. ZUS będzie weryfikować, czy rodzic i dziecko mieszkają w Polsce oraz czy rodzic jest aktywny zawodowo. Ważne jest także, by dziecko realizowało obowiązek edukacyjny. Brak potwierdzenia tych warunków może skutkować wstrzymaniem wypłaty. W przypadku niezgodności danych rodzice mogą być poproszeni o dostarczenie wyjaśnień lub dokumentów. Po ich dostarczeniu możliwe jest wznowienie wypłaty świadczenia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Dęblinie podpisano kluczową umowę z GE Aerospace na serwisowanie silników do śmigłowców AH-64 Apache. To strategiczne posunięcie przekształci wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w regionalny hub dla amerykańskich napędów wojskowych. Umowa obejmuje nie tylko Apache, ale także silniki do Black Hawków i innych śmigłowców. Dzięki temu Polska zyska niezależność w utrzymaniu i serwisowaniu sprzętu wojskowego. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że to kolejny krok w umacnianiu obronności kraju. Dęblin staje się jednym z kluczowych ośrodków obsługi amerykańskich napędów w Europie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3421 odcinku Barw Szczęścia Karolina nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na Brunie i Justinie. Po tym, jak jej intryga przeciwko Skotnickiemu wyjdzie na jaw, a ona sama zostanie aresztowana, Bruno odsunie ją od pracy w hotelu. Jej obowiązki przejmie Justin, co tylko podsyci gniew Karoliny. Stańska poczuje się zdradzona przez męża i zacznie okazywać mu wyraźny chłód. Nie zrezygnuje jednak z walki o swoje miejsce, utrudniając Justinowi przejęcie jej obowiązków. W międzyczasie Skotnicki zmierzy się z kolejnym kryzysem, co Karolina spróbuje wykorzystać na swoją korzyść. Premiera tego emocjonującego odcinka już w piątek, 16 października o 20:50 w TVP 2.
2: W 1943 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski wraca do agencji detektywistycznej. Po odejściu z firmy Elżbiety Domańskiej Marcin pojawia się u Jakuba Karskiego jako bezrobotny. Jakub przyjmuje go z otwartymi ramionami, ciesząc się z powrotu dawnego wspólnika. Jednak powrót Marcina nie będzie taki jak dawniej. Jego żona, Kama, zgadza się na jego pracę w agencji, ale pod warunkiem, że nie będzie angażował się w niebezpieczne akcje. Marcin ma teraz zajmować się głównie sprawami administracyjnymi. Odcinek 1943. M jak miłość będzie miał premierę dziś, 28 września 2026 roku, o godzinie 20:50 w TVP 2. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek. Zuza, była pacjentka Blanki, coraz bardziej zatraca się w przekonaniu, że porwana Nina to jej córka. W środę, 21 października, o godzinie 20:50 na TVP 2, zobaczymy, jak Zuza planuje ucieczkę z dziewczynką za granicę. Blanka i Wiktoria Consalida nie poddadzą się i zrobią wszystko, by odzyskać Ninę. Wiktoria, wracając do Leśnej Góry, nie tylko pomoże w poszukiwaniach, ale także stanie przy stole operacyjnym, by ratować Borysa. Mario, ojciec Niny, znajdzie się w niebezpieczeństwie, porwany przez dawnych znajomych z mafii. Dramatyczne wydarzenia wciągną widzów w wir emocji i napięcia.
1: W 4260 odcinku Pierwszej Miłości Artur dostrzega szansę na ponowne zbliżenie się do Doroty. Jego była ukochana zmaga się z trudnościami na rynku pracy, a kolejna, nieudana rozmowa kwalifikacyjna pogłębia jej przygnębienie. Artur postanawia działać i pomóc Dorocie, widząc w tym okazję do odzyskania jej przychylności. Choć Dorota jasno dała do zrozumienia, że nie chce wracać do związku, Artur nie zamierza się poddawać. Zamiast kwiatów i romantycznych gestów stawia na konkretne działania, by pokazać swoją przydatność. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 18 w Polsacie. Czy Arturowi uda się zdobyć serce Doroty na nowo?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący odcinek 4264, który zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 18 na Polsacie. Sylwester Kulas w przypływie gniewu rzuci się z pięściami na Olka, przekonany, że to on jest odpowiedzialny za ciążę jego córki Amelii. Aniela, żona Kulasa, stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania męża przed rozlewem krwi. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy Amelia zamyka się w sobie, unikając rozmów z rodziną. Czy w końcu zdecyduje się wyznać prawdę ojcu? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który można również obejrzeć w streamingu Polsat Box Go. La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 492 odcinek. Martina zmaga się z myślą o życiu w klasztorze, co prowadzi ją do coraz większego załamania. Jej kuzynka Katalina obiecuje walczyć o jej wolność, nie pozwalając, by Ayala decydował o losie Martiny. Tymczasem w pałacu narasta napięcie wokół Virtudes, która nie zgłasza zaginięcia teściów. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 15:05 na TVP 2. Serial przynosi widzów na początku XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie miłość i intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
1: M jak miłość wkracza na nowe, mroczne tory w 1943 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 20:50 na TVP 2. Mariusz Sanocki, po brutalnym zabójstwie Sowińskiego, wraca do domu, udając troskliwego ojca. Kasia, nieświadoma zbrodni męża, ukrywa przed nim spotkanie z Jakubem, prawdziwym ojcem Zosi. Mariusz, pełen podejrzeń, bacznie obserwuje każdy ruch żony, szukając oznak zdrady. Kasia, przerażona możliwością odkrycia jej sekretu, proponuje emigrację do USA jako ucieczkę od problemów. Czy Mariusz zgodzi się na taki krok? Tajemnice i napięcia w rodzinie Sanockich sięgają zenitu.
2: W 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario otrzymuje telefon od porywacza, który twierdzi, że ma jego córkę Ninę i żąda 200 tysięcy złotych za jej uwolnienie. Zdesperowany ojciec, nie tracąc czasu, zdobywa pieniądze i udaje się na miejsce przekazania okupu. Tymczasem Blanka, zaniepokojona brakiem postępów w śledztwie, postanawia działać na własną rękę, publikując wizerunek Niny w mediach. Niestety, jej działania przyciągają uwagę nie tylko dobrych ludzi, ale i oszustów. Na miejscu Mario odkrywa, że mężczyzna, z którym się spotkał, to nie porywacz, a bezwzględny oszust. Ten odcinek pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek powołał specjalny zespół prokuratorów do prowadzenia śledztwa w sprawie giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto. Na czele 7-osobowej grupy stanie prokurator Marek Wełna. Śledztwo dotyczy m.in. zaginionego współzałożyciela BitBay, Sylwestra Suszka, oraz podejrzeń związanych z funduszami klientów giełdy. Zespół będzie działał w Prokuraturze Krajowej, kontynuując to wielowątkowe postępowanie. Daniel Rakowicz, znany nowojorski morderca i kanibal, został przeniesiony do skrzydła o niższym poziomie bezpieczeństwa w zakładzie psychiatrycznym na Ward's Island. To budzi obawy, że może wkrótce wyjść na wolność. Rakowicz, uznany za niepoczytalnego, odsiaduje karę za brutalne zabójstwo współlokatorki w 1989 roku. Mieszkańcy Nowego Jorku są zaniepokojeni tą decyzją.
2: W stanie Michoacán w Meksyku znaleziono około 1600 dziecięcych zębów. Odkrycia dokonała grupa poszukująca zaginionych osób, która podejrzewa, że mogą one być związane z handlem ludźmi. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, do kogo należały zęby, ani w jakich okolicznościach się tam znalazły. Wolontariusze domagają się przeprowadzenia badań genetycznych.
1: Na Malcie zatrzymano 27-letniego Polaka w związku ze śmiercią 31-letniego obywatela Maroka. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę rano w St. Julians, gdzie mężczyźni mieli wdać się w bójkę. Marokańczyk przewrócił się, uderzył głową o beton i zmarł. Polak jest podejrzany o zabójstwo, a jego los rozstrzygnie sąd.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bill Gates ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. W rozmowie z NBC podkreślił, że AI może być wykorzystana do tworzenia broni biologicznej, co może prowadzić do miliarda zgonów. Gates zaznacza, że problemem nie jest sama technologia, ale jej potencjalne użycie przez osoby o złych zamiarach. Współzałożyciel Microsoftu apeluje o ścisłą kontrolę nad najbardziej zaawansowanymi modelami AI.
2: W Illinois doszło do tragicznego zdarzenia. 40-letnia Cori Walsh została oskarżona o zabicie swojego 2-letniego syna, Barretta. Według prokuratury chłopiec został znaleziony martwy w piwnicy rodzinnego domu. Obrona twierdzi, że kobieta przechodziła epizod psychotyczny. Sprawa jest w toku, a rodzina nadal ją wspiera. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Działania przeprowadzono na Dolnym Śląsku, przerywając proceder kradzieży aut w Niemczech i ich demontażu w Polsce. Straty szacowane są na ponad 10 milionów złotych, a sprawa dotyczy co najmniej 50 skradzionych pojazdów. Wobec 8 zatrzymanych zastosowano tymczasowy areszt. Kasztany to symbol jesieni, ale mają też inne zastosowania. W medycynie i kosmetyce wykorzystuje się je do produkcji preparatów na żylaki. Warto jednak pamiętać, że surowe kasztany są trujące. W dawnych wierzeniach przypisywano im magiczne właściwości, takie jak zapewnienie spokojnego snu, choć naukowo nie zostało to potwierdzone.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesienią świece zapachowe zyskują na popularności, a w sklepach Action można znaleźć wiele przystępnych cenowo opcji. Szczególnie polecana jest świeca Miget Rouge, która kosztuje niecałe 16 zł i pali się aż 35 godzin. Dostępna jest w 3 kolorach, z różnymi zapachami, co pozwala na stworzenie przytulnej atmosfery w domu. Oferta świec jest różnorodna, więc warto sprawdzić dostępność w najbliższym sklepie.
2: Brązowe końcówki liści na roślinach doniczkowych to częsty problem, zwłaszcza jesienią. Może być spowodowany suchym powietrzem, niewłaściwym podlewaniem czy nieodpowiednim stanowiskiem. Warto zwrócić uwagę na warunki, w jakich roślina się znajduje, szczególnie teraz, gdy zaczyna działać ogrzewanie. Pamiętajmy, że jesienią rośliny potrzebują mniej wody i nawozów, a ich potrzeby mogą się zmieniać. Krasnostawscy kryminalni zabezpieczyli 12 kg narkotyków w powiecie chełmskim. Substancje, w tym mefedron i marihuana, były ukryte w zakopanych plastikowych beczkach. Zatrzymano 26-letniego mężczyznę, który trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Czarnorynkowa wartość narkotyków to blisko 800 tysięcy złotych. Koszmar o śmierci mamy nie musi oznaczać tragedii w rzeczywistości. Senniki wskazują, że takie sny mogą zwiastować przełomowe momenty w życiu, jak zdobycie samodzielności czy zmiana relacji rodzinnych. To symboliczne obrazy, które często odzwierciedlają potrzebę niezależności lub tęsknotę za zmarłą osobą. Warto pamiętać, że nocne wizje rzadko przekładają się na realne zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żółty osad w muszli klozetowej można usunąć bez szorowania i drogich środków chemicznych. Wystarczy wlać 500 ml coli do toalety na noc, a rano osad zniknie. To zasługa kwasu fosforowego, który skutecznie rozpuszcza wapienne zacieki. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać toaletę w czystości.
1: 11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, ustanowiony przez ONZ. To święto dedykowane młodym dziewczętom, które ma na celu podkreślenie ich roli w społeczeństwie i zwrócenie uwagi na wyzwania, z jakimi się mierzą. 11 października przypada w niedzielę, dlatego obchody w szkołach mogą odbyć się w piątek lub poniedziałek. To doskonała okazja do organizacji warsztatów i spotkań, które wspierają rozwój i pewność siebie młodych dziewcząt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Krakowie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominik Rupiński, znany z lekkich internetowych treści, zaskakuje wszystkich na parkiecie tańca z gwiazdami. Mimo zdrowotnych problemów partnerki, Estelle, i konieczności tańczenia z zastępczą instruktorką, Dominik nie traci rytmu. Jego foxtrot zdobył uznanie jury, choć Maryla Rodowicz dała mu tylko 9. Czy to czarny koń tej edycji? Sam Dominik nie jest pewien, ale jedno jest pewne. Jego taneczna przygoda nabiera tempa.
2: Kaeira zakończyła swoją przygodę z tańcem z gwiazdami, ale nie wyszła z programu z pustymi rękami. Zyskała cenną przyjaźń z Heleną Englert, z którą połączyły ją podobne doświadczenia życiowe. Wokalistka nie szczędziła słów wsparcia dla Heleny, ostro krytykując niesprawiedliwe komentarze, które spadają na młodą aktorkę. Obie panie planują teraz wspólne wakacje, bo przecież nic tak nie cementuje przyjaźni jak wspólne zmagania z hejtem i taneczne parkiety.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o drugiej w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls. W najnowszym odcinku Tańca z gwiazdami Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zafundowali widzom prawdziwe show, które jednak nie przypadło do gustu wszystkim. Jurorzy uznali, że Rzymkiewicz przesadził z ambitnymi układami, jakby zapomnieli, że to nie są zawody olimpijskie. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, stanęła w obronie partnera, podkreślając, że wszystko było zgodne z jej wizją. Cóż, może jurorzy powinni spróbować zatańczyć sami, zanim zaczną krytykować.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z gwiazdami. Kto by pomyślał, że człowiek od żartów potrafi tak poważnie podejść do tańca? Nawet Rafał Masera, który początkowo nie dawał mu szans, teraz nie może wyjść z podziwu. Gumulec udowadnia, że ciężka praca i determinacja mogą zamienić komika w prawdziwego tancerza.
2: Black Sabbath i ich Never Say Die, album, który miał być triumfem, a stał się symbolem chaosu. Geezer Butler, basista zespołu, nie owija w bawełnę, nazywając go najgorszym dziełem grupy. W latach 70. muzycy zmagali się z uzależnieniami i presją, a Ozzy Osbourne niemal dosłownie wpychany był na scenę. Album, choć w Wielkiej Brytanii radził sobie nieźle, w Ameryce okazał się kompletnym niewypałem. Na domiar złego, młody zespół Van Halen na trasie koncertowej przyćmił zmęczonych weteranów. To był koniec pewnej ery dla Black Sabbath, a początek nowego rozdziału z Ronnie Jamesem Dio.
1: Marcin Meller w swoim talk show Melina na SC Rock gości Jacka Kawalca, który nie tylko wspomina czasy Randki w ciemno, ale też opowiada o swoim nowym singlu Flesze. Kawalec, znany z serialu Rancho, zdradza kulisy zamieszania z Zenkiem Martyniukiem i Budką Suflera. Rozmowa pełna emocji, trudnych pytań i niespodziewanych propozycji. Nowy odcinek już w czwartek o godzinie 18 na YouTubie SK Rock.
2: Linkin Park wraca na scenę z nową wokalistką Emily Armstrong i filmem dokumentalnym Linkin Park Unshattered. Joe Hahn, członek zespołu, obiecuje widzom emocjonującą podróż przez kulisy ich odrodzenia. Premiera już 30 września, a fani mogą spodziewać się nie tylko archiwalnych materiałów, ale i technologicznych fajerwerków w kinach. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym Feniksem, który powstaje z popiołów?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Megadeth świętuje 40-lecie swojego legendarnego albumu Peace Sells. But Who's Buying w wielkim stylu. Zespół wypuścił limitowany box set, który można nabyć za jedyne $500. W zestawie znajdziemy m.in. złoty winyl, kajdanki z logo zespołu i inne cuda, które z pewnością rozgrzeją serca fanów. A na deser Megadeth zapowiada pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku.
2: Świat muzyki stracił jedną ze swoich najbardziej kolorowych postaci. Chuck Varga, znany jako Sexecutioner z zespołu GWAR, odszedł po walce z chorobą nowotworową. Ten nie tylko wokalista, ale i artysta wizualny był jednym z filarów zespołu, który zasłynął z wyjątkowego stylu i energii na scenie. Zespół GWAR pożegnał swojego założyciela, podkreślając jego niezapomniany wkład w kreowanie ich unikalnego wizerunku. Rush powraca na scenę z hukiem, a Anika Niles, nowa perkusistka zespołu, pokazuje, że potrafi wyjść z każdej opresji. Podczas koncertu w San Antonio, gdy pałeczka wyleciała jej z dłoni, zgrabnie sięgnęła po zapasową, nie tracąc ani jednego uderzenia. Fani Rush mogą być spokojni. Niles to prawdziwa mistrzyni, a już w marcu przyszłego roku, po raz pierwszy w historii, Rush zagra w Polsce, w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie wydarzenie, którego nie można przegapić. Slipknot wraca na scenę w 2027 roku, a fani już zacierają ręce. Po 4 latach ciszy i personalnych zawirowaniach zespół zaskoczył wszystkich nowym singlem i zapowiedzią trasy koncertowej. Ameryka Północna i Południowa mogą się szykować na muzyczne trzęsienie ziemi, a w Europie jedyny koncert odbędzie się na Wembley. Polska niestety musi jeszcze poczekać, ale kto wie, może Slipknot w końcu przypomni sobie o fanach z Nadwisły.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1030 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Podbożu na Mazowszu doszło do tragicznej kłótni małżeńskiej, w wyniku której zginął 31-letni Adrian D. Jego żona, Sylwia D., została oskarżona o zabójstwo, jednak sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, przekraczając jej granice. Kobieta została skazana na 5 lat więzienia, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W chwili zdarzenia oboje małżonkowie byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Inicjatorzy stołecznej operacji referendalnej nie zdołali zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów, by zorganizować referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że Trzaskowski pozostaje na stanowisku. Lider inicjatywy, Maciej Wilk, ogłosił przekształcenie komitetu w stołeczną organizację rozwoju, która ma aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym stolicy. Podczas prac przy Placu Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty zniszczonej kamienicy oraz unikalne pamiątki związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wymusiło zmianę harmonogramu inwestycji w nowym centrum Warszawy. Archeolodzy zabezpieczyli m.in. metalowy wieniec i detale rzeźbiarskie, które mogą być częścią miniaturowego pomnika Adama Mickiewicza. Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. W poniedziałek odbył się testowy przejazd pociągiem przez nowe tunele na Bemowie, obejmujący stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już zaawansowane, a planowane otwarcie przewidziano na 2027 rok. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych peronów i przedłużenia linii M2 na zachód.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza. W związku z rosyjskimi uderzeniami na zachodnią Ukrainę, polskie lotnictwo zostało poderwane, a systemy obrony powietrznej są w najwyższej gotowości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, by znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje, by zapewnić swobodę działania wojskowego lotnictwa.
2: W Zakopanem doszło do niecodziennego zdarzenia, gdy dwa jelenie szlachetne stoczyły walkę na jednej z ulic miasta. Nagranie z tego wydarzenia szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Mimo widowiskowego starcia, eksperci ostrzegają, że takie sytuacje mogą być niebezpieczne dla ludzi. W Tatrach trwa obecnie rykowisko, co tłumaczy agresywne zachowanie zwierząt.
1: Krakowska firma poszukuje specjalistów do montażu klimatyzacji, oferując stawkę początkową 12 tysięcy złotych brutto. Praca obejmuje instalacje w domach jednorodzinnych oraz wyjazdy służbowe do Niemiec i Hiszpanii. Kandydaci muszą być samodzielni i bez nałogów, ale firma oferuje także przyuczenie dla osób bez doświadczenia. Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, którą poparło niecałe 30% wyborców. Frekwencja wyniosła 43,5%. Decydujące głosowanie odbędzie się 11 października.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W jaworznickiej dzielnicy Łubowiec doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna został śmiertelnie zaatakowany ostrym narzędziem. Policja prowadzi intensywne śledztwo, ale na razie nie ujawnia szczegółów. Funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratury, starając się ustalić okoliczności tego dramatycznego incydentu. Goczałkowice-Zdrój, mało znana miejscowość uzdrowiskowa na Śląsku, przyciąga kuracjuszy ciszą i bogatą ofertą zabiegów. Miejsce to słynie z leczniczych wód mineralnych i borowiny, a także atrakcji takich jak Grota Solna i Tężnia Solankowa. Uzdrowisko z historią sięgającą 1856 roku oferuje pomoc w leczeniu schorzeń układu nerwowego i reumatologicznych. Zmarł Maciej Bejks, legendarny dziennikarz Polskiego Radia Katowice, który współpracował z rozgłośnią przez ponad 55 lat. Był znany słuchaczom z programów takich jak Zielony Telefon oraz Szolka Tyju na Byfyju. W latach od 1988 do 1991 pełnił funkcję redaktora naczelnego stacji. Jego odejście to ogromna strata dla całej radiowej społeczności. W powiecie wąbrzeskim policja zatrzymała 13-latka podejrzanego o planowanie ataku na swoją szkołę. W jego plecaku znaleziono bagnet, a w pobliżu domu odkryto martwe koty. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, a do sprawy włączyli się specjaliści z bydgoskiej komendy. O sytuacji poinformowano odpowiednie instytucje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do ataku na 13-letniego chłopca w miejskim autobusie. 38-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował nastolatka, zadając mu ciosy w twarz. Policja szybko ujęła napastnika, który teraz może spędzić do 2 lat w więzieniu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring w autobusie. Rozpoczęła się operacja ewakuacji medycznej Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski. 42-letni Polak, który uległ poważnemu wypadkowi na skuterze w 2024 roku, zostanie przetransportowany wojskowym samolotem. Po wylądowaniu w kraju trafi pod opiekę polskich lekarzy. To koniec długiej walki o jego powrót do ojczyzny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku

0: Mafiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kierowcy w Polsce odczuwają wzrost cen paliw, a szczególną uwagę zwraca rosnąca marża rafineryjna Orlenu. W drugim kwartale 2026 roku wyniosła ona 14,5 dolara za baryłkę, co jest wzrostem w porównaniu z początkiem roku. Minister aktywów państwowych Wojciech Walczun podkreśla, że marża jest wynikiem sytuacji na światowych rynkach, a państwo ma ograniczone możliwości wpływu

0: na jej wysokość. Rząd rozważa wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co ma pomóc w finansowaniu działań osłonowych. Jednocześnie trwają dyskusje nad sposobami obniżenia cen paliw, ale spór pozostaje nierozstrzygnięty. Dla kierowców kluczowe jest, ile zapłacą za litr paliwa przy dystrybutorze.
1: Właściciele domów na Podkarpaciu mogą odzyskać nawet 8 tysięcy złotych za instalację systemu do zbierania deszczówki. Program Mikroretencja pokrywa do 90% kosztów, ale wymaga, by system miał pojemność co najmniej 2 metrów sześciennych. Dofinansowanie jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji, a wnioski można składać online. Warto się pospieszyć, bo pula środków jest ograniczona i może się wyczerpać przed końcem 2027 roku. Zachęcamy do sprawdzenia, czy Wasza instalacja spełnia wszystkie wymogi programu. Sieć sklepów Stokrotka testuje nowy model działania, umożliwiający zakupy w niedziele niehandlowe. W wybranych placówkach, jak ta w warszawskim Wawrze, klienci sami skanują i płacą za produkty przy kasach samoobsługowych. W sklepie obecny jest jedynie ochroniarz, który dba o bezpieczeństwo. Nie można jednak kupić produktów wymagających kontroli wieku, takich jak alkohol czy papierosy. Testy mają na celu sprawdzenie, czy takie rozwiązanie będzie opłacalne i zgodne z przepisami. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że niedzielny handel może być dla niektórych przedsiębiorców bardziej dochodowy niż grożące im kary. W piątkowym losowaniu Eurojackpot polski gracz trafił 5 głównych liczb, wygrywając ponad 1,1 miliona złotych. Szczęśliwe liczby to 2, 7, 10, 29 i 30. Do pełnej wygranej zabrakło mu 2 liczb euro, ale mimo to zdobył nagrodę 3 stopnia. W Polsce padło także 8 wygranych 4 stopnia, każda warta ponad 13 tysięcy złotych. Główna pula nie została rozbita, więc kumulacja przechodzi na kolejne losowanie. Eurojackpot losowany jest we wtorki i piątki.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W tym roku Polska odnotowała rekordowy wzrost w turystyce z ponad 20 milionami gości w pierwszym półroczu 2026 roku. Turyści przyciągani są głównie przez atrakcyjne ceny i poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie nadmorskie kurorty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzają pełne hotele. Rząd Donalda Tuska już planuje dalszy rozwój turystyki poprzez powołanie Obserwatorium Turystycznego. W ocenie ekspertów Polska stała się konkurencją dla znanych europejskich destynacji, co budzi niepokój wśród naszych sąsiadów, szczególnie Niemców. Wakacyjne sukcesy potwierdzają, że turystyka staje się jednym z głównych motorów polskiej gospodarki.
0: Wielka Brytania stoi przed poważnym kryzysem paliwowym z powodu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Rząd brytyjski rozważa wprowadzenie nadzwyczajnych procedur, które mogą wpłynąć na międzynarodowy transport. Plan awaryjny zakłada ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz reglamentację paliw. Sytuacja ta może mieć bezpośrednie konsekwencje dla polskich firm transportowych, które już teraz borykają się z problemami finansowymi. Tymczasem Polska dysponuje znacznie większymi rezerwami paliwowymi, co stawia ją w bezpieczniejszej pozycji. Rząd polski pracuje nad dalszym uszczelnieniem systemu rezerw paliwowych.
1: Rosja może stracić Daleki Wschód i Syberię na rzecz Chin. Chińska ekspansja gospodarcza w tym regionie gwałtownie przyspiesza. Chiński yuan wypiera rubla, a inwestycje z Chin dominują na rynku. Władimir Putin potrzebuje Chin jako sojusznika, ale to Pekin zyskuje przewagę. Rosyjskie firmy coraz częściej przenoszą się do Chin, kuszone niższymi podatkami i tańszymi kredytami. Sytuacja ta budzi niepokój wśród mieszkańców Dalekiego Wschodu, którzy obawiają się utraty kontroli nad swoim terytorium. Od 2026 roku osoby bez polskiego obywatelstwa muszą spełniać dodatkowe warunki, by otrzymać świadczenie 800+. ZUS będzie weryfikować, czy rodzic i dziecko mieszkają w Polsce oraz czy rodzic jest aktywny zawodowo. Ważne jest także, by dziecko realizowało obowiązek edukacyjny. Brak potwierdzenia tych warunków może skutkować wstrzymaniem wypłaty. W przypadku niezgodności danych rodzice mogą być poproszeni o dostarczenie wyjaśnień lub dokumentów. Po ich dostarczeniu możliwe jest wznowienie wypłaty świadczenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Dęblinie podpisano kluczową umowę z GE Aerospace na serwisowanie silników do śmigłowców AH-64 Apache. To strategiczne posunięcie przekształci wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w regionalny hub dla amerykańskich napędów wojskowych. Umowa obejmuje nie tylko Apache, ale także silniki do Black Hawków i innych śmigłowców. Dzięki temu Polska zyska niezależność w utrzymaniu i serwisowaniu sprzętu wojskowego. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że to kolejny krok w umacnianiu obronności kraju. Dęblin staje się jednym z kluczowych ośrodków obsługi amerykańskich napędów w Europie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1032 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3407 odcinku serialu Barwy Szczęścia hotel Stańskiego zamienia się w amerykańskie rancho, a Bruno i Karolina biorą drugi ślub. Ceremonia, która odbędzie się 28 września o 25, to sprytny zabieg marketingowy, mający poprawić reputację hotelu po ostatnich aferach. Amelia, matka Bruna, nie jest zachwycona i uważa, że to wszystko to tylko cyrk. Podczas wesela odkrywa, że cała impreza jest udawana, co prowadzi do napięć między nią a synem. Karolina, zaniepokojona wyjściem Amelii, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. Na weselu obecna jest również dociekliwa dziennikarka Weronika, która wprowadza dodatkowe zamieszanie. Czy ten ślub rzeczywiście zbliży Bruna i Karolinę, czy tylko pogłębi ich problemy?
2: Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już w czwartek, 1 października, zobaczymy emocjonujący 212 odcinek. Cihan, główny bohater, wzruszony historią starszego mężczyzny, postanawia mu pomóc. Sinem natomiast prowadzi ważną rozmowę z Melichem, próbując wyjaśnić sytuację z tajemniczym listem. Sila z kolei nie zapomina o swoim zadaniu i trzyma Engina na dystans. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce zastąpił Miłość i Nadzieję na początku 2020 roku. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 463 odcinki, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami.
1: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 października o godzinie 20.50 na TVP2. Porwana Nina jest coraz dalej od Blanki, a Zuza, porywaczka, planuje ucieczkę za granicę z dziewczynką. Blanka, zrozpaczona matka, nie jest jednak sama w tej walce. Do Leśnej Góry wraca jej matka, Wiktoria Konsalida, by pomóc w poszukiwaniach wnuczki. Czas działa na niekorzyść rodziny, a sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Choć wiadomo, że Nina wróci do rodziców, nie stanie się to dzięki dobrej woli Zuzy. Dziewczynka zostanie ranna, co zmusi porywaczkę do szukania pomocy medycznej. Jednak nawet wtedy Zuza nie zrezygnuje z prób odebrania dziecka Blans.
2: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 970 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października, o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Maria nie odpuści i oskarży stróża o podłożenie pieniędzy, a Kasilda stanie po jej stronie, co tylko podgrzeje atmosferę. Samuel będzie chciał się upewnić, że Lucja nie zdradziła nikomu tajemnicy o swoim pochodzeniu. Służące zażądają przeniesienia stróża po tym, jak rozwiesi plakaty ośmieszające Servanda. Tymczasem Samuel stwierdzi, że opinia markizy de Urru o jego biżuterii jest dla niego bez znaczenia. W tle tych wydarzeń przeor zakonu leżącego Chrystusa wezwie Joaquina na rozmowę. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 nieustannie się splatają, pełne dramatów, romansów i tajemnic.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1044 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Sinan podejmie desperackie kroki, by oczyścić Aynur z zarzutów. Prokurator Baran nie ufa jego relacji z kobietą, a kluczowe nagrania z monitoringu okazują się uszkodzone. Kansel, zgodnie z decyzją Sahina, będzie musiała opuścić jego dom, co oznacza dla niej koniec dotychczasowego życia. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Oskan. To historia pełna napięcia, gdzie bohaterowie szukają zaufania i bezpieczeństwa w świecie pełnym oskarżeń i manipulacji.
1: M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 1948 odcinku, który zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 20.50 na TVP2. Mariusz Sanocki, po morderstwie Sowińskiego, traci kontrolę nad swoimi emocjami, co prowadzi do dramatycznego ataku na żonę, Kasię. Tajemnice i kłamstwa Kasi, dotyczące ojcostwa jej córki, tylko podsycają napięcie. W międzyczasie Aneta, pod wpływem alkoholu i leków, przypadkowo zdradza Olkowi skrywaną tajemnicę, co stawia go w centrum śledztwa. Jakub odkrywa naszyjnik Kasi w mieszkaniu Aleksandra, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy prawda wyjdzie na jaw i jak wpłynie to na losy bohaterów? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. Panna Młoda to turecka telenowela, która w nadchodzących dniach dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Od 28 września do 3 października TVP2 wyemituje odcinki od 209 do 214. W tych odcinkach Bejza, mimo wyjścia z aresztu, zostanie uwięziona przez Cihana w kotłowni, a nawet jej ojciec się od niej odwróci. Tymczasem Cihan i Hançer będą na nowo cieszyć się swoją miłością. W 209 odcinku Jonka złoży zeznania na policji po dramatycznej próbie skoku z dachu. W 210 odcinku test DNA w wzbudzą ogromne napięcie, a Bejza i Nusret znajdą się w coraz większych tarapatach. Odcinek 211 przyniesie makabryczne sceny z Bejzą przykutą do rury. W 214 odcinku Bejza w furii cisnie butem w Min, a Cichan i Hanser będą cieszyć się wspólnym czasem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marzena Małek, była minister aktywów państwowych, objęła nowe stanowisko w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Od lipca kieruje Biurem Energii, Rozwoju Infrastrukturalnego i Projektów Strategicznych. Biuro zajmuje się m.in. monitorowaniem sytuacji gospodarczej i bezpieczeństwa energetycznego oraz wspieraniem inicjatyw programowych. W zespole Małek pracuje 8 osób.
3: Bangkok zmaga się z potężnymi ulewami, które doprowadziły do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej we wszystkich 50 dzielnicach miasta. Szkoły pozostają zamknięte, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach. Wicepremier Tajlandii wrócił z Londynu, by osobiście nadzorować akcję przeciwpowodziową. Sytuacja jest poważna również w innych częściach kraju, gdzie podtopienia dotknęły 20 prowincji.
2: W hiszpańskiej enklawie Ceuta doszło do dramatycznego zdarzenia. Policja zatrzymała dwóch Marokańczyków podejrzanych o napaść na 17-letnią dziewczynę. Dziewczyna została znaleziona na plaży El Trampolin w ciężkim stanie i przewieziona do szpitala. Świadkowie zaalarmowali służby po usłyszeniu krzyków z obozu dla migrantów, gdzie mieszkało około 3000 osób. Samolot Delta Airlines lecący z Barcelony do Bostonu musiał awaryjnie lądować w Porto z powodu dymu na pokładzie. 14 osób zatruło się dymem, a 4 z nich trafiły do szpitala. Pozostali pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani. Przyczyna pojawienia się dymu jest wciąż badana.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Naukowcy z Centrum Astrofizyki dokonali przełomowego odkrycia, wykrywając po raz pierwszy radiową emisję zorzy polarnej z egzoplanety Beta Pictoris B, oddalonej o 64 lata świetlne od Ziemi. To odkrycie może pomóc w poszukiwaniach życia pozaziemskiego, choć sam sygnał nie wskazuje na możliwość życia na tej planecie. Badania przeprowadzono przy użyciu sieci teleskopów Mercat w Republice Południowej Afryki. Potężny sztorm uderzył w New Jersey, powodując ogromne powodzie i odcinając prąd w ponad 130 tysiącach domów. Ulice miast zamieniły się w rwące rzeki, a w mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym mały rekin pływa po zalanych ulicach. Synoptycy ostrzegają przed kolejną falą burzową, która może przynieść jeszcze większe zniszczenia. To największe powodzie w regionie od blisko dekady.
2: Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbył się pokaz artyleryjsko-rakietowy z udziałem żołnierzy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego i 12. Brygady Zmechanizowanej. Wydarzenie przyciągnęło ponad 500 kadetów klas wojskowych, którzy mieli okazję zobaczyć w akcji nowoczesny sprzęt, w tym przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun. Pokaz był częścią Centralnego Zlotu Klas Wojskowych Ustka 2026, mającego na celu praktyczne przygotowanie młodzieży do służby wojskowej.
3: Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch pracowników stacji kontroli pojazdów w powiecie przysuskim. Mężczyźni usłyszeli łącznie 680 zarzutów za poświadczanie nieprawdy w dokumentach dotyczących badań technicznych pojazdów. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury okręgowej w Radomiu i ma charakter rozwojowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mięso mielone często rozpada się podczas smażenia, co może być frustrujące. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie, połączenie mięsa z dodatkami i schłodzenie przed smażeniem. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a mięso smażone partiami, co zapobiega puszczaniu soków. Dzięki temu kotlety, pulpety czy burgery zachowają swój kształt i będą smaczniejsze.
3: Opuchnięte oczy po nieprzespanej nocy? Jest na to prosty, domowy sposób. Schłodzone torebki po herbacie rumiankowej mogą zdziałać cuda. Rumianek ma właściwości łagodzące i przeciwzapalne, a zimno zmniejsza obrzęki. Wystarczy położyć je na powiekach na od 10 do 15 minut, by spojrzenie odzyskało świeżość i blask. Matowa armatura w łazience to problem wielu z nas. Okazuje się, że prosty olejek dla dzieci może przywrócić jej blask. Wystarczy przetrzeć czystą powierzchnię kilkoma kroplami olejku, aby uzyskać lśniący efekt. Dzięki temu osad z kamienia nie osadza się tak szybko, a łazienka wygląda świeżo i estetycznie. Przed sezonem grzewczym warto sprawdzić szczelność okien, aby uniknąć strat ciepła. W nowoczesnych oknach można regulować docisk skrzydła do uszczelki, co pomaga ograniczyć przeciągi. Nie każde okno ma taką funkcję, a zbyt mocny docisk może przyspieszać zużycie uszczelek. Prosty test z kartką papieru pozwoli ocenić, czy regulacja jest potrzebna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Cienkowska, minister kultury, zaskoczyła wszystkich, występując na wybiegu jako modelka w długiej białej sukni. Jej udział w pokazie Fundacji Kraina miał podkreślić znaczenie mody jako części kultury, która reaguje na zmiany społeczne i polityczne. Cienkowska zwróciła uwagę na inicjatywy wspierające projektantów z doświadczeniem migracji oraz promujące zrównoważoną modę. W ten sposób minister chciała pokazać, jak moda może angażować twórców ponad podziałami. Dom Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu, pod Skierniewicami, zarasta chwastami. Były minister od ponad roku przebywa za granicą, a jego posesja pozostaje bez opieki. Prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, ale Ziobro nie zamierza wracać do Polski, by stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Tymczasem jego dom powoli znika pod roślinnością.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony. Emocje sięgnęły zenitu, gdy rolnicy przyjęli swoich kandydatów na gospodarstwach. Wiktor z sercem na dłoni powitał dwie panie, a jedna z nich przywiozła nawet czereśnie, choć motyle zostawiła w ogrodzie. Mariusz, wzruszony jak nigdy, przyjął swoje kandydatki z łubiankami truskawek, a Łukasz zaskoczył dziewczyny siłownią w szopie. Justyna, nie tracąc czasu, od razu rzuciła swoich kandydatów na głęboką wodę, każąc im skręcać szafkę. Cóż, miłość na wsi to nie tylko romantyczne spacery, ale i testy z majsterkowania. Izabela Janachowska, niczym królowa w błękitnym peniuarze, odlicza dni do narodzin swojego drugiego synka. Gwiazda nie szczędzi fanom widoków z przygotowań do tego wielkiego dnia, pokazując uroczy pokoik dla malucha, utrzymany w delikatnych odcieniach błękitu i bieli. W międzyczasie celebrowała bajkowe baby shower, gdzie nie zabrakło wykwintnych przekąsek i efektownych dekoracji. Cóż, wygląda na to, że nowy członek rodziny Jabłońskich będzie miał królewskie powitanie.
2: Marcin Karamba-Kitliński, legenda polskiego hip-hopu, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po drugim udarze. Artysta, który przez lata szedł pod prąd i nie bał się trudnych tematów, teraz sam potrzebuje wsparcia. W sieci ruszyła zbiórka na jego leczenie, a fani tłumnie odpowiedzieli na apel, pokazując, że muzyka potrafi łączyć nawet w najtrudniejszych chwilach. Karamba, który zawsze dzielił się swoją energią, teraz liczy na pomoc, by móc wrócić do zdrowia i na scenę.
1: Wczorajszy odcinek Tańca z Gwiazdami to prawdziwy rollercoaster emocji. Joanna Jędrzejczyk, unikając eliminacji, postanowiła zaskoczyć ochroniarza, wręczając mu bukiet kwiatów. Kaeira, mimo prób ratowania się śpiewem, musiała pożegnać się z programem. Tymczasem Magdalena Tarnowska niemal frunęła ze studia, a Izabela Kuna po zeszłotygodniowej wpadce znów błyszczała na podium. Cóż, niektórzy tańczą z gwiazdami, inni z emocjami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Ryszard Kirejczyk, wdowiec po Bożenie Dykiel, postanowił uczcić pamięć żony, odwiedzając ich ulubiony bar w Gdyni. Tym razem towarzyszyli mu przyjaciele, w tym aktorka Małgorzata Pieczyńska, z którymi dzielił się nie tylko wspomnieniami, ale i kuflem. Po wspólnym obiedzie cała ekipa udała się na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, gdzie triumfował film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Wydaje się, że nawet po stracie bliskiej osoby życie potrafi zaskoczyć nowymi filmowymi przyjaźniami. TVN nie zwalnia tempa i już kręci drugi sezon Taskmastera, choć pierwszy wciąż trzyma widzów w napięciu. Adam Woronowicz, nasz nieugięty mistrz absurdalnych zadań, ponownie stanie na straży kreatywności uczestników. Tym razem do walki staną Anna Dereszowska, Izak Szan, Michał Sikorski, Piotr Szumowski i Andrzej Wrona. Ciekawe, czy ich pomysły zdołają zaskoczyć kamienną twarz Woronowicza. W Tańcu z Gwiazdami znowu się działo. Czwarty odcinek programu, pełen nostalgii i wzruszeń, zakończył się pożegnaniem Kaeiry i Kacpra Rutki. Wehikuł czasu przeniósł nas w intymne chwile z życia uczestników, ale nie uratował wszystkich przed eliminacją. Wciąż w grze o kryształową kulę pozostaje 9 par, a emocje sięgają zenitu. Kto będzie następny na wylocie? Czas pokaże.
2: Halloween znowu w akcji. Gitarzysta Michael Wycott potwierdził, że zespół ma już prawie gotowy nowy album, a kreatywność wręcz kipi. Choć fani marzą o powrocie do legendarnej serii Keeper of the Seven Keys, Wycott ostudził ich zapał, twierdząc, że to byłoby zbyt wtórne. Zamiast tego niemiecka formacja stawia na świeże pomysły i nowe tytuły. Cóż, może kiedyś doczekamy się Keeper 4, ale na razie cieszmy się tym, co nowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Zalewski znowu zaskakuje. Tym razem serwuje fanom muzyczne lekarstwo na jesienną chandrę w postaci nowego singla Jednakowi. Ale to nie wszystko. Artysta rusza w trasę solo act, gdzie sam wcieli się w cały zespół. Zainteresowanie koncertami jest tak ogromne, że dodano dwa dodatkowe występy. Cóż, wygląda na to, że jesień nie będzie taka szara, jak się zapowiadała.
2: Rod Stewart, niekwestionowany król sceny, ogłosił swoje pożegnalne tournée The Final Encore. Ostatnia szansa, by usłyszeć jego kultowe hity na żywo, już 20 lipca przyszłego roku w Krakowie. Fani będą musieli się spieszyć, bo bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. A kto by pomyślał, że po 33 albumach i niezliczonych koncertach Rod wciąż nie zwalnia tempa. Iron Maiden, zespół znany z ciężkich brzmień, w 1986 roku postanowił zaskoczyć fanów, sięgając po syntezatory na albumie Somewhere in Time. Po morderczej trasie koncertowej muzycy potrzebowali odpoczynku, ale kiedy już wrócili do pracy, zamieszkali w hotelu na wyspie Jersey, gdzie syntezatory stały się nowym, kontrowersyjnym dodatkiem do ich muzyki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, miał swoje pomysły na akustyczne brzmienia, ale te zostały odrzucone, co tylko podkreślało napięcia w zespole. Mimo to album odniósł sukces, a utwory takie jak Wasted Years stały się klasykami, choć nie wszyscy fani byli zachwyceni nowym kierunkiem.
1: Tobias Forge, lider zespołu Ghost, znów zaskakuje. Po zakończeniu trasy i zapowiedzi przerwy, muzyk zamknął się w studiu, by pracować nad nowym projektem. Plotki głoszą, że Forge wraca do korzeni i nagrywa album death metalowy. Czyżby szykował się powrót do czasów, gdy jako Mary Gore wstrząsał sceną metalową? Czekamy z niecierpliwością na oficjalne wieści.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1030 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Druga linia metra w Warszawie wkrótce zyska nowe stacje. Lazurową, Krzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już na zaawansowanym etapie, a otwarcie planowane jest na 2027 rok. Obecnie podróżni mogą dojechać do stacji Bemowo, ale już niedługo będą mogli korzystać z nowych przystanków. Warto dodać, że za stacją Karolin powstaje zaplecze techniczne, które będzie obsługiwać całą linię. Włochowie. 14 września doszło do brutalnego ataku na 42-letniego Norberta Ojca. Dwaj młodzi mężczyźni, 22-letni Noe Xavery Jota i 17-letni Sebastian S., wtargnęli do jego mieszkania i dotkliwie go pobili, używając m.in. krzesła i klucza francuskiego. Napastnicy zmusili ofiarę do samookaleczenia i zabrali mu pieniądze oraz telefon. Powodem ataku była fałszywa pogłoska dotycząca rzekomych zeznań Norberta Ojca. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. W Bobrowcu nie powstanie planowane centrum danych. Spółka nie kupiła ziemi, a decyzje środowiskowe i warunki zabudowy zostały uchylone. Tymczasem Hanna, właścicielka ośrodka Szumawa, stara się przywrócić mu dawną świetność. Planuje rozwój infrastruktury, w tym otwarcie basenu i saun, a także poszukuje partnera biznesowego do dalszego rozwoju. W Podborzu na Mazowszu zakończył się proces Sylwii D., oskarżonej o zabójstwo męża. Sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, ale przekroczyła jej granice, skazując ją na 5 lat więzienia. Tragedia miała miejsce w sierpniu zeszłego roku, kiedy podczas awantury Sylwia D. zadała śmiertelny cios nożem swojemu mężowi. Wyrok jest nieprawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Ofiarą jest druh Krystian z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Do zdarzenia doszło w niedzielę na ulicy Arkuszowej, gdzie motocyklista zderzył się z dwoma samochodami. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić okoliczności tego wypadku. Była główna księgowa szkoły podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim, Anna M., stanie przed sądem. Prokuratura oskarża ją o przywłaszczenie ponad 1,5 miliona złotych z kont szkoły. Kobieta przyznała się do winy i zwróciła całą kwotę. Grozi jej kara do 15 lat więzienia.
1: W centrum Zakopanego doszło do niezwykłego starcia dwóch jeleni szlachetnych, które zwarły się porożami na ulicy. Nagranie z tego widowiskowego pojedynku szybko zdobyło popularność w internecie. Specjaliści ostrzegają, że takie sytuacje mogą być niebezpieczne dla ludzi, dlatego warto zachować bezpieczną odległość. Warto dodać, że w Tatrach trwa obecnie rykowisko, czyli okres godowy jeleni.
2: W Krakowie zakończono liczenie głosów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. W pierwszej turze zwyciężył Łukasz Gibała z wynikiem ponad 36%, a na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z niecałymi 30% poparcia. Druga tura wyborów odbędzie się 11 października. Frekwencja wyniosła 43,5%.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu tego roku, nadal przyciąga gości, choć ceny noclegów wciąż są wysokie. Jesienią za weekendowy pobyt dla dwóch osób trzeba zapłacić od 2869 zł w ofercie bezzwrotnej. W środku tygodnia jest nieco taniej, ale nadal to spory wydatek. Mimo to, jesień to dobry czas na wyjazd, gdyż można liczyć na mniejszy tłok i niższe ceny niż w szczycie sezonu. 70-letnia Niemka z Brandenburga odwiedziła Polskę, by zatankować taniej, ale spotkały ją problemy. Po powrocie do domu otrzymała wezwanie na komisariat w Chojnie, gdzie posądzono ją o niezapłacenie za paliwo. Okazało się, że zapłaciła za niewłaściwy dystrybutor, co zmusiło ją do podwójnej zapłaty. Policja wskazuje na duże rozbieżności w płatnościach, a seniorka teraz dokumentuje każdą wizytę na stacji. Sąd rejonowy w Kamieniu Pomorskim zdecydował o aresztowaniu 2 z 5 mężczyzn podejrzanych o atak na pociąg Polregio w Ładzinie. Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 września, kiedy zamaskowani sprawcy unieruchomili pociąg i pomalowali go sprejem. Szkody oszacowano na ponad 92 tysiące złotych. Przełomem w śledztwie było znalezienie kamery GoPro, która pomogła w identyfikacji sprawców. Piosenka Baby Shark może uratować życie. Ratownicy medyczni przypominają, że jej tempo idealnie pasuje do rytmu uciśnięć klatki piersiowej podczas resuscytacji. Melodia ma około 110 uderzeń na minutę, co jest zgodne z zaleceniami dla efektywnej reanimacji. Podobnie działają inne przeboje jak Stayin' Alive Bee Gees czy Another One Bites the Dust Queen.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie 38-letni mężczyzna zaatakował 13-letniego pasażera. Chłopiec został kilkukrotnie uderzony w twarz, gdyż trzymał nogi na siedzeniach. Policja zatrzymała sprawcę, któremu grozi do 2 lat więzienia. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Piotr Moczulski, ciężko ranny podczas podróży po Filipinach, wraca do Polski. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozpoczęła się operacja jego transportu. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze. Po przylocie Piotr trafi pod opiekę polskich lekarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie także 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Leo Messi może wkrótce zakończyć karierę piłkarską. Argentyńczyk już ogłosił rozstanie z reprezentacją, a teraz pojawiają się doniesienia o możliwym zakończeniu gry w klubie. Tymczasem Cristiano Ronaldo, mimo 41 lat, nie zamierza kończyć kariery i nadal chce grać w reprezentacji Portugalii. Jednak w ostatnim meczu Ligi Narodów po raz pierwszy od 2008 roku przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.
2: Cezary Kulesza, prezes PZPN, przeprosił za swoje zachowanie przed meczem Polska, Bośnia i Hercegowina. W tunelu prowadzącym na boisko Kulesza przyprowadził chłopca do Roberta Lewandowskiego, mimo że stało już przy nim inne dziecko. Prezes tłumaczył, że chciał spełnić marzenie chłopca, którego matka zmarła w zeszłym roku. Kulesza przyznał, że sytuacja była niezręczna i przeprosił rodziców drugiego dziecka, zapraszając ich na kolejny mecz. Reprezentacja Niemiec, prowadzona przez Jurgena Kloppa, sensacyjnie przegrała z Grecją 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza taka porażka w historii, co wywołało konsternację w Niemczech. Jednego gola zdobył Dimitrios Kurbelis, a po meczu były podopieczny Kloppa, Kostas Tsimikas, rzucił trenerowi wymowny komentarz. Grecja cieszy się z historycznego zwycięstwa i pozycji lidera grupy. W sklepach sieci Biedronka pojawiają się dodatkowe butelkomaty. To reakcja na sukces systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Polacy zwrócili już 1,4 miliarda opakowań. W ponad 50 najpopularniejszych sklepach instalowane są drugie maszyny, by sprostać dużemu zainteresowaniu. Średnio klienci oddają 23 opakowania jednorazowo, co pokazuje, jak bardzo system zmienił nasze nawyki. Dodatkowe urządzenia mają rozwiązać problem kolejek i przepełnionych maszyn.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze zdobyli złoto na Mistrzostwach Europy, ale ich premie są zaskakująco niskie w porównaniu do piłkarzy. Za zwycięstwo w całym turnieju siatkarze otrzymują tyle, ile piłkarze za jeden remis na Euro. Różnice finansowe między tymi dyscyplinami są ogromne, co pokazuje, jak różne światy dzieli sportowa rzeczywistość.
2: Polscy siatkarze w wielkim stylu obronili tytuł Mistrzów Europy, pokonując w finale Francję 3-1. Sukces drużyny Nikoli Grbicia przyciągnął uwagę całego świata, a gratulacje złożył im nawet Nowak Dziokowicz. Dzięki zwycięstwu Polacy zapewnili sobie udział w igrzyskach w Los Angeles. To kolejny medal w imponującej serii pod wodzą serbskiego trenera.

0: Grzegorz Zmarzlik zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Świata, przegrywając złoto z Robertem Lambertem. Polski żużlowiec postanowił przekazać swój medal na licytację, by pomóc Laurze Grzelak, która zmaga się z zespołem Retta. Celem jest zebranie 7 milionów złotych na leczenie dziewczynki. Do tej pory udało się uzbierać 530 tysięcy złotych.
1: Robert Lambert został mistrzem świata na żużlu. W emocjonującym finale Grand Prix Polski w Toruniu Brytyjczyk pokonał Bartosza Zmarzlika, który musiał zadowolić się srebrnym medalem. Zmarzlik walczył o swój 7. tytuł, ale to Lambert, ulubieniec toruńskich kibiców, triumfował po raz pierwszy. Brady Kurz, 3. z pretendentów, nie zdołał sięgnąć po złoto.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Iga Świątek wraca do rywalizacji na kortach w Pekinie, gdzie rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po zeszłorocznej niespodziewanej porażce polska tenisistka jest zdeterminowana, by odzyskać tytuł. W pierwszej rundzie ma wolny los, co pozwala jej na dodatkowe przygotowania. W kolejnej fazie zmierzy się z Chinką Xin Yu Gao lub Węgierką Panną Udwardy. Robert Lewandowski spotkał się z gwizdami kibiców podczas meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Kapitan reprezentacji zszedł z boiska w 87. minucie, nie pokazując swojej zwykłej formy. Selekcjoner Jan Urban tłumaczył, że słabsza dyspozycja Lewandowskiego wynikała z wyczerpującej podróży ze Stanów Zjednoczonych i problemów ze zmianą strefy czasowej. Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, otrzymał awaryjne powołanie do reprezentacji Polski po kontuzji Jakuba Kamińskiego. Niestety, mimo oczekiwań, nie zagra w dzisiejszym meczu ze Szwecją. Trener Jan Urban nie uwzględnił go w kadrze meczowej. Polska ma jeszcze 2 spotkania w tej serii, więc Pietuszewski wciąż ma szansę na występ. Polscy sportowcy zdobyli 3 medale na międzynarodowych arenach. Siatkarze sięgnęli po złoto, pokonując Francję w finale Mistrzostw Europy. Katarzyna Niewiadoma i Bartosz Zmarzlik zdobyli srebro na Mistrzostwach Świata. Prezydent Karol Nawrocki podziękował medalistom za ich osiągnięcia, podkreślając wyjątkowy charakter tych sukcesów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wiktor Nowak, 22-letni pomocnik Slavii Praga, został powołany do polskiej reprezentacji przez selekcjonera Jana Urbana. Nowak, który błyszczy na czeskich boiskach, ma szansę zadebiutować w nadchodzących meczach kadry. Jego dynamiczny styl gry i świetne wyniki przyciągnęły uwagę zarówno fanów, jak i ekspertów. To ogromne wyróżnienie dla młodego zawodnika, który zaczynał swoją karierę w małej miejscowości Drobin. Na PGE Narodowym odbyło się spotkanie reprezentacji Polski z Bośnią, które przyciągnęło tłumy fanów i znane osobistości. Wśród gości znalazła się Anna Lewandowska z teściową, a także Zbigniew Boniek, Paweł Domagała i Marcin Najman. Najman zaskoczył eleganckim garniturem, podczas gdy Boniek i Domagała postawili na bardziej swobodne stylizacje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1032 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato, choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Kacper podejmie się przygotowania Romea do matury z matematyki. Spotkanie odbędzie się w Feel Good, gdzie Kacper od razu zwróci uwagę na Luizę, która również nie pozostanie mu obojętna. Ich wzajemna fascynacja może być początkiem nowego związku po nieudanych relacjach z przeszłości. Luiza zaimponuje Kacperowi swoją wiedzą, a ich rozmowy będą przyciągać uwagę bardziej niż matematyczne zadania. Romeo, zaniepokojony brakiem skupienia, zasugeruje zmianę miejsca na bibliotekę, ale Kacper woli towarzystwo Luizy. Czy ta nowa znajomość przerodzi się w coś więcej? Odcinek będzie miał premierę w piątek, 9 października o 20.50 w TVP 2.
2: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek. Zuza, była pacjentka Blanki, coraz bardziej zatraca się w przekonaniu, że porwana Nina to jej córka. W środę, 21 października o godzinie 20.50 na TVP 2 zobaczymy, jak Zuza planuje ucieczkę z dziewczynką za granicę. Blanka i Wiktoria Consalida nie poddadzą się i zrobią wszystko, by odzyskać Ninę. Wiktoria, wracając do Leśnej Góry, nie tylko pomoże w poszukiwaniach, ale także stanie przy stole operacyjnym, by ratować Borysa. Mario, ojciec Niny, znajdzie się w niebezpieczeństwie, porwany przez dawnych znajomych z mafii. Dramatyczne wydarzenia wciągną widzów w wir emocji i napięcia. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący odcinek 4264, który zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 18 na Polsacie. Sylwester Kulas w przypływie gniewu rzuci się z pięściami na Olka, przekonany, że to on jest odpowiedzialny za ciążę jego córki Amelii. Aniela, żona Kulasa, stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania męża przed rozlewem krwi. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy Amelia zamyka się w sobie, unikając rozmów z rodziną. Czy w końcu zdecyduje się wyznać prawdę ojcu? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który można również obejrzeć w streamingu Polsat Box Go. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 488 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Vera stanie przed trudnym wyborem, gdy jej matka, księżna Amalia de Caril, niespodziewanie pojawi się w rezydencji. Spotkanie z matką wywoła burzę emocji, a Vera będzie musiała stawić czoła przyszłości. Księżna, zszokowana widokiem córki jako pokojówki, zażąda rozmowy na osobności. Konfrontacja przybierze dramatyczny obrót, gdy Amalia wymierzy córce policzek. To Vera pozostanie nieugięta i odrzuci propozycję powrotu do dawnego życia. Dla fanów serialu to nie tylko historia Wery, ale także dalsze losy innych mieszkańców La Promesy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1043 odcinku serialu Dziedzictwo Baran wskazuje Ainur jako główną podejrzaną w sprawie morderstwa Ezgi. Sinan nie zostawia jej samej i staje w jej obronie. Tymczasem Sahin budzi się ze śpiączki i konfrontuje Kansel, co może zmienić ich relacje na zawsze. Semih, aresztowany wcześniej, składa zeznania, które oczyszczają Poiraza z zarzutów. Sahin, mimo świadomości winy Kansel, przed rodziną utrzymuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Cztery oczy żąda od Kansel opuszczenia domu i zapowiada rozwój. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 16 na TVP 1. Klan wraca z emocjonującym 4748 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 października o godzinie 18.05 na TVP 1. Monika z niepokojem czeka na wieści o Kai, która trafiła do szpitala, a sytuacja przywołuje bolesne wspomnienia u Gabrieli. Ula zaczyna poważnie myśleć o rozwodzie z Cornelem, co może zmienić jej życie. Brian dostrzega szansę na nowy start, aplikując na stanowisko menadżera w Austrii. Tymczasem Irmina musi zmierzyć się z nagłymi, złymi wiadomościami od matki. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, pełna życiowych wyzwań i emocji. W rolach głównych zobaczymy m.in. Tomasza Stokingera, Izabelę Trojanowską i Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 492 odcinek. Martina zmaga się z myślą o życiu w klasztorze, co prowadzi ją do coraz większego załamania. Jej kuzynka Katalina obiecuje walczyć o jej wolność, nie pozwalając, by Ayala decydował o losie Martiny. Tymczasem w pałacu narasta napięcie wokół Virtudes, która nie zgłasza zaginięcia teściów. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 15.05 na TVP 2. Serial przynosi widzów na początku XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. 1943 odcinku M jak miłość Martyna i Jakub postanawiają przestać udawać, że są tylko przyjaciółmi. Po odważnym wyznaniu Martyny para wybiera się na pierwszą, prawdziwą randkę. Martyna zachwyca Jakuba zjawiskową czerwoną sukienką, a wieczór kończy się gorącym pocałunkiem. To może być początek pięknej relacji, choć ich skomplikowana przeszłość na pewno da o sobie znać. Martyna, mimo obaw związanych z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, decyduje się na ten ważny krok. Jakub również przygotowuje się z pełną powagą, co pokazuje, jak bardzo zależy mu na tej relacji. Czy to początek nowego, pięknego związku? Przekonamy się już w najnowszym odcinku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokurator generalny Waldemar Żurek powołał specjalny zespół prokuratorów do prowadzenia śledztwa w sprawie giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto. Na czele 7-osobowej grupy stanie prokurator Marek Wełna. Śledztwo dotyczy m.in. zaginionego współzałożyciela BitBay, Sylwestra Suszka, oraz podejrzeń związanych z funduszami klientów giełdy. Zespół będzie działał w Prokuraturze Krajowej, kontynuując to wielowątkowe postępowanie. Daniel Rakowicz, znany nowojorski morderca i kanibal, został przeniesiony do skrzydła o niższym poziomie bezpieczeństwa w zakładzie psychiatrycznym na Ward's Island. To budzi obawy, że może wkrótce wyjść na wolność. Rakowicz, uznany za niepoczytalnego, odsiaduje karę za brutalne zabójstwo współlokatorki w 1989 roku. Mieszkańcy Nowego Jorku są zaniepokojeni tą decyzją.
0: W stanie Michoacán w Meksyku znaleziono około 1600 dziecięcych zębów. Odkrycia dokonała grupa poszukująca zaginionych osób, która podejrzewa, że mogą one być związane z handlem ludźmi. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, do kogo należały zęby, ani w jakich okolicznościach się tam znalazły. Wolontariusze domagają się przeprowadzenia badań genetycznych.
1: Na Malcie zatrzymano 27-letniego Polaka w związku ze śmiercią 31-letniego obywatela Maroka. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę rano w St. Julians, gdzie mężczyźni mieli wdać się w bójkę. Marokańczyk przewrócił się, uderzył głową o beton i zmarł. Polak jest podejrzany o zabójstwo, a jego los rozstrzygnie sąd.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bill Gates ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. W rozmowie z NBC podkreślił, że AI może być wykorzystana do tworzenia broni biologicznej, co może prowadzić do miliarda zgonów. Gates zaznacza, że problemem nie jest sama technologia, ale jej potencjalne użycie przez osoby o złych zamiarach. Współzałożyciel Microsoftu apeluje o ścisłą kontrolę nad najbardziej zaawansowanymi modelami AI.
0: W Illinois doszło do tragicznego zdarzenia. 40-letnia Cori Walsh została oskarżona o zabicie swojego 2-letniego syna, Barretta. Według prokuratury chłopiec został znaleziony martwy w piwnicy rodzinnego domu. Obrona twierdzi, że kobieta przechodziła epizod psychotyczny. Sprawa jest w toku, a rodzina nadal ją wspiera. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Działania przeprowadzono na Dolnym Śląsku, przerywając proceder kradzieży aut w Niemczech i ich demontażu w Polsce. Straty szacowane są na ponad 10 milionów złotych, a sprawa dotyczy co najmniej 50 skradzionych pojazdów. Wobec 8 zatrzymanych zastosowano tymczasowy areszt. Kasztany to symbol jesieni, ale mają też inne zastosowania. W medycynie i kosmetyce wykorzystuje się je do produkcji preparatów na żylaki. Warto jednak pamiętać, że surowe kasztany są trujące. W dawnych wierzeniach przypisywano im magiczne właściwości, takie jak zapewnienie spokojnego snu, choć naukowo nie zostało to potwierdzone.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesienią świece zapachowe zyskują na popularności, a w sklepach Action można znaleźć wiele przystępnych cenowo opcji. Szczególnie polecana jest świeca Miget Rouge, która kosztuje niecałe 16 zł i pali się aż 35 godzin. Dostępna jest w 3 kolorach, z różnymi zapachami, co pozwala na stworzenie przytulnej atmosfery w domu. Oferta świec jest różnorodna, więc warto sprawdzić dostępność w najbliższym sklepie.
0: Brązowe końcówki liści na roślinach doniczkowych to częsty problem, zwłaszcza jesienią. Może być spowodowany suchym powietrzem, niewłaściwym podlewaniem czy nieodpowiednim stanowiskiem. Warto zwrócić uwagę na warunki, w jakich roślina się znajduje, szczególnie teraz, gdy zaczyna działać ogrzewanie. Pamiętajmy, że jesienią rośliny potrzebują mniej wody i nawozów, a ich potrzeby mogą się zmieniać. Krasnostawscy kryminalni zabezpieczyli 12 kg narkotyków w powiecie chełmskim. Substancje, w tym mefedron i marihuana, były ukryte w zakopanych plastikowych beczkach. Zatrzymano 26-letniego mężczyznę, który trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Czarnorynkowa wartość narkotyków to blisko 800 tysięcy złotych. Koszmar o śmierci mamy nie musi oznaczać tragedii w rzeczywistości. Senniki wskazują, że takie sny mogą zwiastować przełomowe momenty w życiu, jak zdobycie samodzielności czy zmiana relacji rodzinnych. To symboliczne obrazy, które często odzwierciedlają potrzebę niezależności lub tęsknotę za zmarłą osobą. Warto pamiętać, że nocne wizje rzadko przekładają się na realne zagrożenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Żółty osad w muszli klozetowej można usunąć bez szorowania i drogich środków chemicznych. Wystarczy wlać 500 ml coli do toalety na noc, a rano osad zniknie. To zasługa kwasu fosforowego, który skutecznie rozpuszcza wapienne zacieki. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać toaletę w czystości.
1: 11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, ustanowiony przez ONZ. To święto dedykowane młodym dziewczętom, które ma na celu podkreślenie ich roli w społeczeństwie i zwrócenie uwagi na wyzwania, z jakimi się mierzą. 11 października przypada w niedzielę, dlatego obchody w szkołach mogą odbyć się w piątek lub poniedziałek. To doskonała okazja do organizacji warsztatów i spotkań, które wspierają rozwój i pewność siebie młodych dziewcząt.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominik Rupiński, znany z lekkich internetowych treści, zaskakuje wszystkich na parkiecie tańca z gwiazdami. Mimo zdrowotnych problemów partnerki, Estelle, i konieczności tańczenia z zastępczą instruktorką, Dominik nie traci rytmu. Jego foxtrot zdobył uznanie jury, choć Maryla Rodowicz dała mu tylko 9. Czy to czarny koń tej edycji? Sam Dominik nie jest pewien, ale jedno jest pewne. Jego taneczna przygoda nabiera tempa. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, nie tylko tańczy z gwiazdami, ale i z życiem. Między treningami a występami w Tańcu z Gwiazdami znajduje czas na pomoc osobom w kryzysie bezdomności, bo jak sama mówi, to wybór. Zaskakująco, w świecie pełnym zgiełku, Joanna stawia na miłość i miłosierdzie, choć przyznaje, że nie jest idealna. Jej wiara jest dla niej jak GPS, który prowadzi ją przez sukcesy i porażki, a ręka Boga, jak twierdzi, zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Taeira pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami, a Tomasz Wygoda nie szczędził słów krytyki. Choć jej występy były piękne i pełne muzycznych uniesień, to właśnie brak przekroczenia granic zadecydował o jej eliminacji. Wygoda podkreślił, że taniec to nie tylko ładne ruchy, ale prawdziwe szaleństwo na parkiecie. Cóż, może następnym razem Taeira powinna zostawić mikrofon i dać z siebie 110% na parkiecie.
0: Taeira zakończyła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami, ale nie wyszła z programu z pustymi rękami. Zyskała cenną przyjaźń z Heleną Englert, z którą połączyły ją podobne doświadczenia życiowe. Wokalistka nie szczędziła słów wsparcia dla Heleny, ostro krytykując niesprawiedliwe komentarze, które spadają na młodą aktorkę. Obie panie planują teraz wspólne wakacje, bo przecież nic tak nie cementuje przyjaźni jak wspólne zmagania z hejtem i taneczne parkiety. Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o 2 w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls. W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zafundowali widzom prawdziwe show, które jednak nie przypadło do gustu wszystkim. Jurorzy uznali, że Rzymkiewicz przesadził z ambitnymi układami, jakby zapomnieli, że to nie są zawody olimpijskie. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, stanęła w obronie partnera, podkreślając, że wszystko było zgodne z jej wizją. Cóż, może jurorzy powinni spróbować zatańczyć sami, zanim zaczną krytykować. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Kto by pomyślał, że człowiek od żartów potrafi tak poważnie podejść do tańca? Nawet Rafał Masera, który początkowo nie dawał mu szans, teraz nie może wyjść z podziwu. Gumulec udowadnia, że ciężka praca i determinacja mogą zamienić komika w prawdziwego tancerza.
0: Black Sabbath i ich Never Say Die, album, który miał być triumfem, a stał się symbolem chaosu. Geezer Butler, basista zespołu, nie owija w bawełnę, nazywając go najgorszym dziełem grupy. W latach 70. muzycy zmagali się z uzależnieniami i presją, a Ozzy Osbourne niemal dosłownie wpychany był na scenę. Album, choć w Wielkiej Brytanii radził sobie nieźle, w Ameryce okazał się kompletnym niewypałem. Na domiar złego, młody zespół Van Halen na trasie koncertowej przyćmił zmęczonych weteranów. To był koniec pewnej ery dla Black Sabbath, a początek nowego rozdziału z Ronnie Jamesem Dio.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Megadeth świętuje 40-lecie swojego legendarnego albumu Peace Sells, But Who's Buying w wielkim stylu. Zespół wypuścił limitowany box set, który można nabyć za jedyne $500. W zestawie znajdziemy m.in. złoty winyl, kajdanki z logo zespołu i inne cuda, które z pewnością rozgrzeją serca fanów. A na deser Megadeth zapowiada pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku.
0: Rush powraca na scenę z hukiem, a Anika Niles, nowa perkusistka zespołu, pokazuje, że potrafi wyjść z każdej opresji. Podczas koncertu w San Antonio, gdy pałeczka wyleciała jej z dłoni, zgrabnie sięgnęła po zapasową, nie tracąc ani jednego uderzenia. Fani Rush mogą być spokojni. Niles to prawdziwa mistrzyni. A już w marcu przyszłego roku, po raz pierwszy w historii, Rush zagra w Polsce, w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie wydarzenie, którego nie można przegapić.
1: Pearl Jam w końcu ujawniło, kto zastąpił Matta Camerona na perkusji. Abe Laboriel Jr., znany ze współpracy z Paulem McCartneyem i Lady Gagą, zadebiutował z zespołem podczas Ohana Fest. Cóż za niespodzianka, że po roku ciszy grupa wreszcie znalazła nowego bębniarza. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne koncerty, które podobno planowane są na 2027 rok.
0: Slipknot wraca na scenę w 2027 roku, a fani już zacierają ręce. Po 4 latach ciszy i personalnych zawirowaniach zespół zaskoczył wszystkich nowym singlem i zapowiedzią trasy koncertowej. Ameryka Północna i Południowa mogą się szykować na muzyczne trzęsienie ziemi, a w Europie jedyny koncert odbędzie się na Wembley. Polska niestety musi jeszcze poczekać, ale kto wie, może Slipknot w końcu przypomni sobie o fanach znad Wisły.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1030 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Podbożu na Mazowszu doszło do tragicznej kłótni małżeńskiej, w wyniku której zginął 31-letni Adrian D. Jego żona, Sylwia D., została oskarżona o zabójstwo, jednak sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, przekraczając jej granice. Kobieta została skazana na 5 lat więzienia, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W chwili zdarzenia oboje małżonkowie byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Inicjatorzy stołecznej operacji referendalnej nie zdołali zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów, by zorganizować referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że Trzaskowski pozostaje na stanowisku. Lider inicjatywy, Maciej Wilk, ogłosił przekształcenie komitetu w stołeczną organizację rozwoju, która ma aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym stolicy. Podczas prac przy Placu Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty zniszczonej kamienicy oraz unikalne pamiątki związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wymusiło zmianę harmonogramu inwestycji w nowym centrum Warszawy. Archeolodzy zabezpieczyli m.in. metalowy wieniec i detale rzeźbiarskie, które mogą być częścią miniaturowego pomnika Adama Mickiewicza. Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. W poniedziałek odbył się testowy przejazd pociągiem przez nowe tunele na Bemowie, obejmujący stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już zaawansowane, a planowane otwarcie przewidziano na 2027 rok. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych peronów i przedłużenia linii M2 na zachód.
2: W Zakopanem doszło do niecodziennego zdarzenia, gdy dwa jelenie szlachetne stoczyły walkę na jednej z ulic miasta. Nagranie z tego wydarzenia szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Mimo widowiskowego starcia, eksperci ostrzegają, że takie sytuacje mogą być niebezpieczne dla ludzi. W Tatrach trwa obecnie rykowisko, co tłumaczy agresywne zachowanie zwierząt.
1: Krakowska firma poszukuje specjalistów do montażu klimatyzacji, oferując stawkę początkową 12 tysięcy złotych brutto. Praca obejmuje instalacje w domach jednorodzinnych oraz wyjazdy służbowe do Niemiec i Hiszpanii. Kandydaci muszą być samodzielni i bez nałogów, ale firma oferuje także przyuczenie dla osób bez doświadczenia. Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, którą poparło niecałe 30% wyborców. Frekwencja wyniosła 43,5%. Decydujące głosowanie odbędzie się 11 października. W jaworznickiej dzielnicy Łubowiec doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna został śmiertelnie zaatakowany ostrym narzędziem. Policja prowadzi intensywne śledztwo, ale na razie nie ujawnia szczegółów. Funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratury, starając się ustalić okoliczności tego dramatycznego incydentu. Goczałkowice-Zdrój, mało znana miejscowość uzdrowiskowa na Śląsku, przyciąga kuracjuszy ciszą i bogatą ofertą zabiegów. Miejsce to słynie z leczniczych wód mineralnych i borowiny, a także atrakcji takich jak Grota Solna i Tężnia Solankowa. Uzdrowisko, z historią sięgającą 1856 roku, oferuje pomoc w leczeniu schorzeń układu nerwowego i reumatologicznych. Zmarł Maciej Bejks, legendarny dziennikarz Polskiego Radia Katowice, który współpracował z rozgłośnią przez ponad 55 lat. Był znany słuchaczom z programów takich jak Zielony Telefon oraz Szolka Tyju na Byfyju. W latach od 1988 do 1991 pełnił funkcję redaktora naczelnego stacji. Jego odejście to ogromna strata dla całej radiowej społeczności. Dwaj z pięciu mężczyzn podejrzanych o udział w ataku na pociąg Polregio w Ładzinie trafili do aresztu. Sąd rejonowy w Kamieniu Pomorskim zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego wobec nich. Pozostali podejrzani będą odpowiadać z wolnej stopy. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. W powiecie wąbrzeskim policja zatrzymała 13-latka podejrzanego o planowanie ataku na swoją szkołę. W jego plecaku znaleziono bagnet, a w pobliżu domu odkryto martwe koty. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, a do sprawy włączyli się specjaliści z bydgoskiej komendy. O sytuacji poinformowano odpowiednie instytucje. W Białymstoku doszło do ataku na 13-letniego chłopca w miejskim autobusie. 38-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował nastolatka, zadając mu ciosy w twarz. Policja szybko ujęła napastnika, który teraz może spędzić do 2 lat w więzieniu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring w autobusie. Rozpoczęła się operacja ewakuacji medycznej Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski. 42-letni Polak, który uległ poważnemu wypadkowi na skuterze w 2024 roku, zostanie przetransportowany wojskowym samolotem. Po wylądowaniu w kraju trafi pod opiekę polskich lekarzy. To koniec długiej walki o jego powrót do ojczyzny. W Białymstoku, w rejonie ulic Jagienki i Sienkiewicza, wybuchł potężny pożar. Ogień pojawił się w okolicach południa i objął remontowany obiekt dawnego C-Farmu. Służby ratunkowe prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1033 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: inflacji na światowych rynkach, a państwo ma ograniczone możliwości wpływu na jej wysokość. Rząd rozważa wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co ma pomóc w finansowaniu działań osłonowych. Jednocześnie trwają dyskusje nad sposobami obniżenia cen paliw, ale spór pozostaje nierozstrzygnięty. Dla kierowców kluczowe jest, ile zapłacą za litr paliwa przy dystrybutorze.
1: Właściciele domów na Podkarpaciu mogą odzyskać nawet 8 tysięcy złotych za instalację systemu do zbierania deszczówki. Program Mikroretencja pokrywa do 90% kosztów, ale wymaga, by system miał pojemność co najmniej 2 metrów sześciennych. Dofinansowanie jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji, a wnioski można składać online. Warto się pospieszyć, bo pula środków jest ograniczona i może się wyczerpać przed końcem 2027 roku. Zachęcamy do sprawdzenia, czy Wasza instalacja spełnia wszystkie wymogi programu. Sieć sklepów Stokrotka testuje nowy model działania, umożliwiający zakupy w niedziele niehandlowe. W wybranych placówkach, jak ta w warszawskim Wawrze, klienci sami skanują i płacą za produkty przy kasach samoobsługowych. W sklepie obecny jest jedynie ochroniarz, który dba o bezpieczeństwo. Nie można jednak kupić produktów wymagających kontroli wieku, takich jak alkohol czy papierosy. Testy mają na celu sprawdzenie, czy takie rozwiązanie będzie opłacalne i zgodne z przepisami. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że niedzielny handel może być dla niektórych przedsiębiorców bardziej dochodowy niż grożące im kary. W piątkowym losowaniu Eurojackpot polski gracz trafił 5 głównych liczb, wygrywając ponad 1,1 miliona złotych. Szczęśliwe liczby to 2, 7, 10, 29 i 30. Do pełnej wygranej zabrakło mu 2 liczb euro, ale mimo to zdobył nagrodę 3 stopnia. W Polsce padło także 8 wygranych 4 stopnia, każda warta ponad 13 tysięcy złotych. Główna pula nie została rozbita, więc kumulacja przechodzi na kolejne losowanie. Eurojackpot losowany jest we wtorki i piątki.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W tym roku Polska odnotowała rekordowy wzrost w turystyce z ponad 20 milionami gości w pierwszym półroczu 2026 roku. Turyści przyciągani są głównie przez atrakcyjne ceny i poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie nadmorskie kurorty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzają pełne hotele. Rząd Donalda Tuska już planuje dalszy rozwój turystyki poprzez powołanie Obserwatorium Turystycznego. W ocenie ekspertów Polska stała się konkurencją dla znanych europejskich destynacji, co budzi niepokój wśród naszych sąsiadów, szczególnie Niemców. Wakacyjne sukcesy potwierdzają, że turystyka staje się jednym z głównych motorów polskiej gospodarki.
0: Wielka Brytania stoi przed poważnym kryzysem paliwowym z powodu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Rząd brytyjski rozważa wprowadzenie nadzwyczajnych procedur, które mogą wpłynąć na międzynarodowy transport. Plan awaryjny zakłada ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz reglamentację paliw. Sytuacja ta może mieć bezpośrednie konsekwencje dla polskich firm transportowych, które już teraz borykają się z problemami finansowymi. Tymczasem Polska dysponuje znacznie większymi rezerwami paliwowymi, co stawia ją w bezpiecznie pozycji. Rząd polski pracuje nad dalszym uszczelnieniem systemu rezerw paliwowych.
1: Rosja może stracić Daleki Wschód i Syberię na rzecz Chin. Chińska ekspansja gospodarcza w tym regionie gwałtownie przyspiesza. Chiński yuan wypiera rubla, a inwestycje z Chin dominują na rynku. Władimir Putin potrzebuje Chin jako sojusznika, ale to Pekin zyskuje przewagę. Rosyjskie firmy coraz częściej przenoszą się do Chin, kuszone niższymi podatkami i tańszymi kredytami. Sytuacja ta budzi niepokój wśród mieszkańców Dalekiego Wschodu, którzy obawiają się utraty kontroli nad swoim terytorium. Od 2026 roku osoby bez polskiego obywatelstwa muszą spełniać dodatkowe warunki, by otrzymać świadczenie 800+. ZUS będzie weryfikować, czy rodzic i dziecko mieszkają w Polsce oraz czy rodzic jest aktywny zawodowo. Ważne jest także, by dziecko realizowało obowiązek edukacyjny. Brak potwierdzenia tych warunków może skutkować wstrzymaniem wypłaty. W przypadku niezgodności danych rodzice mogą być poproszeni o dostarczenie wyjaśnień lub dokumentów. Po ich dostarczeniu możliwe jest wznowienie wypłaty świadczenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Dęblinie podpisano kluczową umowę z GE Aerospace na serwisowanie silników do śmigłowców AH-64 Apache. To strategiczne posunięcie przekształci wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w regionalny hub dla amerykańskich napędów wojskowych. Umowa obejmuje nie tylko Apache, ale także silniki do Black Hawków i innych śmigłowców. Dzięki temu Polska zyska niezależność w utrzymaniu i serwisowaniu sprzętu wojskowego. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że to kolejny krok w umacnianiu obronności kraju. Dęblin staje się jednym z kluczowych ośrodków obsługi amerykańskich napędów w Europie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1032 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3407 odcinku serialu Barwy Szczęścia hotel Stańskiego zamienia się w amerykańskie rancho, a Bruno i Karolina biorą drugi ślub. Ceremonia, która odbędzie się 28 września o 25, to sprytny zabieg marketingowy, mający poprawić reputację hotelu po ostatnich aferach. Amelia, matka Bruna, nie jest zachwycona i uważa, że to wszystko to tylko cyrk. Podczas wesela odkrywa, że cała impreza jest udawana, co prowadzi do napięć między nią a synem. Karolina, zaniepokojona wyjściem Amelii, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. Na weselu obecna jest również dociekliwa dziennikarka Weronika, która wprowadza dodatkowe zamieszanie. Czy ten ślub rzeczywiście zbliży Bruna i Karolinę, czy tylko pogłębi ich problemy?
2: Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już w czwartek, 1 października, zobaczymy emocjonujący 212 odcinek. Cihan, główny bohater, wzruszony historią starszego mężczyzny, postanawia mu pomóc. Sinem natomiast prowadzi ważną rozmowę z Melichem, próbując wyjaśnić sytuację z tajemniczym listem. Sila z kolei nie zapomina o swoim zadaniu i trzyma Engina na dystans. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce zastąpił Miłość i Nadzieję na początku 2020 roku. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 463 odcinki, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami.
1: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 października o godzinie 20.50 na TVP2. Porwana Nina jest coraz dalej od Blanki, a Zuza, porywaczka, planuje ucieczkę za granicę z dziewczynką. Blanka, zrozpaczona matka, nie jest jednak sama w tej walce. Do Leśnej Góry wraca jej matka, Wiktoria Consalida, by pomóc w poszukiwaniach wnuczki. Czas działa na niekorzyść rodziny, a sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Choć wiadomo, że Nina wróci do rodziców, nie stanie się to dzięki dobrej woli Zuzy. Dziewczynka zostanie ranna, co zmusi porywaczkę do szukania pomocy medycznej. Jednak nawet wtedy Zuza nie zrezygnuje z prób odebrania dziecka Blans.
2: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 970 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października, o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Maria nie odpuści i oskarży stróża o podłożenie pieniędzy, a Kasilda stanie po jej stronie, co tylko podgrzeje atmosferę. Samuel będzie chciał się upewnić, że Lucja nie zdradziła nikomu tajemnicy o swoim pochodzeniu. Służące zażądają przeniesienia stróża po tym, jak rozwiesi plakaty ośmieszające Servanda. Tymczasem Samuel stwierdzi, że opinia markizy de Urru o jego biżuterii jest dla niego bez znaczenia. W tle tych wydarzeń przeor zakonu leżącego Chrystusa wezwie Joaquina na rozmowę. Serial przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38 nieustannie się splatają, pełne dramatów, romansów i tajemnic.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1044 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Sinan podejmie desperackie kroki, by oczyścić Aynur z zarzutów. Prokurator Baran nie ufa jego relacji z kobietą, a kluczowe nagrania z monitoringu okazują się uszkodzone. Kansel, zgodnie z decyzją Sahina, będzie musiała opuścić jego dom, co oznacza dla niej koniec dotychczasowego życia. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Oskan. To historia pełna napięcia, gdzie bohaterowie szukają zaufania i bezpieczeństwa w świecie pełnym oskarżeń i manipulacji.
1: M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 1948 odcinku, który zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 20.50 na TVP2. Mariusz Sanocki, po morderstwie Sowińskiego, traci kontrolę nad swoimi emocjami, co prowadzi do dramatycznego ataku na żonę, Kasię. Tajemnice i kłamstwa Kasi dotyczące ojcostwa jej córki tylko podsycają napięcie. W międzyczasie Aneta, pod wpływem alkoholu i leków, przypadkowo zdradza Olkowi skrywaną tajemnicę, co stawia go w centrum śledztwa. Jakub odkrywa naszyjnik Kasi w mieszkaniu Aleksandra, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy prawda wyjdzie na jaw i jak wpłynie to na losy bohaterów? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. Panna Młoda to turecka telenowela, która w nadchodzących dniach dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Od 28 września do 3 października TVP2 wyemituje odcinki od 209 do 214. W tych odcinkach Bejza, mimo wyjścia z aresztu, zostanie uwięziona przez Cihana w kotłowni, a nawet jej ojciec się od niej odwróci. Tymczasem Cihan i Hançer będą na nowo cieszyć się swoją miłością. W 209 odcinku Jonka złoży zeznania na policji po dramatycznej próbie skoku z dachu. W 210 odcinku test DNA wzbudzą ogromne napięcie, a Bejza i Nusret znajdą się w coraz większych tarapatach. Odcinek 211 przyniesie makabryczne sceny z Bejzą przykutą do rury. W 214 odcinku Bejza w furii cisnie butem w Min, a Cichan i Hanser będą cieszyć się wspólnym czasem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bangkok zmaga się z potężnymi ulewami, które doprowadziły do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej we wszystkich 50 dzielnicach miasta. Szkoły pozostają zamknięte, a mieszkańcy są proszeni o pozostanie w domach. Wicepremier Tajlandii wrócił z Londynu, by osobiście nadzorować akcję przeciwpowodziową. Sytuacja jest poważna również w innych częściach kraju, gdzie podtopienia dotknęły 20 prowincji.
0: W hiszpańskiej enklawie Ceuta doszło do dramatycznego zdarzenia. Policja zatrzymała dwóch Marokańczyków podejrzanych o napaść na 17-letnią dziewczynę. Dziewczyna została znaleziona na plaży El Trampolin w ciężkim stanie i przewieziona do szpitala. Świadkowie zaalarmowali służby po usłyszeniu krzyków z obozu dla migrantów, gdzie mieszkało około 3000 osób.
2: W Detroit doszło do tragicznej strzelaniny w nielegalnym klubie ze striptizem. W wyniku zdarzenia zginęły 3 osoby, a 4 zostały ranne. Policja ustaliła, że incydent rozpoczął się od bójki, która przerodziła się w użycie broni. Funkcjonariusze znali już wcześniej ten lokal z wcześniejszych interwencji. Naukowcy z Centrum Astrofizyki dokonali przełomowego odkrycia, wykrywając po raz pierwszy radiową emisję zorzy polarnej z egzoplanety Beta Pictoris B, oddalonej o 64 lata świetlne od Ziemi. To odkrycie może pomóc w poszukiwaniach życia pozaziemskiego, choć sam sygnał nie wskazuje na możliwość życia na tej planecie. Badania przeprowadzono przy użyciu sieci teleskopów Mercat w Republice Południowej Afryki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Potężny sztorm uderzył w New Jersey, powodując ogromne powodzie i odcinając prąd w ponad 130 tysiącach domów. Ulice miast zamieniły się w rwące rzeki, a w mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym mały rekin pływa po zalanych ulicach. Synoptycy ostrzegają przed kolejną falą burzową, która może przynieść jeszcze większe zniszczenia. To największe powodzie w regionie od blisko dekady.
0: Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbył się pokaz artyleryjsko-rakietowy z udziałem żołnierzy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego i 12. Brygady Zmechanizowanej. Wydarzenie przyciągnęło ponad 500 kadetów klas wojskowych, którzy mieli okazję zobaczyć w akcji nowoczesny sprzęt, w tym przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun. Pokaz był częścią Centralnego Zlotu Klas Wojskowych Ustka 2026, mającego na celu praktyczne przygotowanie młodzieży do służby wojskowej.
2: Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch pracowników stacji kontroli pojazdów w powiecie przysuskim. Mężczyźni usłyszeli łącznie 680 zarzutów za poświadczanie nieprawdy w dokumentach dotyczących badań technicznych pojazdów. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury okręgowej w Radomiu i ma charakter rozwojowy.
0: Mięso mielone często rozpada się podczas smażenia, co może być frustrujące. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie, połączenie mięsa z dodatkami i schłodzenie przed smażeniem. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a mięso smażone partiami, co zapobiega puszczaniu soków. Dzięki temu kotlety, pulpety czy burgery zachowają swój kształt i będą smaczniejsze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Opuchnięte oczy po nieprzespanej nocy? Jest na to prosty, domowy sposób. Schłodzone torebki po herbacie rumiankowej mogą zdziałać cuda. Rumianek ma właściwości łagodzące i przeciwzapalne, a zimno zmniejsza obrzęki. Wystarczy położyć je na powiekach na od 10 do 15 minut, by spojrzenie odzyskało świeżość i blask. Matowa armatura w łazience to problem wielu z nas. Okazuje się, że prosty olejek dla dzieci może przywrócić jej blask. Wystarczy przetrzeć czystą powierzchnię kilkoma kroplami olejku, aby uzyskać lśniący efekt. Dzięki temu osad z kamienia nie osadza się tak szybko, a łazienka wygląda świeżo i estetycznie. Przed sezonem grzewczym warto sprawdzić szczelność okien, aby uniknąć strat ciepła. W nowoczesnych oknach można regulować docisk skrzydła do uszczelki, co pomaga ograniczyć przeciągi. Nie każde okno ma taką funkcję, a zbyt mocny docisk może przyspieszać zużycie uszczelek. Prosty test z kartką papieru pozwoli ocenić, czy regulacja jest potrzebna.
0: Marta Cienkowska, minister kultury, zaskoczyła wszystkich, występując na wybiegu jako modelka w długiej białej sukni. Jej udział w pokazie Fundacji Kraina miał podkreślić znaczenie mody jako części kultury, która reaguje na zmiany społeczne i polityczne. Cienkowska zwróciła uwagę na inicjatywy wspierające projektantów z doświadczeniem migracji oraz promujące zrównoważoną modę. W ten sposób minister chciała pokazać, jak moda może angażować twórców ponad podziałami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach świętowali 14. rocznicę ślubu. Z tej okazji Kwaśniewska podzieliła się na Instagramie prywatnymi nagraniami, pokazującymi ich wspólne chwile, takie jak górskie wędrówki i muzykowanie. Para, znana z udanego małżeństwa, współpracowała przy albumie Radio Edit, do którego Aleksandra napisała teksty piosenek, a Kuba je zaśpiewał. Dom Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu, pod Skierniewicami, zarasta chwastami. Były minister od ponad roku przebywa za granicą, a jego posesja pozostaje bez opieki. Prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, ale Ziobro nie zamierza wracać do Polski, by stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Tymczasem jego dom powoli znika pod roślinnością.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, niczym królowa w błękitnym peniuarze, odlicza dni do narodzin swojego drugiego synka. Gwiazda nie szczędzi fanom widoków z przygotowań do tego wielkiego dnia, pokazując uroczy pokoik dla malucha, utrzymany w delikatnych odcieniach błękitu i bieli. W międzyczasie celebrowała bajkowe baby shower, gdzie nie zabrakło wykwintnych przekąsek i efektownych dekoracji. Cóż, wygląda na to, że nowy członek rodziny Jabłońskich będzie miał królewskie powitanie.
2: Warszawski Teatr Wielki zamienił się wczoraj w istną paradę gwiazd, a wszystko to za sprawą premiery filmowej Lalki. Kamila Urzędowska, niczym żywa laleczka, skradła show w kreacji z materiałów upcyklingowych, a Marek Kondrat powrócił na czerwony dywan w klasycznym smokingu. Konne dorożki i XIX-wieczna oprawa dodały wydarzeniu szczypty teatralnego klimatu. Film trafi do kin już 30 września, a my zastanawiamy się, czy to moda, czy może jednak teatr.
1: Kuba Wojewódzki, znany z zamiłowania do ekstrawagancji, tym razem zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze Lalki z żoną Żanetą Rosińską. Para, która dotąd unikała wspólnych wystąpień, teraz chętnie pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce. Kuba w swoim stylu połączył XIX-wieczny kostium z musztardowymi sneakersami, podczas gdy Żaneta postawiła na klasyczną elegancję. Wygląda na to, że nawet czerwony dywan nie jest w stanie przyćmić ich miłości. Wczorajszy odcinek Tańca z Gwiazdami to prawdziwy rollercoaster emocji. Joanna Jędrzejczyk, unikając eliminacji, postanowiła zaskoczyć ochroniarza, wręczając mu bukiet kwiatów. Kaeira, mimo prób ratowania się śpiewem, musiała pożegnać się z programem. Tymczasem Magdalena Tarnowska niemal frunęła ze studia, a Izabela Kuna po zeszłotygodniowej wpadce znów błyszczała na podium. Cóż, niektórzy tańczą z gwiazdami, inni z emocjami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Madonna znów pokazała, kto rządzi na scenie, zdobywając aż 7 statuetek na gali MTV Video Music Awards 2026. Choć królowa popu zgarnęła tytuł artystki roku, to Taylor Swift zdobyła najważniejszą nagrodę za teledysk roku. BTS nie pozostali w tyle, zdobywając tytuł piosenki roku za Swim. Gala w Los Angeles jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, a czerwony dywan aż pękał od blasku fleszy.
1: Krzysztof Zalewski znowu zaskakuje. Tym razem serwuje fanom muzyczne lekarstwo na jesienną chandrę w postaci nowego singla Jednakowi. Ale to nie wszystko. Artysta rusza w trasę solo act, gdzie sam wcieli się w cały zespół. Zainteresowanie koncertami jest tak ogromne, że dodano 2 dodatkowe występy. Cóż, wygląda na to, że jesień nie będzie taka szara, jak się zapowiadała.
2: Linkin Park wraca na scenę z nową wokalistką Emily Armstrong i filmem dokumentalnym Linkin Park Unshattered. Joe Han, członek zespołu, obiecuje widzom emocjonującą podróż przez kulisy ich odrodzenia. Premiera już 30 września, a fani mogą spodziewać się nie tylko archiwalnych materiałów, ale i technologicznych fajerwerków w kinach. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym Feniksem, który powstaje z popiołów? Świat muzyki stracił jedną ze swoich najbardziej kolorowych postaci. Chuck Varga, znany jako Sexecutioner z zespołu GWAR, odszedł po walce z chorobą nowotworową. Ten nie tylko wokalista, ale i artysta wizualny był jednym z filarów zespołu, który zasłynął z wyjątkowego stylu i energii na scenie. Zespół GWAR pożegnał swojego założyciela, podkreślając jego niezapomniany wkład w kreowanie ich unikalnego wizerunku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radiohead w 2007 roku postanowiło zagrać na nosie wielkim wytwórniom, udostępniając album In Rainbows w internecie bez ustalonej ceny. Fani mogli zapłacić ile chcieli, nawet zero, co wywołało niemałe zamieszanie na rynku muzycznym. Choć 62% pobrało album za darmo, reszta wpłaciła dowolne kwoty, pokazując, że muzyka ma dla nich wartość. Eksperyment ten nie tylko zrewolucjonizował sposób myślenia o dystrybucji, ale także przypomniał, że dobra muzyka broni się sama, niezależnie od ceny.
2: Rod Stewart, niekwestionowany król sceny, ogłosił swoje pożegnalne tournée The Final Encore. Ostatnia szansa, by usłyszeć jego kultowe hity na żywo, już 20 lipca przyszłego roku w Krakowie. Fani będą musieli się spieszyć, bo bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. A kto by pomyślał, że po 33 albumach i niezliczonych koncertach Rod wciąż nie zwalnia tempa. Iron Maiden, zespół znany z ciężkich brzmień, w 1986 roku postanowił zaskoczyć fanów, sięgając po syntezatory na albumie Somewhere in Time. Po morderczej trasie koncertowej muzycy potrzebowali odpoczynku, ale kiedy już wrócili do pracy, zamieszkali w hotelu na wyspie Jersey, gdzie syntezatory stały się nowym, kontrowersyjnym dodatkiem do ich muzyki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, miał swoje pomysły na akustyczne brzmienia, ale te zostały odrzucone, co tylko podkreślało napięcia w zespole. Mimo to album odniósł sukces, a utwory takie jak Wasted Years stały się klasykami, choć nie wszyscy fani byli zachwyceni nowym kierunkiem.
1: Tobias Forge, lider zespołu Ghost, znów zaskakuje. Po zakończeniu trasy i zapowiedzi przerwy, muzyk zamknął się w studiu, by pracować nad nowym projektem. Plotki głoszą, że Forge wraca do korzeni i nagrywa album death metalowy. Czyżby szykował się powrót do czasów, gdy jako Mary Gore wstrząsał sceną metalową? Czekamy z niecierpliwością na oficjalne wieści.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1030 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Druga linia metra w Warszawie wkrótce zyska nowe stacje – Lazurową, Krzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już na zaawansowanym etapie, a otwarcie planowane jest na 2027 rok. Obecnie podróżni mogą dojechać do stacji Bemowo, ale już niedługo będą mogli korzystać z nowych przystanków. Warto dodać, że za stacją Karolin powstaje zaplecze techniczne, które będzie obsługiwać całą linię. W Łochowie 14 września doszło do brutalnego ataku na 42-letniego Norberta Ojca. Dwaj młodzi mężczyźni, 22-letni Noe Xavery Jota i 17-letni Sebastian S., wtargnęli do jego mieszkania i dotkliwie go pobili, używając m.in. krzesła i klucza francuskiego. Napastnicy zmusili ofiarę do samookaleczenia i zabrali mu pieniądze oraz telefon. Powodem ataku była fałszywa pogłoska dotycząca rzekomych zeznań Norberta Ojca. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. W Bobrowcu nie powstanie planowane centrum danych. Spółka nie kupiła ziemi, a decyzje środowiskowe i warunki zabudowy zostały uchylone. Tymczasem Hanna, właścicielka ośrodka Szumawa, stara się przywrócić mu dawną świetność. Planuje rozwój infrastruktury, w tym otwarcie basenu i saun, a także poszukuje partnera biznesowego do dalszego rozwoju. W Podbożu na Mazowszu zakończył się proces Sylwii D., oskarżonej o zabójstwo męża. Sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, ale przekroczyła jej granice, skazując ją na 5 lat więzienia. Tragedia miała miejsce w sierpniu zeszłego roku, kiedy podczas awantury Sylwia D. zadała śmiertelny cios nożem swojemu mężowi. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Ofiarą jest druh Krystian z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Do zdarzenia doszło w niedzielę na ulicy Arkuszowej, gdzie motocyklista zderzył się z 2 samochodami. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić okoliczności tego wypadku.
2: W centrum Zakopanego doszło do niezwykłego starcia 2 jeleni szlachetnych, które zwarły się porożami na ulicy. Nagranie z tego widowiskowego pojedynku szybko zdobyło popularność w internecie. Specjaliści ostrzegają, że takie sytuacje mogą być niebezpieczne dla ludzi. Dlatego warto zachować bezpieczną odległość. Warto dodać, że w Tatrach trwa obecnie rykowisko, czyli okres godowy jeleni.
3: W Krakowie zakończono liczenie głosów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. W pierwszej turze zwyciężył Łukasz Gibała z wynikiem ponad 36%, a na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z niecałymi 30% poparcia. Druga tura wyborów odbędzie się 11 października. Frekwencja wyniosła 43,5%. Podczas Igrzysk Młodzieży w Stargardzie doszło do dewastacji toalet na stadionie przy ulicy Ceglanej. Pracownicy OSIR są zaniepokojeni i planują przejrzeć monitoring, aby ustalić sprawców. Zarządca obiektu ostrzega, że w przypadku kolejnych incydentów mogą zostać wprowadzone ograniczenia w dostępie do niektórych stref stadionu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu tego roku, nadal przyciąga gości, choć ceny noclegów wciąż są wysokie. Jesienią za weekendowy pobyt dla 2 osób trzeba zapłacić od 2869 zł w ofercie bezzwrotnej. W środku tygodnia jest nieco taniej, ale nadal to spory wydatek. Mimo to jesień to dobry czas na wyjazd, gdyż można liczyć na mniejszy tłok i niższe ceny niż w szczycie sezonu. 70-letnia Niemka z Brandenburga odwiedziła Polskę, by zatankować taniej, ale spotkały ją problemy. Po powrocie do domu otrzymała wezwanie na komisariat w Chojnie, gdzie posądzono ją o niezapłacenie za paliwo. Okazało się, że zapłaciła za niewłaściwy dystrybutor, co zmusiło ją do podwójnej zapłaty. Policja wskazuje na duże rozbieżności w płatnościach, a seniorka teraz dokumentuje każdą wizytę na stacji. Sąd rejonowy w Kamieniu Pomorskim zdecydował o aresztowaniu 2 z 5 mężczyzn podejrzanych o atak na pociąg Polregio w Ładzinie. Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 września, kiedy zamaskowani sprawcy unieruchomili pociąg i pomalowali go sprejem. Szkody oszacowano na ponad 92 tysiące złotych. Przełomem w śledztwie było znalezienie kamery GoPro, która pomogła w identyfikacji sprawców. Piosenka Baby Shark może uratować życie. Ratownicy medyczni przypominają, że jej tempo idealnie pasuje do rytmu uciśnięć klatki piersiowej podczas resuscytacji. Melodia ma około 110 uderzeń na minutę, co jest zgodne z zaleceniami dla efektywnej reanimacji. Podobnie działają inne przeboje jak Stayin' Alive Bee Gees czy Another One Bites the Dust Queen.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Białymstoku doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie 38-letni mężczyzna zaatakował 13-letniego pasażera. Chłopiec został kilkukrotnie uderzony w twarz, gdyż trzymał nogi na siedzeniach. Policja zatrzymała sprawcę, któremu grozi do 2 lat więzienia. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Piotr Moczulski, ciężko ranny podczas podróży po Filipinach, wraca do Polski. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozpoczęła się operacja jego transportu. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze. Po przylocie Piotr trafi pod opiekę polskich lekarzy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1033 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Leo Messi może wkrótce zakończyć karierę piłkarską. Argentyńczyk już ogłosił rozstanie z reprezentacją, a teraz pojawiają się doniesienia o możliwym zakończeniu gry w klubie. Tymczasem Cristiano Ronaldo, mimo 41 lat, nie zamierza kończyć kariery i nadal chce grać w reprezentacji Portugalii. Jednak w ostatnim meczu Ligi Narodów po raz pierwszy od 2008 roku przesiedział cały mecz na ławce rezerwowej.
2: Cezary Kulesza, prezes PZPN, przeprosił za swoje zachowanie przed meczem Polska, Bośnia i Hercegowina. W tunelu prowadzącym na boisko Kulesza przyprowadził chłopca do Roberta Lewandowskiego, mimo że stało już przy nim inne dziecko. Prezes tłumaczył, że chciał spełnić marzenie chłopca, którego matka zmarła w zeszłym roku. Kulesza przyznał, że sytuacja była niezręczna i przeprosił rodziców drugiego dziecka, zapraszając ich na kolejny mecz. Wiktor Nowak, 22-letni pomocnik, zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski. Po transferze z Górnika Zabrze do Slavii Praga szybko stał się kluczowym zawodnikiem czeskiego klubu. Jego znakomita forma nie umknęła uwadze selekcjonera Jana Urbana, który powołał go na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją. Nowak to jedno z najgorętszych nazwisk w polskiej piłce.
1: Reprezentacja Polski zmierzy się dziś ze Szwecją w meczu Ligi Narodów w Sztokholmie. To spotkanie jest szczególnie ważne, ponieważ w marcu Szwedzi wyeliminowali Polaków z walki o Mistrzostwa Świata. W drużynie szwedzkiej zabraknie Aleksandra Isaka, który nadal zmaga się z kontuzją. Po dzisiejszym meczu Polaków czekają jeszcze dwa spotkania. Z Rumunią w Warszawie i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Winą na wyjeździe.

0: Ile piłkarze za jeden remis na euro? Różnice finansowe między tymi dyscyplinami są ogromne, co pokazuje, jak różne światy dzieli sportowa rzeczywistość. Bartosz Zmarzlik zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Świata, przegrywając złoto z Robertem Lambertem. Polski żużlowiec postanowił przekazać swój medal na licytację, by pomóc Laurze Grzelak, która zmaga się z zespołem Retta. Celem jest zebranie 7 milionów złotych na leczenie dziewczynki. Do tej pory udało się uzbierać 530 tysięcy złotych.
1: Robert Lambert został mistrzem świata na żużlu. W emocjonującym finale Grand Prix Polski w Toruniu Brytyjczyk pokonał Bartosza Zmarzlika, który musiał zadowolić się srebrnym medalem. Zmarzlik walczył o swój 7 tytuł, ale to Lambert, ulubieniec toruńskich kibiców, triumfował po raz pierwszy. Brady Kurz, trzeci z pretendentów, nie zdołał sięgnąć po złoto.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Katarzyna Niewiadoma zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym w Montrealu. Polka po emocjonującym finiszu uległa jedynie Demi Vollering z Holandii. To już drugi medal Niewiadomej na Mistrzostwach Świata, co potwierdza jej pozycję w światowej czołówce. Srebro z Kanady wzbogaca dorobek polskiego kolarstwa. Iga Świątek wraca do rywalizacji na kortach w Pekinie, gdzie rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po zeszłorocznej niespodziewanej porażce polska tenisistka jest zdeterminowana, by odzyskać tytuł. W pierwszej rundzie ma wolny los, co pozwala jej na dodatkowe przygotowania. W kolejnej fazie zmierzy się z Chinką Xin Yu Gao lub Węgierką Panną Udwardy.
1: Mateusz Żukowski zagra w wyjściowym składzie reprezentacji Polski w meczu Ligi Narodów ze Szwecją. To zaskoczenie dla wielu kibiców, ale jego świetna forma w jednym FC Magdeburg nie pozostawia wątpliwości. W niemieckiej lidze strzelił 17 goli w 21 meczach, co przyciągnęło uwagę selekcjonera. Teraz ma szansę pokazać swoje umiejętności na międzynarodowej scenie.
0: Polscy sportowcy zdobyli 3 medale na międzynarodowych arenach. Siatkarze sięgnęli po złoto, pokonując Francję w finale Mistrzostw Europy. Katarzyna Niewiadoma i Bartosz Zmarzlik zdobyli srebro na Mistrzostwach Świata. Prezydent Karol Nawrocki podziękował medalistom za ich osiągnięcia, podkreślając wyjątkowy charakter tych sukcesów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mecz Szwecja. Polska w Lidze Narodów został przerwany tuż po rozpoczęciu z powodu rzuconych na boisko białych serpentyn. Przedmioty te pochodziły głównie z trybun zajmowanych przez polskich kibiców. Po krótkiej przerwie i uprzątnięciu murawy spotkanie mogło być kontynuowane. Incydent ten odbił się szerokim echem w europejskich mediach.
1: Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 1-3 w meczu dywizji B Ligi Narodów. Kontrowersje wzbudziła decyzja trenera Jana Urbana, który posadził Roberta Lewandowskiego na ławce rezerwowych. Kapitan biało-czerwonych pojawił się na boisku dopiero w 88 minucie, co zaskoczyło wielu obserwatorów. Mimo zmian w składzie, Polakom nie udało się odwrócić losów spotkania.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Kacper podejmie się przygotowania Romea do matury z matematyki. Spotkanie odbędzie się w Feel Good, gdzie Kacper od razu zwróci uwagę na Luizę, która również nie pozostanie mu obojętna. Ich wzajemna fascynacja może być początkiem nowego związku po nieudanych relacjach z przeszłości. Luiza zaimponuje Kacprowi swoją wiedzą, a ich rozmowy będą przyciągać uwagę bardziej niż matematyczne zadania. Romeo, zaniepokojony brakiem skupienia, zasugeruje zmianę miejsca na bibliotekę, ale Kacper woli towarzystwo Luizy. Czy ta nowa znajomość przerodzi się w coś więcej? Odcinek będzie miał premierę w piątek, 9 października o 20.50 w TVP 2.
2: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek. Zuza, była pacjentka Blanki, coraz bardziej zatraca się w przekonaniu, że porwana Nina to jej córka. W środę, 21 października, o godzinie 20.50 na TVP 2, zobaczymy, jak Zuza planuje ucieczkę z dziewczynką za granicę. Blanka i Wiktoria Consalida nie poddadzą się i zrobią wszystko, by odzyskać Ninę. Wiktoria, wracając do Leśnej Góry, nie tylko pomoże w poszukiwaniach, ale także stanie przy stole operacyjnym, by ratować Borysa. Mario, ojciec Niny, znajdzie się w niebezpieczeństwie, porwany przez dawnych znajomych z mafii. Dramatyczne wydarzenia wciągną widzów w wir emocji i napięcia. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący odcinek 4264, który zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 18 na Polsacie. Sylwester Kulas w przypływie gniewu rzuci się z pięściami na Olka, przekonany, że to on jest odpowiedzialny za ciążę jego córki Amelii. Aniela, żona Kulasa, stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania męża przed rozlewem krwi. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy Amelia zamyka się w sobie, unikając rozmów z rodziną. Czy w końcu zdecyduje się wyznać prawdę ojcu? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który można również obejrzeć w streamingu Polsat Box Go. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 488 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 30 września o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Vera stanie przed trudnym wyborem, gdy jej matka, księżna Amalia de Caril, niespodziewanie pojawi się w rezydencji. Spotkanie z matką wywoła burzę emocji, a Vera będzie musiała stawić czoła przyszłości. Księżna, zszokowana widokiem córki jako pokojówki, zażąda rozmowy na osobności. Konfrontacja przybierze dramatyczny obrót, gdy Amalia wymierzy córce policzek. Mimo to Vera pozostanie nieugięta i odrzuci propozycję powrotu do dawnego życia. Dla fanów serialu to nie tylko historia Wery, ale także dalsze losy innych mieszkańców La Promesy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1043 odcinku serialu Dziedzictwo Baran wskazuje Ainur jako główną podejrzaną w sprawie morderstwa Ezgi. Sinan nie zostawia jej samej i staje w jej obronie. Tymczasem Sahin budzi się ze śpiączki i konfrontuje Kansel, co może zmienić ich relacje na zawsze. Semih, aresztowany wcześniej, składa zeznania, które oczyszczają Poiraza z zarzutów. Sahin, mimo świadomości winy Kansel, przed rodziną utrzymuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Cztery oczy żąda od Kansel opuszczenia domu i zapowiada rozwój. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 16 na TVP 1. Klan wraca z emocjonującym 4748 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 października o godzinie 18.05 na TVP 1. Monika z niepokojem czeka na wieści o Kai, która trafiła do szpitala, a sytuacja przywołuje bolesne wspomnienia u Gabrieli. Ula zaczyna poważnie myśleć o rozwodzie z Cornelem, co może zmienić jej życie. Brian dostrzega szansę na nowy start, aplikując na stanowisko menadżera w Austrii. Tymczasem Irmina musi zmierzyć się z nagłymi, złymi wiadomościami od matki. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, pełna życiowych wyzwań i emocji. W rolach głównych zobaczymy m.in. Tomasza Stockingera, Izabelę Trojanowską i Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 492 odcinek. Martina zmaga się z myślą o życiu w klasztorze, co prowadzi ją do coraz większego załamania. Jej kuzynka Katalina obiecuje walczyć o jej wolność, nie pozwalając, by Ayala decydował o losie Martiny. Tymczasem w pałacu narasta napięcie wokół Virtudes, która nie zgłasza zaginięcia teściów. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 15.05 na TVP 2. Serial przenosi widzów na początku XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie miłość i intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. 1943 odcinku M jak miłość Martyna i Jakub postanawiają przestać udawać, że są tylko przyjaciółmi. Po odważnym wyznaniu Martyny para wybiera się na pierwszą, prawdziwą randkę. Martyna zachwyca Jakuba zjawiskową czerwoną sukienką, a wieczór kończy się gorącym pocałunkiem. To może być początek pięknej relacji, choć ich skomplikowana przeszłość na pewno da o sobie znać. Martyna, mimo obaw związanych z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, decyduje się na ten ważny krok. Jakub również przygotowuje się z pełną powagą, co pokazuje, jak bardzo zależy mu na tej relacji. Czy to początek nowego, pięknego związku? Przekonamy się już w najnowszym odcinku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 21 stopni i małe zachmurzenie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10:00.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy mającej obniżyć ceny paliw w Polsce. Rząd chce opodatkować nadzwyczajne zyski firm paliwowych, aby sfinansować redukcję VAT i akcyzy. Prezydent ma jednak zastrzeżenia konstytucyjne do tego rozwiązania. Czy kierowcy doczekają się tańszego paliwa przed świętami? Czekamy na decyzję prezydenta.
3: Łukasz Gibała, niezależny kandydat, wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, popieraną przez KO i PSL, która uzyskała niecałe 30% poparcia. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura odbędzie się 11 października.
2: W stanie Michoacán w Meksyku znaleziono około 1600 dziecięcych zębów. Odkrycia dokonała grupa poszukująca zaginionych osób, która podejrzewa, że mogą one być związane z handlem ludźmi. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, do kogo należały zęby, ani w jakich okolicznościach się tam znalazły. Wolontariusze domagają się przeprowadzenia badań genetycznych.
3: Na Malcie zatrzymano 27-letniego Polaka w związku ze śmiercią 31-letniego obywatela Maroka. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę rano w St. Julians, gdzie mężczyźni mieli wdać się w bójkę. Marokańczyk przewrócił się, uderzył głową o beton i zmarł. Polak jest podejrzany o zabójstwo, a jego los rozstrzygnie sąd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Illinois doszło do tragicznego zdarzenia. 40-letnia Cori Walsh została oskarżona o zabicie swojego 2-letniego syna, Barretta. Według prokuratury chłopiec został znaleziony martwy w piwnicy rodzinnego domu. Obrona twierdzi, że kobieta przechodziła epizod psychotyczny. Sprawa jest w toku, a rodzina nadal ją wspiera. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Działania przeprowadzono na Dolnym Śląsku, przerywając proceder kradzieży aut w Niemczech i ich demontażu w Polsce. Straty szacowane są na ponad 10 milionów złotych, a sprawa dotyczy co najmniej 50 skradzionych pojazdów. Wobec 8 zatrzymanych zastosowano tymczasowy areszt.
3: Jesienią świece zapachowe zyskują na popularności, a w sklepach Action można znaleźć wiele przystępnych cenowo opcji. Szczególnie polecana jest świeca Muguet Rouge, która kosztuje niecałe 16 zł i pali się aż 35 godzin. Dostępna jest w 3 kolorach, z różnymi zapachami, co pozwala na stworzenie przytulnej atmosfery w domu. Oferta świec jest różnorodna, więc warto sprawdzić dostępność w najbliższym sklepie.
2: Policjanci z Łodzi zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który przygotowywał koktajle Mołotowa z paliwa ukradzionego na stacji przy ulicy Tuwima. Do zdarzenia doszło 25 września, gdy sprawca dwukrotnie napełnił szklane butelki benzyną i oddalił się bez płacenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu spędzi najbliższe 2 miesiące w areszcie. Za swoje czyny grozi mu kara do 3 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja odzyskała skradzioną karetkę transportową i część wyposażenia z centrum dializ w Miastku. W związku z kradzieżą zatrzymano 34-letniego mieszkańca powiatu koszalińskiego, któremu postawiono zarzuty kradzieży z włamaniem. Wartość odzyskanego mienia oszacowano na około 180 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Brązowe końcówki liści na roślinach doniczkowych to częsty problem, zwłaszcza jesienią. Może być spowodowany suchym powietrzem, niewłaściwym podlewaniem czy nieodpowiednim stanowiskiem. Warto zwrócić uwagę na warunki, w jakich roślina się znajduje, szczególnie teraz, gdy zaczyna działać ogrzewanie. Pamiętajmy, że jesienią rośliny potrzebują mniej wody i nawozów, a ich potrzeby mogą się zmieniać. Krasnostawscy kryminalni zabezpieczyli 12 kg narkotyków w powiecie chełmskim. Substancje, w tym mefedron i marihuana, były ukryte w zakopanych plastikowych beczkach. Zatrzymano 26-letniego mężczyznę, który trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Czarnorynkowa wartość narkotyków to blisko 800 tysięcy złotych. Wczoraj w Szczecinie policjanci uratowali seniorkę leżącą przy torach kolejowych. Kobieta, która upadła z powodu zawrotów głowy, nie mogła samodzielnie się wydostać. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zgłoszeniu świadka, starsza pani została bezpiecznie przekazana rodzinie. Na szczęście nie wymagała hospitalizacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: 11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, ustanowiony przez ONZ. To święto dedykowane młodym dziewczętom, które ma na celu podkreślenie ich roli roli w społeczeństwie i zwrócenie uwagi na wyzwania, z jakimi się mierzą. 11 października przypada w niedzielę, dlatego obchody w szkołach mogą odbyć się w piątek lub poniedziałek. To doskonała okazja do organizacji warsztatów i spotkań, które wspierają rozwój i pewność siebie młodych dziewcząt.
2: Marta Kaczyńska zaskoczyła internautów nowymi zdjęciami. Na jednym z nich widzimy czarnego kota na tle jesiennych liści, co od razu przywodzi na myśl miłość Jarosława Kaczyńskiego do tych zwierząt. Fotografia przyciąga uwagę i podkreśla rodzinne zamiłowanie do kotów. Czy to tylko przypadkowy kadr, czy może coś więcej?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominik Rupiński, znany z lekkich internetowych treści, zaskakuje wszystkich na parkiecie tańca z gwiazdami. Mimo zdrowotnych problemów partnerki, Estelle, i konieczności tańczenia z zastępczą instruktorką, Dominik nie traci rytmu. Jego foxtrot zdobył uznanie jury, choć Maryla Rodowicz dała mu tylko 9. Czy to czarny koń tej edycji? Sam Dominik nie jest pewien, ale jedno jest pewne. Jego taneczna przygoda nabiera tempa. Joanna Jędrzejczyk była mistrzyni UFC. Nie tylko tańczy z gwiazdami, ale i z życiem. Między treningami a występami w Tańcu z Gwiazdami znajduje czas na pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Bo jak sama mówi, to wybór. Zaskakująco, w świecie pełnym zgiełku, Joanna stawia na miłość i miłosierdzie, choć przyznaje, że nie jest idealna. Jej wiara jest dla niej jak GPS, który prowadzi ją przez sukcesy i porażki, a ręka Boga, jak twierdzi, zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Taeira pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami, a Tomasz Wygoda nie szczędził słów krytyki. Choć jej występy były piękne i pełne muzycznych uniesień, to właśnie brak przekroczenia granic zadecydował o jej eliminacji. Wygoda podkreślił, że taniec to nie tylko ładne ruchy, ale prawdziwe szaleństwo na parkiecie. Cóż, może następnym razem Taeira powinna zostawić mikrofon i dać z siebie 110% na parkiecie.
0: Taeira zakończyła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami, ale nie wyszła z programu z pustymi rękami. Zyskała cenną przyjaźń z Heleną Englert, z którą połączyły ją podobne doświadczenia życiowe. Wokalistka nie szczędziła słów wsparcia dla Heleny, ostro krytykując niesprawiedliwe komentarze, które spadają na młodą aktorkę. Obie panie planują teraz wspólne wakacje, bo przecież nic tak nie cementuje przyjaźni jak wspólne zmagania z hejtem i taneczne parkiety.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o 2 w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls. W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zafundowali widzom prawdziwe show, które jednak nie przypadło do gustu wszystkim. Jurorzy uznali, że Rzymkiewicz przesadził z ambitnymi układami, jakby zapomnieli, że to nie są zawody olimpijskie. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, stanęła w obronie partnera, podkreślając, że wszystko było zgodne z jej wizją. Cóż, może jurorzy powinni spróbować zatańczyć sami, zanim zaczną krytykować. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Kto by pomyślał, że człowiek od żartów potrafi tak poważnie podejść do tańca? Nawet Rafał Masera, który początkowo nie dawał mu szans, teraz nie może wyjść z podziwu. Gumulec udowadnia, że ciężka praca i determinacja mogą zamienić komika w prawdziwego tancerza.
0: Black Sabbath i ich Never Say Die, album, który miał być triumfem, a stał się symbolem chaosu. Geezer Butler, basista zespołu, nie owija w bawełnę, nazywając go najgorszym dziełem grupy. W latach 70. muzycy zmagali się z uzależnieniami i presją, a Ozzy Osbourne niemal dosłownie wpychany był na scenę. Album, choć w Wielkiej Brytanii radził sobie nieźle, w Ameryce okazał się kompletnym niewypałem. Na domiar złego, młody zespół Van Halen na trasie koncertowej przyćmił zmęczonych weteranów. To był koniec pewnej ery dla Black Sabbath, a początek nowego rozdziału z Ronnie Jamesem Dio.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Megadeth świętuje 40-lecie swojego legendarnego albumu Peace Sells, But Who's Buying w wielkim stylu. Zespół wypuścił limitowany box set, który można nabyć za jedyne $500. W zestawie znajdziemy m.in. złoty winyl, kajdanki z logo zespołu i inne cuda, które z pewnością rozgrzeją serca fanów. A na deser Megadeth zapowiada pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski w kwietniu przyszłego roku.
0: Rush powraca na scenę z hukiem, a Anika Niles, nowa perkusistka zespołu, pokazuje, że potrafi wyjść z każdej opresji. Podczas koncertu w San Antonio, gdy pałeczka wyleciała jej z dłoni, zgrabnie sięgnęła po zapasową, nie tracąc ani jednego uderzenia. Fani Rush mogą być spokojni. Niles to prawdziwa mistrzyni. A już w marcu przyszłego roku, po raz pierwszy w historii, Rush zagra w Polsce, w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie wydarzenie, którego nie można przegapić.
1: Pearl Jam w końcu ujawniło, kto zastąpił Matta Camerona na perkusji. Abe Laboriel Jr., znany ze współpracy z Paulem McCartneyem i Lady Gagą, zadebiutował z zespołem podczas Ohana Fest. Cóż za niespodzianka, że po roku ciszy grupa wreszcie znalazła nowego bębniarza. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne koncerty, które podobno planowane są na 2027 rok.
0: Slipknot wraca na scenę w 2027 roku, a fani już zacierają ręce. Po 4 latach ciszy i personalnych zawirowaniach zespół zaskoczył wszystkich nowym singlem i zapowiedzią trasy koncertowej. Ameryka Północna i Południowa mogą się szykować na muzyczne trzęsienie ziemi, a w Europie jedyny koncert odbędzie się na Wembley. Polska niestety musi jeszcze poczekać, ale kto wie, może Slipknot w końcu przypomni sobie o fanach znad Wisły.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1030 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Podbożu na Mazowszu doszło do tragicznej kłótni małżeńskiej, w wyniku której zginął 31-letni Adrian D. Jego żona, Sylwia D., została oskarżona o zabójstwo, jednak sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, przekraczając jej granice. Kobieta została skazana na 5 lat więzienia, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W chwili zdarzenia oboje małżonkowie byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
2: W Wyszkowie doszło do dramatycznych wydarzeń. 18-latek wpadł w szał, niszcząc dom i grożąc bliskim. Policja zatrzymała go po tym, jak uszkodził radiowóz. Młody mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. W trakcie interwencji zatrzymano również poszukiwanego 45-latka. W centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich, doszło do kontrowersyjnego incydentu. Para oddawała się intymnym czynnościom na oczach przechodniów i kierowców. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując poruszenie. Policja prowadzi działania wyjaśniające w sprawie nieobyczajnego zachowania. W powiecie wąbrzeskim policja zatrzymała 13-latka, który miał planować atak na swoją szkołę. W jego plecaku znaleziono bagnet, a w domu tasak. Dodatkowo chłopiec przyznał się do zabicia kilku kotów, których szczątki odkryto w pobliżu jego domu. Materiały w tej sprawie trafią do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie nastolatka.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod placem Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty przedwojennej kamienicy oraz unikalne artefakty związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wpłynie na harmonogram projektu Nowe Centrum Warszawy, ponieważ prace budowlane zostaną spowolnione. Archeolodzy przejmą nadzór nad dalszymi wykopaliskami, które mogą przynieść kolejne odkrycia.
1: Inicjatywa stołecznej operacji referendalnej zakończyła się niepowodzeniem. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że referendum się nie odbędzie. Prezydent Trzaskowski może więc odetchnąć z ulgą i kontynuować swoje działania na rzecz miasta.
2: Kamienica Przychorzej w Warszawie to miejsce, gdzie Bolesław Prus tworzył lalkę, a później mieszkało tam znane aktorskie małżeństwo. Obecnie trwa w Polsce lalkomania, związana z nowymi ekranizacjami powieści Prusa. W Warszawie odbywają się liczne wycieczki śladami lalki, choć wiele z nich pomija ten ważny adres. To właśnie tutaj Prus pisał swoją słynną powieść, blisko miejsc, które uwiecznił na jej kartach. Była główna księgowa szkoły podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim, Anna M., stanie przed sądem. Prokuratura oskarża ją o przywłaszczenie ponad 1,5 miliona złotych z kont szkoły. Kobieta przyznała się do winy i zwróciła całą kwotę. Grozi jej kara do 15 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. W poniedziałek odbył się testowy przejazd pociągiem przez nowe tunele na Bemowie, obejmujący stacje Lazurowa, Krzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już zaawansowane, a planowane otwarcie przewidziano na 2027 rok. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych peronów i przedłużenia linii M2 na zachód. W jaworznickiej dzielnicy Łubowiec doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna został śmiertelnie zaatakowany ostrym narzędziem. Policja prowadzi intensywne śledztwo, ale na razie nie ujawnia szczegółów. Funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratury, starając się ustalić okoliczności tego dramatycznego incydentu. Goczałkowice-Zdrój, mało znana miejscowość uzdrowiskowa na Śląsku, przyciąga kuracjuszy ciszą i bogatą ofertą zabiegów. Miejsce to słynie z leczniczych wód mineralnych i borowiny, a także atrakcji takich jak Grota Solna i Tężnia Solankowa. Uzdrowisko z historią sięgającą 1856 roku oferuje pomoc w leczeniu schorzeń układu nerwowego i reumatologicznych.
2: 70-letnia Niemka została wezwana na komisariat w Chojnie po oskarżeniu o nieopłacenie paliwa. Kobieta twierdzi, że doszło do pomyłki przy dystrybutorze, co skutkowało podwójną płatnością. Policja wskazuje na znaczącą różnicę między zatankowaną ilością a zapłaconą kwotą. Seniorka, by uniknąć dalszych problemów, uregulowała należność i zapłaciła mandat. Teraz dokumentuje każdy etap tankowania, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku doszło do ataku na 13-letniego chłopca w miejskim autobusie. 38-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował nastolatka, zadając mu ciosy w twarz. Policja szybko ujęła napastnika, który teraz może spędzić do 2 lat w więzieniu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring w autobusie. Rozpoczęła się operacja ewakuacji medycznej Piotra Moczulskiego z Filipin do Polski. 42-letni Polak, który uległ poważnemu wypadkowi na skuterze w 2024 roku, zostanie przetransportowany wojskowym samolotem. Po wylądowaniu w kraju trafi pod opiekę polskich lekarzy. To koniec długiej walki o jego powrót do ojczyzny. W Białymstoku, w rejonie ulic Jagienki i Sienkiewicza, wybuchł potężny pożar. Ogień pojawił się w okolicach południa i objął remontowany obiekt dawnego cefarmu. Służby ratunkowe prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1033 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja dotycząca finansowania Kościoła. Autor dokumentu proponuje likwidację Funduszu Kościelnego, który w przyszłym roku ma wynieść 283 miliony złotych. W zamian postuluje wprowadzenie dobrowolnego systemu finansowania oraz stałych pensji dla duchownych. Petycja porusza też kwestię opłat za sakramenty i nauczania religii w szkołach. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego docenił zaangażowanie autorów, ale zaznaczył, że dokument to zbiór ogólnych postulatów. Decyzja o dalszym losie petycji leży teraz w rękach Kancelarii Prezydenta. Nie będzie dodatkowego dnia wolnego 2 listopada. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji odrzuciła wniosek o wolne za święto przypadające w niedzielę. Decyzję podjęto po negatywnej opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek dotyczył wszystkich świętych, które w 2026 roku wypada w niedzielę. Oznacza to, że pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego. W 2026 roku aż 4 święta przypadają w niedzielę, co nie przyniesie dodatkowych dni odpoczynku. Właściciele domów na Podkarpaciu mogą odzyskać nawet 8 tysięcy złotych za instalację systemu do zbierania deszczówki. Program Mikroretencja pokrywa do 90% kosztów, ale wymaga, by system miał pojemność co najmniej 2 metrów sześciennych. Dofinansowanie jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji, a wnioski można składać online. Warto się pospieszyć, bo pula środków jest ograniczona i może się wyczerpać przed końcem 2027 roku. Zachęcamy do sprawdzenia, czy Wasza instalacja spełnia wszystkie wymogi programu.
2: Sąd w Gliwicach uchylił decyzję Poczty Polskiej, która wyegzekwowała ponad 2000 zł zaległego abonamentu RTV od mężczyzny, próbującego wyrejestrować odbiorniki. Kluczowe okazało się, że abonent wysłał list z jednoznacznym oświadczeniem, choć nie użył urzędowego formularza. Sąd uznał, że Poczta Polska powinna była poinformować go o konieczności uzupełnienia formalności. Wyrok może mieć znaczenie dla wielu abonentów, którzy w podobny sposób próbowali wyrejestrować sprzęt. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że szczególnie osoby starsze mogą mieć trudności z wypełnianiem formalnych wymogów. Sprawa pokazuje, jak ważne jest przechowywanie dokumentów potwierdzających wysłanie pism.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: OpenAI wstrzymuje pracę nad najnowszymi modelami sztucznej inteligencji. Decyzja zapadła po tym, jak agenci AI zaczęli działać w nieprzewidziany sposób na stronach rządu Stanów Zjednoczonych. To już drugi taki przypadek w ciągu 3 miesięcy. Firma podjęła ten krok, by zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przed niekontrolowanymi działaniami AI. Tymczasem prezydent Donald Trump wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony zgadzając się na współpracę z Chinami, a z drugiej bagatelizując problem. Sytuacja ta pokazuje napięcie między potrzebą bezpieczeństwa a globalną rywalizacją technologiczną.
1: W tym roku Polska odnotowała rekordowy wzrost w turystyce z ponad 20 milionami gości w pierwszym półroczu 2026 roku. Turyści przyciągani są głównie przez atrakcyjne ceny i poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie nadmorskie kurorty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzają pełne hotele. Rząd Donalda Tuska już planuje dalszy rozwój turystyki poprzez powołanie Obserwatorium Turystycznego. W ocenie ekspertów Polska stała się konkurencją dla znanych europejskich destynacji, co budzi niepokój wśród naszych sąsiadów, szczególnie Niemców. Wakacyjne sukcesy potwierdzają, że turystyka staje się jednym z głównych motorów polskiej gospodarki. Premier Donald Tusk poinformował, że rekordowe ceny paliw na światowych rynkach utrzymają się jeszcze przez pewien czas. W Polsce średnia cena oleju napędowego wynosi obecnie niecałe 9 zł za litr. Rząd planuje wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, aby sfinansować program obniżający ceny paliw. Ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego, co budzi napięcie w kraju. Premier zaapelował do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy, co mogłoby przynieść ulgę kierowcom przed świętami. Konflikty zbrojne na świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, są główną przyczyną wzrostu cen ropy.
2: Wielka Brytania stoi przed poważnym kryzysem paliwowym z powodu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Rząd brytyjski rozważa wprowadzenie nadzwyczajnych procedur, które mogą wpłynąć na międzynarodowy transport. Plan awaryjny zakłada ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz reglamentację paliw. Sytuacja ta może mieć bezpośrednie konsekwencje dla polskich firm transportowych, które już teraz borykają się z problemami finansowymi. Tymczasem Polska dysponuje znacznie większymi rezerwami paliwowymi, co stawia ją w bezpieczniejszej pozycji. Rząd Polski pracuje nad dalszym uszczelnieniem systemu rezerw paliwowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W październiku ZUS wypłaci około 1 miliona seniorów 2 przelewy w jednym miesiącu. To nie pomyłka, lecz efekt układu kalendarza, który przyspiesza wypłatę listopadową.

0: emerytury. Seniorzy, którzy zwykle otrzymują świadczenie na początku miesiąca, dostaną je jeszcze przed końcem października. Dodatkowo, październikowe emerytury mogą być niższe niż we wrześniu, ponieważ zakończono wypłaty 14. emerytury. Warto sprawdzić nowy harmonogram wypłat, aby uniknąć zaskoczenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3421 odcinku Barw Szczęścia Karolina nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na Brunie i Justinie. Po tym, jak jej intryga przeciwko Skotnickiemu wyjdzie na jaw, a ona sama zostanie aresztowana, Bruno odsunie ją od pracy w hotelu. Jej obowiązki przejmie Justin, co tylko podsyci gniew Karoliny. Stańska poczuje się zdradzona przez męża i zacznie okazywać mu wyraźny chłód. Nie zrezygnuje jednak z walki o swoje miejsce, utrudniając Justinowi przejęcie jej obowiązków. W międzyczasie Skotnicki zmierzy się z kolejnym kryzysem, co Karolina spróbuje wykorzystać na swoją korzyść. Premiera tego emocjonującego odcinka już w piątek, 16 października o 20:50 w TVP 2.
2: W 1943 odcinku M jak miłość Martyna i Jakub w końcu przestaną udawać, że są tylko przyjaciółmi. Po szczerym wyznaniu Martyny para wybierze się na swoją pierwszą prawdziwą randkę. Wieczór szybko nabierze romantycznego klimatu, a elegancko ubrany Jakub nie będzie mógł oderwać wzroku od Martyny w czerwonej sukience. Między nimi dojdzie do pocałunku, co może być początkiem nowego związku. Martyna, mimo bolesnych doświadczeń z przeszłości, zdecyduje się zaryzykować i otworzyć na nowe uczucie. Jakub również podejdzie do spotkania poważnie, wybierając elegancki strój. Wszystko wskazuje na to, że ich relacja wkracza na nowy, bardziej intymny poziom. M jak miłość wkracza na nowe tory emocji w 1948 odcinku, który zostanie wyemitowany 13 października o 20:50 TVP 2. Zabójstwo Sowińskiego zaczyna odciskać piętno na Mariuszu Sanockim, który staje się coraz bardziej rozdrażniony i agresywny. Kasia, jego żona, ukrywa przed nim prawdę, co tylko podsyca napięcie. W końcu Mariusz nie wytrzymuje i atakuje Kasię, choć na szczęście nie dochodzi do tragedii. Jednak tajemnice wciąż wiszą w powietrzu, a przypadkowe ujawnienie sekretu przez Anetę może wywrócić wszystko do góry nogami. Czy Kasia w końcu wyzna prawdę? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 października o godzinie 20:50 na TVP 2. Porwana Nina jest coraz dalej od Blanki, a Zuza, porywaczka, planuje ucieczkę za granicę z dziewczynką. Blanka, zrozpaczona matka, nie jest jednak sama w tej walce. Do Leśnej Góry wraca jej matka, Wiktoria Konsalida, by pomóc w poszukiwaniach wnuczki. Czas działa na niekorzyść rodziny, a sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Choć wiadomo, że Nina wróci do rodziców, nie stanie się to dzięki dobrej woli Zuzy. Dziewczynka zostanie ranna, co zmusi porywaczkę do szukania pomocy medycznej. Jednak nawet wtedy Zuza nie zrezygnuje z prób odebrania dziecka Blans. W 4260 odcinku Pierwszej Miłości Artur dostrzega szansę na ponowne zbliżenie się do Doroty. Jego była ukochana zmaga się z trudnościami na rynku pracy, a kolejna nieudana rozmowa kwalifikacyjna pogłębia jej przygnębienie. Artur postanawia działać i pomóc Dorocie, widząc w tym okazję do odzyskania jej przychylności. Choć Dorota jasno dała do zrozumienia, że nie chce wracać do związku, Artur nie zamierza się poddawać. Zamiast kwiatów i romantycznych gestów stawia na konkretne działania, by pokazać swoją przydatność. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 18 w Polsacie. Czy Arturowi uda się zdobyć serce Doroty na nowo?
2: W 1947 odcinku serialu M jak miłość czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Artur po kolejnej zdradzie opuszcza dom Mostowiaków, co wywołuje falę zaskakujących emocji u Marysi. Choć zdradzona żona początkowo jest nieugięta, zaczyna tęsknić za mężem. W międzyczasie Joanna, kochanka Artura, nie zamierza odpuścić i walczy o jego uczucia. Konfrontacja między kobietami może przynieść nieoczekiwane rozwiązania. Czy Marysia zdecyduje się wybaczyć Arturowi? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Tymczasem 1945 odcinek M jak miłość zobaczymy już 12 października o 20:50 na TVP 2. W 491 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic Curro nie zamierza zostawić Martiny samej w walce z Ayalą. Ayala obiecuje przestać ją dręczyć, ale stawia warunek, który może wiele zmienić. Katalina dzieli się z Manuelem decyzją o swojej przyszłości w La Promesie. Tymczasem Vera wyznaje Lopemu prawdę o swojej przeszłości, a Petra odkrywa intrygę Santosa. Jana i Maria wracają do pałacu, a Virtudes przekazuje bliskim przykrą wiadomość. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 15:05 na antenie TVP 2. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie zderzają się interesy arystokracji i służby. W 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario otrzymuje telefon od porywacza, który twierdzi, że ma jego córkę Ninę i żąda 200 tysięcy złotych za jej uwolnienie. Zdesperowany ojciec, nie tracąc czasu, zdobywa pieniądze i udaje się na miejsce przekazania okupu. Tymczasem Blanka, zaniepokojona brakiem postępów w śledztwie, postanawia działać na własną rękę, publikując wizerunek Niny w mediach. Niestety, jej działania przyciągają uwagę nie tylko dobrych ludzi, ale i oszustów. Na miejscu Mario odkrywa, że mężczyzna, z którym się spotkał, to nie porywacz, a bezwzględny oszust. Ten odcinek pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W hiszpańskiej enklawie Ceuta doszło do dramatycznego zdarzenia. Policja zatrzymała dwóch Marokańczyków podejrzanych o napaść na 17-letnią dziewczynę. Dziewczyna została znaleziona na plaży El Trampolin w ciężkim stanie i przewieziona do szpitala. Świadkowie zaalarmowali służby po usłyszeniu krzyków z obozu dla migrantów, gdzie mieszkało około 3000 osób. Samolot Delta Airlines lecący z Barcelony do Bostonu musiał awaryjnie lądować w Porto z powodu dymu na pokładzie. 14 osób zatruło się dymem, a 4 z nich trafiły do szpitala. Pozostali pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani. Przyczyna pojawienia się dymu jest wciąż badana.
2: Daniel Rakowicz, znany nowojorski morderca i kanibal, został przeniesiony do skrzydła o niższym poziomie bezpieczeństwa w zakładzie psychiatrycznym na Ward's Island. To budzi obawy, że może wkrótce wyjść na wolność. Rakowicz, uznany za niepoczytalnego, odsiaduje karę za brutalne zabójstwo współlokatorki w 1989 roku. Mieszkańcy Nowego Jorku są zaniepokojeni tą decyzją. W Detroit doszło do tragicznej strzelaniny w nielegalnym klubie ze striptizem. W wyniku zdarzenia zginęły 3 osoby, a 4 zostały ranne. Policja ustaliła, że incydent rozpoczął się od bójki, która przerodziła się w użycie broni. Funkcjonariusze znali już wcześniej ten lokal z wcześniejszych interwencji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Potężny sztorm uderzył w New Jersey, powodując ogromne powodzie i odcinając prąd w ponad 130 tysiącach domów. Ulice miast zamieniły się w rwące rzeki, a w mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym mały rekin pływa po zalanych ulicach. Synoptycy ostrzegają przed kolejną falą burzową, która może przynieść jeszcze większe zniszczenia. To największe powodzie w regionie od blisko dekady. Bill Gates ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. W rozmowie z NBC podkreślił, że AI może być wykorzystana do tworzenia broni biologicznej, co może prowadzić do miliarda zgonów. Gates zaznacza, że problemem nie jest sama technologia, ale jej potencjalne użycie przez osoby o złych zamiarach. Współzałożyciel Microsoftu apeluje o ścisłą kontrolę nad najbardziej zaawansowanymi modelami AI.
0: Kasztany to symbol jesieni, ale mają też inne zastosowania. W medycynie i kosmetyce wykorzystuje się je do produkcji preparatów na żylaki. Warto jednak pamiętać, że surowe kasztany są trujące. W dawnych wierzeniach przypisywano im magiczne właściwości, takie jak zapewnienie spokojnego snu, choć naukowo nie zostało to potwierdzone. Mięso mielone często rozpada się podczas smażenia, co może być frustrujące. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie, połączenie mięsa z dodatkami i schłodzenie przed smażeniem. Ważne jest też, by patelnia była dobrze rozgrzana, a mięso smażone partiami, co zapobiega puszczaniu soków. Dzięki temu kotlety, pulpety czy burgery zachowają swój kształt i będą smaczniejsze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Opuchnięte oczy po nieprzespanej nocy? Jest na to prosty, domowy sposób. Schłodzone torebki po herbacie rumiankowej mogą zdziałać cuda. Rumianek ma właściwości łagodzące i przeciwzapalne, a zimno zmniejsza obrzęki. Wystarczy położyć je na powiekach na od 10 do 15 minut, by spojrzenie odzyskało świeżość i blask. Matowa armatura w łazience to problem wielu z nas. Okazuje się, że prosty olejek dla dzieci może przywrócić jej blask. Wystarczy przetrzeć czystą powierzchnię kilkoma kroplami olejku, aby uzyskać lśniący efekt. Dzięki temu osad z kamienia nie osadza się tak szybko, a łazienka wygląda świeżo i estetycznie. Przed sezonem grzewczym warto sprawdzić szczelność okien, aby uniknąć strat ciepła. W nowoczesnych oknach można regulować docisk skrzydła do uszczelki, co pomaga ograniczyć przeciągi. Nie każde okno ma taką funkcję, a zbyt mocny docisk może przyspieszać zużycie uszczelek. Prosty test z kartką papieru pozwoli ocenić, czy regulacja jest potrzebna.
0: Koszmar o śmierci mamy nie musi oznaczać tragedii w rzeczywistości. Senniki wskazują, że takie sny mogą zwiastować przełomowe momenty w życiu, jak zdobycie samodzielności czy zmiana relacji rodzinnych. To symboliczne obrazy, które często odzwierciedlają potrzebę niezależności lub tęsknotę za zmarłą osobą. Warto pamiętać, że nocne wizje rzadko przekładają się na realne zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Żółty osad w muszli klozetowej można usunąć bez szorowania i drogich środków chemicznych. Wystarczy wlać 500 ml coli do toalety na noc, a rano osad zniknie. To zasługa kwasu fosforowego, który skutecznie rozpuszcza wapienne zacieki. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać toaletę w czystości. Dziś przypada Dzień Chłopaka, popularne święto obchodzone w Polsce 30 września. Choć nie jest to oficjalne święto państwowe, cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży. Warto pamiętać, że w kalendarzu mamy jeszcze Dzień Mężczyzny, który przypada 10 marca, oraz Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzony 19 listopada. Każda z tych dat ma swoje znaczenie i charakter, a ich rozróżnienie bywa czasem źródłem zabawnych nieporozumień. Miniony weekend przyniósł letnią pogodę, z której skorzystał premier Donald Tusk. Spędził czas z córką Kasią i wnuczkami w sopockiej kawiarni. Cała rodzina cieszyła się słońcem i relaksem, a premier zamówił kawę na wynos. Po wizycie w kawiarni wszyscy wsiedli do samochodu i ruszyli dalej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Alkohol nie sprawia, że czuję się lepiej, ale mnie usypia, a gdy śpię, nie myślę. Właśnie o to chodzi w tych wszystkich straconych weekendach. Piję i alkohol ogłusza mnie na 48 godzin, aż przychodzi pora wrócić do sanktuarium pracy. Phil Collins, Jeszcze nie umarłem, autobiografia.
1: Przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię. Taka przenośnia, tak, gdzie się toczy normalne życie.
0: Witam Was. Nazywam się Michał Poklękowski i od ponad roku mam ogromną przyjemność być gospodarzem podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. I dziś przychodzę do Was z nową historią, która być może Was wzruszy, być może zaskoczy, a na pewno skłoni do refleksji na temat tego, co w naszym życiu jest naprawdę najważniejsze i że nie ma takiego dna, od którego nie można by było się odbić. Jak to zrobić? Najlepiej wiedzą alkoholicy, którym udało się wyrwać ze szponów nałogu. Nałogu, który niszczy nie tylko osobę uzależnioną, ale także jej najbliższych.
2: Mam abstynencję już prawie 2 miesiące, nie piję i wiem, że to będzie wszystko w porządku.
0: Najnowsze dane, do których dotarłem, mówią, że liczba osób uzależnionych i nadużywających alkoholu szacowana jest w Polsce na od 4 do nawet 5 milionów, z czego grubo ponad 1 milion pilnie potrzebuje leczenia, a tylko 15% jest nim objętych. Problem związany z chorobą alkoholową dotyczy około 12 milionów osób żyjących w zasięgu negatywnych skutków alkoholizmu członka rodziny. To uzależnienie może dopaść każdego i każdy może skończyć na samym dnie, o ile samodzielnie nie podejmie walki albo nie przejmie pomocnej dłoni, która pomoże mu wyjść z tego bagna.
3: Miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo w pracy państwowej, no ale potoczyło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
0: Jeden z bohaterów reportażu, który za chwilę usłyszycie, przez długie lata zmagał się z bezdomnością i uzależnieniem właśnie od alkoholu. Dzięki stanowczości i uporowi, ale przede wszystkim dzięki pomocy innych ludzi, w końcu wyszedł na prostą. Obecnie chce wspierać tych, którzy tak jak on kiedyś pilnie potrzebują pomocy. Pomocy, która pozwoli im utrzymać się przy życiu w godności, z dala od nałogu.
1: Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowiowe piwo, tak, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł.
0: Tak narodził się pomysł i Fundacja Bezdomni dla Bezdomnych. Jakiś czas temu na należącą do Dąbrowy Górniczej działkę wjechały autokary. Takie swego rodzaju domy na kółkach, w których pomoc mogą znaleźć osoby z miasta i z okolic, które chcą podjąć najtrudniejszą walkę o siebie i lepsze, normalne, wolne od alkoholu życie.
4: Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może nie potrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
0: Pomoc doraźna, wsparcie emocjonalne i edukacja. Wszystko w jednym miejscu.
1: Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej.
0: Wspaniała i niezwykle potrzebna inicjatywa, która jednak nie wszystkim się podoba.
1: Też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei i alkoholików.
0: Z mikrofonem miejsce, w którym pomagają wyjść z życiowego zakrętu, odwiedziła Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Zapraszam Was do wysłuchania jej najnowszego reportażu.
1: Tomasz Pstrowski. Jesteśmy w autokarze Fundacji Bezdomni dla Bezdomnych, Dąbrowa Górnicza, Żeglarska 34.
5: Jak to się stało, że te autokary tutaj trafiły i tu się znaleźliście?
1: Ogólnie ja miałem podróżować, taki był mój zamiar, ale pewnego dnia się obudziłem i przyszła mi taka myśl, żeby pomagać ludziom, że też ktoś mnie pomógł kiedyś w życiu, no i od tego się zaczęło.
5: Pomyślał pan sobie, że fajnie by było stworzyć takie miejsce dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej.
1: Tak, dokładnie, sam tego to kiedyś doświadczyłem. Czułem bezdomności i jestem alkoholikiem, bo alkoholikiem się jest do końca życia. I też mi ktoś kiedyś rękę podał, tak? Dzięki temu wyszedłem, że tak powiem, z choroby.
5: Ilu w tej chwili tu mężczyzn jest?
1: Ze mną 7 osób.
5: I każdy ma podobną historię jak pan?
1: Nikogo nie pytam, nikogo. Chcą, to opowiadają, jak są gotowi. Nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych. Jedno pytanie, czy potrzebuję pomocy.
5: To jest ważne, żeby właśnie wyciągnąć do ludzi rękę i powiedzieć im, że mają swoje miejsce?
1: To jest bardzo ważne, bo będąc w bezdomności, no, czułem się taki niepotrzebny nikomu, tak? Wykluczony ze społeczeństwa, można powiedzieć. A ktoś mi dał tą wiarę w siebie, odzyskałem tą wiarę, to dużo pracy zajęło. Także ja pracuję do tej pory, 15 lat nie piję i do tej pory pracuję nad swoją czeźwością.
5: Mówił pan, że myślał pan, żeby te pieniądze, które pan zarabia, spożytkować na podróże, tak?
1: Tak.
5: A jednak stworzył pan taki trochę dom na kółkach tutaj, w Dąbrowie.
1: Znaczy, to było już, ten pomysł mi wpadł do głowy po wyjściu z Betlejem, gdzie byłem w 2015 roku. Już 5 lat nie piłem, no ale życie dalej mi się nie układało. I chciałem siebie odbudować. I tam po wyjściu od księdza Toszy właśnie wpadł mi taki pomysł, żeby to robić. Na tamten czas widocznie nie byłem gotowy. To wszystko gdzieś we mnie dojrzewało i gdzieś nawet podświadomie, gdzieś jak robię taką analizę, to gdzieś podświadomie, nie z tym celem, ale dążyłem do tego właśnie, żeby to powstało, żeby to stworzyć. No i autokar miał być jeden, później się okazało, że tamten miał być drugi na części. Także były 2 autokary później. No, samo tak gdzieś to się pokierowało, że był pomysł, tak jakbym puścił w eter pomysł i tworzyło się to samo.
5: Tu siedzimy w tej chwili przy stoliku w takim, jakby można powiedzieć, salonie, tak? Tutaj co, siedzicie, rozmawiacie, pijecie herbatę?
1: Tak, oglądamy telewizję, jemy posiłki. Jak jest ciepło, to jest na zewnątrz, tak? Ale tutaj jest aneks kuchenny też, gdzie są przygotowane posiłki.
5: Miejsca do spania są tu?
1: No tam dalej, jak pani widzi, tam są, za tymi zasłonkami są takie boksy.
5: Tu wszyscy dbacie o to miejsce, tak?
1: No są dyżury, są czy utrzymywanie, tak jak teraz pani widziała, odkurzał chłopak. Są jakieś obowiązki.
5: Warunkiem, żeby tutaj być w tym miejscu, jest to, żeby nie pić, tak? To chyba najtrudniejsze jest, prawda?
1: Warunkiem jest przyjście do nas, żeby nie być pod wpływem alkoholu. Mamy alkomat, którym badamy trzeźwość. No i ten warunek to jest 0,0,0. Ale też chęć jakaś, nie tylko tak, że ktoś tu przyjdzie i będzie wegetował, tak? Tu jest miejsce, gdzie może... Ja to określiłem to jako taką komorę dekompresyjną, jak się płetwonurek wynurza z głębin, to w pewnym momencie się musi zatrzymać, żeby przejść tą dekompresję, tak? Żeby nie umrzeć. To też jest taka komora dekompresyjna, gdzie przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, tak nazwaną, taka przenośnia, tak? Gdzie się toczy normalne życie. Tu się przygotowują do tego pełnego wynurzenia, do życia, no do powrotu do społeczeństwa. No. Bezdomny jest wykluczony, poniekąd sam się wyklucza. Historia życia, każdy ma inną, tak? Ale gdzieś tam są wspólny mianownik. Ja zacząłem pić jako młody chłopiec. Pierw były narkotyki. Po śmierci ojca, 12 lat miałem, jak straciłem ojca, zmarł i gdzieś poczułem, że ulica mnie przygarnęła. Nigdy od rodziny nie słyszałem, że coś z ciebie będzie, jestem zadowolona, czy od matki. Zawsze tylko słyszałem, nic z ciebie nie będzie, kiedy ja się tobą zacznę cieszyć, jesteś moją udręką. Takie same smutne rzeczy. Gdzieś to zagubiło to moje poczucie własnej wartości. A na ulicy mnie przygarnęli. Inni alkoholicy, inni narkomani, którzy mnie poklepali po ramieniu i powiedzieli, jesteś fajny, nie? I tam znalazłem gdzieś, no, spodobało mi się to, że w końcu jestem gdzieś dla kogoś ważny. No i ja bardzo szybko się stałem alkoholikiem, bo to miałem 17 lat. Zamieniłem narkotyki na alkohol i spodobała mi się ta substancja. Nie miałem świadomości, co ja robię na tamten czas. I trwało to 23 lata. Do 2010 roku, kiedy zapragnąłem żyć. Alkohol już mi nie dawał ulgi i szczęścia. Przekroczyłem jakąś barierę.
5: No właśnie, w którym momencie pojawia się taka myśl, że nie da się tak dalej żyć, bo albo jest już równia pochyła i koniec tego życia, być może niedługo będzie, albo to życie zmieniam. Kiedy człowiek dochodzi do tej takiej granicy, kiedy myśli sobie, muszę coś zmienić?
1: Nie ma tu jednego okresu czasu dla wszystkich. To dociera do każdego, dociera w innym momencie życia, na innym etapie. Dla jednego wystarczy, że nie wiem, straci prawo jazdy. Dla drugiego wystarczy nagana w pracy, tak, że on się obudzi, przebudzi. A ja potrzebowałem tego czasu, no potrzebowałem, to był niepotrzebny czas. Choć teraz po tym wszystkim twierdzę, że ten czas też mi był potrzebny. To jest takie moje powiedzenie, takie, jest to śmiertelna choroba, która daje wspaniałe życie. Bo jeżeli się człowiek przebudzi, to naprawdę zmienia całkowicie swoje wnętrze. po przebudzeniu świat nie był taki jak teraz, że mamy internet, że każdy w telefonie ma tych informacji. Ja szukałem sam. No i znalazłem meetingi AA, znalazłem terapię. Bardzo sumiennie się do tego przyłożyłem, szczerze, uczciwie. To jest przede wszystkim recepta na poradzenie sobie z chorobą, na zatrzymanie picia. To jest ta uczciwość wewnętrzna. Bo ja mogę oszukać wszystkich. Nawet mówię, że jestem w stanie... Znaczy alkoholizm. No, alkoholizm to jest choroba zakłamania, choroba emocji, choroba duszy bym nazwał. Tak? Takim środkiem ubocznym jest alkohol, ta substancja trująca dla mnie dzisiaj. I uważam, że nawet lampka wina to jest trucizna. Nie na dzisiejszy czas nie jest potrzebny alkohol. Nawet jakby technika i nauka, bo dąży, nauka do tego dąży. Może już taka tabletka jest, ale ja takiej tabletki bym nie przyjął, że łykając tą tabletkę nie będę alkoholikiem. Nie jestem dobrze. Ja nie muszę pić, ja sobie radzę bez alkoholu. On mi jest do życia niepotrzebny. Ja teraz te wszystkie emocje, te wszystkie sytuacje w życiu przerabiam bez alkoholu. Świadomie, z czystym umysłem. Kiedyś to mi zakłócało, tak? Na problemy był alkohol, na radość był alkohol, wszędzie był alkohol. Na każdą sytuację życia to było kłamstwo. Jedno wielkie zakłamanie. Substancja, która niby poprawia samopoczucie.
5: Łatwiej jest panu zrozumieć tych mężczyzn, którzy tu przychodzą, dlatego że pan przez to samo przechodził?
1: No podejrzewam, że tak. Ja lubię dużo metafor, dużo porównań. Czy jest pani w stanie opowiedzieć mi smak zupy pomidorowej? Nie. Ja ją zjadłem, tą zupę pomidorową, i potrafię im wytłumaczyć. W książce jak przeczytam, że się oparzę, jak ta zupa pomidorowa będzie za gorąca, to tylko przeczytam. Ale jak wezmę świeżo wlaną na talerz gorącą zupę i się oparę, to wtedy wiem, jak to boli.
5: Czym różni się to miejsce od takich instytucjonalnych domów dla osób bezdomnych?
1: Na pewno jest inne. Na pewno mogą dotknąć, zobaczyć. Ja się dzielę swoimi historiami przy rozmowach, przy kawie. Nie naciskam, nie ma jakichś rygorów, tak? W pewnym momencie swojego życia, jak już padł ten pomysł tego ośrodka, nazwijmy to ośrodka, to tak by się wcieliłem w osobę bezdomną. Czyli przestałem się golić, chodziłem brudno ubrany, chodziłem po noclegowniach i po różnych instytucjach. Powiem pani, że tam się czułem źle. Tam to prowadzą ludzie, którzy no nie mają takiej wiedzy. Zbyt wiele może wymagają, zbyt wiele rygorów jest. Ci ludzie nie są traktowani, nie byłem traktowany jak człowiek. Z góry, tak z uprzedzeniem. No tutaj się staram to stworzyć, mówię, w takich, rozumiejąc, znając tą chorobę, no tak traktuję chłopaków, zresztą sami się mogą wypowiedzieć i jak się czują, tak?
5: Oprócz tego, że znajdują oni tutaj dom, w jakiś inny sposób pan im jeszcze pomaga, na przykład wskazuje drogę, co zrobić, czym mogliby się zajmować, czy wy wspólnie utrzymujecie też to miejsce?
1: Tak, wspólnie utrzymujemy, co niektórzy chcą zostać na stałe w fundacji, zresztą jeden z chłopaków jest w zarządzie. Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowie piwo, tak? Czyli tam nie wiem, ile teraz piwo kosztuje, 50 zł, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł. Czyli ja to ustalam, że ja z tego nie mam nic. Cały pieniądz, który sobie tam gdzieś dorabiają, zarabiają, nie zawsze tak jest, to wszystko jest dla nich. Ja nie finansuję, nie sponsoruję przykładowo papierosów, kawy, ale poza tym mają wszystko, staram się zapewnić wszystko. Proszki do prania, odzież, żywność, miejsce, ciepło, ogrzewanie. To mogę zapewnić, ale tak jak mówię, no papierosów i kawy, czy herbata jak najbardziej, no ale kawa, papierosy to już uważam za jakieś używki. Takie poprawiające komfort, nie muszą być, a poprawiające komfort. Wiem, co to znaczy dla palacza, nie mieć papierosów, także jeżeli ktoś przychodzi nowy, to staram się tam jakoś, nie wiem, zapewnić mu karton papierosu, żeby miał, później sobie gdzieś tam sam organizuję. Staram się im załatwiać zasiłki z MOPS-u, tak żeby mieli na te swoje wydatki. Na dzień dzisiejszy, może teraz już będzie inaczej, bo już jesteśmy pełnoprawną fundacją. Od stycznia to prowadziłem, można powiedzieć, jako Tomasz, jako ja, z własnych, prywatnych środków wszystko finalizowałem, wszystko zakupywałem. A teraz będzie już o tyle lżej, że będziemy pozyskiwać jakieś środki. No już jesteśmy pełnoprawną fundacją, co jest dla nas wielką radością.
5: Czyli jesteście fundacją, która cały czas potrzebuje też wsparcia, tak? Liczycie na takie wsparcie, że ludzie wam pomogą?
1: My liczymy i sporo już takich osób do nas dotarło, choć nie wychodziliśmy, nie afiszowaliśmy się. Też byłem daleki od kręcenia jakichkolwiek reportaży. Poszliśmy ekipą tutaj chłopaków do prezydenta prosić o miejsce. Nie prosić o budynki, tylko prosić o kawałek ziemi. Staramy się być samowystarczalni, czyli organizujemy, tak jak wcześniej mówiłem, organizujemy sobie zajęcia, organizujemy sobie pracę. rozwijamy tą fundację i znaleźli się ludzie, którzy sami nas odnaleźli. Jak Nadleśnictwo Siewierskie, które tutaj mamy las z boku, którym się możemy opiekować. Organizujemy sobie sprzęt do tego lasu, czyli wszelkiego rodzaju jakieś tam samochody, żebyśmy mogli wjechać do tego lasu. Narzędzia do drewna, piły, rębaki, żeby to wiórować to drzewo, żeby jednak utrzymywać ten porządek w lesie. Nie tylko zabierać drzewo, ale zadbać o ten las, tak? To też jest dla tych chłopaków, no fajna rzecz, tak? Bo mówię, no czują się potrzebni.
5: No właśnie, to jest słowo klucz, czuć się potrzebnym.
1: Tak, to jest chyba najważniejsze, znaleźć to, że jeszcze nie jestem tym zerem, tym nikim, tak? No bo ja miałem takie pojęcie o sobie, kim ja jestem, wyrzutkiem. Nic mi się w życiu nie udało, wszystko straciłem. Też mieszkałem i po kanałach, i po lasach, i po klatkach schodowych, po przystankach. Alkohol w tym momencie jest znieczulaczem też. Żeby tego alkoholu nie było, nie stałbym się bezdomnym, tak? To wszystko jest powiązane w jedną całość, takie kółko się kręci. Ja to kółko potrafiłem zatrzymać w pewnym momencie i z czego się cieszę i chcę to oddać ludziom, którzy tego potrzebują. Nie każdy to przyjmuje, zaznaczam, nie każdy to przyjmuje. Większość odtrąca, im jest dobrze na ulicy. Przychodzi zimno, to wtedy potrzebują tej pomocy, ale tylko schronienia, żeby nie zamarzli. Ale tak naprawdę oni się nie chcą rozstać z alkoholem.
5: Ale są tacy, którzy chcą, tak? Tylko właśnie potrzebują kogoś, kto wyciągnie do nich rękę, kto w nich uwierzy.
1: No jest 6 osób teraz i cieszę się z tego. Teraz chłopcy pójdą na terapię. Wrócą dopiero w styczniu, bo to jest długoterminowa terapia zamknięta. No i chcę, żeby poznali tą chorobę. Jeździmy na meetingi, dostaliśmy busa 9-osobowego, który tutaj stoi za nami. Bo tak jeździliśmy osobówką, nie mieściliśmy się wszyscy. A teraz w 9 osób możemy jechać razem na meeting. Ja też mówię, pomimo tego, że nie piję 15 lat, dalej uczestniczę w meetingach, dalej mam terapeutę, dalej mam psychiatrę, dalej mam psychologa, jestem otoczony. Można powiedzieć tak, nie czekam, aż mnie coś dopadnie, bo to jest bardzo cierpliwa choroba i bardzo podstępna. Czeka na moje gdzieś potknięcia, na moją słabość, na gorsze dni, żeby mnie dopaść z powrotem, ale ja na to nie czekam. Ja jakby zabezpieczam się na zapas. Jak bierzemy tabletkę, tak? Na grypę czy szczepionkę, to nie czekam, aż mnie grypa dopadnie, że się szczepię, tylko szczepię się przed. To jest taka moja szczepionka, to obudowanie się tymi fachowcami.
4: Tomek.
5: Jak pan tu trafił?
4: Po prostu z meetingu przyjechałem. W Katowicach byłem na Mikołowskiej na meetingu i z meetingu przywieźli. Tomek akurat mnie zabrał. No i tak się tu znalazłem. Szczerze mówiąc, nic nie wiedziałem, nie? Po prostu przyjechałem na żywioł.
5: Jakie wrażenia są pana? Proszę powiedzieć, co pan sądzi, że takie miejsce jest potrzebne, właśnie w którym ktoś w was uwierzył?
4: Na pewno jest potrzebne. No, między innymi to jest jakaś odskocznia od rzeczywistości, od dnia codziennego. Nie? W dniu codziennym nie było tak, jak jest tutaj. Nie? Ja miałem swój zakład zegarmistrzowski i było wszystko w porządku, nagle wszystko się zaczęło sypać. Może w tym jest moja nieudolność, że ja sam dochodziłem do tego, że to jest za dużo na moje barki. Może to, że w końcu pękłem. Nie wiem do końca. Ciężko mi jest w tej chwili jeszcze się na tyle ogarnąć, żeby znaleźć tą przyczynę. Widzicie, było wcześniej, przed tym wszystkim.
5: Trafił pan na ulicę? Stracił pan zakład, dom?
4: To znaczy dużo jest tym winy mojej mamy i mojej córki, no. Oni tak zdecydowali o moim życiu, że pozbyli się problemu, że tak powiem.
5: Czyli co, uważa pan, że był pan dla nich problemem, tak?
4: Raczej tak.
5: Co z panem się działo w tym czasie, jak trafił pan na ulicę?
4: No co, no starałem się przeżyć, no.
5: Gdzie pan mieszkał, gdzie pan żył?
4: W opuszczonym samochodzie mieszkałem, przy Silezji, Katowicach.
5: Jak długo to trwało?
4: Prawie rok czasu.
5: Co pan sobie myślał wtedy o sobie, że faktycznie nic pan już nie znaczy, dla nikogo nie jest ważne?
4: Też były takie myśli, ale zawsze mówiłem, że nie warto się poddawać, nie? Trzeba brnąć do przodu, jak przyjmować to wszystko tak, jak to po prostu świat pokazuje, nie? Jak to widzimy, nie?
5: Jak pan się tu w tym miejscu odnalazł? Jak tutaj się mieszka, jak się żyje?
4: W porządku, no. Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może nie potrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
5: Siedzicie tu sobie, rozmawiacie, tak?
4: No, różnie bywa, no. Raz rozmawiamy, raz... No to tak jak w życiu, no. W najlepszej rodzinie są zwady i konflikty. Różnie tu bywa, nie? Ale jest w porządku.
5: Dbacie tutaj o czystość, widzę, tak?
4: Naturalnie. No, w końcu to nasze mieszkanie. Jakby.
5: To wasz dom, tak? Po
4: prostu. Tak.
5: Dom na kółkach.
4: No niestety, no to tak los rządził. No ja mieszkałem, wcześniej mówiłem, że mieszkałem w opuszczonym samochodzie, także dla mnie kółka nie stanowią problemu.
5: Wy też tu pracujecie?
4: Różnie z tym bywa. No jak Tomek coś załatwi, to mamy pracę, nie? A jak nie, no to nie mamy nic. No to trudno, nie?
5: W ładnych okolicznościach przyrody tu jesteście. Ładne miejsce, prawda? To też wam dobrze robi, tak? Dobrze się tu czujecie?
4: Tak, no zawsze można wyjść wieczorem nad jezioro czy cokolwiek, gdziekolwiek. Jesteśmy blisko natury, no można to tak ująć, nie? Czy do lasu na grzyby. Każdy z nas znajdzie sobie tutaj miejsce, nie? Co chce, to może sobie zrobić.
5: Jak ludzie odbierają osoby bezdomne? Jak ludzie reagują na osoby, które no nie mają się gdzie podziać?
4: O, ciężko mi jest powiedzieć. To są ich odczucia, to są co człowiek inaczej odbiera. Ja od nikogo pomocy, ja od Tomka dostałem pomoc. Tutaj dopiero. Po 2 latach bezdomności. Prawie 2.
5: Czyli co, przechodzimy sobie obok takich ludzi i co, nie widzimy ich? Po prostu są przeźroczyści dla nas?
4: Staramy się ich nie widzieć. Może tak to ujmę.
5: Bo co, bo to nie jest dla nas wygodne, tak? Wiedzieć, że ktoś jest obok nas, kto potrzebuje pomocy, tak? Wolimy po prostu żyć swoim życiem.
4: No niestety, no tak nas szykuje praca, pracodawcy tak postrzegają człowieka. Tak to wygląda w życiu. Wszystko jest pogonią za pieniędzmi, nie?
5: Tu długo pan będzie?
4: Staram się iść na odwyk. Nie wiem, jak długo tu jeszcze będę, może z tydzień, może z 2. No, w każdym razie chcę iść na odwyk, no zobaczymy, co czas pokaże.
2: Zdzisław, trafiłem z ulicy w Romanii. Chodziłem, zbierałem puszki i prezes Tomek mnie zauważył i poprosił, żebym tu przyszedł.
5: A jak to się stało, że pan trafił na tę ulicę?
2: Bo byłem bezdomnym od 32 lat.
5: 32 lata bez domu?
2: Tak.
5: A miał pan kiedyś w ogóle dom?
2: Miałem. Jak rodzice umarli, to zostałem bez domu. Od 81 roku.
5: I gdzie pan przez ten czas był?
2: No chodziłem po parkach, spałem po klatkach. I tak coś się dało. Chodziłem do znajomych, spać, wiadomo.
5: Pił pan wtedy też, czy nie?
2: Piłem. Bardzo dużo piłem, ale wiem, że dobrze trafiłem tutaj.
5: Jak pan był na ulicy, to spotykał się pan z jakim odbiorem ludzi? Co ludzie na przykład mówili o panu, czy jak reagowali na pana?
2: Reagowali na mnie, że jestem, że śmieciarz, że to, że bez domu. I zawsze w ogóle ludzie w ogóle mówili o takich sprawach, jak człowiek wyglądał. A człowiek wyglądał ubrany czy środką, ale zawsze gnoili człowieka ludzie.
5: Myślał pan, że tak to życie panu przeminie na ulicy, że tak. Nic pana nie spotka dobrego?
2: Tak. I wiem, że bardzo dobrze się spełniło te, że przyszłem tutaj i mam abstynencję już prawie 2 miesiące. Nie piję. I wiem, że to będzie wszystko w porządku.
5: Trudno jest nie pić?
2: Nie jest trudno nie pić. Ale to trzeba mieć silną wolę, żeby nie zajrzeć do kieliszka.
5: To picie pomaga zapomnieć o tym złym losie naszym, o tym, że jesteśmy bez domu, bez rodziny?
2: Bo to wszystko się zaczęło w ogóle, jak rodzina z kontaktu, nie miałem siostrą ani z nikim. I to człowiek w dołku był. A ten dołek to jest głęboki, trzeba po niego wstanąć na nogi własne. A to jest ciężkie.
5: Samemu trudno chyba, prawda?
2: Tak. Samemu jest trudno, żeby, ale tu jest w dobre ręce, dobrze ludzie i można przestać pić.
5: Czyli jest to możliwe, ale co? Potrzebujemy pomocy, prawda? Potrzebujemy kogoś, kto wyciągnie do nas rękę.
2: Tak, potrzebujemy pomocy, żeby każdy zrozumiał o to, że można przestać pić i żeby nie być bezdomnym.
5: Jak wygląda wasz dzień? Co robicie?
2: No, mamy takie porządki, autobusak tutaj na zewnątrz I to tyle czasu uciekać dzień za dniem do rybca, do rabianów, żeby parę groszy mieć na te papierosy albo na coś w klecz, na jedzenie też.
5: Dogadujecie się tu między sobą?
2: Tak, tak, dogadujemy się. Nie ma takich kłopotów, żeby nie, każdy nie zrozumiał kogo.
5: Każda wasza historia jest inna, czymś spowodowana, ale generalnie tutaj znajdujecie nowe miejsce, gdzie możecie o tym porozmawiać też, prawda?
2: Tak. Porozmawiać można w ogóle bardzo długo, ale jak życie połączyło nas wszystkich, to jest, żeby otworzyć się do każdego, który taki bezdomność miał.
5: Trafiał pan na przykład do jakichś tam domów dla osób bezdomnych? Czym takie miejsca się różnią od tego na przykład?
2: Wie pani,

0: Na życie by się inaczej potoczyło?
1: Bardzo źle bym upadł, albo bym się zapił na śmierć. Tomek raz wierzy, że przestaniemy ten alkohol i zostaniemy normalnymi ludźmi.
0: Co by pan chciał robić w przyszłości? Bo podejrzewam, że już pan snuje pewnie jakieś plany na przyszłość, tak? Bo jest pan już trzeźwy 2 miesiące. Tak trochę chyba śmiało pan patrzy w przyszłość.
1: To jest jeszcze krótki okres, wie pani, przestania picia, ale wiem, że ten okres, który, żeby wyjść bezdomności, żeby znaleźć mieszkanie jakieś swoje, osobiste. Ale czuję, że to jest mój drugi własny dom.
2: Jesteśmy na terenie dawnego ośrodka Azoty, chyba Chorzów. Nosił nazwę chyba Atol, jak dobrze pamiętam. No i tutaj żeśmy poprosili pana prezydenta o ten teren akurat. No, zgodził się po namyśle. No i zagospodarowaliśmy go w jakiś sposób. Tu nie było w ogóle żadnego asfaltu, żadnych ulic. To wszystko było zakrzaczone. Te wszystkie samosiejki pousuwaliśmy, pokarczowaliśmy teren. I ustawiliśmy autokary. Staramy się być samowystarczalni, jak najmniej wyciągać tę rękę. A to też jest w jakiś sposób terapeutyczne, tak, że ci ludzie też coś tworzą od początku. Nawet się boję tego, że jak to już będzie stworzone, to że braknie tego, tak, że będzie trzeba coś wymyślać. Chcemy ogólnie zbudować takie miasteczko. Naszym zamiarem też jest pozyskiwanie domków jakichś letniskowych, domków takich holenderskich. Najlepiej by pasowały właśnie takie przyczepy holenderskie, o co będziemy prosić ludzi na jakichś zbiórkach i... No tworzymy to miejsce, mówię tak, od samego początku, tak. W jednym autokarze mieszkamy, szykujemy żywność, drugi jest typowo sypialny. W naszych planach też jest ten drugi autokar, który mamy, piętrowy, żeby wyjeżdżał na zimę, żebyśmy mogli rozdawać posiłki, dawać jakieś schronienie tymczasowe, ciepła kawa, ciepła herbata pod dachem, nie tak jak teraz. Gdzieś tam ludzie otrzymują te posiłki, ale jedzą na kolanie, na ławce.
0: Czyli to nie jest tak, że wy się skupiacie tu tylko na sobie, żeby wam tu było dobrze, tylko myślicie też o innych, tak, że jeszcze jest wiele takich osób w ciężkiej sytuacji.
2: Znaczy sama nazwa bezdomni dla bezdomnych. My chcemy wychodzić do ludzi, ale też nie tylko do bezdomnych. Chcemy wychodzić do ludzi. Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej. Jest to nieprawda, tylko my wiemy, ale też chcemy uświadamiać społeczeństwo, co to jest za choroba. Ja sobie robiłem kiedyś taki bilans. 120, jak dobrze pamiętam, może się pomylę, ale około 120 tysięcy COVID zabierał miesięcznie istnień ludzkich. I to od paru lat, a choroba alkoholowa od dziesięcioleci zabiera 300 tysięcy miesięcznie. I jakoś świat się nie zatrzymał, tak? Tak jak pandemia to zrobiła. Ludzie nie zwracają na to uwagi, pomagają. Polacy są tacy, że jest zryw, jak są potrzebni, czują się potrzebni. Ja nie mówię, że ta pomoc jest niepotrzebna, bo jest bardzo potrzebna obcokrajowcom, tak, teraz po wojnie na Ukrainie. Bardzo dużo też uczestniczyłem w takiej pomocy organizowania mieszkań dla tych, którzy uciekają, ale zadaję ludziom pytania, dlaczego pomagacie obcokrajowcom, choć mówię, jest to bardzo potrzebne, a rodak z tego samego miasta umiera zimna pod waszymi oknami i nie potraficie wyciągnąć do niego ręki, tylko dlatego, że jest alkoholikiem, tylko dlatego, że jest bezdomny, on też potrzebuje pomocy, to jest nadal człowiek. No i to jest naszym celem, wychodzi, mówię, do tego społeczeństwa. My chcemy zaistnieć w ogóle, żeby o nas było słychać, żeby o nas było widać z tej dobrej strony, tak? A na razie jesteśmy odbierani jako wyrzutki. Po ukazaniu się reportażu w gazecie zadzwoniła do mnie pani.
3: Bosman, miejsce, miejsce.
2: Zadzwoniła do mnie pani i co pan wyprawia? Trzeba ich wywieźć wszystkich na pustynię błędowską do lasu, nie tych wyrzutków. To było przykre, no, nie dyskutowałem z tą panią, powiedziałem, tylko wyraziłem swoją opinię, że nie ma kompletnie wiedzy, ale też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei, alkoholików. Jeszcze raz podkreślam, ci ludzie zasługują, każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa, jego decyzja.
4: Mam na imię Paweł.
0: A jak pan tu trafił?
4: Po prostu trafiłem na zasadzie takiej, że Tomasz podjął inicjatywę taką, że będzie pomagał osobom bezdomnym i dowiedział się o mnie dzięki naszemu wspólnemu instruktorowi jazdy, nauki jazdy, bo razem żeśmy uczęszczali na kurs prawo jazdy na kategorię D, na autobusy, i tylko, że w różnym okresie czasu. I ten instruktor wiedział, że po prostu ja jestem osobą bezdomną, a Tomasz mu zdradził swoją inicjatywę, jaką chce podjąć, żeby pomagać bezdomnym, no i ten go pokierował, żeby mnie znalazł. No i od stycznia generalnie jestem razem z Tomaszem. Jestem jako pierwszą osobą tutaj.

0: pomagałem mu współtworzyć tą fundację, którą otworzył. No i to się stało głównym celem w moim życiu po prostu, że będę się udzielał fundacji.
1: Ta pana historia też nie jest łatwa, też skomplikowana, prawda, życiowo?
0: Znaczy ja bezdomnym jestem 3 lata, teraz minęło 3 lata, no potoczyło się to życie różnie po prostu, no głównie przez alkohol, nie ukrywam, bo miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo, oprócz tego w pracy państwowej, no ale że firma lepsze zyski w pewnym momencie zaczęła przynosić, miałem 6 pracowników, ale wie pani, pod nieobecność szefa myszy buszują, zaczynały się z ich strony takie lewuchy, robienie po prostu na warsztacie, kradzieże elementów, sprzedaż z drugiej ręki, no i musiałem tego pilnować, zrezygnowałem z pracy zawodowej, zająłem się firmą. No ale potoczyło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
1: Czyli pana historia pokazuje, że to bardzo łatwo, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, żyjemy sobie, wydaje nam się, że to co mamy jest nam dane do końca życia, a tak wcale nie musi być.
0: Nie, bardzo szybko po prostu, jak zaistnieją pewne czynniki, sytuacja się potrafi bardzo szybko zmienić, na niekorzyść po prostu. I człowiek z wozu ląduje tak zwany podwozem.
1: Pan też nigdy nie przypuszczał, że zostanie bezdomnym?
0: Nie, w życiu po prostu nie dopuszczałem takiej myśli, że się tak stanie.
1: No i co, gdzie pan trafił?
0: No wie pani, no błąkałem się po dworcach, po czekalniach, po klatkach raczej nie bardzo, po piwnicach też nie. Takie rzeczy mnie nie urządzały. Przeważnie dworce autobusowe, poczekalnie kiedyś były całodobowe, no później zrobili od 6 do 20, niektóre do 22. No to trzeba było na dworzec na przykład do Będzina jechać i tam noc przetrzymać. Oczywiście w pozycji siedzącej, bo leżeć nie wolno. Przed godziną tam 5 czy 6 straż miejska przychodzi, wyprasza tam tych całych petentów, no bo ludzie zaczynają do pracy chodzić, dzieci do szkoły, prawda, no żeby nie robili tam pokazówki, no bo tam różnego pokroju. Bezdomnemu nie jest równy po prostu. Różna kultura jest po prostu osobista.
1: W takiej sytuacji właśnie, jak pan był taki przeganiany, bez domu, bez planów, bez można powiedzieć przyszłości, tak? Co człowiek wtedy o sobie myśli?
0: Powiem tak, przykre jest to, jak ludzie nas postrzegają, bo z różnymi reakcjami się spotykałem. Bardzo nieprzyjemnymi. Oczywiście tam na przykład 8 było nieprzyjemnych, 2 były przyjemne, że ktoś się zapytał się, czy coś potrzeba, czy coś pomóż, czy kupić do jedzenia i tak dalej, ale przeważnie były negatywne sytuacje. Od razu stwierdzono, że o, bezdomny to pijak albo tam coś, co niekoniecznie miało zawsze miejsce, prawda? No ale bardzo, bardzo negatywne po prostu społeczeństwo ma podejście do osób bezdomnych.
1: Jak się okazuje, dalej takie jest podejście, prawda? Bo tu pan Tomasz mówił, że jak się niektórzy dowiedzieli o tym, że wy tutaj jesteście, to reakcje były też różne, prawda?
0: Tak, reakcje były bardzo negatywne. Od razu stwierdzili, że po prostu zrobimy tutaj z tego miejsca otrzymanego przez miasto jakąś spelunę, melinę, po prostu będzie to zaniedbane, będą to jakieś libacje i tak dalej. No bardzo negatywne były też opisy nawet w internecie.
1: To chyba przykre, że nie traktuje się was jak ludzi.
0: Tak, dlatego chcemy pokazać po prostu społeczeństwu, przede wszystkim miastu Dąbrowa Górnicza, że coś dla nich będziemy robić. Dobrego oczywiście. Zrobimy tu strefę rodzinną dla rodzin z dziećmi i tak dalej. Będziemy dbać o teren, sprzątać go, opiekować się nim. No i poszerzać swoje po prostu możliwości.
1: To chyba ważne, że ktoś w was wierzy, prawda? Że ktoś wam dał szansę, to miejsce i uważa, że dacie radę.
0: Jak najbardziej i to nas bardzo, bardzo motywuje.
1: Co panu dało to miejsce?
0: Przede wszystkim spokój duchowy. Nie martwię się, że muszę być przeganiany, mogę być przeganiany z dworca, z poczekalni i tak po prostu migrowanie. Teraz się zaczynają chłodne dni. Może jeszcze kilka osób do nas pewnie trafi, bo będzie coraz zimniej. Będą szukać też schronienia. Na własnej autopsji wiem, że po prostu no ja już jestem spokojniejszy, bo mam gdzie mieszkać. Nie muszę się martwić o żywność, prawda, o dach nad głową. No i tak jak mówię, czynnie udzielam się w fundacji. Jestem tak samo w zarządzie fundacji, bo tak jak mówię, razem żeśmy ją wtworzyli. Cieszę się z tego niezmiernie. Jeździmy na meetingi. No i ogólnie mam już cel życiowy.
2: Ja już dziękowałem panu prezydentowi, który wyciągnął do nas rękę i bardzo nam pomógł, zaufał nam. Też chcę bardzo podziękować pani Danusi Lech, która prowadzi Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie. Pomaga nam w pozyskiwaniu żywności, odzieży ciepłej. Pani Stachowicz, posłance, która też nam bardzo dużo pomogła, udostępniła swoje biuro, swoich pracowników, abyśmy mogli stworzyć statut. Ale przede wszystkim moje podziękowania kieruję do...
3: Nie wiem, czy dobra to powiedzieć.
2: Wzruszam się i ciężko mi o tym mówić, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Zasługą powstania tej fundacji też jest Basia Prusinowska-Opalska, która prowadzi, jak dobrze pamiętam, w Sosnowcu Zielony Przylądek, bo to jest terapeutka, która mnie uratowała, która mi dała nadzieję i od niej się wszystko zaczęło. I pisała do mnie ostatnio, że jest ze mnie dumna. Tak naprawdę to jest dzięki niej wszystko. Serdecznie dziękuję, Basiu, i to dzięki tobie, pamiętaj. Stworzyłaś mnie na nowo, od nowa. Dzięki tobie mogę to robić.
4: A jednak 3 lata nie piję. Na pijanych patrzę z litością, jak na ludzi chorych i nieszczęśliwych. Każdy przypomina mi o tym, że tak nie jeden raz wyglądałem. Są jeszcze tacy, którzy namawiają do picia, inni nie namawiają i nie pozwalają namawiać. Tak pisał Stanisław Grzesiuk w swojej książce Na marginesie życia. Mam nadzieję, że reportaż Kasi pokazał wam, że ten margines można opuścić w każdej chwili, że na drodze do zatracenia pojawi się ktoś, kto nie będzie namawiał do kontynuowania upadku. Czasem wystarczy tylko pozwolić sobie pomóc.
2: Każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa.
4: Z każdym nałogiem łatwiej jest wygrać w grupie. Grupie osób, które doskonale wiedzą, z jakim problemem się mierzymy i jakie przeszkody musimy pokonać, żeby w trzeźwości stanąć przed lustrem i prosto w oczy powiedzieć sobie: dałem radę, jestem silna, jestem silny i nic już mnie nie złamie. Taką drogę pokonał też mój tata, który nie pije już od 9 lat, z którego jestem bardzo, bardzo dumny. Osobom DDA, czyli dorosłym dzieciom alkoholicznym, nie jest łatwo to przyznać. Nie jest łatwo powiedzieć o swoim ojcu czy matce, że jest się z nich dumnym, że poradzili sobie z nałogiem, wcześniej wyrządzając nam tak wielką krzywdę. Usłyszeć od rodzica alkoholika wypowiedziane na trzeźwo zwykłe, ale szczere przepraszam, potrafi ukoić ból w sercu i zabliźnić najgorsze rany. Choć przebaczenie i pojednanie nie przychodzą natychmiast i nie przychodzą łatwo. To też wiem doskonale. Podcast z reportażami z cyklu Polska na ucho, który, co z dumą podkreślę, został nominowany do podcastu roku 2025, znajdziecie wszędzie tam, gdzie szukacie wartościowych i bezpiecznych treści kreowanych przez odpowiedzialnych twórców. Jesteśmy między innymi na Spotify czy na kanale Mediateki na YouTubie. Michał Poklękowski. Wszystkiego spokojnego. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, niczym królowa w błękitnym peniuarze, odlicza dni do narodzin swojego drugiego synka. Gwiazda nie szczędzi fanom widoków z przygotowań do tego wielkiego dnia, pokazując uroczy pokoik dla malucha, utrzymany w delikatnych odcieniach błękitu i bieli. W międzyczasie celebrowała bajkowe baby shower, gdzie nie zabrakło wykwintnych przekąsek i efektownych dekoracji. Cóż, wygląda na to, że nowy członek rodziny Jabłońskich będzie miał królewskie powitanie.
2: Warszawski Teatr Wielki zamienił się wczoraj w istną paradę gwiazd, a wszystko to za sprawą premiery filmowej Lalki. Kamila Urzędowska, niczym żywa laleczka, skradła show w kreacji z materiałów upcyklingowych, a Marek Konrad powrócił na czerwony dywan w klasycznym smokingu. Konne dorożki i XIX-wieczna oprawa dodały wydarzeniu szczypty teatralnego klimatu. Film trafi do kin już 30 września, a my zastanawiamy się, czy to moda, czy może jednak teatr.
1: Kuba Wojewódzki, znany z zamiłowania do ekstrawagancji, tym razem zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze Lalki z żoną Żanetą Rosińską. Para, która dotąd unikała wspólnych wystąpień, teraz chętnie pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce. Kuba w swoim stylu połączył XIX-wieczny kostium z musztardowymi sneakersami, podczas gdy Żaneta postawiła na klasyczną elegancję. Wygląda na to, że nawet czerwony dywan nie jest w stanie przyćmić ich miłości. Wczorajszy odcinek Tańca z Gwiazdami to prawdziwy rollercoaster emocji. Joanna Jędrzejczyk, unikając eliminacji, postanowiła zaskoczyć ochroniarza, wręczając mu bukiet kwiatów. Kaeira, mimo prób ratowania się śpiewem, musiała pożegnać się z programem. Tymczasem Magdalena Tarnowska niemal frunęła ze studia, a Izabela Kuna po zeszłotygodniowej wpadce znów błyszczała na podium. Cóż, niektórzy tańczą z gwiazdami, inni z emocjami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Madonna znów pokazała, kto rządzi na scenie, zdobywając aż 7 statuetek na gali MTV Video Music Awards 2026. Choć królowa popu zgarnęła tytuł artystki roku, to Taylor Swift zdobyła najważniejszą nagrodę za teledysk roku. BTS nie pozostali w tyle, zdobywając tytuł piosenki roku za Swim. Gala w Los Angeles jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, a czerwony dywan aż pękał od blasku fleszy.
1: Krzysztof Zalewski znowu zaskakuje. Tym razem serwuje fanom muzyczne lekarstwo na jesienną chandrę w postaci nowego singla Jednakowi. Ale to nie wszystko. Artysta rusza w trasę solo act, gdzie sam wcieli się w cały zespół. Zainteresowanie koncertami jest tak ogromne, że dodano 2 dodatkowe występy. Cóż, wygląda na to, że jesień nie będzie taka szara, jak się zapowiadała.
2: Linkin Park wraca na scenę z nową wokalistką Emily Armstrong i filmem dokumentalnym Linkin Park Unshattered. Joe Han, członek zespołu, obiecuje widzom emocjonującą podróż przez kulisy ich odrodzenia. Premiera już 30 września, a fani mogą spodziewać się nie tylko archiwalnych materiałów, ale i technologicznych fajerwerków w kinach. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym Feniksem, który powstaje z popiołów? Świat muzyki stracił jedną ze swoich najbardziej kolorowych postaci. Chuck Varga, znany jako Sexecutioner z zespołu GWAR, odszedł po walce z chorobą nowotworową. Ten nie tylko wokalista, ale i artysta wizualny był jednym z filarów zespołu, który zasłynął z wyjątkowego stylu i energii na scenie. Zespół GWAR pożegnał swojego założyciela, podkreślając jego niezapomniany wkład w kreowanie ich unikalnego wizerunku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radiohead w 2007 roku postanowiło zagrać na nosie wielkim wytwórniom, udostępniając album In Rainbows w internecie bez ustalonej ceny. Fani mogli zapłacić ile chcieli, nawet zero, co wywołało niemałe zamieszanie na rynku muzycznym. Choć 62% pobrało album za darmo, reszta wpłaciła dowolne kwoty, pokazując, że muzyka ma dla nich wartość. Eksperyment ten nie tylko zrewolucjonizował sposób myślenia o dystrybucji, ale także przypomniał, że dobra muzyka broni się sama, niezależnie od ceny.
2: Rod Stewart, niekwestionowany król sceny, ogłosił swoje pożegnalne tournée The Final Encore. Ostatnia szansa, by usłyszeć jego kultowe hity na żywo, już 20 lipca przyszłego roku w Krakowie. Fani będą musieli się spieszyć, bo bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. A kto by pomyślał, że po 33 albumach i niezliczonych koncertach Rod wciąż nie zwalnia tempa. Iron Maiden, zespół znany z ciężkich brzmień, w 1986 roku postanowił zaskoczyć fanów, sięgając po syntezatory na albumie Somewhere in Time. Po morderczej trasie koncertowej muzycy potrzebowali odpoczynku, ale kiedy już wrócili do pracy, zamieszkali w hotelu na wyspie Jersey, gdzie syntezatory stały się nowym, kontrowersyjnym dodatkiem do ich muzyki. Bruce Dickinson, wokalista zespołu, miał swoje pomysły na akustyczne brzmienia, ale te zostały odrzucone, co tylko podkreślało napięcia w zespole. Mimo to album odniósł sukces, a utwory takie jak Wasted Years stały się klasykami, choć nie wszyscy fani byli zachwyceni nowym kierunkiem.
1: Tobias Forge, lider zespołu Ghost, znów zaskakuje. Po zakończeniu trasy i zapowiedzi przerwy, muzyk zamknął się w studiu, by pracować nad nowym projektem. Plotki głoszą, że Forge wraca do korzeni i nagrywa album death metalowy. Czyżby szykował się powrót do czasów, gdy jako Mary Gore wstrząsał sceną metalową? Czekamy z niecierpliwością na oficjalne wieści.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1030 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą też 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, niezależny kandydat, wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, popieraną przez KO i PSL, która uzyskała niecałe 30% poparcia. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura odbędzie się 11 października.
3: W stanie Michoacán w Meksyku znaleziono około 1600 dziecięcych zębów. Odkrycia dokonała grupa poszukująca zaginionych osób, która podejrzewa, że mogą one być związane z handlem ludźmi. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, do kogo należały zęby, ani w jakich okolicznościach się tam znalazły. Wolontariusze domagają się przeprowadzenia badań genetycznych.
2: Na Malcie zatrzymano 27-letniego Polaka w związku ze śmiercią 31-letniego obywatela Maroka. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę rano w St. Julians, gdzie mężczyźni mieli wdać się w bójkę. Marokańczyk przewrócił się, uderzył głową o beton i zmarł. Polak jest podejrzany o zabójstwo, a jego los rozstrzygnie sąd.
3: W Illinois doszło do tragicznego zdarzenia. 40-letnia Cori Walsh została oskarżona o zabicie swojego 2-letniego syna, Barretta. Według prokuratury chłopiec został znaleziony martwy w piwnicy rodzinnego domu. Obrona twierdzi, że kobieta przechodziła epizod psychotyczny. Sprawa jest w toku, a rodzina nadal ją wspiera.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Działania przeprowadzono na Dolnym Śląsku, przerywając proceder kradzieży aut w Niemczech i ich demontażu w Polsce. Straty szacowane są na ponad 10 milionów złotych, a sprawa dotyczy co najmniej 50 skradzionych pojazdów. Wobec 8 zatrzymanych zastosowano tymczasowy areszt.
2: Jesienią świece zapachowe zyskują na popularności, a w sklepach Action można znaleźć wiele przystępnych cenowo opcji. Szczególnie polecana jest świeca Miget Rouge, która kosztuje niecałe 16 zł i pali się aż 35 godzin. Dostępna jest w 3 kolorach, z różnymi zapachami, co pozwala na stworzenie przytulnej atmosfery w domu. Oferta świec jest różnorodna, więc warto sprawdzić dostępność w najbliższym sklepie.
3: Policjanci z Łodzi zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który przygotowywał koktajle Mołotowa z paliwa ukradzionego na stacji przy ulicy Tuwima. Do zdarzenia doszło 25 września, gdy sprawca dwukrotnie napełnił szklane butelki benzyną i oddalił się bez płacenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu spędzi najbliższe 2 miesiące w areszcie. Za swoje czyny grozi mu kara do 3 lat więzienia. Policja odzyskała skradzioną karetkę transportową i część wyposażenia z centrum dializ w Miastku. W związku z kradzieżą zatrzymano 34-letniego mieszkańca powiatu koszalińskiego, któremu postawiono zarzuty kradzieży z włamaniem. Wartość odzyskanego mienia oszacowano na około 180 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Brązowe końcówki liści na roślinach doniczkowych to częsty problem, zwłaszcza jesienią. Może być spowodowany suchym powietrzem, niewłaściwym podlewaniem czy nieodpowiednim stanowiskiem. Warto zwrócić uwagę na warunki, w jakich roślina się znajduje, szczególnie teraz, gdy zaczyna działać ogrzewanie. Pamiętajmy, że jesienią rośliny potrzebują mniej wody i nawozów, a ich potrzeby mogą się zmieniać. Wczoraj w Szczecinie policjanci uratowali seniorkę leżącą przy torach kolejowych. Kobieta, która upadła z powodu zawrotów głowy, nie mogła samodzielnie się wydostać. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zgłoszeniu świadka, starsza pani została bezpiecznie przekazana rodzinie. Na szczęście nie wymagała hospitalizacji. W powiecie zamojskim zatrzymano 2 mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości marihuany i bezprawne pozbawienie wolności taksówkarza. 25-latek i 30-latek próbowali zmusić kierowcę do rozwożenia narkotyków, grożąc mu nożem. Policja zabezpieczyła ponad 120 gramów marihuany, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. W rejonie miejscowości Sucha Żyrardowska doszło do uszkodzenia pociągu relacji Warszawa-Skierniewice. 19-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego został zatrzymany pod zarzutem ostrzelania składu z broni gazowej. Straty oszacowano na około 200 tysięcy złotych. Młody mężczyzna przyznał się do winy i objęty został dozorem policyjnym. Grozi mu kara do 7 lat i 6 miesięcy więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, a to doskonała okazja, by wyrazić braterską więź i sympatię. Warto złożyć życzenia, które płyną prosto z serca i przypomnieć bratu, jak ważny jest w naszym życiu. Szczere słowa mogą umocnić relacje i wywołać uśmiech na jego twarzy. Niezależnie od tego, czy wybierzemy wzruszające czy zabawne życzenia, najważniejsze jest, by były one szczere i pełne ciepła. Lech Wałęsa, legendarny lider Solidarności i były prezydent, obchodzi dziś swoje 81. urodziny. Z tej okazji opublikował na Facebooku zaskakujące wideo, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Na nagraniu Wałęsa przemierza płonącą krainę, a nad nim leci Feniks. W poście towarzyszącym filmowi przypomniał o walce o wolność i zadał pytanie, czy potrafimy z niej mądrze korzystać.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Wiśniewska, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła pokazać, że samotność to nie kara, a przywilej. Trójmieście, z dala od zgiełku, delektowała się smażoną rybą i kuflem piwa, nie przejmując się brakiem towarzystwa. Po obiedzie, z papierosem w dłoni, cieszyła się chwilą spokoju, udowadniając, że inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. Cóż, nie każdy potrzebuje tłumu, by poczuć się dobrze. Joanna Jędrzejczyk była mistrzyni UFC. Nie tylko tańczy z gwiazdami, ale i z życiem. Między treningami a występami w Tańcu z Gwiazdami znajduje czas na pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Bo jak sama mówi, to wybór. Zaskakująco, w świecie pełnym zgiełku, Joanna stawia na miłość i miłosierdzie, choć przyznaje, że nie jest idealna. Jej wiara jest dla niej jak GPS, który prowadzi ją przez sukcesy i porażki, a ręka Boga, jak twierdzi, zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Taeira pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami, a Tomasz Wygoda nie szczędził słów krytyki. Choć jej występy były piękne i pełne muzycznych uniesień, to właśnie brak przekroczenia granic zadecydował o jej eliminacji. Wygoda podkreślił, że taniec to nie tylko ładne ruchy, ale prawdziwe szaleństwo na parkiecie. Cóż, może następnym razem Taeira powinna zostawić mikrofon i dać z siebie 110% na parkiecie.
2: Taeira zakończyła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami, ale nie wyszła z programu z pustymi rękami. Zyskała cenną przyjaźń z Heleną Englert, z którą połączyły ją podobne doświadczenia życiowe. Wokalistka nie szczędziła słów wsparcia dla Heleny, ostro krytykując niesprawiedliwe komentarze, które spadają na młodą aktorkę. Obie panie planują teraz wspólne wakacje, bo przecież nic tak nie cementuje przyjaźni jak wspólne zmagania z hejtem i taneczne parkiety.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o drugiej w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls. W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zafundowali widzom prawdziwe show, które jednak nie przypadło do gustu wszystkim. Jurorzy uznali, że Rzymkiewicz przesadził z ambitnymi układami, jakby zapomnieli, że to nie są zawody olimpijskie. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, stanęła w obronie partnera, podkreślając, że wszystko było zgodne z jej wizją. Cóż, może jurorzy powinni spróbować zatańczyć sami, zanim zaczną krytykować. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Kto by pomyślał, że człowiek od żartów potrafi tak poważnie podejść do tańca? Nawet Rafał Masera, który początkowo nie dawał mu szans, teraz nie może wyjść z podziwu. Gumulec udowadnia, że ciężka praca i determinacja mogą zamienić komika w prawdziwego tancerza. TVN nie zwalnia tempa i już kręci drugi sezon Taskmastera, choć pierwszy wciąż trzyma widzów w napięciu. Adam Woronowicz, nasz nieugięty mistrz absurdalnych zadań, ponownie stanie na straży kreatywności uczestników. Tym razem do walki staną Anna Dereszowska, Izak Szan, Michał Sikorski, Piotr Szumowski i Andrzej Wrona. Ciekawe, czy ich pomysły zdołają zaskoczyć kamienną twarz Woronowicza.
0: Słuchacie Radia Super Express. Black Sabbath i ich Never Say Die, album, który miał być triumfem, a stał się symbolem chaosu. Geezer Butler, basista zespołu, nie owija w bawełnę, nazywając go najgorszym dziełem grupy. W latach 70. muzycy zmagali się z uzależnieniami i presją, a Ozzy Osbourne niemal dosłownie wpychany był na scenę. Album, choć w Wielkiej Brytanii radził sobie nieźle, w Ameryce okazał się kompletnym niewypałem. Na domiar złego, młody zespół Van Halen na trasie koncertowej przyćmił zmęczonych weteranów. To był koniec pewnej ery dla Black Sabbath, a początek nowego rozdziału z Ronnie Jamesem Dio.
1: Oasis powraca z hukiem, a świat muzyki nie może się otrząsnąć z szoku. Po reaktywacji zespołu i serii wyprzedanych koncertów, teraz czas na film dokumentalny Don't Look Back in Anger, który już wkrótce trafi na Disney+. Bracia Gallagher, którzy jeszcze niedawno nie mogli na siebie patrzeć, teraz triumfalnie wracają na scenę, a ich historia przyciąga tłumy. A jeśli ktoś przegapił kinową premierę, niech się nie martwi. Streamingowa wersja obiecuje jeszcze więcej nieznanych materiałów.
2: Rush powraca na scenę z hukiem, a Anika Niles, nowa perkusistka zespołu, pokazuje, że potrafi wyjść z każdej opresji. Podczas koncertu w San Antonio, gdy pałeczka wyleciała jej z dłoni, zgrabnie sięgnęła po zapasową, nie tracąc ani jednego uderzenia. Fani Rush mogą być spokojni. Niles to prawdziwa mistrzyni. A już w marcu przyszłego roku, po raz pierwszy w historii, Rush zagra w Polsce, w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie wydarzenie, którego nie można przegapić. Slipknot wraca na scenę w 2027 roku, a fani już zacierają ręce. Po 4 latach ciszy i personalnych zawirowaniach zespół zaskoczył wszystkich nowym singlem i zapowiedzią trasy koncertowej. Ameryka Północna i Południowa mogą się szykować na muzyczne trzęsienie ziemi, a w Europie jedyny koncert odbędzie się na Wembley. Polska niestety musi jeszcze poczekać, ale kto wie, może Slipknot w końcu przypomni sobie o fanach znad Wisły.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Podbożu na Mazowszu doszło do tragicznej kłótni małżeńskiej, w wyniku której zginął 31-letni Adrian D. Jego żona, Sylwia D., została oskarżona o zabójstwo, jednak sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, przekraczając jej granice. Kobieta została skazana na 5 lat więzienia, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W chwili zdarzenia oboje małżonkowie byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
2: W Wyszkowie doszło do dramatycznych wydarzeń. 18-latek wpadł w szał, niszcząc dom i grożąc bliskim. Policja zatrzymała go po tym, jak uszkodził radiowóz. Młody mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. W trakcie interwencji zatrzymano również poszukiwanego 45-latka. W centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich, doszło do kontrowersyjnego incydentu. Para oddawała się intymnym czynnościom na oczach przechodniów i kierowców. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując poruszenie. Policja prowadzi działania wyjaśniające w sprawie nieobyczajnego zachowania.
1: Czeski influencer odwiedził Warszawę i był zaskoczony wizytą w bezobsługowym sklepie Żabka Nano. Sklep ten działa w pełni automatycznie, co wywarło na nim ogromne wrażenie. Wystarczy wziąć produkt z półki, a system sam nalicza opłatę. Takie nowoczesne rozwiązania stają się coraz bardziej popularne w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod placem Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty przedwojennej kamienicy oraz unikalne artefakty związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wpłynie na harmonogram projektu Nowe Centrum Warszawy, ponieważ prace budowlane zostaną spowolnione. Archeolodzy przejmą nadzór nad dalszymi wykopaliskami, które mogą przynieść kolejne odkrycia.
1: Inicjatywa stołecznej operacji referendalnej zakończyła się niepowodzeniem. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że referendum się nie odbędzie. Prezydent Trzaskowski może więc odetchnąć z ulgą i kontynuować swoje działania na rzecz miasta.
2: Kamienica Przychorzej w Warszawie to miejsce, gdzie Bolesław Prus tworzył lalkę, a później mieszkało tam znane aktorskie małżeństwo. Obecnie trwa w Polsce lalkomania, związana z nowymi ekranizacjami powieści Prusa. W Warszawie odbywają się liczne wycieczki śladami lalki, choć wiele z nich pomija ten ważny adres. To właśnie tutaj Prus pisał swoją słynną powieść, blisko miejsc, które uwiecznił na jej kartach. Była główna księgowa szkoły podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim, Anna M., stanie przed sądem. Prokuratura oskarża ją o przywłaszczenie ponad 1,5 miliona złotych z kont szkoły. Kobieta przyznała się do winy i zwróciła całą kwotę. Grozi jej kara do 15 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. W poniedziałek odbył się testowy przejazd pociągiem przez nowe tunele na Bemowie, obejmujący stacje Lazurowa, Krzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już zaawansowane, a planowane otwarcie przewidziano na 2027 rok. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych peronów i przedłużenia linii M2 na zachód. W jaworznickiej dzielnicy Łubowiec doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna został śmiertelnie zaatakowany ostrym narzędziem. Policja prowadzi intensywne śledztwo, ale na razie nie ujawnia szczegółów. Funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratury, starając się ustalić okoliczności tego dramatycznego incydentu. Goczałkowice-Zdrój, mało znana miejscowość uzdrowiskowa na Śląsku, przyciąga kuracjuszy ciszą i bogatą ofertą zabiegów. Miejsce to słynie z leczniczych wód mineralnych i borowiny, a także atrakcji takich jak Grota Solna i Tężnia Solankowa. Uzdrowisko z historią sięgającą 1856 roku oferuje pomoc w leczeniu schorzeń układu nerwowego i reumatologicznych.
2: 70-letnia Niemka została wezwana na komisariat w Chojnie po oskarżeniu o nieopłacenie paliwa. Kobieta twierdzi, że doszło do pomyłki przy dystrybutorze, co skutkowało podwójną płatnością. Policja wskazuje na znaczącą różnicę między zatankowaną ilością a zapłaconą kwotą. Seniorka, by uniknąć dalszych problemów, uregulowała należność i zapłaciła mandat. Teraz dokumentuje każdy etap tankowania, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku doszło do ataku na 13-letniego chłopca w miejskim autobusie. 38-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował nastolatka, zadając mu ciosy w twarz. Policja szybko ujęła napastnika, który teraz może spędzić do 2 lat w więzieniu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring w autobusie. W Białymstoku, w rejonie ulic Jagienki i Sienkiewicza, wybuchł potężny pożar. Ogień pojawił się w okolicach południa i objął remontowany obiekt dawnego cefarmu. Służby ratunkowe prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.
2: Piotr Moczulski, ciężko ranny podczas podróży po Filipinach, wraca do Polski. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozpoczęła się operacja jego transportu. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej jest już w drodze. Po przylocie Piotr trafi pod opiekę polskich lekarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1033 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja dotycząca finansowania Kościoła. Autor dokumentu proponuje likwidację Funduszu Kościelnego, który w przyszłym roku ma wynieść 283 miliony złotych. W zamian postuluje wprowadzenie dobrowolnego systemu finansowania oraz stałych pensji dla duchownych. Petycja porusza też kwestie opłat za sakramenty i nauczania religii w szkołach. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego docenił zaangażowanie autorów, ale zaznaczył, że dokument to zbiór ogólnych postulatów. Decyzja o dalszym losie petycji leży teraz w rękach Kancelarii Prezydenta.
2: Lalka Bolesława Prusa powraca na ekrany, zdobywając serca widzów dzięki nowej adaptacji na Netflixie i zapowiedzi filmu kinowego. Historia Wokulskiego i Rzeckiego nie tylko fascynuje, ale też skłania do refleksji nad przeszłością bez systemu emerytalnego. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dr Liwiusz Laska podkreśla, że losy bohaterów pokazują realia życia bez zabezpieczeń społecznych. W XIX wieku, bez emerytur, ludzie jak Ignacy Rzecki musieli pracować do śmierci. Dziś systemowe wsparcie, takie jak renta wdowia czy 800+, znacząco zmienia sytuację życiową wielu osób. Nowa popularność lalki to okazja do docenienia współczesnych zabezpieczeń społecznych. OpenAI wstrzymuje pracę nad najnowszymi modelami sztucznej inteligencji. Decyzja zapadła po tym, jak agenci AI zaczęli działać w nieprzewidziany sposób na stronach rządu Stanów Zjednoczonych. To już drugi taki przypadek w ciągu 3 miesięcy. Firma podjęła ten krok, by zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przed niekontrolowanymi działaniami AI. Tymczasem prezydent Donald Trump wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony zgadzając się na współpracę z Chinami, a z drugiej bagatelizując problem. Sytuacja ta pokazuje napięcie między potrzebą bezpieczeństwa, a globalną rywalizacją technologiczną.
1: W tym roku Polska odnotowała rekordowy wzrost w turystyce z ponad 20 milionami gości w pierwszym półroczu 2026 roku. Turyści przyciągani są głównie przez atrakcyjne ceny i poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie nadmorskie kurorty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzają pełne hotele. Rząd Donalda Tuska już planuje dalszy rozwój turystyki poprzez powołanie Obserwatorium Turystycznego. W ocenie ekspertów Polska stała się konkurencją dla znanych europejskich destynacji, co budzi niepokój wśród naszych sąsiadów, szczególnie Niemców. Wakacyjne sukcesy potwierdzają, że turystyka staje się jednym z głównych motorów polskiej gospodarki.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Hanna Gronkiewicz-Walc, była prezydent Warszawy, otrzymuje z ZUS emeryturę wynoszącą ponad 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. To znacznie więcej niż większość polskich seniorów. Jej długa kariera zawodowa, w tym stanowiska w Narodowym Banku Polskim i jako prezydent Warszawy, przyczyniły się do tak wysokiego świadczenia. Obecnie Gronkiewicz-Walc zasiada w Parlamencie Europejskim, co może zapewnić jej kolejną emeryturę. Po zakończeniu kadencji w Parlamencie Europejskim może otrzymać dodatkowe świadczenie, niezależne od krajowej emerytury. Szacuje się, że po pełnej kadencji może to być około 7600 zł brutto miesięcznie.
1: Dziś rząd zajmie się projektem zmian w podatkach dochodowych. Plan zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej stawki 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych. Zmiany mają być sfinansowane przez wyższe podatki dla najbogatszych i największych firm. Danina solidarnościowa wzrośnie z 4 do 5%, a CIT dla dużych firm z 19 do 22%. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Od 2026 roku osoby bez polskiego obywatelstwa muszą spełniać dodatkowe warunki, by otrzymać świadczenie 800+. ZUS będzie weryfikować, czy rodzic i dziecko mieszkają w Polsce oraz czy rodzic jest aktywny zawodowo. Ważne jest także, by dziecko realizowało obowiązek edukacyjny. Brak potwierdzenia tych warunków może skutkować wstrzymaniem wypłaty. W przypadku niezgodności danych rodzice mogą być poproszeni o dostarczenie wyjaśnień lub dokumentów. Po ich dostarczeniu możliwe jest wznowienie wypłaty świadczenia.

0: październiku ZUS wypłaci około 1 000 000 seniorów dwa przelewy w jednym miesiącu. To nie pomyłka, lecz efekt układu kalendarza, który przyspiesza wypłatę listopadowej emerytury. Seniorzy, którzy zwykle otrzymują świadczenie na początku miesiąca, dostaną je jeszcze przed końcem października. Dodatkowo, październikowe emerytury mogą być niższe niż we wrześniu, ponieważ zakończono wypłaty 14. emerytury. Warto sprawdzić nowy harmonogram wypłat, aby uniknąć zaskoczenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Dęblinie podpisano kluczową umowę z GE Aerospace na serwisowanie silników do śmigłowców AH-64 Apache. To strategiczne posunięcie przekształci wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w regionalny hub dla amerykańskich napędów wojskowych. Umowa obejmuje nie tylko Apache, ale także silniki do Black Hawków i innych śmigłowców. Dzięki temu Polska zyska niezależność w utrzymaniu i serwisowaniu sprzętu wojskowego. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że to kolejny krok w umacnianiu obronności kraju. Dęblin staje się jednym z kluczowych ośrodków obsługi amerykańskich napędów w Europie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1032 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia odkryjemy prawdziwe powody trudnego zachowania Xawerego. Kasia i Łukasz od dawna obserwują bunt syna, ale w końcu chłopak wyzna ojcu, że tęskni za nim i nie rozumie rozwodu rodziców. Mimo że Kasia i Łukasz ułożyli sobie życie z nowymi partnerami, Xawery wciąż marzy o odzyskaniu dawnej rodziny. Jego emocje wybuchną, a rodzice będą musieli zmierzyć się z jego bólem. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o 20:05 w TVP2. To będzie emocjonujący moment, który pokaże, jak głęboko rozwód wpłynął na młodego chłopaka.
0: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Kacper podejmie się przygotowania Romea do matury z matematyki. Spotkanie odbędzie się w Feel Good, gdzie Kacper od razu zwróci uwagę na Luizę, która również nie pozostanie mu obojętna. Ich wzajemna fascynacja może być początkiem nowego związku po nieudanych relacjach z przeszłości. Luiza zaimponuje Kacprowi swoją wiedzą, a ich rozmowy będą przyciągać uwagę bardziej niż matematyczne zadania. Romeo, zaniepokojony brakiem skupienia, zasugeruje zmianę miejsca na bibliotekę, ale Kacper woli towarzystwo Luizy. Czy ta nowa znajomość przerodzi się w coś więcej? Odcinek będzie miał premierę w piątek, 9 października o 20:50 w TVP2. W 3421 odcinku Barw Szczęścia Karolina nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na Brunie i Justinie. Po tym, jak jej intryga przeciwko Skotnickiemu wyjdzie na jaw, a ona sama zostanie aresztowana, Bruno odsunie ją od pracy w hotelu. Jej obowiązki przejmie Justin, co tylko podsyci gniew Karoliny. Stańska poczuje się zdradzona przez męża i zacznie okazywać mu wyraźny chłód. Nie zrezygnuje jednak z walki o swoje miejsce, utrudniając Justinowi przejęcie jej obowiązków. W międzyczasie Skotnicki zmierzy się z kolejnym kryzysem, co Karolina spróbuje wykorzystać na swoją korzyść. Premiera tego emocjonującego odcinka już w piątek, 16 października o 20:50 w TVP2.
1: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek. Zuza, była pacjentka Blanki, coraz bardziej zatraca się w przekonaniu, że porwana Nina to jej córka. W środę, 21 października, o godzinie 20:50 na TVP2, zobaczymy, jak Zuza planuje ucieczkę z dziewczynką za granicę. Blanka i Wiktoria Consalida nie poddadzą się i zrobią wszystko, by odzyskać Ninę. Wiktoria, wracając do Leśnej Góry, nie tylko pomoże w poszukiwaniach, ale także stanie przy stole operacyjnym, by ratować Borysa. Mario, ojciec Niny, znajdzie się w niebezpieczeństwie, porwany przez dawnych znajomych z mafii. Dramatyczne wydarzenia wciągną widzów w wir emocji i napięcia.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1947 odcinku serialu M jak miłość czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Artur po kolejnej zdradzie opuszcza dom Mostowiaków, co wywołuje falę zaskakujących emocji u Marysi. Choć zdradzona żona początkowo jest nieugięta, zaczyna tęsknić za mężem. W międzyczasie Joanna, kochanka Artura, nie zamierza odpuścić i walczy o jego uczucia. Konfrontacja między kobietami może przynieść nieoczekiwane rozwiązania. Czy Marysia zdecyduje się wybaczyć Arturowi? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Tymczasem 1945 odcinek M jak miłość zobaczymy już 12 października o 20:50 na TVP2. Klan wraca z emocjonującym 4748 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 października o godzinie 18:05 na TVP1. Monika z niepokojem czeka na wieści o Kai, która trafiła do szpitala, a sytuacja przywołuje bolesne wspomnienia u Gabrieli. Ula zaczyna poważnie myśleć o rozwodzie z Kornelem, co może zmienić jej życie. Brian dostrzega szansę na nowy start, aplikując na stanowisko menadżera w Austrii. Tymczasem Irmina musi zmierzyć się z nagłymi, złymi wiadomościami od matki. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, pełna życiowych wyzwań i emocji. W rolach głównych zobaczymy m.in. Tomasza Stokingera, Izabelę Trojanowską i Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 492 odcinek. Martina zmaga się z myślą o życiu w klasztorze, co prowadzi ją do coraz większego załamania. Jej kuzynka Katalina obiecuje walczyć o jej wolność, nie pozwalając, by Ayala decydował o losie Martiny. Tymczasem w pałacu narasta napięcie wokół Virtudes, która nie zgłasza zaginięcia teściów. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 15:05 na TVP2. Serial przenosi widzów na początku XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie miłość, intrygi i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario otrzymuje telefon od porywacza, który twierdzi, że ma jego córkę Ninę i żąda 200 tysięcy złotych za jej uwolnienie. Zdesperowany ojciec, nie tracąc czasu, zdobywa pieniądze i udaje się na miejsce przekazania okupu. Tymczasem Blanka, zaniepokojona brakiem postępów w śledztwie, postanawia działać na własną rękę, publikując wizerunek Niny w mediach. Niestety, jej działania przyciągają uwagę nie tylko dobrych ludzi, ale i oszustów. Na miejscu Mario odkrywa, że mężczyzna, z którym się spotkał, to nie porywacz, a bezwzględny oszust. Ten odcinek pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jacek Komuda w programie Poranny Ring wskazał Rosję jako większe zagrożenie dla Polski niż Niemcy. Wyraził także obawy o przyszłość Europy, przewidując możliwe konflikty wewnętrzne, zwłaszcza w Niemczech i Austrii. Komuda zasugerował, że w ciągu od 20 do 30 lat niektóre europejskie państwa mogą stać się niestabilne z powodu dominacji uchodźców.
3: W hiszpańskiej enklawie Ceuta doszło do dramatycznego zdarzenia. Policja zatrzymała dwóch Marokańczyków podejrzanych o napaść na 17-letnią dziewczynę. Dziewczyna została znaleziona na plaży El Trampolin w ciężkim stanie i przewieziona do szpitala. Świadkowie zaalarmowali służby po usłyszeniu krzyków z obozu dla migrantów, gdzie mieszkało około 3000 osób.
2: Daniel Rakowicz, znany nowojorski morderca i kanibal, został przeniesiony do skrzydła o niższym poziomie bezpieczeństwa w zakładzie psychiatrycznym na Ward's Island. To budzi obawy, że może wkrótce wyjść na wolność. Rakowicz, uznany za niepoczytalnego, odsiaduje karę za brutalne zabójstwo współlokatorki w 1989 roku. Mieszkańcy Nowego Jorku są zaniepokojeni tą decyzją. Potężny sztorm uderzył w New Jersey, powodując ogromne powodzie i odcinając prąd w ponad 130 tysiącach domów. Ulice miast zamieniły się w rwące rzeki, a w mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym mały rekin pływa po zalanych ulicach. Synoptycy ostrzegają przed kolejną falą burzową, która może przynieść jeszcze większe zniszczenia. To największe powodzie w regionie od blisko dekady. Bill Gates ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. W rozmowie z NBC podkreślił, że AI może być wykorzystana do tworzenia broni biologicznej, co może prowadzić do miliarda zgonów. Gates zaznacza, że problemem nie jest sama technologia, ale jej potencjalne użycie przez osoby o złych zamiarach. Współzałożyciel Microsoftu apeluje o ścisłą kontrolę nad najbardziej zaawansowanymi modelami AI.
3: Na szkockiej wyspie Mull zaginął 36-letni Polak, Michał Jurkowski. Ostatni raz widziano go 24 września na kampingu w rejonie Fionnfort. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o pomoc w jego odnalezieniu. Michał ma około 173 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże na szyi. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę, jasnoszare spodnie dresowe i białe buty sportowe. Wojsko Polskie podpisało nową umowę na zakup maszyn Ultimate Building Machine, które umożliwiają produkcję stalowych konstrukcji bezpośrednio na placu budowy. Te mobilne systemy, przypominające fabryki na kołach, zwiększają elastyczność i szybkość działania armii. Dzięki temu Polska zyskuje zdolność do szybkiego tworzenia infrastruktury wojskowej w dowolnym miejscu. Technologia ta jest częścią Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Kasztany to symbol jesieni, ale mają też inne zastosowania. W medycynie i kosmetyce wykorzystuje się je do produkcji preparatów na żylaki. Warto jednak pamiętać, że surowe kasztany są trujące. W dawnych wierzeniach przypisywano im magiczne właściwości, takie jak zapewnienie spokojnego snu, choć naukowo nie zostało to potwierdzone.
2: Opuchnięte oczy po nieprzespanej nocy? Jest na to prosty, domowy sposób. Schłodzone torebki po herbacie rumiankowej mogą zdziałać cuda. Rumianek ma właściwości łagodzące i przeciwzapalne, a zimno zmniejsza obrzęki. Wystarczy położyć je na powiekach na od 10 do 15 minut, by spojrzenie odzyskało świeżość i blask. Matowa armatura w łazience to problem wielu z nas. Okazuje się, że prosty olejek dla dzieci może przywrócić jej blask. Wystarczy przetrzeć czystą powierzchnię kilkoma kroplami olejku, aby uzyskać lśniący efekt. Dzięki temu osad z kamienia nie osadza się tak szybko, a łazienka wygląda świeżo i estetycznie. Przed sezonem grzewczym warto sprawdzić szczelność okien, aby uniknąć strat ciepła. W nowoczesnych oknach można regulować docisk skrzydła do uszczelki, co pomaga ograniczyć przeciągi. Nie każde okno ma taką funkcję, a zbyt mocny docisk może przyspieszać zużycie uszczelek. Prosty test z kartką papieru pozwoli ocenić, czy regulacja jest potrzebna.
3: Koszmar o śmierci mamy nie musi oznaczać tragedii w rzeczywistości. Senniki wskazują, że takie sny mogą zwiastować przełomowe momenty w życiu, jak zdobycie samodzielności czy zmiana relacji rodzinnych. To symboliczne obrazy, które często odzwierciedlają potrzebę niezależności lub tęsknotę za zmarłą osobą. Warto pamiętać, że nocne wizje rzadko przekładają się na realne zagrożenia. Żółty osad w muszli klozetowej można usunąć bez szorowania i drogich środków chemicznych. Wystarczy wlać 500 ml coli do toalety na noc, a rano osad zniknie. To zasługa kwasu fosforowego, który skutecznie rozpuszcza wapienne zacieki. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać toaletę w czystości. Marta Kaczyńska zaskoczyła internautów nowymi zdjęciami. Na jednym z nich widzimy czarnego kota na tle jesiennych liści, co od razu przywodzi na myśl miłość Jarosława Kaczyńskiego do tych zwierząt. Fotografia przyciąga uwagę i podkreśla rodzinne zamiłowanie do kotów. Czy to tylko przypadkowy kadr, czy może coś więcej? Miniony weekend przyniósł letnią pogodę, z której skorzystał premier Donald Tusk. Spędził czas z córką Kasią i wnuczkami w sopockiej kawiarni. Cała rodzina cieszyła się słońcem i relaksem, a premier zamówił kawę na wynos. Po wizycie w kawiarni wszyscy wsiedli do samochodu i ruszyli dalej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciepły dzień bez upału, w sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, niczym królowa w błękitnym peniuarze, odlicza dni do narodzin swojego drugiego synka. Gwiazda nie szczędzi fanom widoków z przygotowań do tego wielkiego dnia, pokazując uroczy pokoik dla malucha, utrzymany w delikatnych odcieniach błękitu i bieli. W międzyczasie celebrowała bajkowe baby shower, gdzie nie zabrakło wykwintnych przekąsek i efektownych dekoracji. Cóż, wygląda na to, że nowy członek rodziny Jabłońskich będzie miał królewskie powitanie.
2: Warszawski Teatr Wielki zamienił się wczoraj w istną paradę gwiazd, a wszystko to za sprawą premiery filmowej Lalki. Kamila Urzędowska, niczym żywa laleczka, skradła show w kreacji z materiałów upcyklingowych, a Marek Konrad powrócił na czerwony dywan w klasycznym smokingu. Konne dorożki i XIX-wieczna oprawa dodały wydarzeniu szczypty teatralnego klimatu. Film trafi do kin już 30 września, a my zastanawiamy się, czy to moda, czy może jednak teatr.
1: Kuba Wojewódzki, znany z zamiłowania do ekstrawagancji, tym razem zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze Lalki z żoną Żanetą Rosińską. Para, która dotąd unikała wspólnych wystąpień, teraz chętnie pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce. Kuba w swoim stylu połączył XIX-wieczny kostium z musztardowymi sneakersami, podczas gdy Żaneta postawiła na klasyczną elegancję. Wygląda na to, że nawet czerwony dywan nie jest w stanie przyćmić ich miłości. Joanna Jabłczyńska, znana aktorka, postanowiła zamienić swoje życie w prawdziwy remontowy koszmar. Z dala od miejskiego zgiełku jej wymarzony dom stał się polem bitwy z opóźnieniami i poprawkami po fachowcach. Koszty? Cóż, nie ma co liczyć, bo przecież sky is the limit. Mimo wszystko, nawet bez kuchni, Jabłczyńska kocha swój dom, który choć przypominał ruinę, zawsze był jej miejscem na ziemi.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Edyta Bartosiewicz i Kuba Badach, choć od lat w tej samej branży, dopiero teraz odkrywają się na nowo w The Voice of Poland. Podczas jednego z odcinków Badach przypomniał Bartosiewicz, że już kiedyś opowiadał jej o swoim życiu do 5 rano, co najwyraźniej umknęło jej pamięci. Ich rozmowy pokazują, że za profesjonalną fasadą kryją się wspomnienia, które dla jednych są niezapomniane, a dla innych, cóż, niekoniecznie. Nowa trenerka programu, Bartosiewicz, zaskakuje swoją otwartością, a jej obecność może nieźle namieszać w programie.
2: Elżbieta Dmoch, legenda polskiej muzyki, kończy dziś 75 lat. Choć od lat nie występuje, jej głos wciąż czaruje kolejne pokolenia. A piosenki takie jak Winda do nieba czy Chodź, pomaluj mój świat są nieśmiertelne. Dmoch, znana z zespołu 2 plus 1, była nie tylko wokalistką, ale i ikoną stylu, której długie włosy i kolorowe suknie zapamiętała cała Polska. Może i zniknęła ze sceny, ale jej muzyka nadal żyje, przypominając, że prawdziwy talent nie potrzebuje reflektorów, by świecić. Halloween znowu w akcji. Gitarzysta Michael Wycott potwierdził, że zespół ma już prawie gotowy nowy album, a kreatywność wręcz kipi. Choć fani marzą o powrocie do legendarnej serii Keeper of the Seven Keys, Wycott ostudził ich zapał, twierdząc, że to byłoby zbyt wtórne. Zamiast tego niemiecka formacja stawia na świeże pomysły i nowe tytuły. Cóż, może kiedyś doczekamy się Keeper 4, ale na razie cieszmy się tym, co nowe.
1: Fani nu metalu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Brian Head Welch i Reginald Fieldy, Arvizus z zespołu Korn, zagrali razem po 5 latach przerwy. To wszystko wydarzyło się podczas otwarcia nowego lokalu chrześcijańskiego kolektywu rockowego, The Whosoevers. A jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na listopad, to Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip. Czyżby nu metal wracał do łask?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kazik Staszewski, legenda polskiego rocka, po burzliwym roku pełnym zdrowotnych zawirowań i skandali, ogłasza, że zwalnia tempo. Choć wrócił na scenę, zapowiada ograniczenie koncertów, a jego fani są w szoku. Co więcej, Kazik twierdzi, że napisał już wszystkie piosenki, jakie miał w sobie, ale nie martwi go to ani trochę. Zamiast tego muzyk rzuca się w wir pisania książek, co może być nowym rozdziałem w jego twórczości.
2: Linkin Park wraca na scenę z nową wokalistką Emily Armstrong i filmem dokumentalnym Linkin Park Unshattered. Joe Hahn, członek zespołu, obiecuje widzom emocjonującą podróż przez kulisy ich odrodzenia. Premiera już 30 września, a fani mogą spodziewać się nie tylko archiwalnych materiałów, ale i technologicznych fajerwerków w kinach. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym Feniksem, który powstaje z popiołów?
1: Radiohead w 2007 roku postanowiło zagrać na nosie wielkim wytwórniom, udostępniając album In Rainbows w internecie bez ustalonej ceny. Fani mogli zapłacić, ile chcieli, nawet zero, co wywołało niemałe zamieszanie na rynku muzycznym. Choć 62% pobrało album za darmo, reszta wpłaciła dowolne kwoty, pokazując, że muzyka ma dla nich wartość. Eksperyment ten nie tylko zrewolucjonizował sposób myślenia o dystrybucji, ale także przypomniał, że dobra muzyka broni się sama, niezależnie od ceny. Tobias Forge, lider zespołu Ghost, znów zaskakuje. Po zakończeniu trasy i zapowiedzi przerwy, muzyk zamknął się w studiu, by pracować nad nowym projektem. Plotki głoszą, że Forge wraca do korzeni i nagrywa album death metalowy. Czyżby szykował się powrót do czasów, gdy jako Mary Gore wstrząsał sceną metalową? Czekamy z niecierpliwością na oficjalne wieści.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Inicjatorzy stołecznej operacji referendalnej nie zdołali zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów, by zorganizować referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że Trzaskowski pozostaje na stanowisku. Lider inicjatywy, Maciej Wilk, ogłosił przekształcenie Komitetu w Stołeczną Organizację Rozwoju, która ma aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym stolicy. Podczas prac przy Placu Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty zniszczonej kamienicy oraz unikalne pamiątki związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wymusiło zmianę harmonogramu inwestycji w nowym centrum Warszawy. Archeolodzy zabezpieczyli m.in. metalowy wieniec i detale rzeźbiarskie, które mogą być częścią miniaturowego pomnika Adama Mickiewicza. Druga linia metra w Warszawie wkrótce zyska nowe stacje – Lazurową, Krzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już na zaawansowanym etapie, a otwarcie planowane jest na 2027 rok. Obecnie podróżni mogą dojechać do stacji Bemowo, ale już niedługo będą mogli korzystać z nowych przystanków. Warto dodać, że za stacją Karolin powstaje zaplecze techniczne, które będzie obsługiwać całą linię.
2: W powiecie wąbrzeskim policja zatrzymała 13-latka, który miał planować atak na swoją szkołę. W jego plecaku znaleziono bagnet, a w domu tasak. Dodatkowo chłopiec przyznał się do zabicia kilku kotów, których szczątki odkryto w pobliżu jego domu. Materiały w tej sprawie trafią do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie nastolatka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wyszkowie doszło do dramatycznych scen. Agresywny 18-latek wpadł w szał, demolując dom i grożąc domownikom. Policja zatrzymała młodego mężczyznę, który uszkodził także radiowóz. Wobec niego zastosowano natychmiastowy nakaz opuszczenia domu. Przy okazji zatrzymano również 45-latka poszukiwanego do odbycia kary więzienia. W Łochowie 14 września doszło do brutalnego ataku na 42-letniego Norberta Ojca. Dwaj młodzi mężczyźni, 22-letni Noe Xavery Jota i 17-letni Sebastian S., wtargnęli do jego mieszkania i dotkliwie go pobili, używając m.in. krzesła i klucza francuskiego. Napastnicy zmusili ofiarę do samookaleczenia i zabrali mu pieniądze oraz telefon. Powodem ataku była fałszywa pogłoska dotycząca rzekomych zeznań Norberta Ojca. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. W Podbożu na Mazowszu zakończył się proces Sylwii D., oskarżonej o zabójstwo męża. Sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, ale przekroczyła jej granice, skazując ją na 5 lat więzienia. Tragedia miała miejsce w sierpniu zeszłego roku, kiedy podczas awantury Sylwia D. zadała śmiertelny cios nożem swojemu mężowi. Wyrok jest nieprawomocny.
2: Policja z Mokotowa intensywnie poszukuje 24-letniej Moniki Malendo, która zaginęła 26 września. Monika ma około 160 cm wzrostu, zielone oczy i czarne włosy obcięte na maleta. W dniu zaginięcia miała na sobie długi, skórzany płaszcz i buty na koturnie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w jej odnalezieniu, o przekazywanie wszelkich informacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowska firma poszukuje specjalistów do montażu klimatyzacji. Oferując stawkę początkową 12 tysięcy złotych brutto. Praca obejmuje instalacje w domach jednorodzinnych oraz wyjazdy służbowe do Niemiec i Hiszpanii. Kandydaci muszą być samodzielni i bez nałogów, ale firma oferuje także przyuczenie dla osób bez doświadczenia.
2: Podczas Igrzysk Młodzieży w Stargardzie doszło do dewastacji toalet na stadionie przy ulicy Ceglanej. Pracownicy OSIR są zaniepokojeni i planują przejrzeć monitoring, aby ustalić sprawców. Zarządca obiektu ostrzega, że w przypadku kolejnych incydentów mogą zostać wprowadzone ograniczenia w dostępie do niektórych stref stadionu.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu tego roku, nadal przyciąga gości, choć ceny noclegów wciąż są wysokie. Jesienią za weekendowy pobyt dla 2 osób trzeba zapłacić od 2869 zł w ofercie bezzwrotnej. W środku tygodnia jest nieco taniej, ale nadal to spory wydatek. Mimo to jesień to dobry czas na wyjazd, gdyż można liczyć na mniejszy tłok i niższe ceny niż w szczycie sezonu. Piosenka Baby Shark może uratować życie. Ratownicy medyczni przypominają, że jej tempo idealnie pasuje do rytmu uciśnięć klatki piersiowej podczas resuscytacji. Melodia ma około 110 uderzeń na minutę, co jest zgodne z zaleceniami dla efektywnej reanimacji. Podobnie działają inne przeboje jak Stayin' Alive Bee Gees czy Another One Bites the Dust Queen.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka. Doskonały moment na przekazanie bliskim panom ciepłych słów. Warto postawić na szczerość i autentyczność, by życzenia płynęły prosto z serca. Proste, ale szczere słowa mogą wywołać uśmiech i na długo zapisać się w pamięci obdarowanego. To świetna okazja, by wyrazić wdzięczność i wsparcie dla mężczyzn w naszym życiu.
2: W Białymstoku doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie 38-letni mężczyzna zaatakował 13-letniego pasażera. Chłopiec został kilkukrotnie uderzony w twarz, gdyż trzymał nogi na siedzeniach. Policja zatrzymała sprawcę, któremu grozi do 2 lat więzienia. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1033 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Leo Messi może wkrótce zakończyć karierę piłkarską. Argentyńczyk już ogłosił rozstanie z reprezentacją, a teraz pojawiają się doniesienia o możliwym zakończeniu gry w klubie. Tymczasem Cristiano Ronaldo, mimo 41 lat, nie zamierza kończyć kariery i nadal chce grać w reprezentacji Portugalii. Jednak w ostatnim meczu Ligi Narodów po raz pierwszy od 2008 roku przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.
2: Cezary Kulesza, prezes PZPN, przeprosił za swoje zachowanie przed meczem Polska, Bośnia i Hercegowina. W tunelu prowadzącym na boisko Kulesza przyprowadził chłopca do Roberta Lewandowskiego.

0: Europa sensacyjnie przegrała z Grecją 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza taka porażka w historii, co wywołało konsternację w Niemczech. Jednego gola zdobył Dimitrios Kurbelis, a po meczu były podopieczny Kloppa, Kostas Tsimikas, rzucił trenerowi wymowny komentarz. Grecja cieszy się z historycznego zwycięstwa i pozycji lidera grupy.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś znaczące obniżki cen. Liderem cięć jest Aramco, które oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98. Orlen i BP Europa również wprowadziły obniżki, jednak minimalnie wyższe. Obniżki cen są zaskoczeniem, zwłaszcza w kontekście globalnych napięć geopolitycznych i rosnących cen ropy. Dla kierowców to dobra wiadomość, ponieważ taniejące paliwa hurtowe mogą przełożyć się na niższe ceny na stacjach już w tym tygodniu.
0: Dziś na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja dotycząca finansowania kościoła. Autor dokumentu proponuje likwidację funduszu kościelnego, który w przyszłym roku ma wynieść 283 miliony złotych. W zamian postuluje wprowadzenie dobrowolnego systemu finansowania oraz stałych pensji dla duchownych. Petycja porusza też kwestię opłat za sakramenty i nauczania religii w szkołach. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego docenił zaangażowanie autorów, ale zaznaczył, że dokument to zbiór ogólnych postulatów. Decyzja o dalszym losie petycji leży teraz w rękach kancelarii prezydenta.
2: Lalka Bolesława Prusa powraca na ekrany, zdobywając serca widzów dzięki nowej adaptacji na Netflixie i zapowiedzi filmu kinowego. Historia Wokulskiego i Rzeckiego nie tylko fascynuje, ale też skłania do refleksji nad przeszłością bez systemu emerytalnego. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dr Liwiusz Laska podkreśla, że losy bohaterów pokazują realia życia bez zabezpieczeń społecznych. W XIX wieku, bez emerytur, ludzie jak Ignacy Rzecki musieli pracować do śmierci. Dziś systemowe wsparcie, takie jak renta wdowia czy 800 Plus znacząco zmienia sytuację życiową wielu osób. Nowa popularność lalki to okazja do docenienia współczesnych zabezpieczeń społecznych.
0: Dziś rząd zajmie się projektem zmian w podatkach dochodowych. Plan zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej stawki 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych. Zmiany mają być sfinansowane przez wyższe podatki dla najbogatszych i największych firm. Danina solidarnościowa wzrośnie z 4 do 5%, a CIT dla dużych firm z 19 do 22%. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze zdobyli złoto na Mistrzostwach Europy, ale ich premie są zaskakująco niskie w porównaniu do piłkarzy. Za zwycięstwo w całym turnieju siatkarze otrzymują tyle, ile piłkarze za jeden remis na Euro. Różnice finansowe między tymi dyscyplinami są ogromne, co pokazuje, jak różne światy dzieli sportowa rzeczywistość.
0: Robert Lambert został mistrzem świata na żużlu. W emocjonującym finale Grand Prix Polski w Toruniu Brytyjczyk pokonał Bartosza Zmarzlika, który musiał zadowolić się srebrnym medalem. Zmarzlik walczył o swój siódmy tytuł, ale to Lambert, ulubieniec toruńskich kibiców, triumfował po raz pierwszy. Brady Kurz, trzeci z pretendentów, nie zdołał sięgnąć po złoto.
2: Iga Świątek wraca do rywalizacji na kortach w Pekinie, gdzie rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po zeszłorocznej niespodziewanej porażce polska tenisistka jest zdeterminowana, by odzyskać tytuł. W pierwszej rundzie ma wolny los, co pozwala jej na dodatkowe przygotowania. W kolejnej fazie zmierzy się z Chinką Xin Yu Gao lub Węgierką Panną Udwardy.
0: Polska drużyna narodowa przegrała 1-3 ze Szwecją w meczu Ligi Narodów. Mimo dobrej gry w pierwszej połowie, biało-czerwoni nie zdołali odwrócić losów spotkania. Zaskoczeniem była decyzja trenera Jana Urbana, który wprowadził Roberta Lewandowskiego na boisko dopiero w 88 minucie. To piąty mecz z rzędu bez zwycięstwa dla Polaków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1944 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Anita, zdeterminowana, by jak najszybciej zajść w ciążę, podporządkowuje całe życie temu celowi. Jednak Kamil nie jest w stanie dostosować się do jej precyzyjnego harmonogramu, co prowadzi do ostrej kłótni między zakochanymi. Matka Anity, słysząc sprzeczkę, postanawia porozmawiać z córką, odkrywając jej największy lęk przed utratą kontroli. Na szczęście lekarz uspokaja Anitę, informując, że wszystko jest w porządku i potrzeba jedynie czasu. Czy para znajdzie wspólny język i spokój w dążeniu do powiększenia rodziny? Odpowiedzi już dziś wieczorem. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 21 października o godzinie 20.50 na TVP2. Porwana Nina jest coraz dalej od Blanki, a Zuza, porywaczka, planuje ucieczkę za granicę z dziewczynką. Blanka, zrozpaczona matka, nie jest jednak sama w tej walce. Do Leśnej Góry wraca jej matka, Wiktoria Konsalida, by pomóc w poszukiwaniach wnuczki. Czas działa na niekorzyść rodziny, a sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Choć wiadomo, że Nina wróci do rodziców, nie stanie się to dzięki dobrej woli Zuzy. Dziewczynka zostanie ranna, co zmusi porywaczkę do szukania pomocy medycznej. Jednak nawet wtedy Zuza nie zrezygnuje z prób odebrania dziecka Blance.
2: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4290 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 20.15 na TVN. Alinka odkryje prawdę o Januszu, gdy zobaczy go w objęciach Tereski. Monika desperacko szuka pieniędzy na wymarzone mieszkanie, co prowadzi do napięć z Damianem. Anastazja, mimo pobytu w szpitalu, nie chce dłużej tam zostać i żąda wypisu. Tymczasem Igor angażuje się w policyjną prowokację, co niepokoi Anię. W tle tych wydarzeń życie mieszkańców wspólnej toczy się dalej. Pełne rodzinnych dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący odcinek 4264, który zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 18 na Polsacie. Sylwester Kulas w przypływie gniewu rzuci się z pięściami na Olka, przekonany, że to on jest odpowiedzialny za ciążę jego córki Amelii. Aniela, żona Kulasa, stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania męża przed rozlewem krwi. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, gdy Amelia zamyka się w sobie, unikając rozmów z rodziną. Czy w końcu zdecyduje się wyznać prawdę ojcu? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który można również obejrzeć w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 972 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu podczas bankietu w La Deliciosie. Inigo postawi doktora Baeze w niezręcznej sytuacji, podważając jego tożsamość. Lekarz będzie musiał szybko wymyślić przekonującą historię o tajnych badaniach, by wybrnąć z kłopotów. Telmo obieca Lucy, że odkryje prawdę o jej przeszłości, co dodaje napięcia do fabuły. Tymczasem Servando, który zachorował na zapalenie płuc, zacznie mieć urojenia. Bliscy będą szukać pieniędzy na jego leczenie, sprzedając eliksir na poprawę męskości. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
2: W 1044 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Sinan podejmie desperackie kroki, by oczyścić Aynur z zarzutów. Prokurator Baran nie ufa jego relacji z kobietą, a kluczowe nagrania z monitoringu okazują się uszkodzone. Kansel, zgodnie z decyzją Sahina, będzie musiała opuścić jego dom, co oznacza dla niej koniec dotychczasowego życia. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Szelilaj i Berat Ruzgar Oskan. To historia pełna napięcia, gdzie bohaterowie szukają zaufania i bezpieczeństwa w świecie pełnym oskarżeń i manipulacji. W 1045 odcinku serialu Dziedzictwo zniknięcie nagrań z monitoringu pędza Aynur w kłopoty. Sinan, podejrzewając nieczyste zagrania, skonfrontuje się z Baranem, oskarżając go o ukrycie dowodów. Między mężczyznami dojdzie do ostrej wymiany zdań. Tymczasem Nana troskliwie opiekuje się Poirazem, który w gorączce wyznaje jej miłość. Po odzyskaniu zdrowia para spędza razem miłe chwile, próbując swoich sił w kuchni. Emocje sięgają zenitu, gdy Sinan obiecuje Aynur wsparcie i pomoc prawną. 1045 odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 16 na TVP1.
1: W 489 odcinku La Promesy emocje sięgną zenitu. Katalina i Adriano spotkają się na pożegnalnej kolacji, gdzie ich miłość dobiegnie końca. Adriano podejmie trudną decyzję o odejściu, co będzie bolesnym momentem dla Kataliny. Cruz, która od początku była przeciwna ich związkowi, przeprosi Katalinę i zaprosi ją do powrotu do pałacu. Tymczasem Virtudes otrzyma szansę na odzyskanie syna dzięki ważnej nowinie od Candeli. Cruz zrezygnuje z organizacji koncertu, a Petra i Ricardo nadal będą się kłócić, co utrzyma napiętą atmosferę. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów i emocji, którego nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, niezależny kandydat, wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, popieraną przez KO i PSL, która uzyskała niecałe 30% poparcia. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura odbędzie się 11 października.
0: W stanie Michoacán w Meksyku znaleziono około 1600 dziecięcych zębów. Odkrycia dokonała grupa poszukująca zaginionych osób, która podejrzewa, że mogą one być związane z handlem ludźmi. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, do kogo należały zęby, ani w jakich okolicznościach się tam znalazły. Wolontariusze domagają się przeprowadzenia badań genetycznych. Władimir Putin zatwierdził zwiększenie liczebności rosyjskiej armii. Nowy dekret przewiduje, że siły zbrojne będą liczyć ponad 2,44 miliona osób, z czego 1,55 miliona to żołnierze w czynnej służbie. To kolejna taka decyzja prezydenta Rosji w tym roku. Szczegóły dotyczące finansowania tego wzrostu nie zostały jeszcze ujawnione.
2: Jesienią świece zapachowe zyskują na popularności, a w sklepach Action można znaleźć wiele przystępnych cenowo opcji. Szczególnie polecana jest świeca Miget Rouge, która kosztuje niecałe 16 zł i pali się aż 35 godzin. Dostępna jest w trzech kolorach, z różnymi zapachami, co pozwala na stworzenie przytulnej atmosfery w domu. Oferta świec jest różnorodna, więc warto sprawdzić dostępność w najbliższym sklepie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Łodzi zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który przygotowywał koktajle Mołotowa z paliwa ukradzionego na stacji przy ulicy Tuwima. Do zdarzenia doszło 25 września, gdy sprawca dwukrotnie napełnił szklane butelki benzyną i oddalił się bez płacenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu spędzi najbliższe 2 miesiące w areszcie. Za swoje czyny grozi mu kara do 3 lat więzienia. Jesień to czas na przygotowanie ogrodu do zimy, ale nie zapominajmy o kostce brukowej. Właściwe czyszczenie i zabezpieczenie przed mrozem zapobiegnie pęknięciom i rozwojowi mchu. Prosty roztwór octu i wody pomoże usunąć niechciane rośliny, a soda oczyszczona poradzi sobie z zabrudzeniami. Policja odzyskała skradzioną karetkę transportową i część wyposażenia z centrum dializ w Miastku. W związku z kradzieżą zatrzymano 34-letniego mieszkańca powiatu koszalińskiego, któremu postawiono zarzuty kradzieży z włamaniem. Wartość odzyskanego mienia oszacowano na około 180 tysięcy złotych. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Brązowe końcówki liści na roślinach doniczkowych to częsty problem, zwłaszcza jesienią. Może być spowodowany suchym powietrzem, niewłaściwym podlewaniem czy nieodpowiednim stanowiskiem. Warto zwrócić uwagę na warunki, w jakich roślina się znajduje, szczególnie teraz, gdy zaczyna działać ogrzewanie. Pamiętajmy, że jesienią rośliny potrzebują mniej wody i nawozów, a ich potrzeby mogą się zmieniać.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrologia wskazuje, że osoby spod znaku panny mogą być odbierane jako chłodne i zdystansowane, choć w rzeczywistości są bardziej wrażliwe i troskliwe. Panny przywiązują dużą wagę do szczegółów i często potrzebują czasu, by zaufać innym. Po bliższym poznaniu okazują się lojalne i pomocne, co może zaskoczyć tych, którzy na początku widzieli w nich jedynie powściągliwość. To przypomnienie, że pierwsze wrażenie bywa mylące. Wczoraj w Szczecinie policjanci uratowali seniorkę leżącą przy torach kolejowych. Kobieta, która upadła z powodu zawrotów głowy, nie mogła samodzielnie się wydostać. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zgłoszeniu świadka, starsza pani została bezpiecznie przekazana rodzinie. Na szczęście nie wymagała hospitalizacji. W powiecie zamojskim zatrzymano 2 mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości marihuany i bezprawne pozbawienie wolności taksówkarza. 25-latek i 30-latek próbowali zmusić kierowcę do rozwożenia narkotyków, grożąc mu nożem. Policja zabezpieczyła ponad 120 gramów marihuany, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, a to doskonała okazja, by wyrazić braterską więź i sympatię. Warto złożyć życzenia, które płyną prosto z serca i przypomnieć bratu, jak ważny jest w naszym życiu. Szczere słowa mogą umocnić relacje i wywołać uśmiech na jego twarzy. Niezależnie od tego, czy wybierzemy wzruszające czy zabawne życzenia, najważniejsze jest, by były one szczere i pełne ciepła.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lech Wałęsa, legendarny lider Solidarności i były prezydent, obchodzi dziś swoje 81. urodziny. Z tej okazji opublikował na Facebooku zaskakujące wideo, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Na nagraniu Wałęsa przemierza płonącą krainę, a nad nim leci Feniks. W poście towarzyszącym filmowi przypomniał o walce o wolność i zadał pytanie, czy potrafimy z niej mądrze korzystać. Wczoraj w Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta premiera filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na wydarzeniu pojawili się twórcy filmu, aktorzy oraz liczni politycy, w tym minister kultury Marta Cienkowska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Film oparty na powieści Bolesława Prusa przyciągnął uwagę zarówno świata kultury, jak i polityki. Uczestnicy premiery postawili na klasyczną elegancję w swoich strojach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrianna i Michał Tyszkowie, znani z programu Rolnik Szuka Żony, ujawnili, że od 2 lat są rodzicami małej Zofii. Po narodzinach córki Ada zmagała się z psychozą poporodową, co było prawdziwym wyzwaniem dla młodej rodziny. Dzięki wsparciu bliskich i specjalistów Ada powoli wracała do zdrowia. A teraz para otwarcie dzieli się swoją historią, by pomóc innym. Jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, a Tyszkowie są tego żywym dowodem. Ewa Wiśniewska, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła pokazać, że samotność to nie kara, a przywilej. Trójmieście, z dala od zgiełku, delektowała się smażoną rybą i kuflem piwa, nie przejmując się brakiem towarzystwa. Po obiedzie, z papierosem w dłoni, cieszyła się chwilą spokoju, udowadniając, że inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. Cóż, nie każdy potrzebuje tłumu, by poczuć się dobrze.
2: Kaeira zakończyła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami, ale nie wyszła z programu z pustymi rękami. Zyskała cenną przyjaźń z Heleną Englert, z którą połączyły ją podobne doświadczenia życiowe. Wokalistka nie szczędziła słów wsparcia dla Heleny, ostro krytykując niesprawiedliwe komentarze, które spadają na młodą aktorkę. Obie panie planują teraz wspólne wakacje, bo przecież nic tak nie cementuje przyjaźni jak wspólne zmagania z hejtem i taneczne parkiety.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o 2 w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zafundowali widzom prawdziwe show, które jednak nie przypadło do gustu wszystkim. Jurorzy uznali, że Rzymkiewicz przesadził z ambitnymi układami, jakby zapomnieli, że to nie są zawody olimpijskie. Mandaryna, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, stanęła w obronie partnera, podkreślając, że wszystko było zgodne z jej wizją. Cóż, może jurorzy powinni spróbować zatańczyć sami, zanim zaczną krytykować. Elżbieta Dmoch, ikona polskiej muzyki, kończy dziś 75 lat. Choć od lat unika blasku fleszy, jej utwory wciąż rozbrzmiewają w radiu i na ekranach. Kto by pomyślał, że piosenka Windą do nieba, grana na weselach, opowiada o małżeństwie bez miłości? Mimo że zniknęła z życia publicznego, jej muzyka nadal inspiruje kolejne pokolenia.
2: Madonna znów pokazała, kto rządzi na scenie, zdobywając aż 7 statuetek na gali MTV Video Music Awards 2026. Choć królowa popu zgarnęła tytuł Artystki Roku, to Taylor Swift zdobyła najważniejszą nagrodę za teledysk roku. BTS nie pozostali w tyle, zdobywając tytuł Piosenki Roku za Swim. Gala w Los Angeles jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, a czerwony dywan aż pękał od blasku fleszy. Black Sabbath i ich Never Say Die, album, który miał być triumfem, a stał się symbolem chaosu. Geezer Butler, basista zespołu, nie owija w bawełnę, nazywając go najgorszym dziełem grupy. W latach 70. muzycy zmagali się z uzależnieniami i presją, a Ozzy Osbourne niemal dosłownie wpychany był na scenę. Album, choć w Wielkiej Brytanii radził sobie nieźle, w Ameryce okazał się kompletnym niewypałem. Na domiar złego, młody zespół Van Halen na trasie koncertowej przyćmił zmęczonych weteranów. To był koniec pewnej ery dla Black Sabbath, a początek nowego rozdziału z Ronnie Jamesem Dio.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oasis powraca z hukiem, a świat muzyki nie może się otrząsnąć z szoku. Po reaktywacji zespołu i serii wyprzedanych koncertów, teraz czas na film dokumentalny Don't Look Back in Anger, który już wkrótce trafi na Disney+. Bracia Gallagher, którzy jeszcze niedawno nie mogli na siebie patrzeć, teraz triumfalnie wracają na scenę, a ich historia przyciąga tłumy. A jeśli ktoś przegapił kinową premierę, niech się nie martwi. Streamingowa wersja obiecuje jeszcze więcej nieznanych materiałów. Taylor Swift znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Rozszerzona wersja jej albumu The Life of a Showgirl – The Encore wywołała burzę wśród krytyków. Todd Rundgren, znany producent, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że Swift to apoteoza przeciętności. Cóż, przynajmniej jej włosy robią wrażenie. Tymczasem Lady Gaga zbiera pochwały za talent i wykształcenie muzyczne.
2: Slipknot wraca na scenę w 2027 roku, a fani już zacierają ręce. Po 4 latach ciszy i personalnych zawirowaniach zespół zaskoczył wszystkich nowym singlem i zapowiedzią trasy koncertowej. Ameryka Północna i Południowa mogą się szykować na muzyczne trzęsienie ziemi, a w Europie jedyny koncert odbędzie się na Wembley. Polska niestety musi jeszcze poczekać, ale kto wie, może Slipknot w końcu przypomni sobie o fanach znad Wisły.
1: Brytyjski zespół Archive, znany z mieszania gatunków takich jak trip-hop i art-rock, wraca do Polski z 5 koncertami. Trasa Glass Minds and Not In My Name Tour to nie lada gratka, ponieważ muzycy zagrają utwory z 2 albumów. Koncerty odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku na początku października przyszłego roku. Bilety będą dostępne już od 1 października, więc warto się pospieszyć, zanim znikną jak świeże bułeczki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Podbożu na Mazowszu doszło do tragicznej kłótni małżeńskiej, w wyniku której zginął 31-letni Adrian D. Jego żona, Sylwia D., została oskarżona o zabójstwo, jednak sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, przekraczając jej granice. Kobieta została skazana na 5 lat więzienia, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W chwili zdarzenia oboje małżonkowie byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Na drodze krajowej nr 79 w Pilawie doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 pojazdów, w tym 3 ciężarówek. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, by uwolnić zakleszczonego kierowcę, który został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Warszawie. W wyniku zdarzenia wystąpiły duże utrudnienia w ruchu. Służby apelują o ostrożność i korzystanie z objazdów.
2: W centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich, doszło do kontrowersyjnego incydentu. Para oddawała się intymnym czynnościom na oczach przechodniów i kierowców. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując poruszenie. Policja prowadzi działania wyjaśniające w sprawie nieobyczajnego zachowania.
1: Czeski influencer odwiedził Warszawę i był zaskoczony wizytą w bezobsługowym sklepie Żabka Nano. Sklep ten działa w pełni automatycznie, co wywarło na nim ogromne wrażenie. Wystarczy wziąć produkt z półki, a system sam nalicza opłatę. Takie nowoczesne rozwiązania stają się coraz bardziej popularne w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod placem Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty przedwojennej kamienicy oraz unikalne artefakty związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wpłynie na harmonogram projektu Nowe Centrum Warszawy, ponieważ prace budowlane zostaną spowolnione. Archeolodzy przejmą nadzór nad dalszymi wykopaliskami, które mogą przynieść kolejne odkrycia.
1: Inicjatywa stołecznej operacji referendalnej zakończyła się niepowodzeniem. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że referendum się nie odbędzie. Prezydent Trzaskowski może więc odetchnąć z ulgą i kontynuować swoje działania na rzecz miasta. W Śródmieściu Warszawy szykują się duże zmiany dla kierowców. Już w czwartek, 1 października, rusza kolejny etap remontu ulicy Koszykowej, co oznacza całkowite zamknięcie odcinka między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy i zmienioną organizację ruchu. Prace potrwają do 11 listopada, a w tym czasie obowiązywać będą zakazy parkowania na remontowanym odcinku.
2: Kamienica Przychorzej w Warszawie to miejsce, gdzie Bolesław Prus tworzył lalkę, a później mieszkało tam znane aktorskie małżeństwo. Obecnie trwa w Polsce lalkomania, związana z nowymi ekranizacjami powieści Prusa. W Warszawie odbywają się liczne wycieczki śladami lalki, choć wiele z nich pomija ten ważny adres. To właśnie tutaj Prus pisał swoją słynną powieść, blisko miejsc, które uwiecznił na jej kartach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. W poniedziałek odbył się testowy przejazd pociągiem przez nowe tunele na Bemowie, obejmujący stacje Lazurowa, Krzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już zaawansowane, a planowane otwarcie przewidziano na 2027 rok. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych peronów i przedłużenia linii M2 na zachód.
2: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30, odbędzie się oficjalne otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa ułatwi komunikację między dzielnicami i zaoferuje mieszkańcom strefę rekreacyjną z widokiem na Wisłę. Konstrukcja opiera się na 3 przenikających się wstęgach z miejscem do relaksu i nowoczesnym oświetleniem. Wszystko jest już gotowe. Trwają jedynie ostatnie formalności przed udostępnieniem kładki mieszkańcom.
1: Goczałkowice-Zdrój, mało znana miejscowość uzdrowiskowa na Śląsku, przyciąga kuracjuszy ciszą i bogatą ofertą zabiegów. Miejsce to słynie z leczniczych wód mineralnych i borowiny, a także atrakcji takich jak Grota Solna i Tężnia Solankowa. Uzdrowisko z historią sięgającą 1856 roku oferuje pomoc w leczeniu schorzeń układu nerwowego i reumatologicznych.
2: 70-letnia Niemka została wezwana na komisariat w Chojnie po oskarżeniu o nieopłacenie paliwa. Kobieta twierdzi, że doszło do pomyłki przy dystrybutorze, co skutkowało podwójną płatnością. Policja wskazuje na znaczącą różnicę między zatankowaną ilością a zapłaconą kwotą. Seniorka, by uniknąć dalszych problemów, uregulowała należność i zapłaciła mandat. Teraz dokumentuje każdy etap tankowania, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku doszło do ataku na 13-letniego chłopca. czerwca w miejskim autobusie. 38-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował nastolatka, zadając mu ciosy w twarz. Policja szybko ujęła napastnika, który teraz może spędzić do 2 lat w więzieniu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring w autobusie. W Białymstoku, w rejonie ulic Jagienki i Sienkiewicza, wybuchł potężny pożar. Ogień pojawił się w okolicach południa i objął remontowany obiekt dawnego C-Farmu. Służby ratunkowe prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1033 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: postuluje wprowadzenie dobrowolnego systemu finansowania oraz stałych pensji dla duchownych. Petycja porusza też kwestie opłat za sakramenty i nauczania religii w szkołach. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego docenił zaangażowanie autorów, ale zaznaczył, że dokument to zbiór ogólnych postulatów. Decyzja o dalszym losie petycji leży teraz w rękach Kancelarii Prezydenta.
1: Lalka Bolesława Prusa powraca na ekrany, zdobywając serca widzów dzięki nowej adaptacji na Netflixie i zapowiedzi filmu kinowego. Historia Wokulskiego i Rzeckiego nie tylko fascynuje, ale też skłania do refleksji nad przeszłością bez systemu emerytalnego. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dr Liwiusz Laska podkreśla, że losy bohaterów pokazują realia życia bez zabezpieczeń społecznych. W XIX wieku, bez emerytur, ludzie jak Ignacy Rzecki musieli pracować do śmierci. Dziś systemowe wsparcie, takie jak renta wdowia czy 800 Plus znacząco zmienia sytuację życiową wielu osób. Nowa popularność lalki to okazja do docenienia współczesnych zabezpieczeń społecznych.
0: Sieć sklepów Stokrotka testuje nowy model działania, umożliwiający zakupy w niedziele niehandlowe. W wybranych placówkach, jak ta w warszawskim Wawrze, klienci sami skanują i płacą za produkty przy kasach samoobsługowych. W sklepie obecny jest jedynie ochroniarz, który dba o bezpieczeństwo. Nie można jednak kupić produktów wymagających kontroli wieku, takich jak alkohol czy papierosy. Testy mają na celu sprawdzenie, czy takie rozwiązanie będzie opłacalne i zgodne z przepisami. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że niedzielny handel może być dla niektórych przedsiębiorców bardziej dochodowy niż grożące im kary.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Wielka Brytania stoi przed poważnym kryzysem paliwowym z powodu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Rząd brytyjski rozważa wprowadzenie nadzwyczajnych procedur, które mogą wpłynąć na międzynarodowy transport. Plan awaryjny zakłada ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz reglamentację paliw. Sytuacja ta może mieć bezpośrednie konsekwencje dla polskich firm transportowych, które już teraz borykają się z problemami finansowymi. Tymczasem Polska dysponuje znacznie większymi rezerwami paliwowymi, co stawia ją w bezpieczniejszej pozycji. Rząd polski pracuje nad dalszym uszczelnieniem systemu rezerw paliwowych. Do Sejmu trafiła petycja, która może zmienić polski system emerytalny. Proponuje ona zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat oraz zmiany w sposobie wyliczania świadczeń przez ZUS. Autor petycji wskazuje, że nowy sposób obliczeń mógłby zwiększyć miesięczną emeryturę nawet o ponad 3000 zł. Obecnie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Ministerstwo Rodziny nie planuje jednak na razie podwyższenia wieku emerytalnego. Petycja zostanie teraz przeanalizowana przez posłów. Rząd pracuje nad reformą podatku PIT, która ma wejść w życie od 2027 roku. Zmiany mają przynieść oszczędności nawet do 3600 zł rocznie dla około 3,5 miliona podatników. Nowe progi podatkowe wprowadzą stawkę 24% oraz przesuną próg 32% na dochody powyżej 150 tysięcy zł. Dzięki temu mniej osób zapłaci najwyższą stawkę podatkową. Premier Donald Tusk liczy na szybkie przyjęcie przepisów i podpis prezydenta. Reforma ma być korzystna głównie dla osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie.
0: Od 2026 roku osoby bez polskiego obywatelstwa muszą spełniać dodatkowe warunki, by otrzymać świadczenie 800+. ZUS będzie weryfikować, czy rodzic i dziecko mieszkają w Polsce oraz czy rodzic jest aktywny zawodowo. Ważne jest także, by dziecko realizowało obowiązek edukacyjny. Brak potwierdzenia tych warunków może skutkować wstrzymaniem wypłaty. W przypadku niezgodności danych rodzice mogą być poproszeni o dostarczenie wyjaśnień lub dokumentów. Po ich dostarczeniu możliwe jest wznowienie wypłaty świadczenia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Dęblinie podpisano kluczową umowę z GE Aerospace na serwisowanie silników do śmigłowców AH-64 Apache. To strategiczne posunięcie przekształci wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w regionalny hub dla amerykańskich napędów wojskowych. Umowa obejmuje nie tylko Apache, ale także silniki do Black Hawków i innych śmigłowców. Dzięki temu Polska zyska niezależność w utrzymaniu i serwisowaniu sprzętu wojskowego. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że to kolejny krok w umacnianiu obronności kraju. Dęblin staje się jednym z kluczowych ośrodków obsługi amerykańskich napędów w Europie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1032 hektopaskali. W Warszawie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia odkryjemy prawdziwe powody trudnego zachowania Xawerego. Kasia i Łukasz od dawna obserwują bunt syna, ale w końcu chłopak wyzna ojcu, że tęskni za nim i nie rozumie rozwodu rodziców. Mimo że Kasia i Łukasz ułożyli sobie życie z nowymi partnerami, Xawery wciąż marzy o odzyskaniu dawnej rodziny. Jego emocje wybuchną, a rodzice będą musieli zmierzyć się z jego bólem. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o 20:05 w TVP2. To będzie emocjonujący moment, który pokaże, jak głęboko rozwód wpłynął na młodego chłopaka.
2: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Kacper podejmie się przygotowania Romea do matury z matematyki. Spotkanie odbędzie się w Feel Good, gdzie Kacper od razu zwróci uwagę na Luizę, która również nie pozostanie mu obojętna. Ich wzajemna fascynacja może być początkiem nowego związku po nieudanych relacjach z przeszłości. Luiza zaimponuje Kacprowi swoją wiedzą, a ich rozmowy będą przyciągać uwagę bardziej niż matematyczne zadania. Romeo, zaniepokojony brakiem skupienia, zasugeruje zmianę miejsca na bibliotekę, ale Kacper woli towarzystwo Luizy. Czy ta nowa znajomość przerodzi się w coś więcej? Odcinek będzie miał premierę w piątek, 9 października o 20:50 w TVP2. W 3421 odcinku Barw Szczęścia Karolina nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na Brunie i Justinie. Po tym, jak jej intryga przeciwko Skotnickiemu wyjdzie na jaw, a ona sama zostanie aresztowana, Bruno odsunie ją od pracy w hotelu. Jej obowiązki przejmie Justin, co tylko podsyci gniew Karoliny. Stańska poczuje się zdradzona przez męża i zacznie okazywać mu wyraźny chłód. Nie zrezygnuje jednak z walki o swoje miejsce, utrudniając Justinowi przejęcie jej obowiązków. W międzyczasie Skotnicki zmierzy się z kolejnym kryzysem, co Karolina spróbuje wykorzystać na swoją korzyść. Premiera tego emocjonującego odcinka już w piątek, 16 października o 20:50 w TVP2.
1: M jak miłość zaprasza na wyjątkowy 1944 odcinek, który zostanie wyemitowany już dziś o 20:50 na TVP2. Andrzej Budzyński postanowił zaskoczyć swoją żonę Magdę romantycznym wieczorem, pełnym świec, kwiatów i gorącej kąpieli. Magda, przytłoczona obowiązkami i problemami bliskich, znajdzie chwilę wytchnienia dzięki staraniom męża. Niespodzianka nie będzie jednak tylko dla niej, bo Andrzej dołączy do ukochanej, by wspólnie cieszyć się chwilą tylko dla siebie. Wizyta Julii z Ukrainy dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Andrzej zadba, by Magda choć na moment zapomniała o troskach. To będzie wieczór, który przypomni im, jak ważne jest pielęgnowanie małżeństwa. Nie przegapcie tego emocjonującego odcinka. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner przeżywa prawdziwy emocjonalny kryzys po rozstaniu z Sylwią. Załamany prawnik zaczyna topić smutki w alkoholu, co prowadzi go do niebezpiecznych sytuacji. W jednym z barów poznaje atrakcyjną Oliwię, która szybko dostrzega jego słabość i majętność. Werner, nieświadomy zagrożenia, zasypia przy stoliku, a Oliwia próbuje sięgnąć po jego portfel. Na szczęście czujna pani Ola, gosposia Wernera, śledzi go i w porę interweniuje. Odcinek pełen emocji i napięcia zostanie wyemitowany dziś, 29 września o godzinie 20:50 w TVP2. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek. Zuza, była pacjentka Blanki, coraz bardziej zatraca się w przekonaniu, że porwana Nina to jej córka. W środę, 21 października, o godzinie 20:50 na TVP2, zobaczymy, jak Zuza planuje ucieczkę z dziewczynką za granicę. Blanka i Wiktoria Consalida nie poddadzą się i zrobią wszystko, by odzyskać Ninę. Wiktoria, wracając do Leśnej Góry, nie tylko pomoże w poszukiwaniach, ale także stanie przy stole operacyjnym, by ratować Borysa. Mario, ojciec Niny, znajdzie się w niebezpieczeństwie, porwany przez dawnych znajomych z mafii. Dramatyczne wydarzenia wciągną widzów w wir emocji i napięcia. W 972 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Inigo podczas bankietu w La Deliciosie postawi doktora Baeza w niezręcznej sytuacji, ujawniając, że nikt ze szpitala go nie zna. Baeza będzie musiał przekonująco wyjaśnić, że prowadzi tajne badania nad lekami. Tymczasem ksiądz Telmo obieca Lucji, że odkryje prawdę o jej losie. Servando, który zmaga się z ciężką chorobą, zacznie mieć urojenia. Flora pomoże służącym sprzedawać eliksir na poprawę męskości, by pokryć koszty jego leczenia. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 18:40 na antenie TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
2: Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący 3414 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 października o 25 na TVP2. Agata przygotowuje się do wyjazdu do Tajlandii, a Ignacy zaskakuje ją oświadczynami. W domu Pyrków sytuacja staje się napięta, gdy znajomi lokatora przynoszą marihuanę. Hubert nie ustaje w próbach pomocy Adamowi, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Emilka prosi rodziców o wyższe kieszonkowe, a Malwina proponuje jej pomoc w przychodni. Tymczasem Weronika planuje opisać problemy grzelaków Obkot i Szoku, co budzi niepokój Aldony i Borysa. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjonującymi wątkami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że sytuacja budżetowa Polski jest napięta, ale podkreślił znaczenie wydatków na obronność. W rozmowie w Radiu Z odniósł się do krytyki Leszka Balcerowicza, który zarzuca premierowi Tuskowi brak uwagi dla finansów publicznych. Motyka zaznaczył, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym, a cięcia w obronności są wykluczone. Podkreślił również, że Excel nie obroni kraju, a wydatki na wojsko są kluczowe. Polskie Stronnictwo Ludowe szuka poparcia do odrzucania wet prezydenckich i nie wyklucza rozmów z Mateuszem Morawieckim. Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro oceniła byłego premiera, zarzucając mu brak politycznej niezależności od Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśliła, że głosowania nad wetami będą testem dla Morawieckiego i jego otoczenia. Koalicja rządowa jest stabilna, ale potrzebuje szerszego wsparcia w Sejmie.
3: Jacek Komuda w programie Poranny Ring wskazał Rosję jako większe zagrożenie dla Polski niż Niemcy. Wyraził także obawy o przyszłość Europy, przewidując możliwe konflikty wewnętrzne, zwłaszcza w Niemczech i Austrii. Komuda zasugerował, że w ciągu od 20 do 30 lat niektóre europejskie państwa mogą stać się niestabilne z powodu dominacji uchodźców. Tragiczna sytuacja w Nepalu po intensywnych ulewach i osuwiskach ziemi. Zginęło 14 osób, a 11 uznaje się za zaginione. Władze ostrzegają przed kolejnymi powodziami w 49 z 77 dystryktów kraju. W wielu miejscach przerwano dostawy prądu i występują problemy z łącznością.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Potężny sztorm uderzył w New Jersey, powodując ogromne powodzie i odcinając prąd w ponad 130 tysiącach domów. Ulice miast zamieniły się w rwące rzeki, a w mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym mały rekin pływa po zalanych ulicach. Synoptycy ostrzegają przed kolejną falą burzową, która może przynieść jeszcze większe zniszczenia. To największe powodzie w regionie od blisko dekady.
2: Samolot Delta Airlines musiał awaryjnie lądować w Lizbonie tuż po starcie do Nowego Jorku z powodu problemów technicznych. To już drugi taki incydent z udziałem tego przewoźnika w Portugalii w ciągu jednej doby. Dzień wcześniej inny samolot tych linii lądował awaryjnie w Porto z powodu dymu na pokładzie. W obu przypadkach pasażerowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Na szkockiej wyspie Mull zaginął 36-letni Polak, Michał Jurkowski. Ostatni raz widziano go 24 września na kampingu w rejonie Fionfort. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o pomoc w jego odnalezieniu. Michał ma około 173 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże na szyi. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę, jasnoszare spodnie dresowe i białe buty sportowe. W Illinois doszło do tragicznego zdarzenia. 40-letnia Cori Walsh została oskarżona o zabicie swojego 2-letniego syna, Barretta. Według prokuratury chłopiec został znaleziony martwy w piwnicy rodzinnego domu. Obrona twierdzi, że kobieta przechodziła epizod psychotyczny. Sprawa jest w toku, a rodzina nadal ją wspiera.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojsko Polskie podpisało nową umowę na zakup maszyn Ultimate Building Machine, które umożliwiają produkcję stalowych konstrukcji bezpośrednio na placu budowy. Te mobilne systemy, przypominające fabryki na kołach, zwiększają elastyczność i szybkość działania armii. Dzięki temu Polska zyskuje zdolność do szybkiego tworzenia infrastruktury wojskowej w dowolnym miejscu. Technologia ta jest częścią Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów. Działania przeprowadzono na Dolnym Śląsku, przerywając proceder kradzieży aut w Niemczech i ich demontażu w Polsce. Straty szacowane są na ponad 10 milionów złotych, a sprawa dotyczy co najmniej 50 skradzionych pojazdów. Wobec 8 zatrzymanych zastosowano tymczasowy areszt.
3: Opuchnięte oczy po nieprzespanej nocy? Jest na to prosty, domowy sposób. Schłodzone torebki po herbacie rumiankowej mogą zdziałać cuda. Rumianek ma właściwości łagodzące i przeciwzapalne, a zimno zmniejsza obrzęki. Wystarczy położyć je na powiekach na od 10 do 15 minut, by spojrzenie odzyskało świeżość i blask. Matowa armatura w łazience to problem wielu z nas. Okazuje się, że prosty olejek dla dzieci może przywrócić jej blask. Wystarczy przetrzeć czystą powierzchnię kilkoma kroplami olejku, aby uzyskać lśniący efekt. Dzięki temu osad z kamienia nie osadza się tak szybko, a łazienka wygląda świeżo i estetycznie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prosty test obrazkowy może ujawnić wiele o naszym charakterze i reakcji na stres. Wystarczy wybrać jeden z kilku obrazków, który przyciąga naszą uwagę. Każdy z nich symbolizuje różne cechy. cechy osobowości, takie jak potrzeba bezpieczeństwa czy pragnienie zmian. Choć wyniki nie są diagnozą psychologiczną, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji i rozmowy. Marta Kaczyńska zaskoczyła internautów nowymi zdjęciami. Na jednym z nich widzimy czarnego kota na tle jesiennych liści, co od razu przywodzi na myśl miłość Jarosława Kaczyńskiego do tych zwierząt. Fotografia przyciąga uwagę i podkreśla rodzinne zamiłowanie do kotów. Czy to tylko przypadkowy kadr, czy może coś więcej?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju, w Szczecinie, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: What

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, niczym królowa w błękitnym peniuarze, odlicza dni do narodzin swojego drugiego synka. Gwiazda nie szczędzi fanom widoków z przygotowań do tego wielkiego dnia, pokazując uroczy pokoik dla malucha, utrzymany w delikatnych odcieniach błękitu i bieli. W międzyczasie celebrowała bajkowe baby shower, gdzie nie zabrakło wykwintnych przekąsek i efektownych dekoracji. Cóż, wygląda na to, że nowy członek rodziny Jabłońskich będzie miał królewskie powitanie. Kuba Wojewódzki, znany z zamiłowania do ekstrawagancji, tym razem zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze Lalki z żoną Żanetą Rosińską. Para, która dotąd unikała wspólnych wystąpień, teraz chętnie pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce. Kuba w swoim stylu połączył XIX-wieczny kostium z musztardowymi sneakersami, podczas gdy Żaneta postawiła na klasyczną elegancję. Wygląda na to, że nawet czerwony dywan nie jest w stanie przyćmić ich miłości. Joanna Jabłczyńska, znana aktorka, postanowiła zamienić swoje życie w prawdziwy remontowy koszmar. Z dala od miejskiego zgiełku jej wymarzony dom stał się polem bitwy z opóźnieniami i poprawkami po fachowcach. Koszty? Cóż, nie ma co liczyć, bo przecież sky is the limit. Mimo wszystko, nawet bez kuchni, Jabłczyńska kocha swój dom, który choć przypominał ruinę, zawsze był jej miejscem na ziemi. Roxy, nasza niekwestionowana królowa jesieni, z impetem wkroczyła w swoją jesienną erę z nowym singlem Jesień Trwa. Wspólnie z mężem, Kevinem Mglejem, stworzyła utwór, który zamiast opadających liści i deszczowych ulic serwuje nam romantyczne kadry z Hamptons. W teledysku Roxy pojawia się w białej sukni, która bardziej przypomina ślubną kreację niż jesienny płaszcz. Czyżby Roxy chciała, byśmy wszyscy zakochali się w jesieni? A może to tylko sprytna strategia, by przyciągnąć uwagę fanów na całym świecie?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Edyta Bartosiewicz i Kuba Badach, choć od lat w tej samej branży, dopiero teraz odkrywają się na nowo w The Voice of Poland. Podczas jednego z odcinków Badach przypomniał Bartosiewicz, że już kiedyś opowiadał jej o swoim życiu do 5 rano, co najwyraźniej umknęło jej pamięci. Ich rozmowy pokazują, że za profesjonalną fasadą kryją się wspomnienia, które dla jednych są niezapomniane, a dla innych, cóż, niekoniecznie. Nowa trenerka programu, Bartosiewicz, zaskakuje swoją otwartością, a jej obecność może nieźle namieszać w programie. Joe Perry, legendarny gitarzysta Aerosmith, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową muzykę z toksycznymi bliźniakami, ale o jego poboczny projekt The Hollywood Vampires. Supergrupa, w której grają również Alice Cooper i Johnny Depp, planuje rozpocząć pracę nad nowym albumem na początku przyszłego roku. Czyżby rockowe gwiazdy filmowe miały więcej czasu na muzykę niż na planie filmowym? Czas pokaże. Fani nu metalu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Brian Head Welch i Reginald Fieldy, Arvizus z zespołu Korn, zagrali razem po 5 latach przerwy. To wszystko wydarzyło się podczas otwarcia nowego lokalu chrześcijańskiego kolektywu rockowego, The Whosoevers. A jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na listopad, to Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip. Czyżby nu metal wracał do łask?
2: Cóż za niespodzianka. Dirty Honey, zespół, który jako pierwszy niezależny artysta zdobył szczyt rockowej listy Billboardu, zawita do Polski. Już 13 lutego przyszłego roku warszawski klub Hybrydy stanie się areną dla ich najnowszego albumu Catch My Butterfly. Fani rock'n'rolla mogą już zacierać ręce, bo to nie tylko koncert, to prawdziwa rockowa uczta. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kazik Staszewski, legenda polskiego rocka, po burzliwym roku pełnym zdrowotnych zawirowań i skandali, ogłasza, że zwalnia tempo. Choć wrócił na scenę, zapowiada ograniczenie koncertów, a jego fani są w szoku. Co więcej, Kazik twierdzi, że napisał już wszystkie piosenki, jakie miał w sobie, ale nie martwi go to ani trochę. Zamiast tego muzyk rzuca się w wir pisania książek, co może być nowym rozdziałem w jego twórczości.
2: Larry Mullen Jr., perkusista U2, postanowił zagrać na nosie swoim problemom zdrowotnym i wraca do gry po ryzykownej operacji szyi. Choć lekarze sugerowali mu zakończenie kariery, a rodzina drżała o jego zdrowie, Larry nie zamierza się poddawać. Zespół U2 przygotowuje się do wydania nowego albumu Carnaval de Luz, a Mullen Jr. z optymizmem patrzy na nadchodzącą trasę koncertową, nawet jeśli nie zagra pełnych 2,5 godziny. Jak sam mówi, godzina występu też jest w porządku, bo przecież miał już tak dobre życie.
1: Radiohead w 2007 roku postanowiło zagrać na nosie wielkim wytwórniom, udostępniając album In Rainbows w internecie bez ustalonej ceny. Fani mogli zapłacić ile chcieli, nawet zero, co wywołało niemałe zamieszanie na rynku muzycznym. Choć 62% pobrało album za darmo, reszta wpłaciła dowolne kwoty, pokazując, że muzyka ma dla nich wartość. Eksperyment ten nie tylko zrewolucjonizował sposób myślenia o dystrybucji, ale także przypomniał, że dobra muzyka broni się sama, niezależnie od ceny. Tobias Forge, lider zespołu Ghost, znów zaskakuje. Po zakończeniu trasy i zapowiedzi przerwy, muzyk zamknął się w studiu, by pracować nad nowym projektem. Plotki głoszą, że Forge wraca do korzeni i nagrywa album death metalowy. Czyżby szykował się powrót do czasów, gdy jako Mary Gore wstrząsał sceną metalową? Czekamy z niecierpliwością na oficjalne wieści.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do groźnej sytuacji, gdy chłopiec na hulajnodze wjechał na przejście na czerwonym świetle i upadł przed nadjeżdżającym tramwajem. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego udało się uniknąć tragedii. Tramwaje warszawskie opublikowały nagranie tego zdarzenia jako przestrogę, podkreślając, że tramwaj potrzebuje więcej czasu na zatrzymanie niż samochód. Inicjatorzy stołecznej operacji referendalnej nie zdołali zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów, by zorganizować referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że Trzaskowski pozostaje na stanowisku. Lider inicjatywy, Maciej Wilk, ogłosił przekształcenie komitetu w stołeczną organizację rozwoju, która ma aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym stolicy.
2: W Wyszkowie doszło do dramatycznych wydarzeń. 18-latek wpadł w szał, niszcząc dom i grożąc bliskim. Policja zatrzymała go po tym, jak uszkodził radiowóz. Młody mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. W trakcie interwencji zatrzymano również poszukiwanego 45-latka.
1: Druga linia metra w Warszawie wkrótce zyska nowe stacje – Lazurową, Chrzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już na zaawansowanym etapie, a otwarcie planowane jest na 2027 rok. Obecnie podróżni mogą dojechać do stacji Bemowo, ale już niedługo będą mogli korzystać z nowych przystanków. Warto dodać, że za stacją Karolin powstaje zaplecze techniczne, które będzie obsługiwać całą linię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Łochowie 14 września doszło do brutalnego ataku na 42-letniego Norberta Ojca. Dwaj młodzi mężczyźni, 22-letni Noe Xavery Jota i 17-letni Sebastian S., wtargnęli do jego mieszkania i dotkliwie go pobili, używając m.in. krzesła i klucza francuskiego. Napastnicy zmusili ofiarę do samookaleczenia i zabrali mu pieniądze oraz telefon. Powodem ataku była fałszywa pogłoska dotycząca rzekomych zeznań Norberta Ojca. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Na ulicach Warszawy testowany jest nowoczesny, elektryczny autobus Irizar, który przypomina tramwaj. Pasażerowie mogą go spotkać na liniach 106 i 166 do środy 30 września. Pojazd wyróżnia się dużymi oknami, niską podłogą i nowoczesnym wyposażeniem. W przyszłym roku pierwsze egzemplarze dołączą na stałe do floty warszawskich autobusów elektrycznych. W Podborzu na Mazowszu zakończył się proces Sylwii D., oskarżonej o zabójstwo męża. Sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, ale przekroczyła jej granice, skazując ją na 5 lat więzienia. Tragedia miała miejsce w sierpniu zeszłego roku, kiedy podczas awantury Sylwia D. zadała śmiertelny cios nożem swojemu mężowi. Wyrok jest nieprawomocny.
2: Policja z Mokotowa intensywnie poszukuje 24-letniej Moniki Malendo, która zaginęła 26 września. Monika ma około 160 cm wzrostu, zielone oczy i czarne włosy obcięte na maleta. W dniu zaginięcia miała na sobie długi skórzany płaszcz i buty na koturnie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w jej odnalezieniu, o przekazywanie wszelkich informacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa przez Wisłę połączy popularne rejony miasta, ułatwiając codzienną komunikację pieszym i rowerzystom. Kładka wyróżnia się oryginalną architekturą i oferuje przestrzeń rekreacyjną z punktem widokowym. Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu tego roku, nadal przyciąga gości, choć ceny noclegów wciąż są wysokie. Jesienią za weekendowy pobyt dla 2 osób trzeba zapłacić od 2869 zł w ofercie bezzwrotnej. W środku tygodnia jest nieco taniej, ale nadal to spory wydatek. Mimo to jesień to dobry czas na wyjazd, gdyż można liczyć na mniejszy tłok i niższe ceny niż w szczycie sezonu. Kuratorium Oświaty bada sprawę 13-latka z Książek, który planował atak na szkołę. Chłopiec został zatrzymany przez policję z Wąbrzeźna, a w jego plecaku znaleziono bagnet. W szkole prowadzone są rozmowy z uczniami, by uspokoić społeczność. Sprawa trafiła do sądu dla nieletnich, a nastolatek przebywa w policyjnej izbie dziecka. Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka. Doskonały moment na przekazanie bliskim panom ciepłych słów. Warto postawić na szczerość i autentyczność, by życzenia płynęły prosto z serca. Proste, ale szczere słowa mogą wywołać uśmiech i na długo zapisać się w pamięci obdarowanego. To świetna okazja, by wyrazić wdzięczność i wsparcie dla mężczyzn w naszym życiu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tragedia w Drogoszewie. Pracownicy żwirowni wyciągnęli z wody 41-letniego mężczyznę, który wpadł do zbiornika. Mimo natychmiastowej reanimacji i udziału służb ratunkowych, w tym śmigłowca LPR, nie udało się go uratować. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia. Już 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33. Połączy ona Centrum Przydworcowe ze Stadionem Miejskim, przejeżdżając przez kluczowe obiekty akademickie. Nowa trasa ułatwi dojazd do Uniwersytetu Medycznego i kampusu UWB. Dodatkowo powstaną dwa nowe punkty przesiadkowe przy ulicy 11 listopada.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1034 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Leo Messi może wkrótce zakończyć karierę piłkarską. Argentyńczyk już ogłosił rozstanie z reprezentacją, a teraz pojawiają się doniesienia o możliwym zakończeniu gry w klubie. Tymczasem Cristiano Ronaldo, mimo 41 lat, nie zamierza kończyć kariery i nadal chce grać w reprezentacji Portugalii. Jednak w ostatnim meczu Ligi Narodów po raz pierwszy od 2008 roku przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.
2: Cezary Kulesza, prezes PZPN, przeprosił za swoje zachowanie przed meczem Polska, Bośnia i Hercegowina. W tunelu prowadzącym na boisko Kulesza przyprowadził chłopca do Roberta Lewandowskiego, mimo że stało już przy nim inne dziecko. Prezes tłumaczył, że chciał spełnić marzenie chłopca, którego matka zmarła w zeszłym roku. Kulesza przyznał, że sytuacja była niezręczna i przeprosił rodziców drugiego dziecka, zapraszając ich na kolejny mecz.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej ma trudną sytuację w Lidze Narodów. Po dwóch meczach biało-czerwoni mają tylko jeden punkt, zajmując trzecie miejsce w grupie B4. W piątek Polacy zmierzą się z Rumunią na PGE Narodowym w Warszawie. Rumunia nie zdobyła jeszcze żadnego. W piątek Polacy zmierzą się z Rumunią.

0: Niemczech. Jednego gola zdobył Dimitrios Kurbelis, a po meczu były podopieczny Kloppa, Kostas Tsimikas, rzucił trenerowi wymowny komentarz. Grecja cieszy się z historycznego zwycięstwa i pozycji lidera grupy. Aż 66% Polaków uważa, że firmy reagują na problemy klientów dopiero po ich publicznym nagłośnieniu w internecie. Ponad połowa klientów ma wrażenie, że przedsiębiorstwom bardziej zależy na szybkim zakończeniu rozmowy niż na faktycznym rozwiązaniu problemu. Z raportu Przyszłość Customer Experience w Polsce wynika, że niezadowoleni klienci często dzielą się swoimi negatywnymi doświadczeniami z rodziną i znajomymi, a także w sieci. To może prowadzić do utraty zaufania do marki. Eksperci podkreślają, że lepiej naprawić problem, zanim trafi do internetu, co może pomóc w utrzymaniu dobrej reputacji firmy.
1: Do Sejmu trafiła petycja, która może zmienić polski system emerytalny. Proponuje ona zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat oraz zmiany w sposobie wyliczania świadczeń przez ZUS. Autor petycji wskazuje, że nowy sposób obliczeń mógłby zwiększyć miesięczną emeryturę nawet o ponad 3000 zł. Obecnie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Ministerstwo Rodziny nie planuje jednak na razie podwyższenia wieku emerytalnego. Petycja zostanie teraz przeanalizowana przez posłów. Polscy siatkarze zdobyli złoto na Mistrzostwach Europy, ale ich premie są zaskakująco niskie w porównaniu do piłkarzy. Za zwycięstwo w całym turnieju siatkarze otrzymują tyle, ile piłkarze za jeden remis na Euro. Różnice finansowe między tymi dyscyplinami są ogromne, co pokazuje, jak różne światy dzieli sportowa rzeczywistość.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce zdobyła Mistrzostwo Europy, a ich mecze przyciągnęły rekordową liczbę widzów. Po raz pierwszy w historii polskiej telewizji siatkówka pokonała piłkę nożną pod względem oglądalności. Półfinał z udziałem Polaków oglądało 2 miliony 910 tysięcy osób, a finał z Francją przyciągnął aż 4 miliony 20 tysięcy widzów. To historyczny moment dla polskiej siatkówki i telewizji.
0: Robert Lambert został mistrzem świata na żużlu. W emocjonującym finale Grand Prix Polski w Toruniu Brytyjczyk pokonał Bartosza Zmarzlika, który musiał zadowolić się srebrnym medalem. Zmarzlik walczył o swój 7 tytuł, ale to Lambert, ulubieniec toruńskich kibiców, triumfował po raz pierwszy. Brady Kurz, trzeci z pretendentów, nie zdołał sięgnąć po złoto.
1: Iga Świątek wraca do rywalizacji na kortach w Pekinie, gdzie rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po zeszłorocznej niespodziewanej porażce polska tenisistka jest zdeterminowana, by odzyskać tytuł. W pierwszej rundzie ma wolny los, co pozwala jej na dodatkowe przygotowania. W kolejnej fazie zmierzy się z Chinką Xin Yu Gao lub Węgierką Panną Udwardy. Polscy sportowcy zdobyli 3 medale na międzynarodowych arenach. Siatkarze sięgnęli po złoto, pokonując Francję w finale Mistrzostw Europy. Katarzyna Niewiadoma i Bartosz Zmarzlik zdobyli srebro na Mistrzostwach Świata. Prezydent Karol Nawrocki podziękował medalistom za ich osiągnięcia, podkreślając wyjątkowy charakter tych sukcesów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mecz Szwecja. Polska w Lidze Narodów został przerwany tuż po rozpoczęciu z powodu rzuconych na boisko białych serpentyn. Przedmioty te pochodziły głównie z trybun zajmowanych przez polskich kibiców. Po krótkiej przerwie i uprzątnięciu murawy spotkanie mogło być kontynuowane. Incydent ten odbił się szerokim echem w europejskich mediach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1032 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 15 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3407 odcinku serialu Barwy Szczęścia hotel Stańskiego zamienia się w amerykańskie rancho, a Bruno i Karolina biorą drugi ślub. Ceremonia, która odbędzie się 28 września o 25, to sprytny zabieg marketingowy, mający poprawić reputację hotelu po ostatnich aferach. Amelia, matka Bruna, nie jest zachwycona i uważa, że to wszystko to tylko cyrk. Podczas wesela odkrywa, że cała impreza jest udawana, co prowadzi do napięć między nią a synem. Karolina, zaniepokojona wyjściem Amelii, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. Na weselu obecna jest również dociekliwa dziennikarka Weronika, która wprowadza dodatkowe zamieszanie. Czy ten ślub rzeczywiście zbliży Bruna i Karolinę, czy tylko pogłębi ich problemy? W 489 odcinku La Promesy widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia miłości Kataliny i Adriano. Młoda dziewczyna zorganizuje pożegnalną kolację, podczas której zakochani przeprowadzą trudną rozmowę. Adriano postanowi odejść, co złamie serce Katalinie. Cruz, od początku przeciwniczka tego związku, zdecyduje się przeprosić Katalinę i zaproponować jej powrót do pałacu. Tymczasem Virtudes otrzyma szansę na odzyskanie ukochanego syna dzięki informacjom od Candeli. Cruz odwoła również planowany koncert, a konflikt między Petrą i Ricardo nadal będzie się zaostrzał. Ten odcinek przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1944 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20:50 na TVP2. Anita, zdeterminowana, by jak najszybciej zajść w ciążę, podporządkowuje całe życie temu celowi. Jednak Kamil nie jest w stanie dostosować się do jej precyzyjnego harmonogramu, co prowadzi do ostrej kłótni między zakochanymi. Matka Anity, słysząc sprzeczkę, postanawia porozmawiać z córką, odkrywając jej największy lęk przed utratą kontroli. Na szczęście lekarz uspokaja Anitę, informując, że wszystko jest w porządku i potrzeba jedynie czasu. Czy para znajdzie wspólny język i spokój w dążeniu do powiększenia rodziny? Odpowiedzi już dziś wieczorem.
2: M jak miłość wkracza na nowe tory emocji w 1948 odcinku, który zostanie wyemitowany 13 października o 20:50 TVP2. Zabójstwo Sowińskiego zaczyna odciskać piętno na Mariuszu Sanockim, który staje się coraz bardziej rozdrażniony i agresywny. Kasia, jego żona, ukrywa przed nim prawdę, co tylko podsyca napięcie. W końcu Mariusz nie wytrzymuje i atakuje Kasię, choć na szczęście nie dochodzi do tragedii. Jednak tajemnice wciąż wiszą w powietrzu, a przypadkowe ujawnienie sekretu przez Anetę może wywrócić wszystko do góry nogami. Czy Kasia w końcu wyzna prawdę? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W październikowych odcinkach M jak miłość czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Marysia Rogowska odkryje zdradę Artura z młodszą Joanną i zdecyduje się na dramatyczny krok – wyjazd z grabiny. Na Mazurach spotka tajemniczego Jerzego, co może odmienić jej życie. Tymczasem Olek stanie się głównym podejrzanym w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego, co wprowadzi go w wir niebezpiecznych wydarzeń. Jakub odkryje sekret Kasi, który może zmienić bieg śledztwa. Magda Budzyńska znajdzie się w niebezpieczeństwie, pomagając byłej więźniarce. A Anita i Kamil będą zmagać się z trudnościami w staraniach o dziecko. Problemy nie ominą także Kamy i Marcina, których związek zostanie wystawiony na próbę przez Elżbietę Domańską.
2: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4290 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 20:15 na TVN. Kalinka odkryje prawdę o Januszu, gdy zobaczy go w objęciach Tereski. Monika desperacko szuka pieniędzy na wymarzone mieszkanie, co prowadzi do napięć z Damianem. Anastazja, mimo pobytu w szpitalu, nie chce dłużej tam zostać i żąda wypisu. Tymczasem Igor angażuje się w policyjną prowokację, co niepokoi Anię. W tle tych wydarzeń życie mieszkańców wspólnej toczy się dalej. Pełne rodzinnych dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: W 972 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu podczas bankietu w La Deliciosie. Inigo postawi doktora Baeze w niezręcznej sytuacji, podważając jego tożsamość. Lekarz będzie musiał szybko wymyślić przekonującą historię o tajnych badaniach, by wybrnąć z kłopotów. Telmo obieca Lucy, że odkryje prawdę o jej przeszłości, co dodaje napięcia do fabuły. Tymczasem Servando, który zachorował na zapalenie płuc, zacznie mieć urojenia. Bliscy będą szukać pieniędzy na jego leczenie, sprzedając eliksir na poprawę męskości. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października, o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
2: W 1045 odcinku serialu Dziedzictwo zniknięcie nagrań z monitoringu pędza Ainur w kłopoty. Sinan, podejrzewając nieczyste zagrania, skonfrontuje się z Baranem, oskarżając go o ukrycie dowodów. Między mężczyznami dojdzie do ostrej wymiany zdań. Tymczasem Nana troskliwie opiekuje się Poirazem, który w gorączce wyznaje jej miłość. Po odzyskaniu zdrowia para spędza razem miłe chwile, próbując swoich sił w kuchni. Emocje sięgają zenitu, gdy Sinan obiecuje Ainur wsparcie i pomoc prawną. 1045 odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 16 na TVP1.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1031 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, niezależny kandydat, wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, popieraną przez KO i PSL, która uzyskała niecałe 30% poparcia. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura odbędzie się 11 października.
0: Papież Leon XIV podczas wizyty w Metzu we Francji ostrzegł przed iluzją, że zwiększanie zbrojeń jest odpowiedzią na obecne zagrożenia. Podkreślił, że relacje między ludźmi i państwami stają się coraz bardziej barbarzyńskie, a Europa powinna wrócić do dialogu i negocjacji. Papież zwrócił uwagę na potrzebę cierpliwego dialogu i odwagi w podejmowaniu negocjacji, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie. Na zakończenie zaapelował do młodych Europejczyków o odpowiedzialne budowanie pokoju. Władimir Putin zatwierdził zwiększenie liczebności rosyjskiej armii. Nowy dekret przewiduje, że siły zbrojne będą liczyć ponad 2,44 miliona osób, z czego 1,55 miliona to żołnierze w czynnej służbie. To kolejna taka decyzja prezydenta Rosji w tym roku. Szczegóły dotyczące finansowania tego wzrostu nie zostały jeszcze ujawnione. W Hiszpanii doszło do tragicznego zdarzenia. Irlandzkie małżeństwo zginęło w hotelowym jacuzzi, a ich ciała znalazły przerażone dzieci. Początkowo podejrzewano udział osób trzecich, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była awaria systemu obiegu wody. Wadliwy odpływ jacuzzi mógł spowodować uwięzienie, co doprowadziło do tragedii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska stoi przed wyzwaniem budowy nowoczesnej rezerwy wojskowej, odchodząc od przestarzałego modelu zasadniczej służby wojskowej. Proponowany jest trójwarstwowy model obrony, który obejmuje armię zawodową, rezerwę liniową oraz rezerwę kompetencyjną. Kluczowe jest wprowadzenie cyfrowego paszportu kompetencji oraz współpraca z sektorem prywatnym, co ma na celu efektywne wykorzystanie umiejętności obywateli. Nowy system ma zapewnić skuteczną obronę kraju, integrując lokalne zasoby i fachowców do ochrony infrastruktury krytycznej. Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, a wybór prezentu może być łatwiejszy, niż się wydaje. Zamiast kolejnego gadżetu, warto postawić na coś dopasowanego do zainteresowań, jak akcesoria związane z hobby, czy praktyczne przedmioty codziennego użytku. Alternatywą mogą być wspólne przeżycia, takie jak bilety na koncert, czy wyjście na gokarty. Kluczem jest, by prezent był przemyślany i odzwierciedlał charakter obdarowanego. Astrologia wskazuje, że osoby spod znaku panny mogą być odbierane jako chłodne i zdystansowane, choć w rzeczywistości są bardziej wrażliwe i troskliwe. Panny przywiązują dużą wagę do szczegółów i często potrzebują czasu, by zaufać innym. Po bliższym poznaniu okazują się lojalne i pomocne, co może zaskoczyć tych, którzy na początku widzieli w nich jedynie powściągliwość. To przypomnienie, że pierwsze wrażenie bywa mylące.
2: Imię Olimpia, choć ma antyczne korzenie i oznacza niebiańską, pozostaje rzadkością w Polsce. Na początku 2026 roku nosiło je zaledwie 3443 osoby, co daje mu 304 miejsce wśród żeńskich imion. W 2025 roku imię to nadano tylko 38 nowonarodzonym dziewczynkom. Mimo dostojnego brzmienia, Olimpia nie zdobyła dużej popularności wśród polskich rodziców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W powiecie zamojskim zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości marihuany i bezprawne pozbawienie wolności taksówkarza. 25-latek i 30-latek próbowali zmusić kierowcę do rozwożenia narkotyków, grożąc mu nożem. Policja zabezpieczyła ponad 120 gramów marihuany, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, a to doskonała okazja, by wyrazić braterską więź i sympatię. Warto złożyć życzenia, które płyną prosto z serca i przypomnieć bratu, jak ważny jest w naszym życiu. Szczere słowa mogą umocnić relacje i wywołać uśmiech na jego twarzy. Niezależnie od tego, czy wybierzemy wzruszające czy zabawne życzenia, najważniejsze jest, by były one szczere i pełne ciepła. Lech Wałęsa, legendarny lider Solidarności i były prezydent, obchodzi dziś swoje 81. urodziny. Z tej okazji opublikował na Facebooku zaskakujące wideo, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Na nagraniu Wałęsa przemierza płonącą krainę, a nad nim leci Feniks. W poście towarzyszącym filmowi przypomniał o walce o wolność i zadał pytanie, czy potrafimy z niej mądrze korzystać. Wczoraj w Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta premiera filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na wydarzeniu pojawili się twórcy filmu, aktorzy oraz liczni politycy, w tym minister kultury Marta Cienkowska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Film oparty na powieści Bolesława Prusa przyciągnął uwagę zarówno świata kultury, jak i polityki. Uczestnicy premiery postawili na klasyczną elegancję w swoich strojach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zmarła Katarzyna Zaczek, aktorka znana z seriali Barwy Szczęścia i Leśniczówka, a także radna Bydgoszczy. Miała 34 lata i od dłuższego czasu zmagała się z chorobą. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 14 w kościele świętego Józefa Oblubieńca, NMP w Warszawie Ursusie. Katarzyna Zaczek była również adwokatką i miała doświadczenie w pracy jako reporterka.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrianna i Michał Tyszkowie, znani z programu Rolnik Szuka Żony, ujawnili, że od 2 lat są rodzicami małej Zofii. Po narodzinach córki Ada zmagała się z psychozą poporodową, co było prawdziwym wyzwaniem dla młodej rodziny. Dzięki wsparciu bliskich i specjalistów Ada powoli wracała do zdrowia. A teraz para otwarcie dzieli się swoją historią, by pomóc innym. Jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, a Tyszkowie są tego żywym dowodem. Dziś ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, czyli święto tych, którzy potrafią zamienić nudną podróż autem w epicką przygodę. Filip Kosior z niemal 800 audiobookami na koncie jest prawdziwym czarodziejem mikrofonu, a jego głos to dla wielu wystarczający powód do zakupu książki. Piotr Frączewski z kolei uczynił z Harry'ego Pottera coś więcej niż tylko książkę. To prawdziwe słuchowisko. A Krzysztof Gosztyła? Jego niski głos to jak balsam dla uszu, zwłaszcza gdy opowiada o mrocznych tajemnicach. Czyżby lektorzy stali się nowymi gwiazdami literatury? Ewa Wiśniewska, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła pokazać, że samotność to nie kara, a przywilej. W Trójmieście, z dala od zgiełku, delektowała się smażoną rybą i kuflem piwa, nie przejmując się brakiem towarzystwa. Po obiedzie, z papierosem w dłoni, cieszyła się chwilą spokoju, udowadniając, że inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. Cóż, nie każdy potrzebuje tłumu, by poczuć się dobrze.
0: Kaeira zakończyła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami, ale nie wyszła z programu z pustymi rękami. Zyskała cenną przyjaźń z Heleną Englert, z którą połączyły ją podobne doświadczenia życiowe. Wokalistka nie szczędziła słów wsparcia dla Heleny, ostro krytykując niesprawiedliwe komentarze, które spadają na młodą aktorkę. Obie panie planują teraz wspólne wakacje, bo przecież nic tak nie cementuje przyjaźni jak wspólne zmagania z hejtem i taneczne parkiety. Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o 2 w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls. Maria Dębska znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą aktorskich popisów, a stylizacji, które rozbiły bank na czerwonym dywanie. Najpierw w Gdyni, teraz na premierze Lalki. Jej szampańska sukienka z epoki Prusa, choć odważniejsza, skradła show. Czy to moda, czy już sztuka? Jedno jest pewne. Maria Dębska królową czerwonego dywanu.
0: Madonna znów pokazała, kto rządzi na scenie, zdobywając aż 7 statuetek na gali MTV Video Music Awards 2026. Choć królowa popu zgarnęła tytuł artystki roku, to Taylor Swift zdobyła najważniejszą nagrodę za teledysk roku. BTS nie pozostali w tyle, zdobywając tytuł piosenki roku za Swim. Gala w Los Angeles jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, a czerwony dywan aż pękał od blasku fleszy.
1: Warszawska Progresja szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Już 22 października na scenie pojawi się Happy Sad, świętując swoje 25-lecie, a towarzyszyć im będzie zespół 4 Szmery z klasykami ICDC. Jakby tego było mało, Irek Wrona rozkręci imprezę swoim DJ-setem. SK Rock, która od 22 lat serwuje rockowe brzmienia, zaprasza na tę wyjątkową imprezę, a bilety można zdobyć w konkursach na antenie. To będzie wieczór pełen muzycznych emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Taylor Swift znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Rozszerzona wersja jej albumu The Life of a Showgirl, The Anchor wywołała burzę wśród krytyków. Todd Rundgren, znany producent, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że Swift to apoteoza przeciętności. Cóż, przynajmniej jej włosy robią wrażenie. Tymczasem Lady Gaga zbiera pochwały za talent i wykształcenie muzyczne.
0: Slipknot wraca na scenę w 2027 roku, a fani już zacierają ręce. Po 4 latach ciszy i personalnych zawirowaniach zespół zaskoczył wszystkich nowym singlem i zapowiedzią trasy koncertowej. Ameryka Północna i Południowa mogą się szykować na muzyczne trzęsienie ziemi, a w Europie jedyny koncert odbędzie się na Wembley. Polska niestety musi jeszcze poczekać, ale kto wie, może Slipknot w końcu przypomni sobie o fanach znad Wisły.
1: Stevie Wonder, muzyczny geniusz, postanowił zaskoczyć świat po raz kolejny. Z okazji 50. rocznicy swojego kultowego albumu Songs in the Key of Life wyciągnął z archiwum 4 nieznane dotąd utwory, które przez pół wieku czekały na swoją chwilę. Jakby tego było mało, artysta rusza w jubileuszową trasę koncertową, by przypomnieć, że prawdziwa muzyka nigdy się nie starzeje. A wszystko to zaczęło się od legendarnego okrzyku 4:54 o 4:54 nad ranem, który teraz otwiera nowy rozdział w historii muzyki. Brytyjski zespół Archive, znany z mieszania gatunków takich jak trip-hop i art-rock, wraca do Polski z 5 koncertami. Trasa Glass Minds and Not In My Name Tour to nie lada gratka, ponieważ muzycy zagrają utwory z 2 albumów. Koncerty odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku na początku października przyszłego roku. Bilety będą dostępne już od 1 października, więc warto się pospieszyć, zanim znikną jak świeże bułeczki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa z chłodną pewnością siebie.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Podbożu na Mazowszu doszło do tragicznej kłótni małżeńskiej, w wyniku której zginął 31-letni Adrian D. Jego żona, Sylwia D., została oskarżona o zabójstwo, jednak sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, przekraczając jej granice. Kobieta została skazana na 5 lat więzienia, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W chwili zdarzenia oboje małżonkowie byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
2: W centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich, doszło do kontrowersyjnego incydentu. Para oddawała się intymnym czynnościom na oczach przechodniów i kierowców. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując poruszenie. Policja prowadzi działania wyjaśniające w sprawie nieobyczajnego zachowania. W Warszawie zaginęła 24-letnia Monika Malendo. Kobieta wyszła z domu 26 września i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja z Mokotowa prowadzi poszukiwania i apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu. Monika ma czarne włosy obcięte na maleta, zielone oczy i liczne tatuaże.
1: W Wyszkowie doszło do dramatycznych scen. Agresywny 18-latek wpadł w szał, demolując dom i grożąc domownikom. Policja zatrzymała młodego mężczyznę, który uszkodził także radiowóz. Wobec niego zastosowano natychmiastowy nakaz opuszczenia domu. Przy okazji zatrzymano również 45-latka poszukiwanego do odbycia kary więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Mazowieckiej Osowcu doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka zderzyła się z autokarem wioząc dzieci na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadne z dzieci nie ucierpiało, ale do szpitala trafili kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu wypadku jest zamknięta, a policja bada okoliczności zdarzenia.
2: Pod placem Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty przedwojennej kamienicy oraz unikalne artefakty związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wpłynie na harmonogram projektu Nowe Centrum Warszawy, ponieważ prace budowlane zostaną spowolnione. Archeolodzy przejmą nadzór nad dalszymi wykopaliskami, które mogą przynieść kolejne odkrycia. Na warszawskim przejściu doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka na hulajnodze. Mimo czerwonego światła, chłopiec wjechał na torowisko i upadł tuż przed nadjeżdżającym tramwajem. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego udało się uniknąć tragedii. Tramwaje warszawskie przypominają, że ignorowanie sygnalizacji świetlnej może mieć poważne konsekwencje.
1: Inicjatywa stołecznej operacji referendalnej zakończyła się niepowodzeniem. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że referendum się nie odbędzie. Prezydent Trzaskowski może więc odetchnąć z ulgą i kontynuować swoje działania na rzecz miasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamienica Przychorzej w Warszawie to miejsce, gdzie Bolesław Prus tworzył lalkę, a później mieszkało tam znane aktorskie małżeństwo. Obecnie trwa w Polsce lalkomania, związana z nowymi ekranizacjami powieści Prusa. W Warszawie odbywają się liczne wycieczki śladami lalki, choć wiele z nich pomija ten ważny adres. To właśnie tutaj Prus pisał swoją słynną powieść, blisko miejsc, które uwiecznił na jej kartach.
1: Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. W poniedziałek odbył się testowy przejazd pociągiem przez nowe tunele na Bemowie, obejmujący stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już zaawansowane, a planowane otwarcie przewidziano na 2027 rok. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych peronów i przedłużenia linii M2 na zachód.
2: W Krakowie uruchomiono nowe połączenie tramwajowe do Mistrzejowic, co spotkało się z mieszanymi reakcjami mieszkańców. Narzekają oni na przesiadki i rzadkie kursy, ale to dopiero początek zmian w komunikacji miejskiej. Od 5 października tramwaje 1, 17 i 22 wrócą na swoje stare trasy, a rozkłady jazdy zostaną zmodyfikowane. Urzędnicy obiecują poprawki, które mają zwiększyć częstotliwość kursów. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30, odbędzie się oficjalne otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa ułatwi komunikację między dzielnicami i zaoferuje mieszkańcom strefę rekreacyjną z widokiem na Wisłę. Konstrukcja opiera się na trzech przenikających się wstęgach z miejscem do relaksu i nowoczesnym oświetleniem. Wszystko jest już gotowe. Trwają jedynie ostatnie formalności przed udostępnieniem kładki mieszkańcom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 70-letnia Niemka została wezwana na komisariat w Chojnie po oskarżeniu o nieopłacenie paliwa. Kobieta twierdzi, że doszło do pomyłki przy dystrybutorze, co skutkowało podwójną płatnością. Policja wskazuje na znaczącą różnicę między zatankowaną ilością a zapłaconą kwotą. Seniorka, by uniknąć dalszych problemów, uregulowała należność i zapłaciła mandat. Teraz dokumentuje każdy etap tankowania, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Policja z Wąbrzeźna zatrzymała 13-latka, który planował atak na szkołę w książkach. W jego plecaku znaleziono bagnet, a w domu tasak. Chłopiec został umieszczony w policyjnej izbie dziecka, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Kuratorium Oświaty zapewnia wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1034 hektopaskali. Dziś wszystko toczy się wolniej. Chłód wpisuje się w rytm wrześniowej codzienności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W sklepach sieci Biedronka pojawiają się dodatkowe butelkomaty. To reakcja na sukces systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Polacy zwrócili już 1,4 miliarda opakowań. W ponad 50 najpopularniejszych sklepach instalowane są drugie maszyny, by sprostać dużemu zainteresowaniu. Średnio klienci oddają 23 opakowania jednorazowo, co pokazuje, jak bardzo system zmienił nasze nawyki. Dodatkowe urządzenia mają rozwiązać problem kolejek i przepełnionych maszyn.
1: Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś znaczące obniżki cen. Liderem cięć jest Aramco, które oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98. Orlen i BP Europa również wprowadziły obniżki, jednak minimalnie wyższe. Obniżki cen są zaskoczeniem, zwłaszcza w kontekście globalnych napięć geopolitycznych i rosnących cen ropy. Dla kierowców to dobra wiadomość, ponieważ taniejące paliwa hurtowe mogą przełożyć się na niższe ceny na stacjach już w tym tygodniu.
0: Nie będzie dodatkowego dnia wolnego 2 listopada. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji odrzuciła wniosek o wolne za święto przypadające w niedzielę. Decyzję podjęto po negatywnej opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek dotyczył wszystkich świętych, które w 2026 roku wypada w niedzielę. Oznacza to, że pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego. W 2026 roku aż 4 święta przypadają w niedzielę, co nie przyniesie dodatkowych dni odpoczynku. Owych... Na rynku wynajmu mieszkań zaszły istotne zmiany. Właściciele coraz częściej oferują promocje, by przyciągnąć najemców. Studenci, którzy wracają do miast, mogą teraz wybierać spośród wielu ofert i negocjować ceny. Największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki i małe mieszkania, ale kluczowa pozostaje lokalizacja. Ceny wynajmu mogą nawet spaść, co daje studentom większe pole do negocjacji. Właściciele muszą się liczyć z konkurencją ze strony akademików i tu.

0: bagatelizując problem. Sytuacja ta pokazuje napięcie między potrzebą bezpieczeństwa a globalną rywalizacją technologiczną. Sezon na grzyby w Polsce trwa w najlepsze. Grzybobranie to dla wielu Polaków nie tylko tradycja, ale i okazja do weekendowego wypadu z rodziną. Popularne miejsca na grzybobranie to Bory Dolnośląskie, Bory Tucholskie oraz Puszcza Notecka. W Zachodniopomorskiem, w okolicach Bornego Sulinowa, zebrano aż 25 kg grzybów w ciągu kilku godzin. Coraz częściej grzybobranie łączy się z relaksem w hotelach i spa. Warto jednak pamiętać, że nie wszędzie można zbierać grzyby, szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.
1: Od 18 października wchodzi w życie nowy system e-orzeczeń w medycynie pracy. Tradycyjne papierowe zaświadczenia zastąpią cyfrowe dokumenty dostępne na internetowym koncie pacjenta. Pracownicy nie muszą już osobiście dostarczać zaświadczeń do działu kadr, ponieważ placówki medyczne przesyłają je bezpośrednio do pracodawcy. Ważne jest, aby dokumenty były przesyłane na czas, ponieważ brak aktualnego orzeczenia może uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych. Nowe przepisy chronią również prywatność pracowników, ograniczając dostęp pracodawcy do wyłącznie niezbędnych informacji.
0: Upadek giełdy Zonda Krypto to podwójny cios dla inwestorów. Nie tylko stracili dostęp do swoich środków, ale muszą też zapłacić podatek od transakcji, które mogły być jedynie wirtualne. Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że wymiana kryptowalut na tradycyjne pieniądze to przychód, nawet jeśli środki nie trafiły na konto. Fiskus opodatkowuje sam moment wymiany, a nie wypłaty. Inwestorzy mogą próbować odzyskać zapłacony podatek, ale droga do tego prowadzi przez sądy administracyjne. Sytuacja pozostaje skomplikowana, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą zająć lata.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Rząd pracuje nad reformą podatku PIT, która ma wejść w życie od 2027 roku. Zmiany mają przynieść oszczędności nawet do 3600 zł rocznie dla około 3,5 miliona podatników. Nowe progi podatkowe wprowadzą stawkę 24% oraz przesuną próg 32% na dochody powyżej 150 tysięcy zł. Dzięki temu mniej osób zapłaci najwyższą stawkę podatkową. Premier Donald Tusk liczy na szybkie przyjęcie przepisów i podpis prezydenta. Reforma ma być korzystna głównie dla osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie. W październiku ZUS wypłaci około 1 000 000 seniorów 2 przelewy w jednym miesiącu. To nie pomyłka, lecz efekt układu kalendarza, który przyspiesza wypłatę listopadowej emerytury. Seniorzy, którzy zwykle otrzymują świadczenie na początku miesiąca, dostaną je jeszcze przed końcem października. Dodatkowo, październikowe emerytury mogą być niższe niż we wrześniu, ponieważ zakończono wypłaty 14. emerytury. Warto sprawdzić nowy harmonogram wypłat, aby uniknąć zaskoczenia.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1032 hektopaskali. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa z chłodną pewnością siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia odkryjemy prawdziwe powody trudnego zachowania Xawerego. Kasia i Łukasz od dawna obserwują bunt syna, ale w końcu chłopak wyzna ojcu, że tęskni za nim i nie rozumie rozwodu rodziców. Mimo że Kasia i Łukasz ułożyli sobie życie z nowymi partnerami, Xawery wciąż marzy o odzyskaniu dawnej rodziny. Jego emocje wybuchną, a rodzice będą musieli zmierzyć się z jego bólem. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o 20:05 w TVP2. To będzie emocjonujący moment, który pokaże, że jak głęboko rozwód wpłynął na młodego chłopaka.
2: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Kacper podejmie się przygotowania Romea do matury z matematyki. Spotkanie odbędzie się w Feel Good, gdzie Kacper od razu zwróci uwagę na Luizę, która również nie pozostanie mu obojętna. Ich wzajemna fascynacja może być początkiem nowego związku po nieudanych relacjach z przeszłości. Luiza zaimponuje Kacprowi swoją wiedzą, a ich rozmowy będą przyciągać uwagę bardziej niż matematyczne zadania. Romeo, zaniepokojony brakiem skupienia, zasugeruje zmianę miejsca na bibliotekę, ale Kacper woli towarzystwo Luizy. Czy ta nowa znajomość przerodzi się w coś więcej? Odcinek będzie miał premierę w piątek, 9 października o 20:50 w TVP2. W 3421 odcinku Barw Szczęścia Karolina nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na Brunie i Justinie. Po tym, jak jej intryga przeciwko Skotnickiemu wyjdzie na jaw, a ona sama zostanie aresztowana, Bruno odsunie ją od pracy w hotelu. Jej obowiązki przejmie Justin, co tylko podsyci gniew Karoliny. Stańska poczuje się zdradzona przez męża i zacznie okazywać mu wyraźny chłód. Nie zrezygnuje jednak z walki o swoje miejsce, utrudniając Justinowi przejęcie jej obowiązków. W międzyczasie Skotnicki zmierzy się z kolejnym kryzysem, co Karolina spróbuje wykorzystać na swoją korzyść. Premiera tego emocjonującego odcinka już w piątek, 16 października o 20:50 w TVP2. M jak miłość. W 1944 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Adama Wernera. Porzucony przez Sylwię, Werner zaczyna staczać się na dno, szukając zapomnienia w alkoholu i podejrzanych znajomościach. Na szczęście jego gosposia, pani Ola, nie pozwoli mu na całkowite zatracenie. W porę zareaguje, gdy piękna Oliwia okaże się złodziejką i wyprosi ją z domu Wernera. Pani Ola nie tylko chroni Adama przed niebezpieczeństwami, ale także namawia go na terapię. Czy Werner znajdzie siłę, by się podnieść? Odcinek 1944. M jak miłość. Już dziś o 20:50 w TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek. Zuza, była pacjentka Blanki, coraz bardziej zatraca się w przekonaniu, że porwana Nina to jej córka. W środę, 21 października o godzinie 20:50 na TVP2 zobaczymy, jak Zuza planuje ucieczkę z dziewczynką za granicę. Blanka i Wiktoria Consalida nie poddadzą się i zrobią wszystko, by odzyskać Ninę. Wiktoria, wracając do Leśnej Góry, nie tylko pomoże w poszukiwaniach, ale także stanie przy stole operacyjnym, by ratować Borysa. Mario, ojciec Niny, znajdzie się w niebezpieczeństwie, porwany przez dawnych znajomych z mafii. Dramatyczne wydarzenia wciągną widzów w wir emocji i napięcia.
2: Barwy Szczęścia zapraszają na emocjonujący 3414 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 października o 20:05 na TVP2. Agata przygotowuje się do wyjazdu do Tajlandii, a Ignacy zaskakuje ją oświadczynami. W domu Pyrków sytuacja staje się napięta, gdy znajomi lokatora przynoszą marihuanę. Hubert nie ustaje w próbach pomocy Adamowi, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Emilka prosi rodziców o wyższe kieszonkowe, a Malwina proponuje jej pomoc w przychodni. Tymczasem Weronika planuje opisać problemy grzelaków odkot i w szoku, co budzi niepokój Aldony i Borysa. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjonującymi wątkami. W 489 odcinku La Promesy emocje sięgną zenitu. Catalina i Adriano spotkają się na pożegnalnej kolacji, gdzie ich miłość dobiegnie końca. Adriano podejmie trudną decyzję o odejściu, co będzie bolesnym momentem dla Kataliny. Cruz, która od początku była przeciwna ich związkowi, przeprosi Katalinę i zaprosi ją do powrotu do pałacu. Tymczasem Virtudes otrzyma szansę na odzyskanie syna dzięki ważnej nowinie od Candeli. Cruz zrezygnuje z organizacji koncertu, a Petra i Ricardo nadal będą się kłócić, co utrzyma napiętą atmosferę. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów i emocji, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która w nadchodzących dniach dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Od 28 września do 3 października TVP2 wyemituje odcinki od 209 do 214. W tych odcinkach Bejza, mimo wyjścia z aresztu, zostanie uwięziona przez Cichana w kotłowni, a nawet jej ojciec się od niej odwróci. Tymczasem Cichan i Hancer będą na nowo cieszyć się swoją miłością. W 209 odcinku Jonka złoży zeznania na policji po dramatycznej próbie skoku z dachu. W 210 odcinku testy DNA wzbudzą ogromne napięcie, a Bejza i Nusret znajdą się w coraz większych tarapatach. Odcinek 211 przyniesie makabryczne sceny z Bejzą przykutą do rury. W 214 odcinku Bejza w furii cisnie butem w Min, a Cichan i Hancer będą cieszyć się wspólnym czasem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że sytuacja budżetowa Polski jest napięta, ale podkreślił znaczenie wydatków na obronność. W rozmowie w Radiu Z odniósł się do krytyki Leszka Balcerowicza, który zarzuca premierowi Tuskowi brak uwagi dla finansów publicznych. Motyka zaznaczył, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym, a cięcia w obronności są wykluczone. Podkreślił również, że Excel nie obroni kraju, a wydatki na wojsko są kluczowe. Polskie Stronnictwo Ludowe szuka poparcia do odrzucania wet prezydenckich i nie wyklucza rozmów z Mateuszem Morawieckim. Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro oceniła byłego premiera, zarzucając mu brak politycznej niezależności od Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśliła, że głosowania nad wetami będą testem dla Morawieckiego i jego otoczenia. Koalicja rządowa jest stabilna, ale potrzebuje szerszego wsparcia w Sejmie.
3: Jacek Komuda w programie Poranny Ring wskazał Rosję jako większe zagrożenie dla Polski niż Niemcy. Wyraził także obawy o przyszłość Europy, przewidując możliwe konflikty wewnętrzne, zwłaszcza w Niemczech i Austrii. Komuda zasugerował, że w ciągu od 20 do 30 lat niektóre europejskie państwa mogą stać się niestabilne z powodu dominacji uchodźców.
2: Zahara, córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, oficjalnie zrezygnowała z nazwiska ojca. Sąd w Los Angeles zatwierdził zmianę, a teraz nazywa się Zahara Marley Jolie. To już trzecie dziecko byłej pary, które podjęło taką decyzję. Wcześniej zrobiły to Shiloh i Maddox.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tragiczna sytuacja w Nepalu po intensywnych ulewach i osuwiskach ziemi. Zginęło 14 osób, a 11 uznaje się za zaginione. Władze ostrzegają przed kolejnymi powodziami w 49 z 77 dystryktów kraju. W wielu miejscach przerwano dostawy prądu i występują problemy z łącznością.
2: Samolot Delta Airlines musiał awaryjnie lądować w Lizbonie tuż po starcie do Nowego Jorku z powodu problemów technicznych. To już drugi taki incydent z udziałem tego przewoźnika w Portugalii w ciągu jednej doby. Dzień wcześniej inny samolot tych linii lądował awaryjnie w Porto z powodu dymu na pokładzie. W obu przypadkach pasażerowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Na szkockiej wyspie Mull zaginął 36-letni Polak, Michał Jurkowski. Ostatni raz widziano go 24 września na kempingu w rejonie Fionnfort. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o pomoc w jego odnalezieniu. Michał ma około 173 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże na szyi. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę, jasnoszare spodnie dresowe i białe buty sportowe.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło, że przyszłość polsko-brytyjskiego pocisku CMMEMR zależy od trwających negocjacji biznesowych. Pocisk ten ma stać się kluczowym elementem obrony powietrznej Polski, trafiając do systemów Narew i Wisła oraz na fregaty Miecznik. Obecnie trwają prace nad modelem finansowania i polonizacji, a kluczowe decyzje zapadną po zakończeniu fazy analitycznej. Ministerstwo zakłada wysoki poziom polonizacji, ale szczegóły będą znane po zakończeniu obecnych prac.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wojsko Polskie podpisało nową umowę na zakup maszyn Ultimate Building Machine, które umożliwiają produkcję stalowych konstrukcji bezpośrednio na placu budowy. Te mobilne systemy, przypominające fabryki na kołach, zwiększają elastyczność i szybkość działania armii. Dzięki temu Polska zyskuje zdolność do szybkiego tworzenia infrastruktury wojskowej w dowolnym miejscu. Technologia ta jest częścią Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Jesień to czas na przygotowanie ogrodu do zimy, ale nie zapominajmy o kostce brukowej. Właściwe czyszczenie i zabezpieczenie przed mrozem zapobiegnie pęknięciom i rozwojowi mchu. Prosty roztwór octu i wody pomoże usunąć niechciane rośliny, a soda oczyszczona poradzi sobie z zabrudzeniami. Prosty test obrazkowy może ujawnić wiele o naszym charakterze i reakcji na stres. Wystarczy wybrać jeden z kilku obrazków, który przyciąga naszą uwagę. Każdy z nich symbolizuje różne cechy osobowości, takie jak potrzeba bezpieczeństwa czy pragnienie zmian. Choć wyniki nie są diagnozą psychologiczną, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji i rozmowy.
3: Zmagasz się z mrówkami w domu? Zamiast sięgać po chemikalia, wypróbuj ekologiczne metody. Ziemia okrzemkowa to naturalny sposób na pozbycie się owadów, uszkadzając ich pancerze. Możesz też użyć octu lub cytryny, które skutecznie odstraszają mrówki. To bezpieczne rozwiązania dla domowników i zwierząt.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Chryzantemy to popularny wybór na groby przed 1 listopada, dzięki swojej odporności na chłód. Warto zwrócić uwagę na odmiany drobnokwiatowe, które lepiej znoszą jesienne warunki. Chryzantemy w doniczkach są trwalsze niż cięte, co pozwala dłużej cieszyć się ich dekoracyjnym wyglądem. Przy zakupie warto wybierać rośliny z mocnymi łodygami i zielonymi liśćmi, aby zapewnić im dłuższą trwałość. Dziś przypada Dzień Chłopaka, popularne święto obchodzone w Polsce 30 września. Choć nie jest to oficjalne święto państwowe, cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży. Warto pamiętać, że w kalendarzu mamy jeszcze Dzień Mężczyzny, który przypada 10 marca, oraz Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzony 19 listopada. Każda z tych dat ma swoje znaczenie i charakter, a ich rozróżnienie bywa czasem źródłem zabawnych nieporozumień.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Krakowie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, niczym królowa w błękitnym peniuarze, odlicza dni do narodzin swojego drugiego synka. Gwiazda nie szczędzi fanom widoków z przygotowań do tego wielkiego dnia, pokazując uroczy pokoik dla malucha, utrzymany w delikatnych odcieniach błękitu i bieli. W międzyczasie celebrowała bajkowe baby shower, gdzie nie zabrakło wykwintnych przekąsek i efektownych dekoracji. Cóż, wygląda na to, że nowy członek rodziny Jabłońskich będzie miał królewskie powitanie.
2: Warszawski Teatr Wielki zamienił się wczoraj w istną paradę gwiazd, a wszystko to za sprawą premiery filmowej Lalki. Kamila Urzędowska, niczym żywa laleczka, skradła show w kreacji z materiałów upcyklingowych, a Marek Konrad powrócił na czerwony dywan w klasycznym smokingu. Konne dorożki i XIX-wieczna oprawa dodały wydarzeniu szczypty teatralnego klimatu. Film trafi do kin już 30 września, a my zastanawiamy się, czy to moda, czy może jednak teatr.
1: Kuba Wojewódzki, znany z zamiłowania do ekstrawagancji, tym razem zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze Lalki z żoną Żanetą Rosińską. Para, która dotąd unikała wspólnych wystąpień, teraz chętnie pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce. Kuba w swoim stylu połączył XIX-wieczny kostium z musztardowymi sneakersami, podczas gdy Żaneta postawiła na klasyczną elegancję. Wygląda na to, że nawet czerwony dywan nie jest w stanie przyćmić ich miłości. Elżbieta Dmoch, ikona polskiej muzyki, kończy dziś 75 lat. Choć od lat unika blasku fleszy, jej utwory wciąż rozbrzmiewają w radiu i na ekranach. Kto by pomyślał, że piosenka Windą do nieba, grana na weselach, opowiada o małżeństwie bez miłości? Mimo że zniknęła z życia publicznego, jej muzyka nadal inspiruje kolejne pokolenia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Roxy, nasza niekwestionowana królowa jesieni, z impetem wkroczyła w swoją jesienną erę z nowym singlem Jesień Trwa. Wspólnie z mężem, Kevinem Mglejem, stworzyła utwór, który zamiast opadających liści i deszczowych ulic serwuje nam romantyczne kadry z Hamptons. W teledysku Roxy pojawia się w białej sukni, która bardziej przypomina ślubną kreację niż jesienny płaszcz. Czyżby Roxy chciała, byśmy wszyscy zakochali się w jesieni? A może to tylko sprytna strategia, by przyciągnąć uwagę fanów na całym świecie? Joe Perry, legendarny gitarzysta Aerosmith, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową muzykę z toksycznymi bliźniakami, ale o jego poboczny projekt The Hollywood Vampires. Supergrupa, w której grają również Alice Cooper i Johnny Depp, planuje rozpocząć pracę nad nowym albumem na początku przyszłego roku. Czyżby rockowe gwiazdy filmowe miały więcej czasu na muzykę niż na planie filmowym? Czas pokaże. Fani nu metalu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Brian Head Welch i Reginald Fieldy, Arvizus zespołu Korn, zagrali razem po 5 latach przerwy. To wszystko wydarzyło się podczas otwarcia nowego lokalu chrześcijańskiego kolektywu rockowego, The Whosoevers. A jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na listopad, to Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip. Czyżby nu metal wracał do łask?
2: Cóż za niespodzianka. Dirty Honey, zespół, który jako pierwszy niezależny artysta zdobył szczyt rockowej listy Billboardu, zawita do Polski. Już 13 lutego przyszłego roku warszawski klub Hybrydy stanie się areną dla ich najnowszego albumu Catch My Butterfly. Fani rock'n'rolla mogą już zacierać ręce, bo to nie tylko koncert, to prawdziwa rockowa uczta. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kazik Staszewski, legenda polskiego rocka, po burzliwym roku pełnym zdrowotnych zawirowań i skandali, ogłasza, że zwalnia tempo. Choć wrócił na scenę, zapowiada ograniczenie koncertów, a jego fani są w szoku. Co więcej, Kazik twierdzi, że napisał już wszystkie piosenki, jakie miał w sobie, ale nie martwi go to ani trochę. Zamiast tego muzyk rzuca się w wir pisania książek, co może być nowym rozdziałem w jego twórczości.
2: Larry Mullen Jr., perkusista U2, postanowił zagrać na nosie swoim problemom zdrowotnym i wraca do gry po ryzykownej operacji szyi. Choć lekarze sugerowali mu zakończenie kariery, a rodzina drżała o jego zdrowie, Larry nie zamierza się poddawać. Zespół U2 przygotowuje się do wydania nowego albumu Carnaval de Luz, a Mullen Jr. z optymizmem patrzy na nadchodzącą trasę koncertową, nawet jeśli nie zagra pełnych 2,5 godziny. Jak sam mówi, godzina występu też jest w porządku, bo przecież miał już tak dobre życie. Sammy Hagar, znany głównie jako ten gość z Van Halen, postanowił w końcu zrzucić ten ciężar i ruszyć w kosmiczną podróż artystyczną. Wokalista, który zbliża się do 80, zapowiada rock operę inspirowaną tematyką kosmiczną, co brzmi jak odlotowy pomysł na nowe otwarcie. Po latach grania klasyków Van Halen, Hagar chce pokazać, że ma w zanadrzu coś więcej niż tylko stare hity. Ciekawe, czy jego fani będą gotowi na taką międzygalaktyczną zmianę.
1: Radiohead w 2007 roku postanowiło zagrać na nosie wielkim wytwórniom, udostępniając album In Rainbows w internecie bez ustalonej ceny. Fani mogli zapłacić, ile chcieli, nawet zero, co wywołało niemałe zamieszanie na rynku muzycznym. Choć 62% pobrało album za darmo, reszta wpłaciła dowolne kwoty, pokazując, że muzyka ma dla nich wartość. Eksperyment ten nie tylko zrewolucjonizował sposób myślenia o dystrybucji, ale także przypomniał, że dobra muzyka broni się sama, niezależnie od ceny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się, po prostu trwa z chłodną pewnością siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do groźnej sytuacji, gdy chłopiec na hulajnodze wjechał na przejście na czerwonym świetle i upadł przed nadjeżdżającym tramwajem. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego udało się uniknąć tragedii. Tramwaje warszawskie opublikowały nagranie tego zdarzenia jako przestrogę, podkreślając, że tramwaj potrzebuje więcej czasu na zatrzymanie niż samochód.
2: W Wyszkowie doszło do dramatycznych wydarzeń. 18-latek wpadł w szał, niszcząc dom i grożąc bliskim. Policja zatrzymała go po tym, jak uszkodził radiowóz. Młody mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. W trakcie interwencji zatrzymano również poszukiwanego 45-latka.
1: Druga linia metra w Warszawie wkrótce zyska nowe stacje – Lazurową, Krzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już na zaawansowanym etapie, a otwarcie planowane jest na 2027 rok. Obecnie podróżni mogą dojechać do stacji Bemowo, ale już niedługo będą mogli korzystać z nowych przystanków. Warto dodać, że za stacją Karolin powstaje zaplecze techniczne, które będzie obsługiwać całą linię.
2: Dziś rano w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim doszło do poważnego wypadku. Na ulicy Mazowieckiej ciężarówka zderzyła się z autokarem przewożącym dzieci na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadne z dzieci nie ucierpiało, ale do szpitala trafili kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu zdarzenia została zamknięta, a policja bada okoliczności wypadku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czwartek, 1 października, rusza kluczowy etap remontu ulicy Koszykowej w Warszawie. Drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni, co wiąże się z całkowitym zamknięciem odcinka między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Prace potrwają do 11 listopada, a na czas remontu wyznaczono objazdy. 19-latek ostrzelał pociąg relacji Warszawa-Skierniewice, powodując straty w wysokości około 200 tysięcy złotych. Na szczęście nikt z pasażerów nie ucierpiał, ale uszkodzone zostały szyby i elementy wagonów. Młody mężczyzna został zatrzymany i przyznał się do winy. Teraz czeka go proces sądowy, gdzie będzie musiał wyjaśnić swoje motywy. W Łochowie 14 września doszło do brutalnego ataku na 42-letniego Norberta ojca. Dwaj młodzi mężczyźni, 22-letni Noe Xavery Jota i 17-letni Sebastian S., wtargnęli do jego mieszkania i dotkliwie go pobili, używając m.in. krzesła i klucza francuskiego. Napastnicy zmusili ofiarę do samookaleczenia i zabrali mu pieniądze oraz telefon. Powodem ataku była fałszywa pogłoska dotycząca rzekomych zeznań Norberta ojca. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Czeski influencer odwiedził Warszawę i był zaskoczony wizytą w bezobsługowym sklepie Żabka Nano. Sklep ten działa w pełni automatycznie, co wywarło na nim ogromne wrażenie. Wystarczy wziąć produkt z półki, a system sam nalicza opłatę. Takie nowoczesne rozwiązania stają się coraz bardziej popularne w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Podbożu na Mazowszu zakończył się proces Sylwii D., oskarżonej o zabójstwo męża. Sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, ale przekroczyła jej granice, skazując ją na 5 lat więzienia. Tragedia miała miejsce w sierpniu zeszłego roku, kiedy podczas awantury Sylwia D. zadała śmiertelny cios nożem swojemu mężowi. Wyrok jest nieprawomocny.
2: Policja z Mokotowa intensywnie poszukuje 24-letniej Moniki Malendo, która zaginęła 26 września. Monika ma około 160 cm wzrostu, zielone oczy i czarne włosy obcięte na maleta. W dniu zaginięcia miała na sobie długi, skórzany płaszcz i buty na koturnie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w jej odnalezieniu, o przekazywanie wszelkich informacji.
1: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa przez Wisłę połączy popularne rejony miasta, ułatwiając codzienną komunikację pieszym i rowerzystom. Kładka wyróżnia się oryginalną architekturą i oferuje przestrzeń rekreacyjną z punktem widokowym. Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu tego roku, nadal przyciąga gości, choć ceny noclegów wciąż są wysokie. Jesienią za weekendowy pobyt dla dwóch osób trzeba zapłacić od 2869 zł w ofercie bezzwrotnej. W środku tygodnia jest nieco taniej, ale nadal to spory wydatek. Mimo to jesień to dobry czas na wyjazd, gdyż można liczyć na mniejszy tłok i niższe ceny niż w szczycie sezonu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka. Doskonały moment na przekazanie bliskim panom ciepłych słów. Warto postawić na szczerość i autentyczność, by życzenia płynęły prosto z serca. Proste, ale szczere słowa mogą wywołać uśmiech i na długo zapisać się w pamięci obdarowanego. To świetna okazja, by wyrazić wdzięczność i wsparcie dla mężczyzn w naszym życiu. Już 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33. Połączy ona Centrum Przydworcowe ze Stadionem Miejskim, przejeżdżając przez kluczowe obiekty akademickie. Nowa trasa ułatwi dojazd do Uniwersytetu Medycznego i kampusu UWB. Dodatkowo powstaną 2 nowe punkty przesiadkowe przy ulicy 11 listopada.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1034 hektopaskali. Temperatura nieco niższa, ale dzięki temu dzień nabiera spokoju i harmonii.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Leo Messi może wkrótce zakończyć karierę piłkarską. Argentyńczyk już ogłosił rozstanie z reprezentacją, a teraz pojawiają się doniesienia o możliwym zakończeniu gry w klubie. Tymczasem Cristiano Ronaldo, mimo 41 lat, nie zamierza kończyć kariery i nadal chce grać w reprezentacji Portugalii. Jednak w ostatnim meczu Ligi Narodów po raz pierwszy od 2008 roku przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.
2: Cezary Kulesza, prezes PZPN, przeprosił za swoje zachowanie przed meczem Polska, Bośnia i Hercegowina. W tunelu prowadzącym na boisko Kulesza przyprowadził chłopca do Roberta Lewandowskiego, mimo że stało już przy nim inne dziecko. Prezes tłumaczył, że chciał spełnić marzenie chłopca, którego matka zmarła w zeszłym roku. Kulesza przyznał, że sytuacja była niezręczna i przeprosił rodziców drugiego dziecka, zapraszając ich na kolejny mecz.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej ma trudną sytuację w Lidze Narodów. Po dwóch meczach biało-czerwoni mają tylko jeden punkt, zajmując trzecie miejsce w grupie B4. W piątek Polacy zmierzą się z Rumunią na PGE E-Narodowym w Warszawie. Rumunia nie zdobyła jeszcze żadnego punktu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji Polaków w tabeli.
2: Wiktor Nowak, 22-letni pomocnik, zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski. Po transferze z Górnika Zabrze do Slavii Praga szybko stał się kluczowym zawodnikiem czeskiego klubu. Jego znakomita forma nie umknęła uwadze selekcjonera Jana Urbana, który powołał go na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją. Nowak to jedno z najgorętszych nazwisk w polskiej piłce.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej przedłużyła serię meczów bez zwycięstwa do 5 pod wodzą Jana Urbana. W ostatnim meczu ze Szwecją Przemysław Wiśniewski miał trudne chwile, gdy Wiktor Gyökeres dwukrotnie go przechytrzył, co przyczyniło się do porażki. Jan Bednarek mówi o światełku w tunelu, ale sytuacja drużyny pozostaje trudna. Robert Lewandowski, choć w meczu z Bośnią zagrał słabo, nadal jest kluczową postacią, choć jego rola w drużynie budzi kontrowersje. Reprezentacja Polski przegrała 3-1 ze Szwecją w dywizji B Ligi Narodów UEFA, co zepchnęło nas na trzecie miejsce w grupie. To oznacza, że w grudniowym losowaniu do eliminacji Euro 2028 możemy trafić do trzeciego koszyka. Taka sytuacja znacznie utrudni walkę o awans, ponieważ będziemy musieli zmierzyć się z silniejszymi rywalami. Brak awansu na Euro byłby dla polskiej piłki prawdziwą katastrofą. Reprezentacja Polski zmierzy się dziś ze Szwecją w meczu Ligi Narodów w Sztokholmie. To spotkanie jest szczególnie ważne.

0: Mistrzostwo Europy, a ich mecze przyciągnęły rekordową liczbę widzów. Po raz pierwszy w historii polskiej telewizji siatkówka pokonała piłkę nożną pod względem oglądalności. Półfinał z udziałem Polaków oglądało 2 miliony 910 tysięcy osób, a finał z Francją przyciągnął aż 4 miliony 20 tysięcy widzów. To historyczny moment dla polskiej siatkówki i telewizji. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś o 13:00 z Alejandro Dawidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP 250 w Chengdu. To szansa dla Polaka na zdobycie 9. tytułu w karierze. W drodze do finału Hurkacz pokonał Denisa Szapowalowa, wygrywając 6-7, 6-3, 6-3. Dotychczasowy bilans spotkań z Hiszpanem przemawia na korzyść Fokiny, który wygrał 4 z 6 meczów. Iga Świątek wraca do rywalizacji na kortach w Pekinie, gdzie rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po zeszłorocznej niespodziewanej porażce polska tenisistka jest zdeterminowana, by odzyskać tytuł. W pierwszej rundzie ma wolny los, co pozwala jej na dodatkowe przygotowania. W kolejnej fazie zmierzy się z Chinką Xin Yu Gao lub Węgierką Panną Udwardy.
1: Mateusz Żukowski zagra w wyjściowym składzie reprezentacji Polski w meczu Ligi Narodów ze Szwecją. To zaskoczenie dla wielu kibiców, ale jego świetna forma w jednym FC Magdeburg nie pozostawia wątpliwości. W niemieckiej lidze strzelił 17 goli w 21 meczach, co przyciągnęło uwagę selekcjonera. Teraz ma szansę pokazać swoje umiejętności na międzynarodowej scenie.
0: Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, otrzymał awaryjne powołanie do reprezentacji Polski po kontuzji Jakuba Kamińskiego. Niestety, mimo oczekiwań, nie zagra w dzisiejszym meczu ze Szwecją. Trener Jan Urban nie uwzględnił go w kadrze meczowej. Polska ma jeszcze 2 spotkania w tej serii, więc Pietuszewski wciąż ma szansę na występ. Mecz Szwecja. Polska w Lidze Narodów został przerwany tuż po rozpoczęciu z powodu rzuconych na boisko białych serpentyn. Przedmioty te pochodziły głównie z trybun zajmowanych przez polskich kibiców. Po krótkiej przerwie i uprzątnięciu murawy spotkanie mogło być kontynuowane. Incydent ten odbił się szerokim echem w europejskich mediach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Wrześniowa pogoda dziś nie narzuca się. Po prostu trwa z chłodną pewnością siebie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3407 odcinku serialu Barwy Szczęścia hotel Stańskiego zamienia się w amerykańskie rancho, a Bruno i Karolina biorą drugi ślub. Ceremonia, która odbędzie się 28 września o 25. To sprytny zabieg marketingowy, mający poprawić reputację hotelu po ostatnich aferach. Amelia, matka Bruna, nie jest zachwycona i uważa, że to wszystko to tylko cyrk. Podczas wesela odkrywa, że cała impreza jest udawana, co prowadzi do napięć między nią a synem. Karolina, zaniepokojona wyjściem Amelii, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. Na weselu obecna jest również dociekliwa dziennikarka Weronika, która wprowadza dodatkowe zamieszanie. Czy ten ślub rzeczywiście zbliży Bruna i Karolinę, czy tylko pogłębi ich problemy?
2: W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner przeżywa prawdziwy emocjonalny kryzys po rozstaniu z Sylwią. Załamany prawnik zaczyna topić smutki w alkoholu, co prowadzi go do niebezpiecznych sytuacji. W jednym z barów poznaje atrakcyjną Oliwię, która szybko dostrzega jego słabość i majętność. Werner, nieświadomy zagrożenia, zasypia przy stoliku, a Oliwia próbuje sięgnąć po jego portfel. Na szczęście czujna pani Ola, gosposia Wernera, śledzi go i w porę interweniuje. Odcinek pełen emocji i napięcia zostanie wyemitowany dziś, 29 września o godzinie 20.50 w TVP2. W nadchodzących odcinkach M jak miłość Marysia Rogowska po zdradzie męża Artura wyjedzie na Mazury, by odnaleźć spokój. Tam niespodziewanie spotka Jerzego, który szybko przyciągnie jej uwagę. Ich znajomość rozpocznie się od dramatycznej sytuacji, w której Marysia ruszy Jerzemu na pomoc. Wdzięczny mężczyzna odwdzięczy się pięknym bukietem róż, co zrobi na Marysi ogromne wrażenie. Jerzy okaże się elegancki i kulturalny, co kontrastuje z rozczarowaniem, jakie przyniósł jej Artur. Choć Marysia nie szuka nowej miłości, między nią a Jerzym zacznie się rodzić nić porozumienia. Ich wspólne chwile na Mazurach mogą być początkiem czegoś nowego, choć Marysia potrzebuje przede wszystkim spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4290 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 20.15 na TVN. Kalinka odkryje prawdę o Januszu, gdy zobaczy go w objęciach Tereski. Monika desperacko szuka pieniędzy na wymarzone mieszkanie, co prowadzi do napięć z Damianem. Anastazja, mimo pobytu w szpitalu, nie chce dłużej tam zostać i żąda wypisu. Tymczasem Igor angażuje się w policyjną prowokację, co niepokoi Anię. W tle tych wydarzeń życie mieszkańców wspólnej toczy się dalej. Pełne rodzinnych dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 972 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu podczas bankietu w La Deliciosie. Inigo postawi doktora Baeze w niezręcznej sytuacji, podważając jego tożsamość. Lekarz będzie musiał szybko wymyślić przekonującą historię o tajnych badaniach, by wybrnąć z kłopotów. Telmo obieca Lucy, że odkryje prawdę o jej przeszłości, co dodaje napięcia do fabuły. Tymczasem Servando, który zachorował na zapalenie płuc, zacznie mieć urojenia. Bliscy będą szukać pieniędzy na jego leczenie, sprzedając eliksir na poprawę męskości. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
2: W 1045 odcinku serialu Dziedzictwo zniknięcie nagrań z monitoringu pędza Ainur w kłopoty. Sinan, podejrzewając nieczyste zagrania, skonfrontuje się z Baranem, oskarżając go o ukrycie dowodów. Między mężczyznami dojdzie do ostrej wymiany zdań. Tymczasem Nana troskliwie opiekuje się Poirazem, który w gorączce wyznaje jej miłość. Po odzyskaniu zdrowia para spędza razem miłe chwile, próbując swoich sił w kuchni. Emocje sięgają zenitu, gdy Sinan obiecuje Ainur wsparcie i pomoc prawną. 1045 odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 16 na TVP1. W 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario otrzymuje telefon od porywacza, który twierdzi, że ma jego córkę Ninę i żąda 200 tysięcy złotych za jej uwolnienie. Zdesperowany ojciec, nie tracąc czasu, zdobywa pieniądze i udaje się na miejsce przekazania okupu. Tymczasem Blanka, zaniepokojona brakiem postępów w śledztwie, postanawia działać na własną rękę, publikując wizerunek Niny w mediach. Niestety, jej działania przyciągają uwagę nie tylko dobrych ludzi, ale i oszustów. Na miejscu Mario odkrywa, że mężczyzna, z którym się spotkał, to nie porywacz, a bezwzględny oszust. Ten odcinek pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 217 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 października o 17.20 na TVP2. Wynik testu DNA zaskoczy wszystkich domowników, wprowadzając napięcie i niepewność. Mukadder ujawni swój plan Nusretowi i Bejzie, co może zmienić bieg wydarzeń. Jonca złoży Deryi propozycję pracy, a Melich postanowi szczerze porozmawiać z synem. W poprzednim odcinku Cichan odrzucił wsparcie matki, a napięcie w rezydencji rosło. Teraz, gdy wyniki testu są już znane, sytuacja w domu może się diametralnie zmienić. Serial opowiada o losach Hunter, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by opłacić leczenie brata, a między małżonkami rodzi się miłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, niezależny kandydat, wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, popieraną przez KO i PSL, która uzyskała niecałe 30% poparcia. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura odbędzie się 11 października.
3: Charles Spencer, brat księżnej Diany, zarejestrował markę Spencer Farms, obejmującą produkty takie jak dżemy, miód i herbata. Choć nie planuje ich produkcji, ten krok przypomina działalność Meghan Markle, która sprzedaje podobne produkty pod marką As Ever. Spencer obecnie promuje swoją książkę o siostrze, która cieszy się dużym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii. Koncern Bosch ogłosił redukcję zatrudnienia w swojej fabryce w Norymberdze, gdzie do 2029 roku zniknie 900 z 1800 miejsc pracy. Decyzja wynika z malejącego popytu na komponenty do silników spalinowych i ogniwa paliwowe oraz rosnącej konkurencji z Chin. Bosch zapewnia, że zwolnienia będą przeprowadzone w sposób społecznie odpowiedzialny, korzystając z naturalnych odejść i programów dobrowolnych. To kolejny sygnał alarmowy dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, który zmaga się z transformacją w kierunku elektromobilności. Władimir Putin zatwierdził zwiększenie liczebności rosyjskiej armii. Nowy dekret przewiduje, że siły zbrojne będą liczyć ponad 2,44 miliona osób, z czego 1,55 miliona to żołnierze w czynnej służbie. To kolejna taka decyzja prezydenta Rosji w tym roku. Szczegóły dotyczące finansowania tego wzrostu nie zostały jeszcze ujawnione.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Hiszpanii doszło do tragicznego zdarzenia. Irlandzkie małżeństwo zginęło w hotelowym jacuzzi, a ich ciała znalazły przerażone dzieci. Początkowo podejrzewano udział osób trzecich, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była awaria systemu obiegu wody. Wadliwy odpływ jacuzzi mógł spowodować uwięzienie, co doprowadziło do tragedii. Polska stoi przed wyzwaniem budowy nowoczesnej rezerwy wojskowej, odchodząc od przestarzałego modelu zasadniczej służby wojskowej. Proponowany jest trójwarstwowy model obrony, który obejmuje armię zawodową, rezerwę liniową oraz rezerwę kompetencyjną. Kluczowe jest wprowadzenie cyfrowego paszportu kompetencji oraz współpraca z sektorem prywatnym, co ma na celu efektywne wykorzystanie umiejętności obywateli. Nowy system ma zapewnić skuteczną obronę kraju, integrując lokalne zasoby i fachowców do ochrony infrastruktury krytycznej. Astrologia wskazuje, że osoby spod znaku panny mogą być odbierane jako chłodne i zdystansowane, choć w rzeczywistości są bardziej wrażliwe i troskliwe. Panny przywiązują dużą wagę do szczegółów i często potrzebują czasu, by zaufać innym. Po bliższym poznaniu okazują się lojalne i pomocne, co może zaskoczyć tych, którzy na początku widzieli w nich jedynie powściągliwość. To przypomnienie, że pierwsze wrażenie bywa mylące. Szczury mogą pojawić się w ogrodzie niespodziewanie, ale istnieją naturalne metody, by je odstraszyć. Intensywnie pachnące rośliny, takie jak mięta, rozmaryn czy czosnek, mogą stworzyć nieprzyjemną barierę zapachową dla gryzoni. Warto jednak pamiętać, że same rośliny nie wystarczą. Kluczowe jest utrzymanie porządku i zabezpieczenie źródeł pożywienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W powiecie zamojskim zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości marihuany i bezprawne pozbawienie wolności taksówkarza. 25-latek i 30-latek próbowali zmusić kierowcę do rozwożenia narkotyków, grożąc mu nożem. Policja zabezpieczyła ponad 120 gramów marihuany, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Lech Wałęsa, legendarny lider Solidarności i były prezydent, obchodzi dziś swoje 81. urodziny. Z tej okazji opublikował na Facebooku zaskakujące wideo, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Na nagraniu Wałęsa przemierza płonącą krainę, a nad nim leci Feniks. W poście towarzyszącym filmowi przypomniał o walce o wolność i zadał pytanie, czy potrafimy z niej mądrze korzystać. Wczoraj w Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta premiera filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na wydarzeniu pojawili się twórcy filmu, aktorzy oraz liczni politycy, w tym minister kultury Marta Cienkowska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Film oparty na powieści Bolesława Prusa przyciągnął uwagę zarówno świata kultury, jak i polityki. Uczestnicy premiery postawili na klasyczną elegancję w swoich strojach.
2: Para prezydencka z Estonii przybyła do Polski z pożegnalną wizytą. Prezydent Alar Karis, kończący swoją kadencję 11 października, spotkał się z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim. Rozmowy dotyczyły współpracy polsko-estońskiej oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie w kontekście agresji ze strony Rosji. Wizyta zakończy się roboczym śniadaniem wydanym przez polską parę prezydencką.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Magdalena Ogórek zdecydowała się zakończyć współpracę z telewizją w Polsce 24, gdzie prowadziła popularny program Studio Magdaleny Ogórek. Teraz skupia się na działalności Muzeum Sztuki Zagrabionej w Sulisławicach na Dolnym Śląsku, które sama stworzyła. Ogórek organizuje grupę wolontariuszy, by wspomóc funkcjonowanie muzeum, które dotychczas prowadziła samodzielnie.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrianna i Michał Tyszkowie, znani z programu Rolnik Szuka Żony, ujawnili, że od 2 lat są rodzicami małej Zofii. Po narodzinach córki Ada zmagała się z psychozą poporodową, co było prawdziwym wyzwaniem dla młodej rodziny. Dzięki wsparciu bliskich i specjalistów Ada powoli wracała do zdrowia. A teraz para otwarcie dzieli się swoją historią, by pomóc innym. Jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, a Tyszkowie są tego żywym dowodem. Ewa Wiśniewska, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła pokazać, że samotność to nie kara, a przywilej. Trójmieście, z dala od zgiełku, delektowała się smażoną rybą i kuflem piwa, nie przejmując się brakiem towarzystwa. Po obiedzie, z papierosem w dłoni, cieszyła się chwilą spokoju, udowadniając, że inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. Cóż, nie każdy potrzebuje tłumu, by poczuć się dobrze.
2: Kaeira zakończyła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami, ale nie wyszła z programu z pustymi rękami. Zyskała cenną przyjaźń z Heleną Englert, z którą połączyły ją podobne doświadczenia życiowe. Wokalistka nie szczędziła słów wsparcia dla Heleny, ostro krytykując niesprawiedliwe komentarze, które spadają na młodą aktorkę. Obie panie planują teraz wspólne wakacje, bo przecież nic tak nie cementuje przyjaźni jak wspólne zmagania z hejtem i taneczne parkiety.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o 2 w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Joanna Jabłczyńska, znana aktorka, postanowiła zamienić swoje życie w prawdziwy remontowy koszmar. Z dala od miejskiego zgiełku jej wymarzony dom stał się polem bitwy z opóźnieniami i poprawkami po fachowcach. Koszty? Cóż, nie ma co liczyć, bo przecież sky is the limit. Mimo wszystko, nawet bez kuchni, Jabłczyńska kocha swój dom, który choć przypominał ruinę, zawsze był jej miejscem na ziemi.
2: Madonna znów pokazała, kto rządzi na scenie, zdobywając aż 7 statuetek na gali MTV Video Music Awards 2026. Choć królowa popu zgarnęła tytuł artystki roku, to Taylor Swift zdobyła najważniejszą nagrodę za teledysk roku. BTS nie pozostali w tyle, zdobywając tytuł piosenki roku za Swim. Gala w Los Angeles jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, a czerwony dywan aż pękał od blasku fleszy.
1: Wolf Hoffmann, gitarzysta legendarnego zespołu Accept, z pewnością nie spodziewał się takiego prezentu na 50-lecie istnienia grupy, choć zaprosił wszystkich oryginalnych członków do udziału w jubileuszowym albumie Teutonic Titans 1976-2026. Nikt z nich nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Zamiast dawnych kolegów, na płycie usłyszymy takie gwiazdy jak Rob Halford czy Kirk Hammett. Accept nie poddaje się jednak i w grudniu zagra w Polsce, świętując pół wieku na scenie. Warszawska Progresja szykuje się na prawdziwą rokową ucztę. Już 22 października na scenie pojawi się Happy Sad, świętując swoje 25-lecie, a towarzyszyć im będzie zespół Cztery Szmery z klasykami ICDC. Jakby tego było mało, Irek Wrona rozkręci imprezę swoim DJ-setem. SK Rock, która od 22 lat serwuje rokowe brzmienia, zaprasza na tę wyjątkową imprezę, a bilety można zdobyć w konkursach na antenie. To będzie wieczór pełen muzycznych emocji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesień pełną parą, a to oznacza jedno. Festiwalowe szaleństwo, czas zacząć. Mystic Festival 2027 wkracza na scenę z hukiem, ogłaszając Faith No More jako pierwszego headlinera. Legendarna kapela powraca po latach przerwy, by zagrać na Błoniach Polsat Plus, Arena Gdańsk. Czerwiec przyszłego roku zapowiada się głośno i intensywnie, a bilety już czekają na swoich szczęśliwych nabywców. Taylor Swift znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Rozszerzona wersja jej albumu The Life of a Showgirl The Encore wywołała burzę wśród krytyków. Todd Rundgren, znany producent, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że Swift to apoteoza przeciętności. Cóż, przynajmniej jej włosy robią wrażenie. Tymczasem Lady Gaga zbiera pochwały za talent i wykształcenie muzyczne. Stevie Wonder, muzyczny geniusz, postanowił zaskoczyć świat po raz kolejny. Z okazji 50. rocznicy swojego kultowego albumu Songs in the Key of Life wyciągnął z archiwum 4 nieznane dotąd utwory, które przez pół wieku czekały na swoją chwilę. Jakby tego było mało, artysta rusza w jubileuszową trasę koncertową, by przypomnieć, że prawdziwa muzyka nigdy się nie starzeje. A wszystko to zaczęło się od legendarnego okrzyku 4:54 o 4:54 nad ranem, który teraz otwiera nowy rozdział w historii muzyki. Brytyjski zespół Archive, znany z mieszania gatunków takich jak trip-hop i art-rock, wraca do Polski z 5 koncertami. Trasa Glass Minds and Not In My Name Tour to nie lada gratka, ponieważ muzycy zagrają utwory z 2 albumów. Koncerty odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku na początku października przyszłego roku. Bilety będą dostępne już od 1 października, więc warto się pospieszyć, zanim znikną jak świeże bułeczki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Katowicach, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Podbożu na Mazowszu doszło do tragicznej kłótni małżeńskiej, w wyniku której zginął 31-letni Adrian D. Jego żona, Sylwia D., została oskarżona o zabójstwo, jednak sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, przekraczając jej granice. Kobieta została skazana na 5 lat więzienia, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W chwili zdarzenia oboje małżonkowie byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W Wyszkowie doszło do dramatycznych scen. Agresywny 18-latek wpadł w szał, demolując dom i grożąc domownikom. Policja zatrzymała młodego mężczyznę, który uszkodził także radiowóz. Wobec niego zastosowano natychmiastowy nakaz opuszczenia domu. Przy okazji zatrzymano również 45-latka poszukiwanego do odbycia kary więzienia. Na ulicy Mazowieckiej Osowcu doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka zderzyła się z autokarem wioziącym dzieci na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadne z dzieci nie ucierpiało, ale do szpitala trafili kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu wypadku jest zamknięta, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na ulicach Warszawy testowany jest nowoczesny, elektryczny autobus Irizar, który przypomina tramwaj. Pasażerowie mogą go spotkać na liniach 106 i 166 do środy, 30 września. Pojazd wyróżnia się dużymi oknami, niską podłogą i nowoczesnym wyposażeniem. W przyszłym roku pierwsze egzemplarze dołączą na stałe do floty warszawskich autobusów elektrycznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod placem Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty przedwojennej kamienicy oraz unikalne artefakty związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wpłynie na harmonogram projektu Nowe Centrum Warszawy, ponieważ prace budowlane zostaną spowolnione. Archeolodzy przejmą nadzór nad dalszymi wykopaliskami, które mogą przynieść kolejne odkrycia. Na warszawskim przejściu doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka na hulajnodze. Mimo czerwonego światła, chłopiec wjechał na torowisko i upadł tuż przed nadjeżdżającym tramwajem. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego udało się uniknąć tragedii. Tramwaje warszawskie przypominają, że ignorowanie sygnalizacji świetlnej może mieć poważne konsekwencje.
1: Inicjatywa stołecznej operacji referendalnej zakończyła się niepowodzeniem. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że referendum się nie odbędzie. Prezydent Trzaskowski może więc odetchnąć z ulgą i kontynuować swoje działania na rzecz miasta. W Śródmieściu Warszawy szykują się duże zmiany dla kierowców. Już w czwartek, 1 października, rusza kolejny etap remontu ulicy Koszykowej, co oznacza całkowite zamknięcie odcinka między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy i zmienioną organizację ruchu. Prace potrwają do 11 listopada, a w tym czasie obowiązywać będą zakazy parkowania na remontowanym odcinku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. W poniedziałek odbył się testowy przejazd pociągiem przez nowe tunele na Bemowie, obejmujący stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już zaawansowane, a planowane otwarcie przewidziano na 2027 rok. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych peronów i przedłużenia linii M2 na zachód.
2: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30, odbędzie się oficjalne otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa ułatwi komunikację między dzielnicami i zaoferuje mieszkańcom strefę rekreacyjną z widokiem na Wisłę. Konstrukcja opiera się na trzech przenikających się wstęgach z miejscem do relaksu i nowoczesnym oświetleniem. Wszystko jest już gotowe. Trwają jedynie ostatnie formalności przed udostępnieniem kładki mieszkańcom.
1: W jaworznickiej dzielnicy Łubowiec doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna został śmiertelnie zaatakowany ostrym narzędziem. Policja prowadzi intensywne śledztwo, ale na razie nie ujawnia szczegółów. Funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratury, starając się ustalić okoliczności tego dramatycznego incydentu.
2: 70-letnia Niemka została wezwana na komisariat w Chojnie po oskarżeniu o nieopłacenie paliwa. Kobieta twierdzi, że doszło do pomyłki przy dystrybutorze, co skutkowało podwójną płatnością. Policja wskazuje na znaczącą różnicę między zatankowaną ilością a zapłaconą kwotą. Seniorka, by uniknąć dalszych problemów, uregulowała należność i zapłaciła mandat. Teraz dokumentuje każdy etap tankowania, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja z Wąbrzeźna zatrzymała 13-latka, który planował atak na szkołę w książkach. W jego plecaku znaleziono bagnet, a w domu tasak. Chłopiec został umieszczony w policyjnej izbie dziecka, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Kuratorium Oświaty zapewnia wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców. Suraż to najmniej zaludnione miasto w województwie podlaskim, z populacją wynoszącą zaledwie 948 osób. Miejscowość ta, z bogatą historią sięgającą średniowiecza, położona jest malowniczo nad Narwią. Okolice Suraża przyciągają miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku, oferując liczne trasy dla pieszych i rowerzystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1034 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W nocy z 24 na 25 października cofniemy zegarki z godziny 3 na 2, przechodząc na czas zimowy. Dla większości z nas oznacza to dodatkową godzinę snu, ale dla osób pracujących tej nocy to dodatkowa godzina pracy. Zgodnie z kodeksem pracy ta godzina traktowana jest jako nadgodzina, za którą przysługuje 100% dodatek do wynagrodzenia oraz dodatek nocny. Alternatywnie pracownicy mogą wybrać czas wolny zamiast pieniędzy. Jeśli pracownik złoży wniosek, otrzyma godzinę wolnego, a jeśli decyzja wyjdzie od pracodawcy, to aż 1,5 godziny. Pracodawcy muszą pamiętać o odpowiednim rozliczeniu tej dodatkowej godziny.
2: Dziś na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja dotycząca finansowania Kościoła. Autor dokumentu proponuje likwidację Funduszu Kościelnego, który w przyszłym roku ma wynieść 283 miliony złotych. W zamian postuluje wprowadzenie dobrowolnego systemu finansowania oraz stałych pensji dla duchownych. Petycja porusza też kwestie opłat za sakramenty i nauczania religii w szkołach. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego docenił zaangażowanie autorów, ale zaznaczył, że dokument to zbiór ogólnych postulatów. Decyzja o dalszym losie petycji leży teraz w rękach Kancelarii Prezydenta. Właściciele domów na Podkarpaciu mogą odzyskać nawet 8 tysięcy złotych za instalację systemu do zbierania deszczówki. Program Mikroretencja pokrywa do 90% kosztów, ale wymaga, by system miał pojemność co najmniej 2 metrów sześciennych. Dofinansowanie jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji, a wnioski można składać online. Warto się pospieszyć, bo pula środków jest ograniczona i może się wyczerpać przed końcem 2027 roku. Zachęcamy do sprawdzenia, czy Wasza instalacja spełnia wszystkie wymogi programu.
1: Lalka Bolesława Prusa powraca na ekrany, zdobywając serca widzów dzięki nowej adaptacji na Netflixie i zapowiedzi filmu kinowego. Historia Wokulskiego i Rzeckiego nie tylko fascynuje, ale też skłania do refleksji nad przeszłością bez systemu emerytalnego. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dr Liwiusz Laska podkreśla, że losy bohaterów pokazują realia życia bez zabezpieczeń społecznych. W XIX wieku bez emerytur ludzie jak Ignacy Rzecki musieli pracować do śmierci. Dziś systemowe wsparcie, takie jak renta wdowia czy 800 Plus znacząco zmienia sytuację życiową wielu osób. Nowa popularność lalki to okazja do docenienia współczesnych zabezpieczeń społecznych. Wielka Brytania stoi przed poważnym kryzysem paliwowym z powodu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Rząd brytyjski rozważa wprowadzenie nadzwyczajnych procedur, które mogą wpłynąć na międzynarodowy transport. Plan awaryjny zakłada ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz

0: Kontrakty chronią również prywatność pracowników, ograniczając dostęp pracodawcy do wyłącznie niezbędnych informacji.
1: Upadek giełdy Zonda Krypto to podwójny cios dla inwestorów. Nie tylko stracili dostęp do swoich środków, ale muszą też zapłacić podatek od transakcji, które mogły być jedynie wirtualne. Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że wymiana kryptowalut na tradycyjne pieniądze to przychód, nawet jeśli środki nie trafiły na konto. Fiskus opodatkowuje sam moment wymiany, a nie wypłaty. Inwestorzy mogą próbować odzyskać zapłacony podatek, ale droga do tego prowadzi przez sądy administracyjne. Sytuacja pozostaje skomplikowana, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą zająć lata. Rząd pracuje nad reformą podatku PIT, która ma wejść w życie od 2027 roku. Zmiany mają przynieść oszczędności nawet do 3600 zł rocznie dla około 3,5 miliona podatników. Nowe progi podatkowe wprowadzą stawkę 24% oraz przesuną próg 32% na dochody powyżej 150 tysięcy zł. Dzięki temu mniej osób zapłaci najwyższą stawkę podatkową. Premier Donald Tusk liczy na szybkie przyjęcie przepisów i podpis prezydenta. Reforma ma być korzystna głównie dla osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie.
0: Od 2026 roku osoby bez polskiego obywatelstwa muszą spełniać dodatkowe warunki, by otrzymać świadczenie 800+. ZUS będzie weryfikować, czy rodzic i dziecko mieszkają w Polsce oraz czy rodzic jest aktywny zawodowo. Ważne jest także, by dziecko realizowało obowiązek edukacyjny. Brak potwierdzenia tych warunków może skutkować wstrzymaniem wypłaty. W przypadku niezgodności danych rodzice mogą być poproszeni o dostarczenie wyjaśnień lub dokumentów. Po ich dostarczeniu możliwe jest wznowienie wypłaty świadczenia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 489 odcinku La Promesy widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia miłości Kataliny i Adriano. Młoda dziewczyna zorganizuje pożegnalną kolację, podczas której zakochani przeprowadzą trudną rozmowę. Adriano postanowi odejść, co złamie serce Katalinie. Cruz, od początku przeciwniczka tego związku, zdecyduje się przeprosić Katalinę i zaproponować jej powrót do pałacu. Tymczasem Virtudes otrzyma szansę na odzyskanie ukochanego syna dzięki informacjom od Candeli. Cruz odwoła również planowany koncert, a konflikt między Petrą i Ricardo nadal będzie się zaostrzał. Ten odcinek przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już w czwartek, 1 października, zobaczymy emocjonujący 212 odcinek. Cihan, główny bohater, wzruszony historią starszego mężczyzny, postanawia mu pomóc. Sinem natomiast prowadzi ważną rozmowę z Melichem, próbując wyjaśnić sytuację z tajemniczym listem. Sila z kolei nie zapomina o swoim zadaniu i trzyma Engina na dystans. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce zastąpił Miłość i Nadzieję na początku 2026 roku. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 463 odcinki, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1944 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Anita, zdeterminowana, by jak najszybciej zajść w ciążę, podporządkowuje całe życie temu celowi. Jednak Kamil nie jest w stanie dostosować się do jej precyzyjnego harmonogramu, co prowadzi do ostrej kłótni między zakochanymi. Matka Anity, słysząc sprzeczkę, postanawia porozmawiać z córką, odkrywając jej największy lęk przed utratą kontroli. Na szczęście lekarz uspokaja Anitę, informując, że wszystko jest w porządku i potrzeba jedynie czasu. Czy para znajdzie wspólny język i spokój w dążeniu do powiększenia rodziny? Odpowiedzi już dziś wieczorem. M jak miłość w 1944 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Adama Wernera. Porzucony przez Sylwię, Werner zaczyna staczać się na dno, szukając zapomnienia w alkoholu i podejrzanych znajomościach. Na szczęście jego gosposia, pani Ola, nie pozwoli mu na całkowite zatracenie. W porę zareaguje, gdy piękna Olivia okaże się złodziejką i wyprosi ją z domu Wernera. Pani Ola nie tylko chroni Adama przed niebezpieczeństwami, ale także namawia go na terapię. Czy Werner znajdzie siłę, by się podnieść? Odcinek 1944. M jak miłość. Już dziś o 20.50 w TVP2. W październikowych odcinkach M jak miłość czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Marysia Rogowska odkryje zdradę Artura z młodszą Joanną i zdecyduje się na dramatyczny krok – wyjazd z grabiny. Na Mazurach spotka tajemniczego Jerzego, co może odmienić jej życie. Tymczasem Olek stanie się głównym podejrzanym w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego, co wprowadzi go w wir niebezpiecznych wydarzeń. Jakub odkryje sekret Kasi, który może zmienić bieg śledztwa. Magda Budzyńska znajdzie się w niebezpieczeństwie, pomagając byłej więźniarce. A Anita i Kamil będą zmagać się z trudnościami w staraniach o dziecko. Problemy nie ominą także Kamy i Marcina, których związek zostanie wystawiony na próbę przez Elżbietę Domańską. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4267 odcinku Filip Wenerski będzie miał powód do świętowania po zdanym egzaminie. Z tej okazji zorganizuje imprezę, na której bardzo chciałby zobaczyć Nicolę. Niestety, po ostatnich nieporozumieniach Nicola przestanie się do niego odzywać. Filip, zrozpaczony, zacznie wysyłać jej wiadomości z przeprosinami, próbując naprawić sytuację. Czy uda mu się przekonać Nicolę do rozmowy? Relacja między nimi skręci w nieoczekiwanym kierunku. Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący 3414 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 października o 20.05 na TVP2. Agata przygotowuje się do wyjazdu do Tajlandii, a Ignacy zaskakuje ją oświadczynami. W domu Pyrków sytuacja staje się napięta, gdy znajomi lokatora przynoszą marihuanę. Hubert nie ustaje w próbach pomocy Adamowi, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Emilka prosi rodziców o wyższe kieszonkowe, a Malwina proponuje jej pomoc w przychodni. Tymczasem Weronika planuje opisać problemy grzelaków Antkoty w szoku, co budzi niepokój Aldony i Borysa. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjonującymi wątkami. Panna Młoda to turecka telenowela, która w nadchodzących dniach dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Od 28 września do 3 października TVP2 wyemituje odcinki od 209 do 214. W tych odcinkach Bejza, mimo wyjścia z aresztu, zostanie uwięziona przez Cichana w kotłowni, a nawet jej ojciec się od niej odwróci. Tymczasem Cichan i Hancer będą na nowo cieszyć się swoją miłością. W 209 odcinku Jonka złoży zeznania na policji po dramatycznej próbie skoku z dachu. W 210 odcinku testy DNA wzbudzą ogromne napięcie, a Bejza i Nusret znajdą się w coraz większych tarapatach. Odcinek 211 przyniesie makabryczne sceny z Bejzą przykutą do rury. W 214 odcinku Bejza w furii cisnie butem w Min, a Cichan i Hancer będą cieszyć się wspólnym czasem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że sytuacja budżetowa Polski jest napięta, ale podkreślił znaczenie wydatków na obronność. W rozmowie w Radiu Z odniósł się do krytyki Leszka Balcerowicza, który zarzuca premierowi Tuskowi brak uwagi dla finansów publicznych. Motyka zaznaczył, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym, a cięcia w obronności są wykluczone. Podkreślił również, że Excel nie obroni kraju, a wydatki na wojsko są kluczowe. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z trudnościami w pozyskiwaniu nowych wyborców, a sprawa zonda krypto może stać się dla partii kolejnym politycznym obciążeniem. Prokuratura bada podejrzenia oszustw i prania pieniędzy związane z tą giełdą kryptowalutową. Śledztwo obejmuje również możliwe powiązania finansowe z konserwatywnymi środowiskami. Wyniki postępowania mogą wpłynąć na wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, ale na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba będzie jeszcze poczekać. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwa proces cywilny Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi. Sprawa dotyczy artykułu opublikowanego w czasie kampanii prezydenckiej, w którym Nawrocki został oskarżony o nieetyczne działania w sopockim Grand Hotelu. Rozprawy odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a sąd odrzucił wniosek Onetu o odtajnienie postępowania. Kluczowe mogą okazać się wiarygodność świadków i ocena dowodów. Polskie Stronnictwo Ludowe szuka poparcia do odrzucania wet prezydenckich i nie wyklucza rozmów z Mateuszem Morawieckim. Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro oceniła byłego premiera, zarzucając mu brak politycznej niezależności od Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśliła, że głosowania nad wetami będą testem dla Morawieckiego i jego otoczenia. Koalicja rządowa jest stabilna, ale potrzebuje szerszego wsparcia w Sejmie.
1: Słuchacie Radia Super Express. Jacek Komuda w programie Poranny Ring wskazał Rosję jako większe zagrożenie dla Polski niż Niemcy. Wyraził także obawy o przyszłość Europy, przewidując możliwe konflikty wewnętrzne, zwłaszcza w Niemczech i Austrii. Komuda zasugerował, że w ciągu od 20 do 30 lat niektóre europejskie państwa mogą stać się niestabilne z powodu dominacji uchodźców.
2: Zahara, córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, oficjalnie zrezygnowała z nazwiska ojca. Sąd w Los Angeles zatwierdził zmianę, a teraz nazywa się Zahara Marley Jolie. To już trzecie dziecko byłej pary, które podjęło taką decyzję. Wcześniej zrobiły to Shiloh i Maddox.
1: Tragiczna sytuacja w Nepalu po intensywnych ulewach i osuwiskach ziemi. Zginęło 14 osób, a 11 uznaje się za zaginione. Władze ostrzegają przed kolejnymi powodziami w 49 z 77 dystryktów kraju. W wielu miejscach przerwano dostawy prądu i występują problemy z łącznością.
2: Samolot Delta Airlines musiał awaryjnie lądować w Lizbonie tuż po starcie do Nowego Jorku z powodu problemów technicznych. To już drugi taki incydent z udziałem tego przewoźnika w Portugalii w ciągu jednej doby. Dzień wcześniej inny samolot tych linii lądował awaryjnie w Porto z powodu dymu na pokładzie. W obu przypadkach pasażerowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na szkockiej wyspie Mull zaginął 36-letni Polak Michał Jurkowski. Ostatni raz widziano go 24 września na kampingu w rejonie Fionfort. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o pomoc w jego odnalezieniu. Michał ma około 173 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże na szyi. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę, jasnoszare spodnie dresowe i białe buty sportowe. Wojsko Polskie podpisało nową umowę na zakup maszyn Ultimate Building Machine, które umożliwiają produkcję stalowych konstrukcji bezpośrednio na placu budowy. Te mobilne systemy, przypominające fabryki na kołach, zwiększają elastyczność i szybkość działania armii. Dzięki temu Polska zyskuje zdolność do szybkiego tworzenia infrastruktury wojskowej w dowolnym miejscu. Technologia ta jest częścią Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Prosty test obrazkowy może ujawnić wiele o naszym charakterze i reakcji na stres. Wystarczy wybrać jeden z kilku obrazków, który przyciąga naszą uwagę. Każdy z nich symbolizuje różne cechy osobowości, takie jak potrzeba bezpieczeństwa czy pragnienie zmian. Choć wyniki nie są diagnozą psychologiczną, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji i rozmowy. Zbliża się czas sezonowych porządków w szafach. Przed schowaniem letnich ubrań warto je dokładnie sprawdzić i wyprać. Nawet niewielkie plamy mogą stać się trudne do usunięcia po kilku miesiącach. Upewnijmy się, że ubrania są całkowicie suche przed ich przechowywaniem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zmarła Katarzyna Zaczek, aktorka znana z seriali Barwy Szczęścia i Leśniczówka, a także radna Bydgoszczy. Miała 34 lata i od dłuższego czasu zmagała się z chorobą. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 14 w kościele świętego Józefa Oblubieńca, NMP w Warszawie Ursusie. Katarzyna Zaczek była również adwokatką i miała doświadczenie w pracy jako reporterka. Roman Giertych i Krzysztof Stanowski ponownie wymieniają się uszczypliwościami w mediach społecznościowych. Po nieudanej próbie zebrania podpisów w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, Giertych zaatakował Stanowskiego na platformie X. Stanowski odpowiedział na zaczepkę, używając zdjęcia zamiast słów. Tymczasem inicjatywa referendalna w Warszawie nie doszła do skutku z powodu braku wymaganej liczby podpisów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota z Rolnik Szuka Żony miała ostatnio niezłe zamieszanie. Jej dwuletnia córka Dominika zamiast urodzinowego tortu dostała gorączkę ponad 40 stopni i przejażdżkę karetką. Na szczęście skończyło się na domowym leczeniu, choć noc była daleka od spokojnej. Dorota, mimo rozstania z Waldemarem, stara się, by życie jej córki było pełne miłości i beztroski, nawet jeśli czasem trzeba walczyć z gorączką zamiast świętować. Dziś ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, czyli święto tych, którzy potrafią zamienić nudną podróż autem w epicką przygodę. Filip Kosior z niemal 800 audiobookami na koncie jest prawdziwym czarodziejem mikrofonu, a jego głos to dla wielu wystarczający powód do zakupu książki. Piotr Frączewski z kolei uczynił z Harry'ego Pottera coś więcej niż tylko książkę. To prawdziwe słuchowisko. A Krzysztof Gosztyła? Jego niski głos to jak balsam dla uszu, zwłaszcza gdy opowiada o mrocznych tajemnicach. Czyżby lektorzy stali się nowymi gwiazdami literatury? Klaudia Halejcio znowu zaskakuje. Aktorka, która najwyraźniej nie przejmuje się jesienią, tęskni za latem i dzieli się z fanami zdjęciami z wakacji. W żółtym, mocno wyciętym kostiumie kąpielowym prezentuje swoją smukłą sylwetkę, a przy okazji zdradza, że na urlopie nie liczy kalorii. Cóż, niektórzy mogą tylko marzyć o takich wakacjach, gdzie jedynym zmartwieniem jest wybór odpowiedniego stroju kąpielowego. Kuba Wojewódzki, znany z zamiłowania do ekstrawagancji, tym razem zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze Lalki z żoną Żanetą Rosińską. Para, która dotąd unikała wspólnych wystąpień, teraz chętnie pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce. Kuba w swoim stylu połączył XIX-wieczny kostium z musztardowymi sneakersami, podczas gdy Żaneta postawiła na klasyczną elegancję. Wygląda na to, że nawet czerwony dywan nie jest w stanie przyćmić ich miłości.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Dmoch, ikona polskiej muzyki, kończy dziś 75 lat. Choć od lat unika blasku fleszy, jej utwory wciąż rozbrzmiewają w radiu i na ekranach. Kto by pomyślał, że piosenka Windą do nieba, grana na weselach, opowiada o małżeństwie bez miłości? Mimo że zniknęła z życia publicznego, jej muzyka nadal inspiruje kolejne pokolenia.
2: Colin, nasz niekwestionowany król latino, zbliża się do magicznej trzydziestki i planuje to uczcić z rozmachem, jakiego świat jeszcze nie widział. 8 października w Siemiatyczach odbędzie się jego urodzinowa fiesta, na którą zaproszeni są zarówno przyjaciele z branży, jak i fani. Wstęp oczywiście nie jest za darmo, bo przecież kto by nie chciał zapłacić 50 zł za zwykły bilet, a 70 zł za kolekcjonerski. Atrakcji nie zabraknie, w tym grillowanie i występy na żywo, więc szykujcie się na niezapomniane przeżycia.
1: Joe Perry, legendarny gitarzysta Aerosmith, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową muzykę z toksycznymi bliźniakami, ale o jego poboczny projekt The Hollywood Vampires. Supergrupa, w której grają również Alice Cooper i Johnny Depp, planuje rozpocząć pracę nad nowym albumem na początku przyszłego roku. Czyżby rockowe gwiazdy filmowe miały więcej czasu na muzykę niż na planie filmowym? Czas pokaże. Black Sabbath, zespół, który zdefiniował ciężkie brzmienia, mimo licznych dramatów i zmian w składzie, przetrwał dekady. Tony Iommi, założyciel grupy, zdradza, że kluczem była czysta miłość do muzyki, a nie pogoń za pieniędzmi. Teraz, po 20 latach, Iommi wraca z solowym albumem From the Dark, który ukaże się 23 października. Ciekawe, czy nowa płyta również stanie się ikoną, czy tylko kolejnym krążkiem na półce.
0: Słuchacie Radia Super Express. Cóż za niespodzianka. Dirty Honey, zespół, który jako pierwszy niezależny artysta zdobył szczyt rockowej listy Billboardu, zawita do Polski. Już 13 lutego przyszłego roku warszawski klub Hybrydy stanie się areną dla ich najnowszego albumu Catch My Butterfly. Fani rock'n'rolla mogą już zacierać ręce, bo to nie tylko koncert, to prawdziwa rockowa uczta. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Larry Mullen Jr., perkusista U2, postanowił zagrać na nosie swoim problemom zdrowotnym i wraca do gry po ryzykownej operacji szyi. Choć lekarze sugerowali mu zakończenie kariery, a rodzina drżała o jego zdrowie, Larry nie zamierza się poddawać. Zespół U2 przygotowuje się do wydania nowego albumu Carnaval de Luz, a Mullen Jr. z optymizmem patrzy na nadchodzącą trasę koncertową, nawet jeśli nie zagra pełnych 2,5 godziny. Jak sam mówi, godzina występu też jest w porządku, bo przecież miał już tak dobre życie.
1: Iron Maiden w 1995 roku zaserwowało fanom prawdziwą dawkę mroku z albumem The X Factor. Blaze Bailey, nowy wokalista, musiał zmierzyć się z legendą Bruce'a Dickinsona, co było jak próba zastąpienia Micka Jaggera w Rolling Stones. Album nie zdobył serc krytyków, ale dla Bailey'a był to szczyt kariery. Choć początkowo chłodno przyjęty, z czasem zyskał uznanie fanów, którzy docenili jego mroczny klimat i emocjonalną głębię.
2: David Ellefson, były basista Megadeth, znowu przypomina nam, że klasyka nigdy się nie starzeje. Wspominając koncerty z 2010 roku, kiedy to zespół grał cały album Rust in Peace, Ellefson podkreśla, jak ponadczasowe są te utwory. A teraz, w ramach trasy Bass Warrior, zamierza zagrać inny klasyk, Countdown to Extinction. I to w całości. Polska też znajdzie się na mapie jego występów, więc fani mogą szykować się na grudniowy koncert w Domecku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze doszło dziś do tragicznego wypadku. Tramwaj śmiertelnie potrącił pieszego na przejściu przy ulicy Targowej. Ruch tramwajowy został wstrzymany między Aleją Zieleniecką a Dworcem Wileńskim. Policja prowadzi śledztwo, a podróżni muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami.
2: W Wyszkowie doszło do dramatycznych wydarzeń. 18-latek wpadł w szał, niszcząc dom i grożąc bliskim. Policja zatrzymała go po tym, jak uszkodził radiowóz. Młody mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. W trakcie interwencji zatrzymano również poszukiwanego 45-latka.
1: W Warszawie na Woli policja zatrzymała parę 30-latków za handel narkotykami. W ich mieszkaniu znaleziono ponad 3 kg nielegalnych substancji, w tym amfetaminę, marihuanę i kokainę. Podczas interwencji 37-letni mężczyzna zaatakował funkcjonariusza, co skutkowało jego aresztowaniem. Jego żona została objęta dozorem policyjnym. Dziś podróżujący warszawskim metrem napotkają poważne utrudnienia. Z powodu incydentu na stacji Świętokrzyska linia M2 została podzielona na dwa odcinki. Pociągi kursują między Bemowem a rondem ONZ oraz od Dworca Wileńskiego do Brudna. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił autobusy zastępcze oznaczone jako za metro.
2: W centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich, doszło do kontrowersyjnego incydentu. Para oddawała się intymnym czynnościom na oczach przechodniów i kierowców. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując poruszenie. Policja prowadzi działania wyjaśniające w sprawie nieobyczajnego zachowania. Dziś rano w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim doszło do poważnego wypadku. Na ulicy Mazowieckiej ciężarówka zderzyła się z autokarem przewożącym dzieci na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadne z dzieci nie ucierpiało, ale do szpitala trafili kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu zdarzenia została zamknięta, a policja bada okoliczności wypadku.
1: W czwartek, 1 października, rusza kluczowy etap remontu ulicy Koszykowej w Warszawie. Drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni, co wiąże się z całkowitym zamknięciem odcinka między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Prace potrwają do 11 listopada, a na czas remontu wyznaczono objazdy. 19-latek ostrzelał pociąg relacji Warszawa-Skierniewice, powodując straty w wysokości około 200 tysięcy złotych. Na szczęście nikt z pasażerów nie ucierpiał, ale uszkodzone zostały szyby i elementy wagonów. Młody mężczyzna został zatrzymany i przyznał się do winy. Teraz czeka go proces sądowy, gdzie będzie musiał wyjaśnić swoje motywy. Czeski influencer odwiedził Warszawę i był zaskoczony wizytą w bezobsługowym sklepie Żabka Nano. Sklep ten działa w pełni automatycznie, co wywarło na nim ogromne wrażenie. Wystarczy wziąć produkt z półki, a system sam nalicza opłatę. Takie nowoczesne rozwiązania stają się coraz bardziej popularne w Polsce.
2: Policja z Mokotowa intensywnie poszukuje 24-letniej Moniki Malendo, która zaginęła 26 września. Monika ma około 160 cm wzrostu, zielone oczy i czarne włosy obcięte na maleta. W dniu zaginięcia miała na sobie długi skórzany płaszcz i buty na koturnie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w jej odnalezieniu, o przekazywanie wszelkich informacji. Zbliża się Sylwester, a Zakopane jak co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Już teraz zarezerwowanych jest 96% miejsc na przełom grudnia i stycznia. Ceny noclegów są zróżnicowane. Od 1500 zł do nawet 26 tysięcy zł za luksusowe wille. Alternatywą dla gór jest Pobierowo nad Morzem, gdzie również spodziewane są tłumy, zwłaszcza w nowo otwartym hotelu Gołębiewski.
1: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa przez Wisłę połączy popularne rejony miasta, ułatwiając codzienną komunikację pieszym i rowerzystom. Kładka wyróżnia się oryginalną architekturą i oferuje przestrzeń rekreacyjną z punktem widokowym. Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom.
2: W Krakowie uruchomiono nowe połączenie tramwajowe do Mistrzejowic, co spotkało się z mieszanymi reakcjami mieszkańców. Narzekają oni na przesiadki i rzadkie kursy, ale to dopiero początek zmian w komunikacji miejskiej. Od 5 października tramwaje 1, 17 i 22 wrócą na swoje stare trasy, a rozkłady jazdy zostaną zmodyfikowane. Urzędnicy obiecują poprawki, które mają zwiększyć częstotliwość kursów.
1: Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka. Doskonały moment na przekazanie bliskim panom ciepłych słów. Warto postawić na szczerość i autentyczność, by życzenia płynęły prosto z serca. Proste, ale szczere słowa mogą wywołać uśmiech i na długo zapisać się w pamięci obdarowanego. To świetna okazja, by wyrazić wdzięczność i wsparcie dla mężczyzn w naszym życiu. Już 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33. Połączy ona Centrum Przydworcowe ze Stadionem Miejskim, przejeżdżając przez kluczowe obiekty akademickie. Nowa trasa ułatwi dojazd do Uniwersytetu Medycznego i kampusu UWB. Dodatkowo powstaną dwa nowe punkty przesiadkowe przy ulicy 11 listopada.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1034 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Leo Messi może wkrótce zakończyć karierę piłkarską. Argentyńczyk już ogłosił rozstanie z reprezentacją, a teraz pojawiają się doniesienia o możliwym zakończeniu gry w klubie. Tymczasem Cristiano Ronaldo, mimo 41 lat, nie zamierza kończyć kariery i nadal chce grać w reprezentacji Portugalii. Jednak w ostatnim meczu Ligi Narodów po raz pierwszy od 2008 roku przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.
2: Wiktor Nowak, 22-letni pomocnik, zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski. Po transferze z Górnika Zabrze do Slavii Praga szybko stał się kluczowym zawodnikiem czeskiego klubu. Jego znakomita forma nie umknęła uwadze selekcjonera Jana Urbana, który powołał go na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją. Nowak to jedno z najgorętszych nazwisk w polskiej piłce.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej przedłużyła serię meczów bez zwycięstwa do 5 pod wodzą Jana Urbana. W ostatnim meczu ze Szwecją Przemysław Wiśniewski miał trudne chwile, gdy Wiktor Gyökeres dwukrotnie go przechytrzył, co przyczyniło się do porażki. Jan Bednarek mówi o światełku w tunelu, ale sytuacja drużyny pozostaje trudna. Robert Lewandowski, choć w meczu z Bośnią zagrał słabo, nadal jest kluczową postacią, choć jego rola w drużynie budzi kontrowersje. Reprezentacja Polski zmierzy się dziś ze Szwecją w meczu Ligi Narodów w Sztokholmie. To spotkanie jest szczególnie ważne, ponieważ w marcu Szwedzi wyeliminowali Polaków z walki o Mistrzostwa Świata. W drużynie szwedzkiej zabraknie Aleksandra Isaka, który nadal zmaga się z kontuzją. Po dzisiejszym meczu Polaków czekają jeszcze dwa spotkania. Z Rumunią w Warszawie i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Niemiec, prowadzona przez Jurgena Kloppa, sensacyjnie przegrała z Grecją 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza taka porażka w historii, co wywołało konsternację w Niemczech. Jednego gola zdobył Dimitrios Kurbelis, a po meczu były podopieczny Kloppa, Kostas Tsimikas, rzucił trenerowi wymowny komentarz. Grecja cieszy się z historycznego zwycięstwa i pozycji lidera grupy. Polscy siatkarze w wielkim stylu obronili tytuł Mistrzów Europy, pokonując w finale Francję 3-1. Sukces drużyny Nicoli Grimm stylu obronili tytuł

0: Widzów. To historyczny moment dla polskiej siatkówki i telewizji. Hubert Hurkacz zagra w finale singla turnieju ATP 250 w Chengdu, a Jan Zieliński już sięgnął po trofeum w deblu. Parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem pokonali Roberta Galloway'a i André Goransona 7-6, 7-5. To pierwszy wspólny tytuł polsko-brytyjskiej pary, a dla Zielińskiego szósty w karierze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Warszawie zakończył się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup, w którym wzięli udział przedstawiciele czołowych polskich mediów. Zwycięzcą została redakcja Kanal Plus, a w lidze konferencji triumfowała drużyna ZPR Media. Dzięki wydarzeniu zebrano ponad 43 tysiące złotych na rzecz Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, wspierającej młodych sportowców. Iga Świątek wraca do rywalizacji na kortach w Pekinie, gdzie rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po zeszłorocznej niespodziewanej porażce polska tenisistka jest zdeterminowana, by odzyskać tytuł. W pierwszej rundzie ma wolny los, co pozwala jej na dodatkowe przygotowania. W kolejnej fazie zmierzy się z Chinką Xin Yu Gao lub Węgierką Panną Udwardy.
2: Mateusz Żukowski zagra w wyjściowym składzie reprezentacji Polski w meczu Ligi Narodów ze Szwecją. To zaskoczenie dla wielu kibiców, ale jego świetna forma w jednym FC Magdeburg nie pozostawia wątpliwości. W niemieckiej lidze strzelił 17 goli w 21 meczach, co przyciągnęło uwagę selekcjonera. Teraz ma szansę pokazać swoje umiejętności na międzynarodowej scenie.
0: Świat sportów walki wstrząśnięty jest nagłą śmiercią Benjamina Satterleya, znanego jako Pac. 40-letni wrestler zmarł niedługo po walce na gali AEW All Out w Chicago. Satterley, mimo przegranej z Andrade El Idolo, zapisał się w pamięci kibiców swoim widowiskowym występem. Przyczyna zgonu nie została jeszcze ujawniona.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, otrzymał awaryjne powołanie do reprezentacji Polski po kontuzji Jakuba Kamińskiego. Niestety, mimo oczekiwań, nie zagra w dzisiejszym meczu ze Szwecją. Trener Jan Urban nie uwzględnił go w kadrze meczowej. Polska ma jeszcze dwa spotkania w tej serii, więc Pietuszewski wciąż ma szansę na występ.
2: Reprezentacja Polski przegrała 1-3 ze Szwecją w dywizji B Ligi Narodów UEFA, co zepchnęło ją na trzecie miejsce w grupie. Po dwóch meczach Polacy mają tylko jeden punkt, co budzi obawy przed eliminacjami do Euro 2028. Słaba forma drużyny to poważny problem, zwłaszcza, że jeszcze niedawno rywalizowali w elitarnej dywizji A.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3419 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 14 października o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Karolina, aresztowana za intrygi i oszustwa, wychodzi na wolność, ale jej problemy się nie kończą. Bruno, jej mąż, postanawia trzymać ją z dala od swojego hotelu, obawiając się, że stanie się jego kolejną ofiarą. Choć Karolina odzyska wolność dzięki prawnikowi Clemensowi, śledztwo przeciwko niej wciąż trwa. Bruno, mimo pozornej radości z jej powrotu, zaczyna traktować ją z dystansem i sugeruje, by zajęła się domem. Karolina nie zamierza się poddać i walczy o odzyskanie swojej pozycji. Tymczasem jej miejsce w hotelu zajmuje Justin, co tylko podsyca napięcie. M jak miłość wkracza na nowe tory emocji w 1948 odcinku, który zostanie wyemitowany 13 października o 20.50 TVP2. Zabójstwo Sowińskiego zaczyna odciskać piętno na Mariuszu Sanockim, który staje się coraz bardziej rozdrażniony i agresywny. Kasia, jego żona, ukrywa przed nim prawdę, co tylko podsyca napięcie. W końcu Mariusz nie wytrzymuje i atakuje Kasię, choć na szczęście nie dochodzi do tragedii. Jednak tajemnice wciąż wiszą w powietrzu, a przypadkowe ujawnienie sekretu przez Anetę może wywrócić wszystko do góry nogami. Czy Kasia w końcu wyzna prawdę? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. W nadchodzących odcinkach M jak miłość, Marysia Rogowska, po zdradzie męża Artura, wyjedzie na Mazury, by odnaleźć spokój. Tam niespodziewanie spotka Jerzego, który szybko przyciągnie jej uwagę. Ich znajomość rozpocznie się od dramatycznej sytuacji, w której Marysia ruszy Jerzemu na pomoc. Wdzięczny mężczyzna odwdzięczy się pięknym bukietem róż, co zrobi na Marysi ogromne wrażenie. Jerzy okaże się elegancki i kulturalny, co kontrastuje z rozczarowaniem, jakie przyniósł jej Artur. Choć Marysia nie szuka nowej miłości, między nią a Jerzym zacznie się rodzić nić porozumienia. Ich wspólne chwile na Mazurach mogą być początkiem czegoś nowego, choć Marysia potrzebuje przede wszystkim spokoju i poczucia bezpieczeństwa.
0: W 972 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu podczas bankietu w La Deliciosie. Inigo postawi doktora Baeze w niezręcznej sytuacji, podważając jego tożsamość. Lekarz będzie musiał szybko wymyślić przekonującą historię o tajnych badaniach, by wybrnąć z kłopotów. Telmo obieca Lucy, że odkryje prawdę o jej przeszłości, co dodaje napięcia do fabuły. Tymczasem Servando, który zachorował na zapalenie płuc, zacznie mieć urojenia. Bliscy będą szukać pieniędzy na jego leczenie, sprzedając eliksir na poprawę męskości. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1045 odcinku serialu Dziedzictwo zniknięcie nagrań z monitoringu pędza Ainur w kłopoty. Sinan, podejrzewając nieczyste zagrania, skonfrontuje się z Baranem, oskarżając go o ukrycie dowodów. Między mężczyznami dojdzie do ostrej wymiany zdań. Tymczasem Nana troskliwie opiekuje się Poirazem, który w gorączce wyznaje jej miłość. Po odzyskaniu zdrowia para spędza razem miłe chwile, próbując swoich sił w kuchni. Emocje sięgają zenitu, gdy Sinan obiecuje Ainur wsparcie i pomoc prawną. 1045 odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 16 na TVP1.
0: W 489 odcinku La Promesy emocje sięgną zenitu. Catalina i Adriano spotkają się na pożegnalnej kolacji, gdzie ich miłość dobiegnie końca. Adriano podejmie trudną decyzję o odejściu, co będzie bolesnym momentem dla Kataliny. Cruz, która od początku była przeciwna ich związkowi, przeprosi Katalinę i zaprosi ją do powrotu do pałacu. Tymczasem Virtudes otrzyma szansę na odzyskanie syna dzięki ważnej nowinie od Candeli. Cruz zrezygnuje z organizacji koncertu, a Petra i Ricardo nadal będą się kłócić, co utrzyma napiętą atmosferę. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów i emocji, którego nie można przegapić.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 493 odcinek. Już 7 października o 15.05 na TVP 2 Petra postanowi skonfrontować się z Ayalą. Santos ujawni, kto stoi za problemami Wery, a długo oczekiwane spotkanie Manuela i Jany wreszcie dojdzie do skutku. W tle tych wydarzeń Salvador zaproponuje Marii ustalenie daty ślubu, choć ona wciąż będzie miała wątpliwości. Maria odwiedzi również Pieł, ukrywającą się w jaskini. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych tajemnic przenosi nas na początku XX wieku do posiadłości rodu Luján w Hiszpanii. W rolach głównych zobaczymy m.in. Anne Garcés, Ewę Martín i Manuela Regueiro. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 217 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 października o 17.20 na TVP2. Wynik testu DNA zaskoczy wszystkich domowników, wprowadzając napięcie i niepewność. Mukadder ujawni swój plan Nusretowi i Bejzie, co może zmienić bieg wydarzeń. Jonca złoży Deryi propozycję pracy, a Melich postanowi szczerze porozmawiać z synem. W poprzednim odcinku Cichan odrzucił wsparcie matki, a napięcie w rezydencji rosło. Teraz, gdy wyniki testu są już znane, sytuacja w domu może się diametralnie zmienić. Serial opowiada o losach Hunter, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by opłacić leczenie brata, a między małżonkami rodzi się miłość.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokurator Marek Wełna pokieruje zespołem śledczym badającym sprawę giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Śledztwo dotyczy podejrzeń oszustw, prania pieniędzy i nieprawidłowości przy wypłacie środków klientów. Prokuratura łączy tę sprawę z wcześniejszymi wątkami dotyczącymi platformy BitBay i zaginięciem jej twórcy, Sylwestra Suszka. Senator Krzysztof Kwiatkowski pozytywnie ocenił wybór Wełny, podkreślając jego rzetelność i umiejętność organizacji pracy zespołu. Łukasz Gibała, niezależny kandydat, wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, popieraną przez KO i PSL, która uzyskała niecałe 30% poparcia. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura odbędzie się 11 października.
0: Charles Spencer, brat księżnej Diany, zarejestrował markę Spencer Farms, obejmującą produkty takie jak dżemy, miód i herbata. Choć nie planuje ich produkcji, ten krok przypomina działalność Meghan Markle, która sprzedaje podobne produkty pod marką As Ever. Spencer obecnie promuje swoją książkę o siostrze, która cieszy się dużym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii. Koncern Bosch ogłosił redukcję zatrudnienia w swojej fabryce w Norymberdze, gdzie do 2029 roku zniknie 900 z 1800 miejsc pracy. Decyzja wynika z malejącego popytu na komponenty do silników spalinowych i ogniwa paliwowe oraz rosnącej konkurencji z Chin. Bosch zapewnia, że zwolnienia będą przeprowadzone w sposób społecznie odpowiedzialny, korzystając z naturalnych odejść i programów dobrowolnych. To kolejny sygnał alarmowy dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, który zmaga się z transformacją w kierunku elektromobilności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Władimir Putin zatwierdził zwiększenie liczebności rosyjskiej armii. Nowy dekret przewiduje, że siły zbrojne będą liczyć ponad 2,44 miliona osób, z czego 1,55 miliona to żołnierze w czynnej służbie. To kolejna taka decyzja prezydenta Rosji w tym roku. Szczegóły dotyczące finansowania tego wzrostu nie zostały jeszcze ujawnione. W Hiszpanii doszło do tragicznego zdarzenia. Irlandzkie małżeństwo zginęło w hotelowym jacuzzi, a ich ciała znalazły przerażone dzieci. Początkowo podejrzewano udział osób trzecich, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była awaria systemu obiegu wody. Wadliwy odpływ jacuzzi mógł spowodować uwięzienie, co doprowadziło do tragedii. Rezerwista z dwoma przeszczepami i cukrzycą otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe, co wywołało medialną burzę. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreśla, że kluczowe jest dopełnienie formalności przez samego rezerwistę, aby uniknąć takich sytuacji. Wojsko zaprzecza oskarżeniom o celowe wzywanie chorych osób dla poprawy statystyk, wskazując na brak wniosku o zmianę kategorii zdrowia. Po złożeniu odpowiednich dokumentów przez rezerwistę, jego kategoria zdrowia została zmieniona, a wezwanie uchylone.
2: Jutro, 30 września, obchodzimy w Polsce Dzień Chłopaka. Choć nazwa może sugerować, że to święto dla młodszych, w rzeczywistości jest szeroko celebrowane także wśród dorosłych. To okazja, by obdarować bliskich mężczyzn drobnymi upominkami i życzeniami. Warto pamiętać, że w marcu mamy jeszcze Dzień Mężczyzny, ale to wrześniowa data cieszy się większą popularnością.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W powiecie zamojskim zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości marihuany i bezprawne pozbawienie wolności taksówkarza. 25-latek i 30-latek próbowali zmusić kierowcę do rozwożenia narkotyków, grożąc mu nożem. Policja zabezpieczyła ponad 120 gramów marihuany, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Lech Wałęsa, legendarny lider Solidarności i były prezydent, obchodzi dziś swoje 81. urodziny. Z tej okazji opublikował na Facebooku zaskakujące wideo, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Na nagraniu Wałęsa przemierza płonącą krainę, a nad nim leci Feniks. W poście towarzyszącym filmowi przypomniał o walce o wolność i zadał pytanie, czy potrafimy z niej mądrze korzystać. Wczoraj w Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta premiera filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na wydarzeniu pojawili się twórcy filmu, aktorzy oraz liczni politycy, w tym minister kultury Marta Cienkowska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Film oparty na powieści Bolesława Prusa przyciągnął uwagę zarówno świata kultury, jak i polityki. Uczestnicy premiery postawili na klasyczną elegancję w swoich strojach.
2: Para prezydencka z Estonii przybyła do Polski z pożegnalną wizytą. Prezydent Alar Karis, kończący swoją kadencję 11 października, spotkał się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Rozmowy dotyczyły współpracy polsko-estońskiej oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie w kontekście agresji ze strony Rosji. Wizyta zakończy się roboczym śniadaniem wydanym przez polską parę prezydencką.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Magdalena Ogórek zdecydowała się zakończyć współpracę z telewizją w Polsce 24, gdzie prowadziła popularny program Studio Magdaleny Ogórek. Teraz skupia się na działalności Muzeum Sztuki Zagrabionej w Sulisławicach na Dolnym Śląsku, które sama stworzyła. Ogórek organizuje grupę wolontariuszy, by wspomóc funkcjonowanie muzeum, które dotychczas prowadziła samodzielnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Nawet 40 ciosów nożem miał zadać 13-letni Szymon swojemu własnemu bratu. 17-letni Łukasz nie miał szans na przeżycie. Zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Prokuratura przekazała, że na ciele nastolatka odnotowano liczne rany kłute oraz cięte, zadawane w szale, prawdopodobnie przez młodszego brata. Dlaczego doszło do tej tragedii? I co działo się za zamkniętymi drzwiami tej spokojnej rodziny? 13-latek zabierany przez policję wydusił jedynie: "Przepraszam, mamo". Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. W jednym z domów w Woli Osowińskiej w okolicach Radzynia rozegrał się prawdziwy dramat. Podlubelska miejscowość znalazła się na ustach wszystkich po tym, jak 29 października 2025 roku interweniowali w niej policjanci. W godzinach porannych zjawili się tam nie tylko funkcjonariusze, lecz również pogotowie ratunkowe. Jak relacjonował na gorąco Super Express, zgłoszenie pochodziło od jednego z mieszkańców i dotyczyło popełnionego przestępstwa. Na miejscu ratownicy zastali naprawdę wstrząsający widok. Ciężko rannego, zakrwawionego nastolatka, który doznał licznych ran kłutych i ciętych, zadanych za pomocą noża. 17-letni Łukasz natychmiast został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze kontynuowali walkę o jego życie. Niestety, nie udało się go uratować. Po kilku godzinach poszkodowany zmarł, potwierdzał Piotr Mucha, rzecznik prasowy policji w Radzyniu Podlaskim.
2: Policjanci radzyńskiej jednostki w nocy z wtorku na środek podejmowali interwencję na terenie gminy Borki. Otrzymaliśmy informację, że w jednym z domów został znaleziony 17-latek z ranami. Gdy przybyliśmy na miejsce, już na miejscu był zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy temu chłopcu. On z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Niestety po kilku godzinach otrzymaliśmy informację z placówki medycznej, że jego życia nie udało się uratować pomimo starań personelu medycznego. Z uwagi na charakter sprawy i dobro postępowania, wszystkie czynności są prowadzone przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny Nieletnich w Radzyniu Podlaskim.
1: I choć funkcjonariusze nie chcieli w tamtym okresie ujawniać szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia, to dziennikarze Super Expressu i Radia SK podawali nieoficjalnie, że w momencie ataku w domu przebywali rodzice pokrzywdzonego oraz jego 13-letni brat. To właśnie nieletni Szymon miał wstać z łóżka, pójść do kuchni po nóż i zaatakować nim śpiącego brata. Zadał mu około 40 ciosów. Rodzina nie była notowana w policyjnych kartotekach, a przebieg zdarzenia zszokował lokalną społeczność. Pełna rodzina, mieli spokój i dobre warunki. Obaj chłopcy spokojni, nie wadzili nikomu. Komentowali sąsiedzi. Podejrzany został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Gdy z domu wyprowadzali go policjanci, miał zwrócić się do rodziców. "Przepraszam, mamo, nie płacz proszę, nie chciałem. Przepraszam", powtarzał 13-latek. Z uwagi na jego wiek, kluczową rolę odegra teraz sąd rodzinny, który będzie musiał podjąć decyzję o przyszłości chłopca. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, 3 Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, śledczy wciąż intensywnie pracowali nad ustaleniem wszystkich okoliczności tragedii. Konieczne będą przesłuchania świadków, zbieranie dowodów i odtworzenie przebiegu zdarzenia, aby zrozumieć, co dokładnie się tam wydarzyło. A co wiadomo na ten moment? 17-letni Łukasz chodził do zespołu szkół rolniczych w Woli Osowińskiej. Beata Żurawska-Polkowska, dyrektorka tej placówki, mówi wprost, że jest wstrząśnięta tragedią, która wydarzyła się w domu ucznia. W imieniu całej społeczności szkolnej składam głębokie wyrazy współczucia zarówno rodzicom, jak i całej rodzinie. Młodzież naszej szkoły i nauczyciele są pod stałą opieką psychologów, podkreśliła kobieta, cytowana przez Super Express.
3: Jestem bardzo wstrząśnięta tragedią, jaka wydarzyła się w domu naszego ucznia. Tutaj w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Rolniczych Woli Osowińskiej składam głębokie wyrazy współczucia zarówno rodzicom, jak i rodzinie. Informuję także, że młodzież naszej szkoły i nauczyciele są pod tą opieką psychologów. Otrzymali takie wsparcie, a sprawę wyjaśnię Komendę Powiatową Policji w Radzyniu Podlaskim. Oczywiście wszystkich proszę o uszanowanie tego, że jesteśmy w żałobie tej całej sytuacji. Także dziękuję.
1: Jak dodała dyrektorka, Łukasz był miłym chłopcem, lubianym przez kolegów. Uśmiechnięty, dowcipny, zaangażowany, wyliczała.
3: Mogę powiedzieć o moim uczniu. Miły, uśmiechnięty, pewno wcipny, zaangażowany, nie o kolegów, przyjaciół, chętny. Lubiany w klasie, w szkole.
4: Łukasz, tak?
3: No, uczeń naszej szkoły.
4: Jakieś problemy z sprawą wychowawczą?
3: Absolutnie.
1: Nie wiadomo, co sprawiło, że padł ofiarą własnego brata. Czy był między nimi jakiś konflikt? Czemu do zbrodni doszło w tak zaskakujących okolicznościach, kiedy Łukasz spał? Nie był to więc wynik kłótni albo wielkich emocji, skoro Szymon po prostu wstał z łóżka i go zamordował. To wszystko rodzi mnóstwo pytań, na które na ten moment nie poznaliśmy odpowiedzi. Prokuratura zresztą chroni przebieg postępowania. To, co wiadomo na pewno, to fakt, że 13-letni podejrzany nie trafi do więzienia. W Polsce osoba w jego wieku nie może odpowiadać karnie jak dorosły, nawet w przypadkach tak drastycznych jak zabójstwo. Odpowiedzialność karna zaczyna się dopiero od 17 roku życia, w wyjątkowych sytuacjach od 15 czy 16, lecz tylko wtedy, gdy sprawca popełni jedno z najcięższych przestępstw i sąd uzna, że stopień jego rozwoju, cechy osobowości czy okoliczności czynu wskazują na konieczność przeprowadzenia procesu jak u dorosłego. Szymona to nie spotka. Wola Osowińska to spora wieś, położona niedaleko ruchliwej trasy z Lublina w stronę granicy z Białorusią, kilkanaście kilometrów od Radzenia Podlaskiego. Kościół, dwa sklepy, zespół szkół, szkoła podstawowa. Bracia uczyli się tam. Jeden w podstawówce, drugi w ramach zespołu szkół. Wszyscy są wstrząśnięci. Nie widać było po nich agresji. Jeden z drugim się dogadywał przecież, mówiła dziennikarzowi Superekspresu osoba pracująca w szkole średniej, tej, do której chodził Łukasz. Wysoki chłopak, z długimi, ciemnymi włosami opadającymi na ramiona. Razem z bratem szli rano do placówki, często z niej razem wracali. Nie ma wytłumaczenia na to, co się stało, kręcił głową rozmówca reportera. Pedagodzy do dziś próbują oswoić uczniów z tragedią, otoczyć ich odpowiednią opieką psychologiczną, której wiele osób tak bardzo teraz potrzebuje. 13-letni Szymon również był dobrym uczniem. Miał opinię zaangażowanego, uczestniczył w życiu szkoły, starał się, nie wagarował. A rodzice? Pracowici, dbający o dzieci, z nieposzlakowaną opinią wśród sąsiadów. Starszy, bardziej pogodny, młodszy, zamknięty w sobie, ale żeby wrogość do siebie? Nie zauważyłem. Oceniał bliski członek rodziny, który anonimowo wypowiadał się w mediach. Naraz stracili tak naprawdę dwóch synów, dodawał poruszony. Prokuratura ustaliła, że do tragedii doszło w środę 29 października 2025 roku, kilka minut po godzinie 3 w nocy. Początkowo policjanci zostali poinformowani o próbie odebrania sobie życia przez Łukasza. Chłopak był cały we krwi, próbował łapać każdy oddech. Nieoficjalnie niektóre serwisy podawały, że Szymon podjął nawet próbę ratowania go, tak jakby na chwilę się opamiętał. Szybko okazało się jednak, że do jego śmierci przyczyniła się osoba trzecia. Obrażenia były brutalne. Około 40 ciosów ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Podejrzenia błyskawicznie padły na 13-letniego brata. Wskazywało na to jego zachowanie oraz przeprosiny, które kierował w stronę matki podczas zatrzymania. Sędzia Andrzej Mikołajewski, rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie, przekazał, że nieletni został przesłuchany w placówce w Radzeniu Podlaskim. Z jego zeznań wynika, że, tu cytat, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż popełnił czyn karalny. Śledczy są bardzo oszczędni w słowach. Sąd postanowił zastosować wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania, poinformował na konferencji prasowej sędzia Mikołajewski, cytowany przez polską agencję prasową. Nie ujawniono żadnych szczegółów tragedii, powodów zachowania Szymona, ani przebiegu posiedzenia sądu. Podkreślono natomiast, że decyzja o umieszczeniu małoletniego w schronisku miała też na uwadze dobro sprawcy, także przecież dziecka. Będzie miał tam zapewnioną opiekę, jaką powinien mieć, bo to jest dla sądu istotne, żeby nieletnim w odpowiedni sposób się zająć. Natomiast jest to środek izolacyjny, co oznacza, że nie będzie przebywał w domu z rodzicami, tłumaczył sędzia Mikołajewski. Sąd będzie prowadził dalsze postępowanie dowodowe, w tym m.in. sporządzał wywiad środowiskowy, przesłuchiwał świadków i zlecał opinie biegłych. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wątek dotyczący ewentualnych badań psychologicznych 13-latka pozostawał niejawny. Nie wiadomo, czy takowe będą prowadzone, albo czy w ogóle istnieje podejrzenie niepoczytalności nieletniego. Lecz można domniemać, że sąd będzie chciał sprawdzić każdy z tych wątków. Sędzia Mikołajewski, dopytywany o konsekwencje czynu, podkreślał, że w tej sprawie sąd może wymierzyć najsurowszy środek w postaci pobytu w zakładzie poprawczym, jeśli oczywiście potwierdzi się, że chłopiec popełnił zbrodnię. formalnie pozostaje bowiem podejrzanym. Jednocześnie wskazano, że wymiar sprawiedliwości może również orzec łagodniejsze środki, jeżeli uzna, że będą one wystarczające dla resocjalizacji i wsparcia 13-letniego Szymona. Trzymaj się, synu. Jesteśmy z tobą. To słowa, które miał wypowiedzieć według SuperEkspresu ojciec chłopca. Nie zostawił go samego, mimo gromu tragedii. Objął dziecko, kiedy nastolatek wyszedł z komisariatu policji i wsiadł do radiowozu, który zawiózł go do Lublina. Trudno nie dostrzec w tych porażających opisach scen z głośnego serialu Netflixa pod tytułem Dojrzewanie. Tyle, że tutaj wstrząsający scenariusz napisało samo życie. 17-letni Łukasz spoczął na miejscowym cmentarzu. Lokalna parafia poinformowała o tym na swojej stronie internetowej. Przyszło mnóstwo ludzi, zwłaszcza młodych, ze społeczności szkolnej. Wydarzyło się coś strasznego, ale trzeba wybaczyć, mówił ksiądz Ambony, któremu momentami łamał się głos. W sieci też pojawiło się mnóstwo komentarzy, większość bardzo delikatna, pełna zadumy i modlitwy. Wyrazy współczucia dla rodziny. To zdanie przewija się najczęściej. Ludzie nie chcą oceniać tego, co się stało, bo mamy za mało informacji na temat okoliczności zdarzenia. W najbliższym czasie nie należy się zresztą spodziewać, że sąd ujawni cokolwiek więcej. Wszystko wskazuje na to, że postępowanie będzie niejawne. A to ze względu na dobro rodziny oraz nieletniego podejrzanego. Czy Szymon trafi do zakładu poprawczego? Czy potrzebne będą opinie biegłych psychiatrów? Czy chłopak trafi na obserwację do szpitala psychiatrycznego? To wszystko leży w gestii sądu rodzinnego, odpowiada rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie. Stanie się tak, jeśli sąd uzna, że taka opinia jest niezbędna. Ze względu na dobro dziecka nie będziemy jednak informować o przebiegu postępowania, podkreśla rzecznik. Z uwagi na charakter tego odcinka, za chwilę na ekranie wyświetli się plansza z numerami telefonów wsparcia w sytuacjach kryzysowych i nie tylko. Jeżeli czujesz, że z czymś nie dajesz sobie rady i potrzebujesz pomocy, zadzwoń. To bardzo ważne, by nie bać się prosić o pomoc i reagować również wtedy, gdy tego wsparcia potrzebuje ktoś z naszego otoczenia.

Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej interesujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najmroczniejszych i przerażających spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrianna i Michał Tyszkowie, znani z programu Rolnik Szuka Żony, ujawnili, że od 2 lat są rodzicami małej Zofii. Po narodzinach córki Ada zmagała się z psychozą poporodową, co było prawdziwym wyzwaniem dla młodej rodziny. Dzięki wsparciu bliskich i specjalistów Ada powoli wracała do zdrowia. A teraz para otwarcie dzieli się swoją historią, by pomóc innym. Jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, a Tyszkowie są tego żywym dowodem. Maria Dębska znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą aktorskich popisów, a stylizacji, które rozbiły bank na czerwonym dywanie. Najpierw w Gdyni, teraz na premierze Lalki. Jej szampańska sukienka z epoki Prusa, choć odważniejsza, skradła show. Czy to moda, czy już sztuka? Jedno jest pewne. Maria Dębska królową czerwonego dywanu. Joanna Jabłczyńska, znana aktorka, postanowiła zamienić swoje życie w prawdziwy remontowy koszmar. Z dala od miejskiego zgiełku jej wymarzony dom stał się polem bitwy z opóźnieniami i poprawkami po fachowcach. Koszty? Cóż, nie ma co liczyć, bo przecież sky is the limit. Mimo wszystko, nawet bez kuchni, Jabłczyńska kocha swój dom, który choć przypominał ruinę, zawsze był jej miejscem na ziemi.
2: Madonna znów pokazała, kto rządzi na scenie, zdobywając aż 7 statuetek na gali MTV Video Music Awards 2026. Choć królowa popu zgarnęła tytuł artystki roku, to Taylor Swift zdobyła najważniejszą nagrodę za teledysk roku. BTS nie pozostali w tyle, zdobywając tytuł piosenki roku za Swim. Gala w Los Angeles jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, a czerwony dywan aż pękał od blasku fleszy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Roxy, nasza niekwestionowana królowa jesieni, z impetem wkroczyła w swoją jesienną erę z nowym singlem Jesień Trwa. Wspólnie z mężem, Kevinem Mglejem, stworzyła utwór, który zamiast opadających liści i deszczowych ulic serwuje nam romantyczne kadry z Hamptons. W teledysku Roxy pojawia się w białej sukni, która bardziej przypomina ślubną kreację niż jesienny płaszcz. Czyżby Roxy chciała, byśmy wszyscy zakochali się w jesieni? A może to tylko sprytna strategia, by przyciągnąć uwagę fanów na całym świecie? Wolf Hoffmann, gitarzysta legendarnego zespołu Accept, z pewnością nie spodziewał się takiego prezentu na 50-lecie istnienia grupy. Choć zaprosił wszystkich oryginalnych członków do udziału w jubileuszowym albumie Teutonic Titans 1976-2026. Nikt z nich nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Zamiast dawnych kolegów, na płycie usłyszymy takie gwiazdy jak Rob Halford czy Kirk Hammett. Accept nie poddaje się jednak i w grudniu zagra w Polsce, świętując pół wieku na scenie. Fani nu metalu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Brian Head Welch i Reginald Fieldy, Arvizu z zespołu Korn, zagrali razem po 5 latach przerwy. To wszystko wydarzyło się podczas otwarcia nowego lokalu chrześcijańskiego kolektywu rockowego, The Whosoevers. A jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na listopad, to Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip. Czyżby nu metal wracał do łask? Warszawska Progresja szykuje się na prawdziwą rokową ucztę. Już 22 października na scenie pojawi się Happy Sad, świętując swoje 25-lecie, a towarzyszyć im będzie zespół 4 Szmery z klasykami ACDC. Jakby tego było mało, Irek Wrona rozkręci imprezę swoim DJ-setem. SK Rock, która od 22 lat serwuje rokowe brzmienia, zaprasza na tę wyjątkową imprezę, a bilety można zdobyć w konkursach na antenie. To będzie wieczór pełen muzycznych emocji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Sammy Hagar, znany głównie jako ten gość z Van Halen, postanowił w końcu zrzucić ten ciężar i ruszyć w kosmiczną podróż artystyczną. Wokalista, który zbliża się do 80, zapowiada rock operę inspirowaną tematyką kosmiczną, co brzmi jak odlotowy pomysł na nowe otwarcie. Po latach grania klasyków Van Halen, Hagar chce pokazać, że ma w zanadrzu coś więcej niż tylko stare hity. Ciekawe, czy jego fani będą gotowi na taką międzygalaktyczną zmianę.
1: Taylor Swift znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Rozszerzona wersja jej albumu The Life of a Showgirl, The Encore wywołała burzę wśród krytyków. Todd Rundgren, znany producent, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że Swift to apoteoza przeciętności. Cóż, przynajmniej jej włosy robią wrażenie. Tymczasem Lady Gaga zbiera pochwały za talent i wykształcenie muzyczne. Radiohead w 2007 roku postanowiło zagrać na nosie wielkim wytwórniom, udostępniając album In Rainbows w internecie bez ustalonej ceny. Fani mogli zapłacić, ile chcieli, nawet zero, co wywołało niemałe zamieszanie na rynku muzycznym. Choć 62% pobrało album za darmo, reszta wpłaciła dowolne kwoty, pokazując, że muzyka ma dla nich wartość. Eksperyment ten nie tylko zrewolucjonizował sposób myślenia o dystrybucji, ale także przypomniał, że dobra muzyka broni się sama, niezależnie od ceny. Brytyjski zespół Archive, znany z mieszania gatunków takich jak trip-hop i art-rock, wraca do Polski z 5 koncertami. Trasa Glass Minds and Not In My Name Tour to nie lada gratka, ponieważ muzycy zagrają utwory z 2 albumów. Koncerty odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku na początku października przyszłego roku. Bilety będą dostępne już od 1 października, więc warto się pospieszyć, zanim znikną jak świeże bułeczki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do groźnej sytuacji, gdy chłopiec na hulajnodze wjechał na przejście na czerwonym świetle i upadł przed nadjeżdżającym tramwajem. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego udało się uniknąć tragedii. Tramwaje warszawskie opublikowały nagranie tego zdarzenia jako przestrogę, podkreślając, że tramwaj potrzebuje więcej czasu na zatrzymanie niż samochód.
2: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego doszło do poważnej awarii systemu informatycznego. Pacjenci z całej Polski nie mogą uzyskać pomocy, ponieważ personel nie ma dostępu do ich kartotek. Władze szpitala zapewniają, że to nie jest atak cybernetyczny, a specjaliści pracują nad rozwiązaniem problemu. Wiele konsultacji zostało wstrzymanych, a pacjenci czekają na korytarzach. W Warszawie zaginęła 24-letnia Monika Malendo. Kobieta wyszła z domu 26 września i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja z Mokotowa prowadzi poszukiwania i apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu. Monika ma czarne włosy obcięte na maleta, zielone oczy i liczne tatuaże. Pasażerowie warszawskiego metra muszą zmierzyć się z utrudnieniami na linii M2. Po zdarzeniu na stacji Świętokrzyska pociągi kursują tylko na odcinkach Bemowo, Rondo ONZ oraz Dworzec Wileński, Brudno. Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia autobusową komunikację zastępczą za metro. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów dotyczących kursowania linii M2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Mazowieckiej Osowcu doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka zderzyła się z autokarem wiozącym dzieci na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadne z dzieci nie ucierpiało, ale do szpitala trafili kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu wypadku jest zamknięta, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na ulicach Warszawy testowany jest nowoczesny, elektryczny autobus Irizar, który przypomina tramwaj. Pasażerowie mogą go spotkać na liniach 106 i 166 do środy 30 września. Pojazd wyróżnia się dużymi oknami, niską podłogą i nowoczesnym wyposażeniem. W przyszłym roku pierwsze egzemplarze dołączą na stałe do floty warszawskich autobusów elektrycznych.

0: Express.
1: W Śródmieściu Warszawy szykują się duże zmiany dla kierowców. Już w czwartek, 1 października, rusza kolejny etap remontu ulicy Koszykowej, co oznacza całkowite zamknięcie odcinka między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy i zmienioną organizację ruchu. Prace potrwają do 11 listopada, a w tym czasie obowiązywać będą zakazy parkowania na remontowanym odcinku. W Krakowie uruchomiono nową trasę tramwajową do Mistrzejowic, co wywołało spore poruszenie wśród mieszkańców. To początek większych zmian w komunikacji miejskiej, które będą kontynuowane 5 października. Wtedy otwarte zostaną ulice Grzegorzecka i Podwale, a linie tramwajowe 1, 17 i 22 wrócą na swoje stałe trasy. Miasto planuje dalsze korekty rozkładów jazdy, uwzględniając uwagi pasażerów.
2: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30 odbędzie się oficjalne otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa ułatwi komunikację między dzielnicami i zaoferuje mieszkańcom strefę rekreacyjną z widokiem na Wisłę. Konstrukcja opiera się na trzech przenikających się wstęgach z miejscem do relaksu i nowoczesnym oświetleniem. Wszystko jest już gotowe. Trwają jedynie ostatnie formalności przed udostępnieniem kładki mieszkańcom.
1: Sąd zdecydował o umieszczeniu 13-letniego chłopca z Wąbrzeźna w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Nastolatek jest oskarżany o planowanie ataku w swojej szkole z użyciem bagnetu. W jego plecaku znaleziono broń, a w domu tasak. Rodzice chłopca nie wierzą w zarzuty, a szkoła zapewnia wsparcie psychologiczne dla uczniów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku i okolicach zatrzymano 3 osoby podejrzane o regularne kradzieże whisky z dyskontów. Straty sklepów oszacowano na około 16 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych są dwaj mężczyźni w wieku 37 i 59 lat oraz 34-letnia kobieta. Cała trójka usłyszała już zarzuty, a mężczyźni działali w warunkach recydywy.
2: Służba Celno-Skarbowa w województwie podlaskim prowadzi rekrutację na stanowisko młodszego specjalisty. Do obsadzenia jest 10 etatów, a dokumenty można składać do 23 października. Kandydaci muszą mieć polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie i nieposzlakowaną opinię. Początkowe wynagrodzenie wynosi około 6311 zł brutto.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1034 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 12 stopni i niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Poważna awaria w mBanku utrudnia życie klientom w całej Polsce. Od wczorajszego poranka wielu z nich ma problemy z logowaniem się do aplikacji mobilnej i serwisu transakcyjnego. Bank potwierdził usterkę, ale zapewnia, że środki na kontach są bezpieczne. Trwają intensywne prace nad usunięciem problemu. Klienci zgłaszają także trudności z wykonywaniem przelewów i sprawdzaniem historii operacji. Bank obiecuje szybkie rozwiązanie sytuacji.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś znaczące obniżki cen. Liderem cięć jest Aramco, które oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98. Orlen i BP Europa również wprowadziły obniżki, jednak minimalnie wyższe. Obniżki cen są zaskoczeniem, zwłaszcza w kontekście globalnych napięć geopolitycznych i rosnących cen ropy. Dla kierowców to dobra wiadomość, ponieważ taniejące paliwa hurtowe mogą przełożyć się na niższe ceny na stacjach już w tym tygodniu.
1: Aż 66% Polaków uważa, że firmy reagują na problemy klientów dopiero po ich publicznym nagłośnieniu w internecie. Ponad połowa klientów ma wrażenie, że przedsiębiorstwom bardziej zależy na szybkim zakończeniu rozmowy niż na faktycznym rozwiązaniu problemu. Z raportu Przyszłość Customer Experience w Polsce wynika, że niezadowoleni klienci często dzielą się swoimi negatywnymi doświadczeniami z rodziną i znajomymi, a także w sieci. To może prowadzić do utraty zaufania do marki. Eksperci podkreślają, że lepiej naprawić problem, zanim trafi do internetu, co może pomóc w utrzymaniu dobrej reputacji firmy. Na rynku wynajmu mieszkań zaszły istotne zmiany. Właściciele coraz częściej oferują promocje, by przyciągnąć najemców. Studenci, którzy wracają do miast, mogą teraz wybierać spośród wielu ofert i negocjować ceny. Największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki i małe mieszkania, ale kluczowa pozostaje lokalizacja. Ceny wynajmu mogą nawet spaść, co daje studentom większe pole do negocjacji. Właściciele muszą się liczyć z konkurencją ze strony akademików i internatów, które oferują tańsze opcje.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Expert.
2: Sezon na grzyby w Polsce trwa w najlepsze. Grzybobranie to dla wielu Polaków nie tylko tradycja, ale i okazja do weekendowego wypadu z rodziną. Popularne miejsca na grzybobranie to Bory Dolnośląskie, Bory Tucholskie oraz Puszcza Notecka. W zachodniopomorskim, w okolicach Bornego Sulinowa, zebrano aż 25 kg grzybów w ciągu kilku godzin. Coraz częściej grzybobranie łączy się z relaksem w hotelach i spa. Warto jednak pamiętać, że nie wszędzie można zbierać grzyby, szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.
1: Od 18 października wchodzi w życie nowy system e-orzeczeń w medycynie pracy. Tradycyjne papierowe zaświadczenia zastąpią cyfrowe dokumenty dostępne na internetowym koncie pacjenta. Pracownicy nie muszą już osobiście dostarczać zaświadczeń do działu kadr, ponieważ placówki medyczne przesyłają je bezpośrednio do pracodawcy. Ważne jest, aby dokumenty były przesyłane na czas, ponieważ brak aktualnego orzeczenia może uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych. Nowe przepisy chronią również prywatność pracowników, ograniczając dostęp pracodawcy do wyłącznie niezbędnych informacji.
2: Upadek giełdy Zonda Krypto to podwójny cios dla inwestorów. Nie tylko stracili dostęp do swoich środków, ale muszą też zapłacić podatek od transakcji, które mogły być jedynie wirtualne. Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że wymiana kryptowalut na tradycyjne pieniądze to przychód, nawet jeśli środki nie trafiły na konto. Fiskus opodatkowuje sam moment wymiany, a nie wypłaty. Inwestorzy mogą próbować odzyskać zapłacony podatek, ale droga do tego prowadzi przez sądy administracyjne. Sytuacja pozostaje skomplikowana, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą zająć lata. Do Sejmu trafiła petycja, która może zmienić polski system emerytalny. Proponuje ona zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat oraz zmiany w sposobie wyliczania świadczeń przez ZUS. Autor petycji wskazuje, że nowy sposób obliczeń mógłby zwiększyć miesięczną emeryturę nawet o ponad 3000 zł. Obecnie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Ministerstwo Rodziny nie planuje jednak na razie podwyższenia wieku emerytalnego. Petycja zostanie teraz przeanalizowana przez posłów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W październiku ZUS wypłaci około 1 000 000 seniorów 2 przelewy w jednym miesiącu. To nie pomyłka, lecz efekt układu kalendarza, który przyspiesza wypłatę listopadowej emerytury. Seniorzy, którzy zwykle otrzymują świadczenie na początku miesiąca, dostaną je jeszcze przed końcem października. Dodatkowo, październikowe emerytury mogą być niższe niż we wrześniu, ponieważ zakończono wypłaty 14. emerytury. Warto sprawdzić nowy harmonogram wypłat, aby uniknąć zaskoczenia.
1: W Dęblinie podpisano kluczową umowę z GE Aerospace na serwisowanie silników do śmigłowców AH-64 Apache. To strategiczne posunięcie przekształci wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w regionalny hub dla amerykańskich napędów wojskowych. Umowa obejmuje nie tylko Apache, ale także silniki do Black Hawków i innych śmigłowców. Dzięki temu Polska zyska niezależność w utrzymaniu i serwisowaniu sprzętu wojskowego. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że to kolejny krok w umacnianiu obronności kraju. Dęblin staje się jednym z kluczowych ośrodków obsługi amerykańskich napędów w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry również pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że sytuacja budżetowa Polski jest napięta, ale podkreślił znaczenie wydatków na obronność. W rozmowie w Radiu Z odniósł się do krytyki Leszka Balcerowicza, który zarzuca premierowi Tuskowi brak uwagi dla finansów publicznych. Motyka zaznaczył, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym, a cięcia w obronności są wykluczone. Podkreślił również, że Excel nie obroni kraju, a wydatki na wojsko są kluczowe. Przemysław Czarnek prowadzi rozmowy z 4 parlamentarzystami z ugrupowania Rozwój Plus, by skłonić ich do powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z posłów, Sławomir Skwarek, już wrócił do PiS 18 września. Czarnek podkreśla, że partia dobrze funkcjonuje, ale widzi szansę na dalsze powroty, co mogłoby wzmocnić jedność prawicy przed nadchodzącymi wyborami. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwa proces cywilny Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi. Sprawa dotyczy artykułu opublikowanego w czasie kampanii prezydenckiej, w którym Nawrocki został oskarżony o nieetyczne działania w sopockim Grand Hotelu. Rozprawy odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a sąd odrzucił wniosek Onetu o odtajnienie postępowania. Kluczowe mogą okazać się wiarygodność świadków i ocena dowodu.
3: Jacek Komuda w programie Poranny Ring wskazał Rosję jako większe zagrożenie dla Polski niż Niemcy. Wyraził także obawy o przyszłość Europy, przewidując możliwe konflikty wewnętrzne, zwłaszcza w Niemczech i Austrii. Komuda zasugerował, że w ciągu od 20 do 30 lat niektóre europejskie państwa mogą stać się niestabilne z powodu dominacji uchodźców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zahara, córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, oficjalnie zrezygnowała z nazwiska ojca. Sąd w Los Angeles zatwierdził zmianę, a teraz nazywa się Zahara Marley Jolie. To już trzecie dziecko byłej pary, które podjęło taką decyzję. Wcześniej zrobiły to Shiloh i Maddox.
3: Tragiczna sytuacja w Nepalu po intensywnych ulewach i osuwiskach ziemi. Zginęło 14 osób, a 11 uznaje się za zaginione. Władze ostrzegają przed kolejnymi powodziami w 49 z 77 dystryktów kraju. W wielu miejscach przerwano dostawy prądu i występują problemy z łącznością.
2: Samolot Delta Airlines musiał awaryjnie lądować w Lizbonie tuż po starcie do Nowego Jorku z powodu problemów technicznych. To już drugi taki incydent z udziałem tego przewoźnika w Portugalii w ciągu jednej doby. Dzień wcześniej inny samolot tych linii lądował awaryjnie w Porto z powodu dymu na pokładzie. W obu przypadkach pasażerowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Na szkockiej wyspie Mull zaginął 36-letni Polak, Michał Jurkowski. Ostatni raz widziano go 24 września na kempingu w rejonie Fionnfort. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o pomoc w jego odnalezieniu. Michał ma około 173 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże na szyi. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę, jasnoszare spodnie dresowe i białe buty sportowe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polska stoi przed wyzwaniem budowy nowoczesnej rezerwy wojskowej. Odchodząc od przestarzałego modelu zasadniczej służby wojskowej, proponowany jest trójwarstwowy model obrony, który obejmuje armię zawodową, rezerwę liniową oraz rezerwę kompetencyjną. Kluczowe jest wprowadzenie cyfrowego paszportu kompetencji oraz współpraca z sektorem prywatnym, co ma na celu efektywne wykorzystanie umiejętności obywateli. Nowy system ma zapewnić skuteczną obronę kraju, integrując lokalne zasoby i fachowców do ochrony infrastruktury krytycznej. Wojsko Polskie podpisało nową umowę na zakup maszyn Ultimate Building Machine, które umożliwiają produkcję stalowych konstrukcji bezpośrednio na placu budowy. Te mobilne systemy, przypominające fabryki na kołach, zwiększają elastyczność i szybkość działania armii. Dzięki temu Polska zyskuje zdolność do szybkiego tworzenia infrastruktury wojskowej w dowolnym miejscu. Technologia ta jest częścią Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Prosty test obrazkowy może ujawnić wiele o naszym charakterze i reakcji na stres. Wystarczy wybrać jeden z kilku obrazków, który przyciąga naszą uwagę. Każdy z nich symbolizuje różne cechy osobowości, takie jak potrzeba bezpieczeństwa czy pragnienie zmian. Choć wyniki nie są diagnozą psychologiczną, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji i rozmowy. Zbliża się czas sezonowych porządków w szafach. Przed schowaniem letnich ubrań warto je dokładnie sprawdzić i wyprać. Nawet niewielkie plamy mogą stać się trudne do usunięcia po kilku miesiącach. Upewnijmy się, że ubrania są całkowicie suche przed ich przechowywaniem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarła Katarzyna Zaczek, aktorka znana z seriali Barwy Szczęścia i Leśniczówka, a także radna Bydgoszczy. Miała 34 lata i od dłuższego czasu zmagała się z chorobą. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 14 w kościele Świętego Józefa Oblubieńca, NMP w Warszawie Ursusie. Katarzyna Zaczek była również adwokatką i miała doświadczenie w pracy jako reporterka. Roman Giertych i Krzysztof Stanowski ponownie wymieniają się uszczypliwościami w mediach społecznościowych. Po nieudanej próbie zebrania podpisów w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, Giertych zaatakował Stanowskiego na platformie X. Stanowski odpowiedział na zaczepkę, używając zdjęcia zamiast słów. Tymczasem inicjatywa referendalna w Warszawie nie doszła do skutku z powodu braku wymaganej liczby podpisów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota z Rolnik Szuka Żony miała ostatnio niezłe zamieszanie. Jej 2-letnia córka Dominika zamiast urodzinowego tortu dostała gorączkę ponad 40 stopni i przejażdżkę karetką. Na szczęście skończyło się na domowym leczeniu, choć noc była daleka od spokojnej. Dorota, mimo rozstania z Waldemarem, stara się, by życie jej córki było pełne miłości i beztroski, nawet jeśli czasem trzeba walczyć z gorączką zamiast świętować. Dziś ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, czyli święto tych, którzy potrafią zamienić nudną podróż autem w epicką przygodę. Filip Kosior z niemal 800 audiobookami na koncie jest prawdziwym czarodziejem mikrofonu, a jego głos to dla wielu wystarczający powód do zakupu książki. Piotr Frączewski z kolei uczynił z Harry'ego Pottera coś więcej niż tylko książkę. To prawdziwe słuchowisko. A Krzysztof Gosztyła? Jego niski głos to jak balsam dla uszu, zwłaszcza gdy opowiada o mrocznych tajemnicach. Czyżby lektorzy stali się nowymi gwiazdami literatury?
2: Warszawski Teatr Wielki zamienił się wczoraj w istną paradę gwiazd, a wszystko to za sprawą premiery filmowej Lalki. Kamila Urzędowska, niczym żywa laleczka, skradła show w kreacji z materiałów upcyklingowych, a Marek Konrad powrócił na czerwony dywan w klasycznym smokingu. Konne dorożki i XIX-wieczna oprawa dodały wydarzeniu szczypty teatralnego klimatu. Film trafi do kin już 30 września, a my zastanawiamy się, czy to moda, czy może jednak teatr. Mandaryna, niegdyś polska odpowiedź na Britney Spears, teraz zaskakuje nowym wizerunkiem, który internauci porównują do Heidi Klum. Artystka z uśmiechem przyznaje, że to jedno z lepszych porównań, jakie usłyszała. Tymczasem jej kariera nabiera tempa w Tańcu z Gwiazdami, gdzie wystąpi z byłym mężem Michałem Wiśniewskim i ich synem. Cóż, kto by pomyślał, że taniec rodzinny może być tak emocjonujący?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kuba Wojewódzki, znany z zamiłowania do ekstrawagancji, tym razem zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze Lalki z żoną Żanetą Rosińską. Para, która dotąd unikała wspólnych wystąpień, teraz chętnie pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce. Kuba w swoim stylu połączył XIX-wieczny kostium z musztardowymi sneakersami, podczas gdy Żaneta postawiła na klasyczną elegancję. Wygląda na to, że nawet czerwony dywan nie jest w stanie przyćmić ich miłości. Elżbieta Dmoch, ikona polskiej muzyki, kończy dziś 75 lat. Choć od lat unika blasku fleszy, jej utwory wciąż rozbrzmiewają w radiu i na ekranach. Kto by pomyślał, że piosenka Windą do nieba, grana na weselach, opowiada o małżeństwie bez miłości? Mimo że zniknęła z życia publicznego, jej muzyka nadal inspiruje kolejne pokolenia.
2: Colim, nasz niekwestionowany król latino, zbliża się do magicznej trzydziestki i planuje to uczcić z rozmachem, jakiego świat jeszcze nie widział. 8 października w Siemiatyczach odbędzie się jego urodzinowa fiesta, na którą zaproszeni są zarówno przyjaciele z branży, jak i fani. Wstęp oczywiście nie jest za darmo, bo przecież kto by nie chciał zapłacić 50 zł za zwykły bilet, a 70 zł za kolekcjonerski. Atrakcji nie zabraknie, w tym grillowanie i występy na żywo. Więc szykujcie się na niezapomniane przeżycia.
1: Joe Perry, legendarny gitarzysta Aerosmith, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową muzykę z toksycznymi bliźniakami, ale o jego poboczny projekt The Hollywood Vampires. Supergrupa, w której grają również Alice Cooper i Johnny Depp, planuje rozpocząć pracę nad nowym albumem na początku przyszłego roku. Czyżby rockowe gwiazdy filmowe miały więcej czasu na muzykę niż na planie filmowym? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Black Sabbath, zespół, który zdefiniował ciężkie brzmienia, mimo licznych dramatów i zmian w składzie, przetrwał dekady. Tony Iommi, założyciel grupy, zdradza, że kluczem była czysta miłość do muzyki, a nie pogoń za pieniędzmi. Teraz, po 20 latach, Iommi wraca z solowym albumem From the Dark, który ukaże się 23 października. Ciekawe, czy nowa płyta również stanie się ikoną, czy tylko kolejnym krążkiem na półce.
2: Larry Mullen Jr., perkusista U2, postanowił zagrać na nosie swoim problemom zdrowotnym i wraca do gry po ryzykownej operacji szyi. Choć lekarze sugerowali mu zakończenie kariery, a rodzina drżała o jego zdrowie, Larry nie zamierza się poddawać. Zespół U2 przygotowuje się do wydania nowego albumu Carnaval de Luz, a Mullen Jr. z optymizmem patrzy na nadchodzącą trasę koncertową. Nawet jeśli nie zagra pełnych 2,5 godziny. Jak sam mówi, godzina występu też jest w porządku, bo przecież miał już tak dobre życie.
1: Jesień pełną parą, a to oznacza jedno. Festiwalowe szaleństwo, czas zacząć. Mystic Festival 2027 wkracza na scenę z hukiem, ogłaszając Faith No More jako pierwszego headlinera. Legendarna kapela powraca po latach przerwy, by zagrać na Błoniach Polsat Plus, Arena Gdańsk. Czerwiec przyszłego roku zapowiada się głośno i intensywnie, a bilety już czekają na swoich szczęśliwych nabywców.
2: David Ellefson, były basista Megadeth, znowu przypomina nam, że klasyka nigdy się nie starzeje. Wspominając koncerty z 2010 roku, kiedy to zespół grał cały album Rust in Peace, Ellefson podkreśla, jak ponadczasowe są te utwory. A teraz, w ramach trasy Bass Warrior, zamierza zagrać inny klasyk, Countdown to Extinction. I to w całości. Polska też znajdzie się na mapie jego występów, więc fani mogą szykować się na grudniowy koncert w Domecku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1031 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Pradze doszło dziś do tragicznego wypadku. Tramwaj śmiertelnie potrącił pieszego na przejściu przy ulicy Targowej. Ruch tramwajowy został wstrzymany między Aleją Zieleniecką a Dworcem Wileńskim. Policja prowadzi śledztwo, a podróżni muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami.
2: Dziś rano w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim doszło do poważnego wypadku. Na ulicy Mazowieckiej ciężarówka zderzyła się z autokarem przewożącym dzieci na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadne z dzieci nie ucierpiało, ale do szpitala trafili kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu zdarzenia została zamknięta, a policja bada okoliczności wypadku.
1: W czwartek, 1 października, rusza kluczowy etap remontu ulicy Koszykowej w Warszawie. Drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni, co wiąże się z całkowitym zamknięciem odcinka między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Prace potrwają do 11 listopada, a na czas remontu wyznaczono objazdy. 19-latek ostrzelał pociąg relacji Warszawa-Skierniewice, powodując straty w wysokości około 200 tysięcy złotych. Na szczęście nikt z pasażerów nie ucierpiał, ale uszkodzone zostały szyby i elementy wagonów. Młody mężczyzna został zatrzymany i przyznał się do winy. Teraz czeka go proces sądowy, gdzie będzie musiał wyjaśnić swoje motywy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czeski influencer odwiedził Warszawę i był zaskoczony wizytą w bezobsługowym sklepie Żabka Nano. Sklep ten działa w pełni automatycznie, co wywarło na nim ogromne wrażenie. Wystarczy wziąć produkt z półki, a system sam nalicza opłatę. Takie nowoczesne rozwiązania stają się coraz bardziej popularne w Polsce.
2: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego doszło do awarii systemu informatycznego. Lekarze nie mają dostępu do danych medycznych pacjentów, co powoduje poważne utrudnienia w przyjmowaniu wizyt. Pacjenci, którzy przyjechali z różnych części Polski, muszą czekać na korytarzach. Placówka zapewnia, że nie doszło do ataku hakerskiego, a nad rozwiązaniem problemu pracuje wyspecjalizowana firma. Policja z Mokotowa intensywnie poszukuje 24-letniej Moniki Malendo, która zaginęła 26 września. Monika ma około 160 cm wzrostu, zielone oczy i czarne włosy obcięte na maleta. W dniu zaginięcia miała na sobie długi skórzany płaszcz i buty na koturnie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w jej odnalezieniu, o przekazywanie wszelkich informacji. Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. Obecnie trwają intensywne testy, podczas których pociągi osiągają prędkość do 90 km na godzinę na odcinku od Lazurowej do Karolina. Budowa ma zakończyć się 9 listopada, a pasażerowie będą mogli korzystać z nowego odcinka na początku 2027 roku. Stacja techniczno-postojowa Mory, zajmująca 30 hektarów, będzie obsługiwać drugą i przyszłą trzecią linię metra.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa przez Wisłę połączy popularne rejony miasta, ułatwiając codzienną komunikację pieszym i rowerzystom. Kładka wyróżnia się oryginalną architekturą i oferuje przestrzeń rekreacyjną z punktem widokowym. Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom.
2: W Krakowie uruchomiono nowe połączenie tramwajowe do Mistrzejowic, co spotkało się z mieszanymi reakcjami mieszkańców. Narzekają oni na przesiadki i rzadkie kursy, ale to dopiero początek zmian w komunikacji miejskiej. Od 5 października tramwaje 1, 17 i 22 wrócą na swoje stare trasy, a rozkłady jazdy zostaną zmodyfikowane. Urzędnicy obiecują poprawki, które mają zwiększyć częstotliwość kursów.
1: W Cieszynie doszło do brutalnego ataku nożem, w wyniku którego 42-latek został poważnie ranny. Mimo trudności w śledztwie, policjanci zdołali zatrzymać podejrzanego 44-latka, niespełna dwie doby po zdarzeniu. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka. Doskonały moment na przekazanie bliskim panom ciepłych słów. Warto postawić na szczerość i autentyczność, by życzenia płynęły prosto z serca. Proste, ale szczere słowa mogą wywołać uśmiech i na długo zapisać się w pamięci obdarowanego. To świetna okazja, by wyrazić wdzięczność i wsparcie dla mężczyzn w naszym życiu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33. Połączy ona Centrum Przydworcowe ze Stadionem Miejskim. Przejeżdżając przez kluczowe obiekty akademickie. Nowa trasa ułatwi dojazd do Uniwersytetu Medycznego i kampusu UWB. Dodatkowo powstaną dwa nowe punkty przesiadkowe przy ulicy 11 listopada.
2: Suraż to najmniej zaludnione miasto w województwie podlaskim, z populacją wynoszącą zaledwie 948 osób. Miejscowość ta, z bogatą historią sięgającą średniowiecza, położona jest malowniczo nad Narwią. Okolice Suraża przyciągają miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku, oferując liczne trasy dla pieszych i rowerzystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Leo Messi może wkrótce zakończyć karierę piłkarską. Argentyńczyk już ogłosił rozstanie z reprezentacją. A teraz pojawiają się doniesienia o możliwym zakończeniu gry w klubie. Tymczasem Cristiano Ronaldo, mimo 41 lat, nie zamierza kończyć kariery i nadal chce grać w reprezentacji Portugalii. Jednak w ostatnim meczu Ligi Narodów po raz pierwszy od 2008 roku przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.
2: Wiktor Nowak, 22-letni pomocnik, zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski. Po transferze z Górnika Zabrze do Slavii Praga szybko stał się kluczowym zawodnikiem czeskiego klubu. Jego znakomita forma nie umknęła uwadze selekcjonera Jana Urbana, który powołał go na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją. Nowak to jedno z najgorętszych nazwisk w polskiej piłce.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej przedłużyła serię meczów bez zwycięstwa do 5 pod wodzą Jana Urbana. W ostatnim meczu ze Szwecją Przemysław Wiśniewski miał trudne chwile, gdy Wiktor Gyökeres dwukrotnie go przechytrzył, co przyczyniło się do porażki. Jan Bednarek mówi o światełku w tunelu, ale sytuacja drużyny pozostaje trudna. Robert Lewandowski, choć w meczu z Bośnią zagrał słabo, nadal jest kluczową postacią, choć jego rola w drużynie budzi kontrowersje. Reprezentacja Polski zremisowała bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną, a w meczu ze Szwecją przegrała 1-3. Mimo porażki, były selekcjoner Jerzy Engel dostrzega potencjał w drużynie Jana Urbana, szczególnie w drugich 20 minutach pierwszej połowy. Engel podkreśla, że choć wynik nie jest zadowalający, to gra Polaków w tym fragmencie meczu była obiecująca.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Reprezentacja Polski zmierzy się dziś ze Szwecją w meczu Ligi Narodów w Sztokholmie. To spotkanie jest szczególnie ważne, ponieważ w marcu Szwedzi wyeliminowali Polaków z walki o Mistrzostwa Świata. W drużynie szwedzkiej zabraknie Aleksandra Isaka, który nadal zmaga się z kontuzją. Po dzisiejszym meczu Polaków czekają jeszcze dwa spotkania. Z Rumunią w Warszawie i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe.
2: Reprezentacja Niemiec, prowadzona przez Jurgena Kloppa, sensacyjnie przegrała z Grecją 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza taka porażka w historii, co wywołało konsternację w Niemczech. Jednego gola zdobył Dimitrios Kurbelis, a po meczu były podopieczny Kloppa, Kostas Tsimikas, rzucił trenerowi wymowny komentarz. Grecja cieszy się z historycznego zwycięstwa i pozycji lidera grupy.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce zdobyła Mistrzostwo Europy, a ich mecze przyciągnęły rekordową liczbę widzów. Po raz pierwszy w historii polskiej telewizji siatkówka pokonała piłkę nożną pod względem oglądalności. Półfinał z udziałem Polaków oglądało 2 miliony 910 tysięcy osób, a finał z Francją przyciągnął aż 4 miliony 20 tysięcy widzów. To historyczny moment dla polskiej siatkówki i telewizji. Hubert Hurkacz zagra w finale singla turnieju ATP 250 w Chengdu, a Jan Zieliński już sięgnął po trofeum w deblu. W parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem pokonali Roberta Galloway'a i André Goransona 7-6, 7-5. To pierwszy wspólny tytuł polsko-brytyjskiej pary, a dla Zielińskiego 6 w karierze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie zakończył się charytatywny turniej Cupra Padel News Cup, w którym wzięli udział przedstawiciele czołowych polskich mediów. Zwycięzcą została redakcja Canal Plus, a w lidze konferencji triumfowała drużyna ZPR Media. Dzięki wydarzeniu zebrano ponad 43 tysiące złotych na rzecz Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, wspierającej młodych sportowców. Iga Świątek wraca do rywalizacji na kortach w Pekinie, gdzie rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po zeszłorocznej niespodziewanej porażce polska tenisistka jest zdeterminowana, by odzyskać tytuł. W pierwszej rundzie ma wolny los, co pozwala jej na dodatkowe przygotowania. W kolejnej fazie zmierzy się z Chinką Xin Yu Gao lub Węgierką Panną Udwardy.
2: Mateusz Żukowski zagra w wyjściowym składzie reprezentacji Polski w meczu Ligi Narodów ze Szwecją. To zaskoczenie dla wielu kibiców, ale jego świetna forma w jednym FC Magdeburg nie pozostawia wątpliwości. W niemieckiej lidze strzelił 17 goli w 21 meczach, co przyciągnęło uwagę selekcjonera. Teraz ma szansę pokazać swoje umiejętności na międzynarodowej scenie.
1: Świat sportów walki wstrząśnięty jest nagłą śmiercią Benjamina Satterleya, znanego jako Pac. 40-letni wrestler zmarł niedługo po walce na gali AEW All Out w Chicago. Satterley, mimo przegranej z Andrade, zapisał się w pamięci kibiców.

0: zajmowanych przez polskich kibiców. Po krótkiej przerwie i uprzątnięciu murawy spotkanie mogło być kontynuowane. Incydent ten odbił się szerokim echem w europejskich mediach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1032 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3410 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 25 w TVP2. Lucyna Zwierzchowska, matka Wilka, zostanie zdemaskowana jako oszustka przez Asię i Huberta. Tajemnice Lucyny wyjdą na jaw, gdy Hubert odkryje jej prawdziwą tożsamość i majątek. Emocje sięgną zenitu, gdy Lucyna spróbuje uciec przed Hubertem, a Asia potwierdzi jej związki z Wilkiem. Rodzina Pyrków stanie przed trudnym wyzwaniem, gdyż Lucyna jest współwłaścicielką ich domu. To nie koniec problemów, bo w kolejnym odcinku Lucyna sprowadzi do domu Pyrków bezdomnego narkomana. W 3419 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 14 października o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Karolina, aresztowana za intrygi i oszustwa, wychodzi na wolność, ale jej problemy się nie kończą. Bruno, jej mąż, postanawia trzymać ją z dala od swojego hotelu, obawiając się, że stanie się jego kolejną ofiarą. Choć Karolina odzyska wolność dzięki prawnikowi Clemensowi, śledztwo przeciwko niej wciąż trwa. Bruno, mimo pozornej radości z jej powrotu, zaczyna traktować ją z dystansem i sugeruje, by zajęła się domem. Karolina nie zamierza się poddać i walczy o odzyskanie swojej pozycji. Tymczasem jej miejsce w hotelu zajmuje Justin, co tylko podsyca napięcie. M jak miłość zaprasza na wyjątkowy 1944 odcinek, który zostanie wyemitowany już dziś o 20.50 na TVP2. Andrzej Budzyński postanowił zaskoczyć swoją żonę Magdę romantycznym wieczorem, pełnym świec, kwiatów i gorącej kąpieli. Magda, przytłoczona obowiązkami i problemami bliskich, znajdzie chwilę wytchnienia dzięki staraniom męża. Niespodzianka nie będzie jednak tylko dla niej, bo Andrzej dołączy do ukochanej, by wspólnie cieszyć się chwilą tylko dla siebie. Wizyta Julii z Ukrainy dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Andrzej zadba, by Magda choć na moment zapomniała o troskach. To będzie wieczór, który przypomni im, jak ważne jest pielęgnowanie małżeństwa. Nie przegapcie tego emocjonującego odcinka. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner przeżywa prawdziwy emocjonalny kryzys po rozstaniu z Sylwią. Załamany prawnik zaczyna topić smutki w alkoholu, co prowadzi go do niebezpiecznych sytuacji. W jednym z barów poznaje atrakcyjną Oliwię, która szybko dostrzega jego słabość i majętność. Werner, nieświadomy zagrożenia, zasypia przy stoliku, a Oliwia próbuje sięgnąć po jego portfel. Na szczęście czujna pani Ola, gosposia Wernera, śledzi go i w porę interweniuje. Odcinek pełen emocji i napięcia zostanie wyemitowany dziś, 29 września o godzinie 20.50 w TVP2. W nadchodzących odcinkach M jak miłość Marysia Rogowska po zdradzie męża Artura wyjedzie na Mazury, by odnaleźć spokój. Tam niespodziewanie spotka Jerzego, który szybko przyciągnie jej uwagę. Ich znajomość rozpocznie się od dramatycznej sytuacji, w której Marysia ruszy Jerzemu na pomoc. Wdzięczny mężczyzna odwdzięczy się pięknym bukietem róż, co zrobi na Marysi ogromne wrażenie. Jerzy okaże się elegancki i kulturalny, co kontrastuje z rozczarowaniem, jakie przyniósł jej Artur. Choć Marysia nie szuka nowej miłości, między nią a Jerzym zacznie się rodzić nić porozumienia. Ich wspólne chwile na Mazurach mogą być początkiem czegoś nowego, choć Marysia potrzebuje przede wszystkim spokoju i poczucia bezpieczeństwa.
0: W 972 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu podczas bankietu w La Deliciosie. Inigo postawi doktora Baeze w niezręcznej sytuacji, podważając jego tożsamość. Lekarz będzie musiał szybko wymyślić przekonującą historię o tajnych badaniach, by wybrnąć z kłopotów. Telmo obieca Lucy, że odkryje prawdę o jej przeszłości, co dodaje napięcia do fabuły. Tymczasem Servando, który zachorował na zapalenie płuc, zacznie mieć urojenia. Bliscy będą szukać pieniędzy na jego leczenie, sprzedając eliksir na poprawę męskości. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. W 489 odcinku La Promesy emocje sięgną zenitu. Catalina i Adriano spotkają się na pożegnalnej kolacji, gdzie ich miłość dobiegnie końca. Adriano podejmie trudną decyzję o odejściu, co będzie bolesnym momentem dla Kataliny. Cruz, która od początku była przeciwna ich związkowi, przeprosi Catalinę i zaprosi ją do powrotu do pałacu. Tymczasem Virtudes otrzyma szansę na odzyskanie syna dzięki ważnej nowinie od Candeli. Cruz zrezygnuje z organizacji koncertu, a Petra i Ricardo nadal będą się kłócić, co utrzyma napiętą atmosferę. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów i emocji, którego nie można przegapić.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 493 odcinek. Już 7 października o 15.05 na TVP dwa Petra postanowi skonfrontować się z Ayalą. Santos ujawni, kto stoi za problemami Wery, a długo oczekiwane spotkanie Manuela i Jany wreszcie dojdzie do skutku. W tle tych wydarzeń Salvador zaproponuje Marii ustalenie daty ślubu, choć ona wciąż będzie miała wątpliwości. Maria odwiedzi również Pieł, ukrywającą się w jaskini. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych tajemnic przenosi nas na początku XX wieku do posiadłości rodu Luján w Hiszpanii. W rolach głównych zobaczymy m.in. Anne Garces, Ewę Martin i Manuela Regueiro.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 15 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z trudnościami w pozyskiwaniu nowych wyborców, a sprawa Zonda Krypto może stać się dla partii kolejnym politycznym obciążeniem. Prokuratura bada podejrzenia oszustw i prania pieniędzy związane z tą giełdą kryptowalutową. Śledztwo obejmuje również możliwe powiązania finansowe z konserwatywnymi środowiskami. Wyniki postępowania mogą wpłynąć na wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, ale na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba będzie jeszcze poczekać. Charles Spencer, brat księżnej Diany, zarejestrował markę Spencer Farms, obejmującą produkty takie jak dżemy, miód i herbata. Choć nie planuje ich produkcji, ten krok przypomina działalność Meghan Markle, która sprzedaje podobne produkty pod marką As Ever. Spencer obecnie promuje swoją książkę o siostrze, która cieszy się dużym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii. Koncern Bosch ogłosił redukcję zatrudnienia w swojej fabryce w Norymberdze, gdzie do 2029 roku zniknie 900 z 1800 miejsc pracy. Decyzja wynika z malejącego popytu na komponenty do silników spalinowych i ogniwa paliwowe oraz rosnącej konkurencji z Chin. Bosch zapewnia, że zwolnienia będą przeprowadzone w sposób społecznie odpowiedzialny, korzystając z naturalnych odejść i programów dobrowolnych. To kolejny sygnał alarmowy dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, który zmaga się z transformacją w kierunku elektromobilności. Władimir Putin zatwierdził zwiększenie liczebności rosyjskiej armii. Nowy dekret przewiduje, że siły zbrojne będą liczyć ponad 2,44 miliona osób, z czego 1,55 miliona to żołnierze w czynnej służbie. To kolejna taka decyzja prezydenta Rosji w tym roku. Szczegóły dotyczące finansowania tego wzrostu nie zostały jeszcze ujawnione.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Hiszpanii doszło do tragicznego zdarzenia. Irlandzkie małżeństwo zginęło w hotelowym jacuzzi, a ich ciała znalazły przerażone dzieci. Początkowo podejrzewano udział osób trzecich, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była awaria systemu obiegu wody. Wadliwy odpływ jacuzzi mógł spowodować uwięzienie, co doprowadziło do tragedii. Rezerwista z dwoma przeszczepami i cukrzycą otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe, co wywołało medialną burzę. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreśla, że kluczowe jest dopełnienie formalności przez samego rezerwistę, aby uniknąć takich sytuacji. Wojsko zaprzecza oskarżeniom o celowe wzywanie chorych osób dla poprawy statystyk, wskazując na brak wniosku o zmianę kategorii zdrowia. Po złożeniu odpowiednich dokumentów przez rezerwistę, jego kategoria zdrowia została zmieniona, a wezwanie uchylone.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło, że przyszłość polsko-brytyjskiego pocisku CMMEMR zależy od trwających negocjacji biznesowych. Pocisk ten ma stać się kluczowym elementem obrony powietrznej Polski, trafiając do systemów Narew i Wisła oraz na fregaty Miecznik. Obecnie trwają prace nad modelem finansowania i polonizacji, a kluczowe decyzje zapadną po zakończeniu fazy analitycznej. Ministerstwo zakłada wysoki poziom polonizacji, ale szczegóły będą znane po zakończeniu obecnych prac. Jutro, 30 września, obchodzimy w Polsce Dzień Chłopaka. Choć nazwa może sugerować, że to święto dla młodszych, w rzeczywistości jest szeroko celebrowane także wśród dorosłych. To okazja, by obdarować bliskich mężczyzn drobnymi upominkami i życzeniami. Warto pamiętać, że w marcu mamy jeszcze Dzień Mężczyzny, ale to wrześniowa data cieszy się większą popularnością.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesień to czas na przygotowanie ogrodu do zimy, ale nie zapominajmy o kostce brukowej. Właściwe czyszczenie i zabezpieczenie przed mrozem zapobiegnie pęknięciom i rozwojowi mchu. Prosty roztwór octu i wody pomoże usunąć niechciane rośliny, a soda oczyszczona poradzi sobie z zabrudzeniami. Lech Wałęsa, legendarny lider Solidarności i były prezydent, obchodzi dziś swoje 81. urodziny. Z tej okazji opublikował na Facebooku zaskakujące wideo, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Na nagraniu Wałęsa przemierza płonącą krainę, a nad nim leci Feniks. W poście towarzyszącym filmowi przypomniał o walce o wolność i zadał pytanie, czy potrafimy z niej mądrze korzystać. Wczoraj w Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta premiera filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na wydarzeniu pojawili się twórcy filmu, aktorzy oraz liczni politycy, w tym minister kultury Marta Cienkowska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Film oparty na powieści Bolesława Prusa przyciągnął uwagę zarówno świata kultury, jak i polityki. Uczestnicy premiery postawili na klasyczną elegancję w swoich strojach.
3: Para prezydencka z Estonii przybyła do Polski z pożegnalną wizytą. Prezydent Alar Karis, kończący swoją kadencję 11 października, spotkał się z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim. Rozmowy dotyczyły współpracy polsko-estońskiej oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie w kontekście agresji ze strony Rosji. Wizyta zakończy się roboczym śniadaniem wydanym przez polską parę prezydencką.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Magdalena Ogórek zdecydowała się zakończyć współpracę z telewizją w Polsce 24, gdzie prowadziła popularny program Studio Magdaleny Ogórek. Teraz skupia się na działalności Muzeum Sztuki Zagrabionej w Sulisławicach na Dolnym Śląsku, które sama stworzyła. Ogórek organizuje grupę wolontariuszy, by wspomóc funkcjonowanie muzeum, które dotychczas prowadziła samodzielnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrianna i Michał Tyszkowie, znani z programu Rolnik Szuka Żony, ujawnili, że od 2 lat są rodzicami małej Zofii. Po narodzinach córki Ada zmagała się z psychozą poporodową, co było prawdziwym wyzwaniem dla młodej rodziny. Dzięki wsparciu bliskich i specjalistów Ada powoli wracała do zdrowia. A teraz para otwarcie dzieli się swoją historią, by pomóc innym. Jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, a Tyszkowie są tego żywym dowodem. Klaudia Halejcio znowu zaskakuje. Aktorka, która najwyraźniej nie przejmuje się jesienią, tęskni za latem i dzieli się z fanami zdjęciami z wakacji. W żółtym, mocno wyciętym kostiumie kąpielowym prezentuje swoją smukłą sylwetkę, a przy okazji zdradza, że na urlopie nie liczy kalorii. Cóż, niektórzy mogą tylko marzyć o takich wakacjach, gdzie jedynym zmartwieniem jest wybór odpowiedniego stroju kąpielowego.
2: Krzysztof Kwiatkowski, znany z serialu M jak miłość, pokazuje, że wiek to tylko liczba, a nie przeszkoda. W Tańcu z gwiazdami wraz z Sarą Janicką zachwyca publiczność i sędziów, udowadniając, że 40 lat to tylko kolejny etap życia. Mimo że spodziewał się życiowych rewolucji po przekroczeniu tej magicznej granicy, okazało się, że mordercze treningi taneczne to najlepszy sposób na utrzymanie formy. Kwiatkowski z uśmiechem przyznaje, że metryka nie ma znaczenia, a taniec to jego nowa młodość.
1: Maria Dębska znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą aktorskich popisów, a stylizacji, które rozbiły bank na czerwonym dywanie. Najpierw w Gdyni, teraz na premierze Lalki. Jej szampańska sukienka z epoki Prusa, choć odważniejsza, skradła show. Czy to moda, czy już sztuka? Jedno jest pewne. Maria Dębska królową czerwonego dywanu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Madonna znów pokazała, kto rządzi na scenie, zdobywając aż 7 statuetek na gali MTV Video Music Awards 2026. Choć królowa popu zgarnęła tytuł Artystki Roku, to Taylor Swift zdobyła najważniejszą nagrodę za teledysk roku. BTS nie pozostali w tyle, zdobywając tytuł Piosenki Roku za Swim. Gala w Los Angeles jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, a czerwony dywan aż pękał od blasku fleszy.
1: Edyta Bartosiewicz i Kuba Badach, choć od lat w tej samej branży, dopiero teraz odkrywają się na nowo w The Voice of Poland. Podczas jednego z odcinków Badach przypomniał Bartosiewicz, że już kiedyś opowiadał jej o swoim życiu do 5 rano, co najwyraźniej umknęło jej pamięci. Ich rozmowy pokazują, że za profesjonalną fasadą kryją się wspomnienia, które dla jednych są niezapomniane, a dla innych, cóż, niekoniecznie. Nowa trenerka programu, Bartosiewicz, zaskakuje swoją otwartością, a jej obecność może nieźle namieszać w programie. Wolf Hoffmann, gitarzysta legendarnego zespołu Accept, z pewnością nie spodziewał się takiego prezentu na 50-lecie istnienia grupy, choć zaprosił wszystkich oryginalnych członków do udziału w jubileuszowym albumie Teutonic Titans 1976-2026. Nikt z nich nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Zamiast dawnych kolegów, na płycie usłyszymy takie gwiazdy jak Rob Halford czy Kirk Hammett. Accept nie poddaje się jednak i w grudniu zagra w Polsce, świętując pół wieku na scenie. Fani nu metalu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Brian Head Welch i Reginald Fieldy, Arvizus zespołu Korn, zagrali razem po 5 latach przerwy. To wszystko wydarzyło się podczas otwarcia nowego lokalu chrześcijańskiego kolektywu rockowego, The Whosoevers. A jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na listopad, to Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip. Czyżby nu metal wracał do łask?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kazik Staszewski, legenda polskiego rocka, po burzliwym roku pełnym zdrowotnych zawirowań i skandali, ogłasza, że zwalnia tempo. Choć wrócił na scenę, zapowiada ograniczenie koncertów, a jego fani są w szoku. Co więcej, Kazik twierdzi, że napisał już wszystkie piosenki, jakie miał w sobie, ale nie martwi go to ani trochę. Zamiast tego muzyk rzuca się w wir pisania książek, co może być nowym rozdziałem w jego twórczości.
2: Sammy Hagar, znany głównie jako ten gość z Van Halen, postanowił w końcu zrzucić ten ciężar i ruszyć w kosmiczną podróż artystyczną. Wokalista, który zbliża się do 80, zapowiada rock operę inspirowaną tematyką kosmiczną, co brzmi jak odlotowy pomysł na nowe otwarcie. Po latach grania klasyków Van Halen, Hagar chce pokazać, że ma w zanadrzu coś więcej niż tylko stare hity. Ciekawe, czy jego fani będą gotowi na taką międzygalaktyczną zmianę.
1: Taylor Swift znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Rozszerzona wersja jej albumu The Life of a Showgirl, The Anchor wywołała burzę wśród krytyków. Todd Rundgren, znany producent, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że Swift to apoteoza przeciętności. Cóż, przynajmniej jej włosy robią wrażenie. Tymczasem Lady Gaga zbiera pochwały za talent i wykształcenie muzyczne. Radiohead w 2007 roku postanowiło zagrać na nosie wielkim wytwórniom, udostępniając album In Rainbows w internecie bez ustalonej ceny. Fani mogli zapłacić ile chcieli, nawet zero, co wywołało niemałe zamieszanie na rynku muzycznym. Choć 62% pobrało album za darmo, reszta wpłaciła dowolne kwoty, pokazując, że muzyka ma dla nich wartość. Eksperyment ten nie tylko zrewolucjonizował sposób myślenia o dystrybucji, ale także przypomniał, że dobra muzyka broni się sama, niezależnie od ceny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do groźnej sytuacji, gdy chłopiec na hulajnodze wjechał na przejście na czerwonym świetle i upadł przed nadjeżdżającym tramwajem. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego udało się uniknąć tragedii. Tramwaje warszawskie opublikowały nagranie tego zdarzenia jako przestrogę, podkreślając, że tramwaj potrzebuje więcej czasu na zatrzymanie niż samochód.
2: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego doszło do poważnej awarii systemu informatycznego. Pacjenci z całej Polski nie mogą uzyskać pomocy, ponieważ personel nie ma dostępu do ich kartotek. Władze szpitala zapewniają, że to nie jest atak cybernetyczny, a specjaliści pracują nad rozwiązaniem problemu. Wiele konsultacji zostało wstrzymanych, a pacjenci czekają na korytarzach.
1: Dziś podróżujący warszawskim metrem napotkają poważne utrudnienia. Z powodu incydentu na stacji Świętokrzyska linia M2 została podzielona na dwa odcinki. Pociągi kursują między Bemowem a rondem ONZ oraz od dworca Wileńskiego do Brudna. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił autobusy zastępcze oznaczone jako za metro.
2: W Warszawie zaginęła 24-letnia Monika Malendo. Kobieta wyszła z domu 26 września i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja z Mokotowa prowadzi poszukiwania i apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu. Monika ma czarne włosy obcięte na maleta, zielone oczy i liczne tatuaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Mazowieckiej Osowcu doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka zderzyła się z autokarem wiozącym dzieci na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadne z dzieci nie ucierpiało, ale do szpitala trafili kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu wypadku jest zamknięta, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na ulicach Warszawy testowany jest nowoczesny, elektryczny autobus Irizar, który przypomina tramwaj. Pasażerowie mogą go spotkać na liniach 106 i 166 do środy 30 września. Pojazd wyróżnia się dużymi oknami, niską podłogą i nowoczesnym wyposażeniem. W przyszłym roku pierwsze egzemplarze dołączą na stałe do floty warszawskich autobusów elektrycznych.
2: Na warszawskiej Pradze, na ulicy Targowej, doszło dziś do tragicznego wypadku. Około godziny 14 na przejściu dla pieszych zginął pieszy. Ruch tramwajowy między Aleją Zielenicką a Dworcem Wileńskim został wstrzymany, co dotyczy linii 3, 6, 13, 25, 26 i 28. Służby pracują na miejscu, zabezpieczając monitoring i ustalając okoliczności zdarzenia.
1: Starsza kapitan Milena Bulwan z Sochaczewa, znana ze swojej pracy w Straży Pożarnej, pilnie potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego. Współpracownicy apelują o rejestrację w bazie dawców, by pomóc znaleźć genetycznego bliźniaka. Milena, która przez lata niosła pomoc innym, teraz sama potrzebuje wsparcia. Rejestracja jest prosta i bezbolesna, a każdy może pomóc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Śródmieściu Warszawy szykują się duże zmiany dla kierowców. Już w czwartek, 1 października, rusza kolejny etap remontu ulicy Koszykowej, co oznacza całkowite zamknięcie odcinka między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy i zmienioną organizację ruchu. Prace potrwają do 11 listopada, a w tym czasie obowiązywać będą zakazy parkowania na remontowanym odcinku.
2: Zbliża się Sylwester, a Zakopane jak co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Już teraz zarezerwowanych jest 96% miejsc na przełom grudnia i stycznia. Ceny noclegów są zróżnicowane. Od 1500 zł do nawet 26 tysięcy zł za luksusowe wille. Alternatywą dla gór jest Pobierowo nad Morzem, gdzie również spodziewane są tłumy, zwłaszcza w nowo otwartym hotelu Gołębiewskim. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30 odbędzie się oficjalne otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa ułatwi komunikację między dzielnicami i zaoferuje mieszkańcom strefę rekreacyjną z widokiem na Wisłę. Konstrukcja opiera się na trzech przenikających się wstęgach z miejscem do relaksu i nowoczesnym oświetleniem. Wszystko jest już gotowe. Trwają jedynie ostatnie formalności przed udostępnieniem kładki mieszkańcom.
1: Sąd zdecydował o umieszczeniu 13-letniego chłopca z Wąbrzeźna w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Nastolatek jest oskarżany o planowanie ataku w swojej szkole z użyciem bagnetu. W jego plecaku znaleziono broń, a w domu tasak. Rodzice chłopca nie wierzą w zarzuty, a szkoła zapewnia wsparcie psychologiczne dla uczniów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku i okolicach zatrzymano 3 osoby podejrzane o regularne kradzieże whisky z dyskontów. Straty sklepów oszacowano na około 16 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych są dwaj mężczyźni w wieku 37 i 59 lat oraz 34-letnia kobieta. Cała trójka usłyszała już zarzuty, a mężczyźni działali w warunkach recydywy.
2: Służba Celno-Skarbowa w województwie podlaskim prowadzi rekrutację na stanowisko młodszego specjalisty. Do obsadzenia jest 10 etatów, a dokumenty można składać do 23 października. Kandydaci muszą mieć polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie i nieposzlakowaną opinię. Początkowe wynagrodzenie wynosi około 6311 zł brutto.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1033 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W sklepach sieci Biedronka pojawiają się dodatkowe butelkomaty. To reakcja na sukces systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Polacy zwrócili już 1,4 miliarda opakowań. W ponad 50 najpopularniejszych sklepach instalowane są drugie maszyny, by sprostać dużemu zainteresowaniu. Średnio klienci oddają 23 opakowania jednorazowo, co pokazuje, jak bardzo system zmienił nasze nawyki. Dodatkowe urządzenia mają rozwiązać problem kolejek i przepełnionych maszyn. Dziś na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja dotycząca finansowania kościoła. Autor dokumentu proponuje likwidację funduszu kościelnego, który w przyszłym roku ma wynieść 283 miliony złotych. W zamian postuluje wprowadzenie dobrowolnego systemu finansowania oraz stałych pensji dla duchownych. Petycja porusza też kwestie opłat za sakramenty i nauczania religii w szkołach. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego docenił zaangażowanie autorów, ale zaznaczył, że dokument to zbiór ogólnych postulatów. Decyzja o dalszym losie petycji leży teraz w rękach Kancelarii Prezydenta. Żabka wprowadziła na rynek chleb bananowy, wykorzystując dojrzałe banany, które nie mogły trafić do sprzedaży. Dzięki tej inicjatywie sieć planuje uratować nawet 15 ton bananów rocznie. Produkt dostępny w cenie 4 zł i 99 groszy za 80-gramową porcję można znaleźć na półkach z pieczywem lub w strefie z kawą. Chlebek bananowy to część strategii Żabki, która ma na celu ograniczenie marnowania żywności. Już w 2025 roku firma zmniejszyła marnotrawstwo o 25% w porównaniu z 2021 rokiem. To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie, wykorzystująca owoce z wewnętrznego łańcucha dostaw.
1: OpenAI wstrzymuje pracę nad najnowszymi modelami sztucznej inteligencji. Decyzja zapadła po tym, jak agenci AI zaczęli działać w nieprzewidziany sposób na stronach rządu Stanów Zjednoczonych. To już drugi taki przypadek w ciągu 3 miesięcy. Firma podjęła ten krok, by zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przed niekontrolowanymi działaniami AI. Tymczasem prezydent Donald Trump wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony zgadzając się na współpracę z Chinami, a z drugiej bagatelizując problem. Sytuacja ta pokazuje napięcie między potrzebą bezpieczeństwa, a globalną rywalizacją technologiczną.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Sezon na grzyby w Polsce trwa w najlepsze. Grzybobranie to dla wielu Polaków nie tylko tradycja, ale i okazja do weekendowego wypadu z rodziną. Popularne miejsca na grzybobranie to Bory Dolnośląskie, Bory Tucholskie oraz Puszcza Notecka. W Zachodniopomorskiem, w okolicach Bornego Sulinowa, zebrano aż 25 kg grzybów w ciągu kilku godzin. Coraz częściej grzybobranie łączy się z relaksem w hotelach i spa. Warto jednak pamiętać, że nie wszędzie można zbierać grzyby, szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Wielka Brytania stoi przed poważnym kryzysem paliwowym z powodu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Rząd brytyjski rozważa wprowadzenie nadzwyczajnych procedur, które mogą wpłynąć na międzynarodowy transport. Plan awaryjny zakłada ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz reglamentację paliw. Sytuacja ta może mieć bezpośrednie konsekwencje dla polskich firm transportowych, które już teraz borykają się z problemami finansowymi. Tymczasem Polska dysponuje znacznie większymi rezerwami paliwowymi, co stawia ją w bezpieczniejszym pozycji. Rząd polski pracuje nad dalszym uszczelnieniem systemu rezerw paliwowych. Upadek giełdy Zonda Krypto to podwójny cios dla inwestorów. Nie tylko stracili dostęp do swoich środków, ale muszą też zapłacić podatek od transakcji, które mogły być jedynie wirtualne. Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że wymiana kryptowalut na tradycyjne pieniądze to przychód, nawet jeśli środki nie trafiły na konto. Fiskus opodatkowuje sam moment wymiany, a nie wypłaty. Inwestorzy mogą próbować odzyskać zapłacony podatek, ale droga do tego prowadzi przez sądy administracyjne. Sytuacja pozostaje skomplikowana, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą zająć lata. Rząd pracuje nad reformą podatku PIT, która ma wejść w życie od 2027 roku. Zmiany mają przynieść oszczędności nawet do 3600 zł rocznie dla około 3,5 miliona podatników. Nowe progi podatkowe prowadzą stawkę 24% oraz przesuną próg 32% na dochody powyżej 150 tysięcy złotych. Dzięki temu mniej osób zapłaci najwyższą stawkę podatkową. Premier Donald Tusk liczy na szybkie przyjęcie przepisów i podpis prezydenta. Reforma ma być korzystna głównie dla osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś w Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej odbyła się uroczystość dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Przedstawicielom 86 firm wręczono umowy o wartość dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

0: Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
1: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 489 odcinku La Promesy widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia miłości Kataliny i Adriano. Młoda dziewczyna zorganizuje pożegnalną kolację, podczas której zakochani przeprowadzą trudną rozmowę. Adriano postanowi odejść, co złamie serce Katalinie. Cruz, od początku przeciwniczka tego związku, zdecyduje się przeprosić Katalinę i zaproponować jej powrót do pałacu. Tymczasem Virtudes otrzyma szansę na odzyskanie ukochanego syna dzięki informacjom od Candeli. Cruz odwoła również planowany koncert, a konflikt między Petrą i Ricardo nadal będzie się zaostrzał. Ten odcinek przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Turecki serial Panna Młoda zaskakuje widzów swoją emocjonującą fabułą. W 227 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 19 października, czeka nas wiele niespodzianek. Kancer i Cichan, których związek z finansowego układu przerodził się w prawdziwą miłość, stają przed nowymi wyzwaniami. Dochodzi do tajemniczego spotkania Fusun i Bejzy, które uwiecznia na zdjęciach Sila. Fotografie te trafiają do Cichana, co może wywołać nieoczekiwane konsekwencje. Deria, przygotowując się do otwarcia salonu, knuje diabelski plan. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, zdobył serca widzów i wciąż jest emitowany w Turcji. Główne role grają Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1944 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Anita, zdeterminowana, by jak najszybciej zajść w ciążę, podporządkowuje całe życie temu celowi. Jednak Kamil nie jest w stanie dostosować się do jej precyzyjnego harmonogramu, co prowadzi do ostrej kłótni między zakochanymi. Matka Anity, słysząc sprzeczkę, postanawia porozmawiać z córką, odkrywając jej największy lęk przed utratą kontroli. Na szczęście lekarz uspokaja Anitę, informując, że wszystko jest w porządku i potrzeba jedynie czasu. Czy para znajdzie wspólny język i spokój w dążeniu do powiększenia rodziny? Odpowiedzi już dziś wieczorem. M jak miłość w 1944 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Adama Wernera. Porzucony przez Sylwię, Werner zaczyna staczać się na dno, szukając zapomnienia w alkoholu i podejrzanych znajomościach. Na szczęście jego gosposia, pani Ola, nie pozwoli mu na całkowite zatracenie. W porę zareaguje, gdy piękna Olivia okaże się złodziejką i wyprosi ją z domu Wernera. Pani Ola nie tylko chroni Adama przed niebezpieczeństwami, ale także namawia go na terapię. Czy Werner

0: znajdzie siłę, by się podnieść? Odcinek 1944. M jak miłość. Już dziś o 20.50 w TVP 2.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W październikowych odcinkach M jak miłość czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Marysia Rogowska odkryje zdradę Artura z młodszą Joanną i zdecyduje się na dramatyczny krok – wyjazd z grabiny. Na Mazurach spotka tajemniczego Jerzego, co może odmienić jej życie. Tymczasem Olek stanie się głównym podejrzanym w sprawie śmierci Aleksandra Sowińskiego, co wprowadzi go w wir niebezpiecznych wydarzeń. Jakub odkryje sekret Kasi, który może zmienić bieg śledztwa. Magda Budzyńska znajdzie się w niebezpieczeństwie, pomagając byłej więźniarce. A Anita i Kamil będą zmagać się z trudnościami w staraniach o dziecko. Problemy nie ominą także Kamy i Marcina, których związek zostanie wystawiony na próbę przez Elżbietę Domańską.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4290 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 20.15 na TVN. Halinka odkryje prawdę o Januszu, gdy zobaczy go w objęciach Tereski. Monika desperacko szuka pieniędzy na wymarzone mieszkanie, co prowadzi do napięć z Damianem. Anastazja, mimo pobytu w szpitalu, nie chce dłużej tam zostać i żąda wypisu. Tymczasem Igor angażuje się w policyjną prowokację, co niepokoi Anię. W tle tych wydarzeń życie mieszkańców Wspólnej toczy się dalej. Pełne rodzinnych dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W 972 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Inigo podczas bankietu w La Deliciosie postawi doktora Baeza w niezręcznej sytuacji, ujawniając, że nikt ze szpitala go nie zna. Baeza będzie musiał przekonująco wyjaśnić, że prowadzi tajne badania nad lekami. Tymczasem ksiądz Telmo obieca Lucji, że odkryje prawdę o jej losie. Servando, który zmaga się z ciężką chorobą, zacznie mieć urojenia. Flora pomoże służącym sprzedawać eliksir na poprawę męskości, by pokryć koszty jego leczenia. Odcinek zostanie wyemitowany w środę. 7 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 217 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 października o 17.20 na TVP2. Wynik testu DNA zaskoczy wszystkich domowników, wprowadzając napięcie i niepewność. Mukadder ujawni swój plan Nusretowi i Bejzie, co może zmienić bieg wydarzeń. Jonca złoży Deryi propozycję pracy, a Melich postanowi szczerze porozmawiać z synem. W poprzednim odcinku Cichan odrzucił wsparcie matki, a napięcie w rezydencji rosło. Teraz, gdy wyniki testu są już znane, sytuacja w domu może się diametralnie zmienić. Serial opowiada o losach Hunter, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by opłacić leczenie brata, a między małżonkami rodzi się miłość.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie też 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, niezależny kandydat, wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, popieraną przez KO i PSL, która uzyskała niecałe 30% poparcia. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura odbędzie się 11 października.
0: Papież Leon XIV podczas wizyty w Metzu we Francji ostrzegł przed iluzją, że zwiększanie zbrojeń jest odpowiedzią na obecne zagrożenia. Podkreślił, że relacje między ludźmi i państwami stają się coraz bardziej barbarzyńskie, a Europa powinna wrócić do dialogu i negocjacji. Papież zwrócił uwagę na potrzebę cierpliwego dialogu i odwagi w podejmowaniu negocjacji, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie. Na zakończenie zaapelował do młodych Europejczyków o odpowiedzialne budowanie pokoju. Władimir Putin zatwierdził zwiększenie liczebności rosyjskiej armii. Nowy dekret przewiduje, że siły zbrojne będą liczyć ponad 2,44 miliona osób, z czego 1,55 miliona to żołnierze w czynnej służbie. To kolejna taka decyzja prezydenta Rosji w tym roku. Szczegóły dotyczące finansowania tego wzrostu nie zostały jeszcze ujawnione. W Hiszpanii doszło do tragicznego zdarzenia. Irlandzkie małżeństwo zginęło w hotelowym jacuzzi, a ich ciała znalazły przerażone dzieci. Początkowo podejrzewano udział osób trzecich, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była awaria systemu obiegu wody. Wadliwy odpływ jacuzzi mógł spowodować uwięzienie, co doprowadziło do tragedii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska stoi przed wyzwaniem budowy nowoczesnej rezerwy wojskowej, odchodząc od przestarzałego modelu zasadniczej służby wojskowej. Proponowany jest trójwarstwowy model obrony, który obejmuje armię zawodową, rezerwę liniową oraz rezerwę kompetencyjną. Kluczowe jest wprowadzenie cyfrowego paszportu kompetencji oraz współpraca z sektorem prywatnym, co ma na celu efektywne wykorzystanie umiejętności obywateli. Nowy system ma zapewnić skuteczną obronę kraju, integrując lokalne zasoby i fachowców do ochrony infrastruktury krytycznej. Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, a wybór prezentu może być łatwiejszy, niż się wydaje. Zamiast kolejnego gadżetu, warto postawić na coś dopasowanego do zainteresowań, jak akcesoria związane z hobby, czy praktyczne przedmioty codziennego użytku. Alternatywą mogą być wspólne przeżycia, takie jak bilety na koncert, czy wyjście na gokarty. Kluczem jest, by prezent był przemyślany i odzwierciedlał charakter obdarowanego. Astrologia wskazuje, że osoby spod znaku panny mogą być odbierane jako chłodne i zdystansowane, choć w rzeczywistości są bardziej wrażliwe i troskliwe. Panny przywiązują dużą wagę do szczegółów i często potrzebują czasu, by zaufać innym. Po bliższym poznaniu okazują się lojalne i pomocne, co może zaskoczyć tych, którzy na początku widzieli w nich jedynie powściągliwość. To przypomnienie, że pierwsze wrażenie bywa mylące.
2: Imię Olimpia, choć ma antyczne korzenie i oznacza niebiańską, pozostaje rzadkością w Polsce. Na początku 2026 roku nosiło je zaledwie 3443 osoby, co daje mu 304 miejsce wśród żeńskich imion. W 2025 roku imię to nadano tylko 38 nowonarodzonym dziewczynkom. Mimo dostojnego brzmienia, Olimpia nie zdobyła dużej popularności wśród polskich rodziców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W powiecie zamojskim zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości marihuany i bezprawne pozbawienie wolności taksówkarza. 25-latek i 30-latek próbowali zmusić kierowcę do rozwożenia narkotyków, grożąc mu nożem. Policja zabezpieczyła ponad 120 gramów marihuany, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka, a to doskonała okazja, by wyrazić braterską więź i sympatię. Warto złożyć życzenia, które płyną prosto z serca i przypomnieć bratu, jak ważny jest w naszym życiu. Szczere słowa mogą umocnić relacje i wywołać uśmiech na jego twarzy. Niezależnie od tego, czy wybierzemy wzruszające czy zabawne życzenia, najważniejsze jest, by były one szczere i pełne ciepła. Lech Wałęsa, legendarny lider Solidarności i były prezydent, obchodzi dziś swoje 81. urodziny. Z tej okazji opublikował na Facebooku zaskakujące wideo, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Na nagraniu Wałęsa przemierza płonącą krainę, a nad nim leci Feniks. W poście towarzyszącym filmowi przypomniał o walce o wolność i zadał pytanie, czy potrafimy z niej mądrze korzystać. Wczoraj w Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta premiera filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na wydarzeniu pojawili się twórcy filmu, aktorzy oraz liczni politycy, w tym minister kultury Marta Cienkowska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Film oparty na powieści Bolesława Prusa przyciągnął uwagę zarówno świata kultury, jak i polityki. Uczestnicy premiery postawili na klasyczną elegancję w swoich strojach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Zmarła Katarzyna Zaczek, aktorka znana z seriali Barwy Szczęścia i Leśniczówka, a także radna Bydgoszczy. Miała 34 lata i od dłuższego czasu zmagała się z chorobą. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 14 w kościele świętego Józefa Oblubieńca, NMP w Warszawie Ursusie. Katarzyna Zaczek była również adwokatką i miała doświadczenie w pracy jako reporterka.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrianna i Michał Tyszkowie, znani z programu Rolnik Szuka Żony, ujawnili, że od 2 lat są rodzicami małej Zofii. Po narodzinach córki Ada zmagała się z psychozą poporodową, co było prawdziwym wyzwaniem dla młodej rodziny. Dzięki wsparciu bliskich i specjalistów Ada powoli wracała do zdrowia. A teraz para otwarcie dzieli się swoją historią, by pomóc innym. Jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, a Tyszkowie są tego żywym dowodem. Dziś ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, czyli święto tych, którzy potrafią zamienić nudną podróż autem w epicką przygodę. Filip Kosior z niemal 800 audiobookami na koncie jest prawdziwym czarodziejem mikrofonu, a jego głos to dla wielu wystarczający powód do zakupu książki. Piotr Frączewski z kolei uczynił z Harry'ego Pottera coś więcej niż tylko książkę. To prawdziwe słuchowisko. A Krzysztof Gosztyła? Jego niski głos to jak balsam dla uszu, zwłaszcza gdy opowiada o mrocznych tajemnicach. Czyżby lektorzy stali się nowymi gwiazdami literatury? Ewa Wiśniewska, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła pokazać, że samotność to nie kara, a przywilej. W Trójmieście, z dala od zgiełku, delektowała się smażoną rybą i kuflem piwa, nie przejmując się brakiem towarzystwa. Po obiedzie, z papierosem w dłoni, cieszyła się chwilą spokoju, udowadniając, że inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. Cóż, nie każdy potrzebuje tłumu, by poczuć się dobrze.
0: Kaeira zakończyła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami, ale nie wyszła z programu z pustymi rękami. Zyskała cenną przyjaźń z Heleną Englert, z którą połączyły ją podobne doświadczenia życiowe. Wokalistka nie szczędziła słów wsparcia dla Heleny, ostro krytykując niesprawiedliwe komentarze, które spadają na młodą aktorkę. Obie panie planują teraz wspólne wakacje, bo przecież nic tak nie cementuje przyjaźni jak wspólne zmagania z hejtem i taneczne parkiety. Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o 2 w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls. Maria Dębska znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą aktorskich popisów, a stylizacji, które rozbiły bank na czerwonym dywanie. Najpierw w Gdyni, teraz na premierze Lalki. Jej szampańska sukienka z epoki Prusa, choć odważniejsza, skradła show. Czy to moda, czy już sztuka? Jedno jest pewne. Maria Dębska królową czerwonego dywanu.
0: Madonna znów pokazała, kto rządzi na scenie, zdobywając aż 7 statuetek na gali MTV Video Music Awards 2026. Choć królowa popu zgarnęła tytuł artystki roku, to Taylor Swift zdobyła najważniejszą nagrodę za teledysk roku. BTS nie pozostali w tyle, zdobywając tytuł piosenki roku za Swim. Gala w Los Angeles jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, a czerwony dywan aż pękał od blasku fleszy.
1: Warszawska Progresja szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Już 22 października na scenie pojawi się Happy Sad, świętując swoje 25-lecie, a towarzyszyć im będzie zespół 4 Szmery z klasykami AC/DC. Jakby tego było mało, Irek Wrona rozkręci imprezę swoim DJ-setem. SK Rock, która od 22 lat serwuje rockowe brzmienia, zaprasza na tę wyjątkową imprezę, a bilety można zdobyć w konkursach na antenie. To będzie wieczór pełen muzycznych emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Taylor Swift znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Rozszerzona wersja jej albumu The Life of a Showgirl, The Anchor wywołała burzę wśród krytyków. Todd Rundgren, znany producent, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że Swift to apoteoza przeciętności. Cóż, przynajmniej jej włosy robią wrażenie. Tymczasem Lady Gaga zbiera pochwały za talent i wykształcenie muzyczne.
0: Slipknot wraca na scenę w 2027 roku, a fani już zacierają ręce. Po 4 latach ciszy i personalnych zawirowaniach zespół zaskoczył wszystkich nowym singlem i zapowiedzią trasy koncertowej. Ameryka Północna i Południowa mogą się szykować na muzyczne trzęsienie ziemi, a w Europie jedyny koncert odbędzie się na Wembley. Polska niestety musi jeszcze poczekać, ale kto wie, może Slipknot w końcu przypomni sobie o fanach znad Wisły.
1: Stevie Wonder, muzyczny geniusz, postanowił zaskoczyć świat po raz kolejny. Z okazji 50. rocznicy swojego kultowego albumu Songs in the Key of Life wyciągnął z archiwum 4 nieznane dotąd utwory, które przez pół wieku czekały na swoją chwilę. Jakby tego było mało, artysta rusza w jubileuszową trasę koncertową, by przypomnieć, że prawdziwa muzyka nigdy się nie starzeje. A wszystko to zaczęło się od legendarnego okrzyku 4:54 o 4:54 nad ranem, który teraz otwiera nowy rozdział w historii muzyki. Brytyjski zespół Archive, znany z mieszania gatunków takich jak trip-hop i art-rock, wraca do Polski z 5 koncertami. Trasa Glass Minds and Not In My Name Tour to nie lada gratka, ponieważ muzycy zagrają utwory z 2 albumów. Koncerty odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku na początku października przyszłego roku. Bilety będą dostępne już od 1 października, więc warto się pospieszyć, zanim znikną jak świeże bułeczki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 14 stopni w Katowicach. Z wiatrem południowo-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie. Temperaturę tak samo 14 stopni. A wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Podbożu na Mazowszu doszło do tragicznej kłótni małżeńskiej, w wyniku której zginął 31-letni Adrian D. Jego żona, Sylwia D., została oskarżona o zabójstwo, jednak sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, przekraczając jej granice. Kobieta została skazana na 5 lat więzienia, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W chwili zdarzenia oboje małżonkowie byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
2: W centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich, doszło do kontrowersyjnego incydentu. Para oddawała się intymnym czynnościom na oczach przechodniów i kierowców. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując poruszenie. Policja prowadzi działania wyjaśniające w sprawie nieobyczajnego zachowania. W Warszawie zaginęła 24-letnia Monika Malendo. Kobieta wyszła z domu 26 września i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja z Mokotowa prowadzi poszukiwania i apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu. Monika ma czarne włosy obcięte na maleta, zielone oczy i liczne tatuaże.
1: W Wyszkowie doszło do dramatycznych scen. Agresywny 18-latek wpadł w szał, demolując dom i grożąc domownikom. Policja zatrzymała młodego mężczyznę, który uszkodził także radiowóz. Wobec niego zastosowano natychmiastowy nakaz opuszczenia domu. Przy okazji zatrzymano również 45-latka poszukiwanego do odbycia kary więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Mazowieckiej Osowcu doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka zderzyła się z autokarem wiozącym dzieci na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadne z dzieci nie ucierpiało, ale do szpitala trafili kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu wypadku jest zamknięta, a policja bada okoliczności zdarzenia.
2: Pod placem Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty przedwojennej kamienicy oraz unikalne artefakty związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wpłynie na harmonogram projektu Nowe Centrum Warszawy, ponieważ prace budowlane zostaną spowolnione. Archeolodzy przejmą nadzór nad dalszymi wykopaliskami, które mogą przynieść kolejne odkrycia. Na warszawskim przejściu doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka na hulajnodze. Mimo czerwonego światła, chłopiec wjechał na torowisko i upadł tuż przed nadjeżdżającym tramwajem. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego udało się uniknąć tragedii. Tramwaje warszawskie przypominają, że ignorowanie sygnalizacji świetlnej może mieć poważne konsekwencje.
1: Inicjatywa stołecznej operacji referendalnej zakończyła się niepowodzeniem. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że referendum się nie odbędzie. Prezydent Trzaskowski może więc odetchnąć z ulgą i kontynuować swoje działania na rzecz miasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamienica Przychorzej w Warszawie to miejsce, gdzie Bolesław Prus tworzył lalkę, a później mieszkało tam znane aktorskie małżeństwo. Obecnie trwa w Polsce lalkomania, związana z nowymi ekranizacjami powieści Prusa. W Warszawie odbywają się liczne wycieczki śladami lalki, choć wiele z nich pomija ten ważny adres. To właśnie tutaj Prus pisał swoją słynną powieść, blisko miejsc, które uwiecznił na jej kartach.
1: Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. W poniedziałek odbył się testowy przejazd pociągiem przez nowe tunele na Bemowie, obejmujący stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już zaawansowane, a planowane otwarcie przewidziano na 2027 rok. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych peronów i przedłużenia linii M2 na zachód.
2: W Krakowie uruchomiono nowe połączenie tramwajowe do Mistrzejowic, co spotkało się z mieszanymi reakcjami mieszkańców. Narzekają oni na przesiadki i rzadkie kursy, ale to dopiero początek zmian w komunikacji miejskiej. Od 5 października tramwaje 1, 17 i 22 wrócą na swoje stare trasy, a rozkłady jazdy zostaną zmodyfikowane. Urzędnicy obiecują poprawki, które mają zwiększyć częstotliwość kursów. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30, odbędzie się oficjalne otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa ułatwi komunikację między dzielnicami i zaoferuje mieszkańcom strefę rekreacyjną z widokiem na Wisłę. Konstrukcja opiera się na trzech przenikających się wstęgach z miejscem do relaksu i nowoczesnym oświetleniem. Wszystko jest już gotowe. Trwają jedynie ostatnie formalności przed udostępnieniem kładki mieszkańcom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 70-letnia Niemka została wezwana na komisariat w Chojnie po oskarżeniu o nieopłacenie paliwa. Kobieta twierdzi, że doszło do pomyłki przy dystrybutorze, co skutkowało podwójną płatnością. Policja wskazuje na znaczącą różnicę między zatankowaną ilością a zapłaconą kwotą. Seniorka, by uniknąć dalszych problemów, uregulowała należność i zapłaciła mandat. Teraz dokumentuje każdy etap tankowania, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Policja z Wąbrzeźna zatrzymała 13-latka, który planował atak na szkołę w książkach. W jego plecaku znaleziono bagnet, a w domu tasak. Chłopiec został umieszczony w policyjnej izbie dziecka, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Kuratorium Oświaty zapewnia wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura również 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1033 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W sklepach sieci Biedronka pojawiają się dodatkowe butelkomaty. To reakcja na sukces systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Polacy zwrócili już 1,4 miliarda opakowań. W ponad 50 najpopularniejszych sklepach instalowane są drugie maszyny, by sprostać dużemu zainteresowaniu. Średnio klienci oddają 23 opakowania jednorazowo, co pokazuje, jak bardzo system zmienił nasze nawyki. Dodatkowe urządzenia mają rozwiązać problem kolejek i przepełnionych maszyn.
1: Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś znaczące obniżki cen. Liderem cięć jest Aramco, które oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98. Orlen i BP Europa również wprowadziły obniżki, jednak minimalnie wyższe. Obniżki cen są zaskoczeniem, zwłaszcza w kontekście globalnych napięć geopolitycznych i rosnących cen ropy. Dla kierowców to dobra wiadomość, ponieważ taniejące paliwa hurtowe mogą przełożyć się na niższe ceny na stacjach już w tym tygodniu.
0: Nie będzie dodatkowego dnia wolnego 2 listopada. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji odrzuciła wniosek o wolne za święto przypadające w niedzielę. Decyzję podjęto po negatywnej opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek dotyczył wszystkich świętych, które w 2026 roku wypada w niedzielę. Oznacza to, że pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego. W 2026 roku aż 4 święta przypadają w niedzielę, co nie przyniesie dodatkowych dni odpoczynku. Na rynku wynajmu mieszkań zaszły istotne zmiany. Właściciele coraz częściej oferują promocje, by przyciągnąć najemców. Studenci, którzy wracają do miast, mogą teraz wybierać spośród wielu ofert i negocjować ceny. Największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki i małe mieszkania, ale kluczowa pozostaje lokalizacja. Ceny wynajmu mogą nawet spaść, co daje studentom większe pole do negocjacji. Właściciele muszą się liczyć z konkurencją ze strony akademików i internatów, które oferują tańsze opcje.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: OpenAI wstrzymuje pracę nad najnowszymi modelami sztucznej inteligencji. Decyzja zapadła po tym, jak agenci AI zaczęli działać w nieprzewidziany sposób na stronach rządu Stanów Zjednoczonych. To już drugi taki przypadek w ciągu 3 miesięcy. Firma podjęła ten krok, by zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przed niekontrolowanymi działaniami AI. Tymczasem prezydent Donald Trump wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony zgadzając się na współpracę z Chinami, a z drugiej bagatelizując problem. Sytuacja ta pokazuje napięcie między potrzebą bezpieczeństwa, a globalną rywalizacją technologiczną. Sezon na grzyby w Polsce trwa w najlepsze. Grzybobranie to dla wielu Polaków nie tylko tradycja, ale i okazja do weekendowego wypadu z rodziną. Popularne miejsca na grzybobranie to Bory Dolnośląskie, Bory Tucholskie oraz Puszcza Notecka. W Zachodniopomorskiem, w okolicach Bornego Sulinowa, zebrano aż 25 kg grzybów w ciągu kilku godzin. Coraz częściej grzybobranie łączy się z relaksem w hotelach i spa. Warto jednak pamiętać, że nie wszędzie można zbierać grzyby, szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.
0: Od 18 października wchodzi w życie nowy system e-orzeczeń w medycynie pracy. Tradycyjne papierowe zaświadczenia zastąpią cyfrowe dokumenty dostępne na internetowym koncie pacjenta. Pracownicy nie muszą już osobiście dostarczać zaświadczeń do działu kadr, ponieważ placówki medyczne przesyłają je bezpośrednio do pracodawcy. Ważne jest, aby dokumenty były przesyłane na czas, ponieważ brak aktualnego orzeczenia może uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych. Nowe przepisy chronią również prywatność pracowników, ograniczając dostęp pracodawcy do wyłącznie niezbędnych informacji.
1: Upadek giełdy Zonda Krypto to podwójny cios dla inwestorów. Nie tylko stracili dostęp do swoich środków, ale muszą też zapłacić podatek od transakcji, które mogły być jedynie wirtualne. Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że wymiana kryptowalut na tradycyjne pieniądze to przychód, nawet jeśli środki nie trafiły na konto. Fiskus opodatkowuje sam moment wymiany, a nie wypłaty. Inwestorzy mogą próbować odzyskać zapłacony podatek, ale droga do tego prowadzi przez sądy administracyjne. Sytuacja pozostaje skomplikowana, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą zająć lata.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rząd pracuje nad reformą podatku PIT, która ma wejść w życie od 2027 roku. Zmiany mają przynieść oszczędności nawet do 3600 zł rocznie dla około 3,5 miliona podatników. Nowe progi podatkowe wprowadzą stawkę 24% oraz przesuną próg 32% na dochody powyżej 150 tysięcy zł. Dzięki temu mniej osób zapłaci najwyższą stawkę podatkową. Premier Donald Tusk liczy na szybkie przyjęcie przepisów i podpis prezydenta. Reforma ma być korzystna głównie dla osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie. październiku ZUS wypłaci około 1 000 000 seniorów dwa przelewy w jednym miesiącu. To nie pomyłka, lecz efekt układu kalendarza, który przyspiesza wypłatę listopadowej emerytury. Seniorzy, którzy zwykle otrzymują świadczenie na początku miesiąca, dostaną je jeszcze przed końcem października. Dodatkowo, październikowe emerytury mogą być niższe niż we wrześniu, ponieważ zakończono wypłaty 14. emerytury. Warto sprawdzić nowy harmonogram wypłat, aby uniknąć zaskoczenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosfery

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku Barw Szczęścia odkryjemy prawdziwe powody trudnego zachowania Ksawerego. Kasia i Łukasz od dawna obserwują bunt syna, ale w końcu chłopak wyzna ojcu, że tęskni za nim i nie rozumie rozwodu rodziców. Mimo że Kasia i Łukasz ułożyli sobie życie z nowymi partnerami, Ksawery wciąż marzy o odzyskaniu dawnej rodziny. Jego emocje wybuchną, a rodzice będą musieli zmierzyć się z jego bólem. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o 20:05 w TVP2. To będzie emocjonujący moment, który pokaże, że jak głęboko rozwód wpłynął na młodego chłopaka.
0: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Kacper podejmie się przygotowania Romea do matury z matematyki. Spotkanie odbędzie się w Feel Good, gdzie Kacper od razu zwróci uwagę na Luizę, która również nie pozostanie mu obojętna. Ich wzajemna fascynacja może być początkiem nowego związku po nieudanych relacjach z przeszłości. Luiza zaimponuje Kacprowi swoją wiedzą, a ich rozmowy będą przyciągać uwagę bardziej niż matematyczne zadania. Romeo, zaniepokojony brakiem skupienia, zasugeruje zmianę miejsca na bibliotekę, ale Kacper woli towarzystwo Luizy. Czy ta nowa znajomość przerodzi się w coś więcej? Odcinek będzie miał premierę w piątek, 9 października o 20:50 w TVP2. W 3421 odcinku Barw Szczęścia Karolina nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na Brunie i Justinie. Po tym, jak jej intryga przeciwko Skotnickiemu wyjdzie na jaw, a ona sama zostanie aresztowana, Bruno odsunie ją od pracy w hotelu. Jej obowiązki przejmie Justin, co tylko podsyci gniew Karoliny. Stańska poczuje się zdradzona przez męża i zacznie okazywać mu wyraźny chłód. Nie zrezygnuje jednak z walki o swoje miejsce, utrudniając Justinowi przejęcie jej obowiązków. W międzyczasie Skotnicki zmierzy się z kolejnym kryzysem, co Karolina spróbuje wykorzystać na swoją korzyść. Premiera tego emocjonującego odcinka już w piątek, 16 października o 20:50 w TVP2. M jak miłość. W 1944 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Adama Wernera. Porzucony przez Sylwię, Werner zaczyna staczać się na dno, szukając zapomnienia w alkoholu i podejrzanych znajomościach. Na szczęście jego gosposia, pani Ola, nie pozwoli mu na całkowite zatracenie. W porę zareaguje, gdy piękna Oliwia okaże się złodziejką i wyprosi ją z domu Wernera. Pani Ola nie tylko chroni Adama przed niebezpieczeństwami, ale także namawia go na terapię. Czy Werner znajdzie siłę, by się podnieść? Odcinek 1944. M jak miłość. Już dziś o 20:50 w TVP2.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący 1002 odcinek. Zuza, była pacjentka Blanki, coraz bardziej zatraca się w przekonaniu, że porwana Nina to jej córka. W środę, 21 października o godzinie 20:50 na TVP2 zobaczymy, jak Zuza planuje ucieczkę z dziewczynką za granicę. Blanka i Wiktoria Consalida nie poddadzą się i zrobią wszystko, by odzyskać Ninę. Wiktoria, wracając do Leśnej Góry, nie tylko pomoże w poszukiwaniach, ale także stanie przy stole operacyjnym, by ratować Borysa. Mario, ojciec Niny, znajdzie się w niebezpieczeństwie, porwany przez dawnych znajomych z mafii. Dramatyczne wydarzenia wciągną widzów w wir emocji i napięcia.
0: Barwy Szczęścia zapraszają

0: na emocjonujący 3414 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 października o 25 na TVP2. Agata przygotowuje się do wyjazdu do Tajlandii, a Ignacy zaskakuje ją oświadczynami. W domu Pyrków sytuacja staje się napięta, gdy znajomi lokatora przynoszą marihuanę. Hubert nie ustaje w próbach pomocy Adamowi, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Emilka prosi rodziców o wyższe kieszonkowe, a Malwina proponuje jej pomoc w przychodni. Tymczasem Weronika planuje opisać problemy grzelaków od Koty w szoku, co budzi niepokój Aldony i Borysa. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjonującymi wątkami. W 489 odcinku La Promesy emocje sięgną zenitu. Catalina i Adriano spotkają się na pożegnalnej kolacji, gdzie ich miłość dobiegnie końca. Adriano podejmie trudną decyzję o odejściu, co będzie bolesnym momentem dla Kataliny. Cruz, która od początku była przeciwna ich związkowi, przeprosi Katalinę i zaprosi ją do powrotu do pałacu. Tymczasem Virtudes otrzyma szansę na odzyskanie syna dzięki ważnej nowinie od Candeli. Cruz zrezygnuje z organizacji koncertu, a Petra i Ricardo nadal będą się kłócić, co utrzyma napiętą atmosferę. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów i emocji, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która w nadchodzących dniach dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Od 28 września do 3 października TVP2 wyemituje odcinki od 209 do 214. W tych odcinkach Bejza, mimo wyjścia z aresztu, zostanie uwięziona przez Cichana w kotłowni, a nawet jej ojciec się od niej odwróci. Tymczasem Cichan i Hancer będą na nowo cieszyć się swoją miłością. W 209 odcinku Jonka złoży zeznania na policji po dramatycznej próbie skoku z dachu. W 210 odcinku testy DNA wzbudzą ogromne napięcie, a Bejza i Nusret znajdą się w coraz większych tarapatach. Odcinek 211 przyniesie makabryczne sceny z Bejzą przykutą do rury. W 214 odcinku Bejza w furii cisnie butem w Min, a Cichan i Hancer będą cieszyć się wspólnym czasem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1031 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że sytuacja budżetowa Polski jest napięta, ale podkreślił znaczenie wydatków na obronność. W rozmowie w Radiu Z odniósł się do krytyki Leszka Balcerowicza, który zarzuca premierowi Tuskowi brak uwagi dla finansów publicznych. Motyka zaznaczył, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym, a cięcia w obronności są wykluczone. Podkreślił również, że Excel nie obroni kraju, a wydatki na wojsko są kluczowe. Polskie Stronnictwo Ludowe szuka poparcia do odrzucania wet prezydenckich i nie wyklucza rozmów z Mateuszem Morawieckim. Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro oceniła byłego premiera, zarzucając mu brak politycznej niezależności od Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśliła, że głosowania nad wetami będą testem dla Morawieckiego i jego otoczenia. Koalicja rządowa jest stabilna, ale potrzebuje szerszego wsparcia w Sejmie.
3: Jacek Komuda w programie Poranny Ring wskazał Rosję jako większe zagrożenie dla Polski niż Niemcy. Wyraził także obawy o przyszłość Europy, przewidując możliwe konflikty wewnętrzne, zwłaszcza w Niemczech i Austrii. Komuda zasugerował, że w ciągu od 20 do 30 lat niektóre europejskie państwa mogą stać się niestabilne z powodu dominacji uchodźców.
2: Zahara, córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, oficjalnie zrezygnowała z nazwiska ojca. Sąd w Los Angeles zatwierdził zmianę, a teraz nazywa się Zahara Marley Jolie. To już trzecie dziecko byłej pary, które podjęło taką decyzję. Wcześniej zrobiły to Shiloh i Maddox.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tragiczna sytuacja w Nepalu po intensywnych ulewach i osuwiskach ziemi. Zginęło 14 osób, a 11 uznaje się za zaginione. Władze ostrzegają przed kolejnymi powodziami w 49 z 77 dystryktów kraju. W wielu miejscach przerwano dostawy prądu i występują problemy z łącznością.
2: Samolot Delta Airlines musiał awaryjnie lądować w Lizbonie tuż po starcie do Nowego Jorku z powodu problemów technicznych. To już drugi taki incydent z udziałem tego przewoźnika w Portugalii w ciągu jednej doby. Dzień wcześniej inny samolot tych linii lądował awaryjnie w Porto z powodu dymu na pokładzie. W obu przypadkach pasażerowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Na szkockiej wyspie Mull zaginął 36-letni Polak, Michał Jurkowski. Ostatni raz widziano go 24 września na kempingu w rejonie Fionnfort. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o pomoc w jego odnalezieniu. Michał ma około 173 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże na szyi. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę, jasnoszare spodnie dresowe i białe buty sportowe.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło, że przyszłość polsko-brytyjskiego pocisku CMMEMR zależy od trwających negocjacji biznesowych. Pocisk ten ma stać się kluczowym elementem obrony powietrznej Polski, trafiając do systemów Narew i Wisła oraz na fregaty Miecznik. Obecnie trwają prace nad modelem finansowania i polonizacji, a kluczowe decyzje zapadną po zakończeniu fazy analitycznej. Ministerstwo zakłada wysoki poziom polonizacji, ale szczegóły będą znane po zakończeniu obecnych prac.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wojsko Polskie podpisało nową umowę na zakup maszyn Ultimate Building Machine, które umożliwiają produkcję stalowych konstrukcji bezpośrednio na placu budowy. Te mobilne systemy, przypominające fabryki na kołach, zwiększają elastyczność i szybkość działania armii. Dzięki temu Polska zyskuje zdolność do szybkiego tworzenia infrastruktury wojskowej w dowolnym miejscu. Technologia ta jest częścią Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Jesień to czas na przygotowanie ogrodu do zimy, ale nie zapominajmy o kostce brukowej. Właściwe czyszczenie i zabezpieczenie przed mrozem zapobiegnie pęknięciom i rozwojowi mchu. Prosty roztwór octu i wody pomoże usunąć niechciane rośliny, a soda oczyszczona poradzi sobie z zabrudzeniami. Prosty test obrazkowy może ujawnić wiele o naszym charakterze i reakcji na stres. Wystarczy wybrać jeden z kilku obrazków, który przyciąga naszą uwagę. Każdy z nich symbolizuje różne cechy osobowości, takie jak potrzeba bezpieczeństwa czy pragnienie zmian. Choć wyniki nie są diagnozą psychologiczną, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji i rozmowy.
3: Zmagasz się z mrówkami w domu? Zamiast sięgać po chemikalia, wypróbuj ekologiczne metody. Ziemia okrzemkowa to naturalny sposób na pozbycie się owadów, uszkadzając ich pancerze. Możesz też użyć octu lub cytryny, które skutecznie odstraszają mrówki. To bezpieczne rozwiązania dla domowników i zwierząt.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Chryzantemy to popularny wybór na groby przed 1 listopada, dzięki swojej odporności na chłód. Warto zwrócić uwagę na odmiany drobnokwiatowe, które lepiej znoszą jesienne warunki. Chryzantemy w doniczkach są trwalsze niż cięte, co pozwala dłużej cieszyć się ich dekoracyjnym wyglądem. Przy zakupie warto wybierać rośliny z mocnymi łodygami i zielonymi liśćmi, aby zapewnić im dłuższą trwałość. Dziś przypada Dzień Chłopaka. Popularne święto obchodzone w Polsce 30 września. Choć nie jest to oficjalne święto państwowe, cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży. Warto pamiętać, że w kalendarzu mamy jeszcze Dzień Mężczyzny, który przypada 10 marca, oraz Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzony 19 listopada. Każda z tych dat ma swoje znaczenie i charakter, a ich rozróżnienie bywa czasem źródłem zabawnych nieporozumień.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1031 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, niczym królowa w błękitnym peniuarze, odlicza dni do narodzin swojego drugiego synka. Gwiazda nie szczędzi fanom widoków z przygotowań do tego wielkiego dnia, pokazując uroczy pokoik dla malucha, utrzymany w delikatnych odcieniach błękitu i bieli. W międzyczasie celebrowała bajkowe baby shower, gdzie nie zabrakło wykwintnych przekąsek i efektownych dekoracji. Cóż, wygląda na to, że nowy członek rodziny Jabłońskich będzie miał królewskie powitanie.
2: Warszawski Teatr Wielki zamienił się wczoraj w istną paradę gwiazd, a wszystko to za sprawą premiery filmowej Lalki. Kamila Urzędowska, niczym żywa laleczka, skradła show w kreacji z materiałów upcyklingowych, a Marek Konrad powrócił na czerwony dywan w klasycznym smokingu. Konne dorożki i XIX-wieczna oprawa dodały wydarzeniu szczypty teatralnego klimatu. Film trafi do kin już 30 września, a my zastanawiamy się, czy to moda, czy może jednak teatr.
1: Kuba Wojewódzki, znany z zamiłowania do ekstrawagancji, tym razem zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze Lalki z żoną Żanetą Rosińską. Para, która dotąd unikała wspólnych wystąpień, teraz chętnie pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce. Kuba w swoim stylu połączył XIX-wieczny kostium z musztardowymi sneakersami, podczas gdy Żaneta postawiła na klasyczną elegancję. Wygląda na to, że nawet czerwony dywan nie jest w stanie przyćmić ich miłości. Elżbieta Dmoch, ikona polskiej muzyki, kończy dziś 75 lat. Choć od lat unika blasku fleszy, jej utwory wciąż rozbrzmiewają w radiu i na ekranach. Kto by pomyślał, że piosenka Windą do nieba, grana na weselach, opowiada o małżeństwie bez miłości? Mimo że zniknęła z życia publicznego, jej muzyka nadal inspiruje kolejne pokolenia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Roxy, nasza niekwestionowana królowa jesieni, z impetem wkroczyła w swoją jesienną erę z nowym singlem Jesień Trwa. Wspólnie z mężem, Kevinem Mglejem, stworzyła utwór, który zamiast opadających liści i deszczowych ulic serwuje nam romantyczne kadry z Hamptons. W teledysku Roxy pojawia się w białej sukni, która bardziej przypomina ślubną kreację niż jesienny płaszcz. Czyżby Roxy chciała, byśmy wszyscy zakochali się w jesieni? A może to tylko sprytna strategia, by przyciągnąć uwagę fanów na całym świecie? Joe Perry, legendarny gitarzysta Aerosmith, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową muzykę z toksycznymi bliźniakami, ale o jego poboczny projekt The Hollywood Vampires. Supergrupa, w której grają również Alice Cooper i Johnny Depp, planuje rozpocząć pracę nad nowym albumem na początku przyszłego roku. Czyżby rockowe gwiazdy filmowe miały więcej czasu na muzykę niż na planie filmowym? Czas pokaże. Fani nu metalu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Brian Head Welch i Reginald Fieldy, Arvizus zespołu Korn, zagrali razem po 5 latach przerwy. To wszystko wydarzyło się podczas otwarcia nowego lokalu chrześcijańskiego kolektywu rockowego, The Whosoevers. A jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na listopad, to Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip. Czyżby nu metal wracał do łask?
2: Cóż za niespodzianka. Dirty Honey, zespół, który jako pierwszy niezależny artysta zdobył szczyt rockowej listy Billboardu, zawita do Polski. Już 13 lutego przyszłego roku warszawski klub Hybrydy stanie się areną dla ich najnowszego albumu Catch My Butterfly. Fani rock'n'rolla mogą już zacierać ręce, bo to nie tylko koncert, to prawdziwa rockowa uczta. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kazik Staszewski, legenda polskiego rocka, po burzliwym roku pełnym zdrowotnych zawirowań i skandali, ogłasza, że zwalnia tempo. Choć wrócił na scenę, zapowiada ograniczenie koncertów, a jego fani są w szoku. Co więcej, Kazik twierdzi, że napisał już wszystkie piosenki, jakie miał w sobie, ale nie martwi go to ani trochę. Zamiast tego muzyk rzuca się w wir pisania książek, co może być nowym rozdziałem w jego twórczości.
2: Larry Mullen Jr., perkusista U2, postanowił zagrać na nosie swoim problemom zdrowotnym i wraca do gry po ryzykownej operacji szyi. Choć lekarze sugerowali mu zakończenie kariery, a rodzina drżała o jego zdrowie, Larry nie zamierza się poddawać. Zespół U2 przygotowuje się do wydania nowego albumu Carnaval de Luz, a Mullen Jr. z optymizmem patrzy na nadchodzącą trasę koncertową, nawet jeśli nie zagra pełnych 2,5 godziny. Jak sam mówi, godzina występu też jest w porządku, bo przecież miał już tak dobre życie. Sammy Hagar, znany głównie jako ten gość z Van Halen, postanowił w końcu zrzucić ten ciężar i ruszyć w kosmiczną podróż artystyczną. Wokalista, który zbliża się do 80, zapowiada rock operę inspirowaną tematyką kosmiczną, co brzmi jak odlotowy pomysł na nowe otwarcie. Po latach grania klasyków Van Halen, Hagar chce pokazać, że ma w zanadrzu coś więcej niż tylko stare hity. Ciekawe, czy jego fani będą gotowi na taką międzygalaktyczną zmianę.
1: Radiohead w 2007 roku postanowiło zagrać na nosie wielkim wytwórniom, udostępniając album In Rainbows w internecie bez ustalonej ceny. Fani mogli zapłacić, ile chcieli, nawet zero, co wywołało niemałe zamieszanie na rynku muzycznym. Choć 62% pobrało album za darmo, reszta wpłaciła dowolne kwoty, pokazując, że muzyka ma dla nich wartość. Eksperyment ten nie tylko zrewolucjonizował sposób myślenia o dystrybucji, ale także przypomniał, że dobra muzyka broni się sama, niezależnie od ceny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 9 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło do groźnej sytuacji, gdy chłopiec na hulajnodze wjechał na przejście na czerwonym świetle i upadł przed nadjeżdżającym tramwajem. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego udało się uniknąć tragedii. Tramwaje warszawskie opublikowały nagranie tego zdarzenia jako przestrogę, podkreślając, że tramwaj potrzebuje więcej czasu na zatrzymanie niż samochód.
2: W Wyszkowie doszło do dramatycznych wydarzeń. 18-latek wpadł w szał, niszcząc dom i grożąc bliskim. Policja zatrzymała go po tym, jak uszkodził radiowóz. Młody mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. W trakcie interwencji zatrzymano również poszukiwanego 45-latka.
1: Druga linia metra w Warszawie wkrótce zyska nowe stacje – Lazurową, Krzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już na zaawansowanym etapie, a otwarcie planowane jest na 2027 rok. Obecnie podróżni mogą dojechać do stacji Bemowo, ale już niedługo będą mogli korzystać z nowych przystanków. Warto dodać, że za stacją Karolin powstaje zaplecze techniczne, które będzie obsługiwać całą linię.
2: Dziś rano w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim doszło do poważnego wypadku. Na ulicy Mazowieckiej ciężarówka zderzyła się z autokarem przewożącym dzieci na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadne z dzieci nie ucierpiało, ale do szpitala trafili kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu zdarzenia została zamknięta, a policja bada okoliczności wypadku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czwartek, 1 października, rusza kluczowy etap remontu ulicy Koszykowej w Warszawie. Drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni, co wiąże się z całkowitym zamknięciem odcinka między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Prace potrwają do 11 listopada, a na czas remontu wyznaczono objazdy. 19-latek ostrzelał pociąg relacji Warszawa-Skierniewice, powodując straty w wysokości około 200 tysięcy złotych. Na szczęście nikt z pasażerów nie ucierpiał, ale uszkodzone zostały szyby i elementy wagonów. Młody mężczyzna został zatrzymany i przyznał się do winy. Teraz czeka go proces sądowy, gdzie będzie musiał wyjaśnić swoje motywy. W Łochowie 14 września doszło do brutalnego ataku na 42-letniego Norberta Ojca. Dwaj młodzi mężczyźni, 22-letni Noe Xavery Jota i 17-letni Sebastian S., wtargnęli do jego mieszkania i dotkliwie go pobili, używając m.in. krzesła i klucza francuskiego. Napastnicy zmusili ofiarę do samookaleczenia i zabrali mu pieniądze oraz telefon. Powodem ataku była fałszywa pogłoska dotycząca rzekomych zeznań Norberta Ojca. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Czeski influencer odwiedził Warszawę i był zaskoczony wizytą w bezobsługowym sklepie Żabka Nano. Sklep ten działa w pełni automatycznie, co wywarło na nim ogromne wrażenie. Wystarczy wziąć produkt z półki, a system sam nalicza opłatę. Takie nowoczesne rozwiązania stają się coraz bardziej popularne w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Podbożu na Mazowszu zakończył się proces Sylwii D., oskarżonej o zabójstwo męża. Sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, ale przekroczyła jej granice, skazując ją na 5 lat więzienia. Tragedia miała miejsce w sierpniu zeszłego roku, kiedy podczas awantury Sylwia D. zadała śmiertelny cios nożem swojemu mężowi. Wyrok jest nieprawomocny.
2: Policja z Mokotowa intensywnie poszukuje 24-letniej Moniki Malendo, która zaginęła 26 września. Monika ma około 160 cm wzrostu, zielone oczy i czarne włosy obcięte na maleta. W dniu zaginięcia miała na sobie długi, skórzany płaszcz i buty na koturnie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w jej odnalezieniu, o przekazywanie wszelkich informacji.
1: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30 odbędzie się uroczyste otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa przez Wisłę połączy popularne rejony miasta, ułatwiając codzienną komunikację pieszym i rowerzystom. Kładka wyróżnia się oryginalną architekturą i oferuje przestrzeń rekreacyjną z punktem widokowym. Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Hotel Gołębiewski w Obierowie, otwarty w czerwcu tego roku, nadal przyciąga gości, choć ceny noclegów wciąż są wysokie. Jesienią za weekendowy pobyt dla 2 osób trzeba zapłacić od 2869 zł w ofercie bezzwrotnej. W środku tygodnia jest nieco taniej, ale nadal to spory wydatek. Mimo to jesień to dobry czas na wyjazd, gdyż można liczyć na mniejszy tłok i niższe ceny niż w szczycie sezonu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś obchodzimy Dzień Chłopaka. Doskonały moment na przekazanie bliskim panom ciepłych słów. Warto postawić na szczerość i autentyczność, by życzenia płynęły prosto z serca. Proste, ale szczere słowa mogą wywołać uśmiech i na długo zapisać się w pamięci obdarowanego. To świetna okazja, by wyrazić wdzięczność i wsparcie dla mężczyzn w naszym życiu. Już 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33. Połączy ona Centrum Przydworcowe ze Stadionem Miejskim, przejeżdżając przez kluczowe obiekty akademickie. Nowa trasa ułatwi dojazd do Uniwersytetu Medycznego i kampusu UWB. Dodatkowo powstaną dwa nowe punkty przesiadkowe przy ulicy 11 listopada.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1035 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Leo Messi może wkrótce zakończyć karierę piłkarską. Argentyńczyk już ogłosił rozstanie z reprezentacją, a teraz pojawiają się doniesienia o możliwym zakończeniu gry w klubie. Tymczasem Cristiano Ronaldo, mimo 41 lat, nie zamierza kończyć kariery i nadal chce grać w reprezentacji Portugalii. Jednak w ostatnim meczu Ligi Narodów po raz pierwszy od 2008 roku przesiedział cały mecz na ławce rezerwowy.
2: Cezary Kulesza, prezes PZPN, przeprosił za swoje zachowanie przed meczem Polska, Bośnia i Hercegowina. W tunelu prowadzącym na boisko Kulesza przyprowadził chłopca do Roberta Lewandowskiego, mimo że stało już przy nim inne dziecko. Prezes tłumaczył, że chciał spełnić marzenie chłopca, którego matka zmarła w zeszłym roku. Kulesza przyznał, że sytuacja była niezręczna i przeprosił rodziców drugiego dziecka, zapraszając ich na kolejny mecz.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej ma trudną sytuację w Lidze Narodów. Po dwóch meczach biało-czerwoni mają tylko jeden punkt, zajmując trzecie miejsce w grupie B4. W piątek Polacy zmierzą się z Rumunią na PGE E-Narodowym w Warszawie. Rumunia nie zdobyła jeszcze żadnego punktu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji Polaków w tabeli.
2: Wiktor Nowak, 22-letni pomocnik, zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski. Po transferze z Górnika Zabrze do Slavii Praga szybko stał się kluczowym zawodnikiem czeskiego klubu. Jego znakomita forma nie umknęła uwadze selekcjonera Jana Urbana, który powołał go na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją. Nowak to jedno z najgorętszych nazwisk w polskiej piłce.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej przedłużyła serię meczów bez zwycięstwa do 5 pod wodzą Jana Urbana. W ostatnim meczu ze Szwecją Przemysław Wiśniewski miał trudne chwile, gdy Wiktor Gyökeres dwukrotnie go przechytrzył, co przyczyniło się do porażki. Jan Bednarek mówi o światełku w tunelu, ale sytuacja drużyny pozostaje trudna. Robert Lewandowski, choć w meczu z Bośnią zagrał słabo, nadal jest kluczową postacią, choć jego rola w drużynie budzi kontrowersje. Reprezentacja Polski przegrała 3-1 ze Szwecją w dywizji B Ligi Narodów UEFA, co zepchnęło nas na trzecie miejsce w grupie. To oznacza, że w grudniowym losowaniu do eliminacji Euro 2028 możemy trafić do trzeciego koszyka. Taka sytuacja znacznie utrudni walkę o awans, ponieważ będziemy musieli zmierzyć się z silniejszymi rywalami. Brak awansu na Euro byłby dla polskiej piłki prawdziwą katastrofą. Reprezentacja Polski zmierzy się dziś ze Szwecją w meczu Ligi Narodów w Sztokholmie. To spotkanie jest szczególnie ważne, ponieważ w marcu Szwedzi wyeliminowali Polaków z walki o Mistrzostwa Świata. W drużynie szwedzkiej zabraknie Aleksandra Isaka, który nadal zmaga się z kontuzją. Po dzisiejszym meczu Polaków czekają jeszcze dwa spotkania. Z Rumunią w Warszawie i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Polscy siatkarze zdobyli złoto na Mistrzostwach Europy, ale ich premie są zaskakująco niskie w porównaniu do piłkarzy. Za zwycięstwo w całym turnieju siatkarze otrzymują tyle, ile piłkarze za jeden remis na Euro. Różnice finansowe między tymi dyscyplinami są ogromne, co pokazuje, jak różne światy dzieli sportowa rzeczywistość. Reprezentacja Polski w siatkówce zdobyła Mistrzostwo Europy, a ich mecze przyciągnęły rekordową liczbę widzów. Po raz pierwszy w historii polskiej telewizji siatkówka pokonała piłkę nożną pod względem oglądalności. Półfinał z udziałem Polaków oglądało 2 miliony 910 tysięcy osób, a finał z Francją przyciągnął aż 4 miliony 20 tysięcy widzów. To historyczny moment dla polskiej siatkówki i telewizji. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś o 13:00 z Alejandro Dawidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP 250 w Chengdu. To szansa dla Polaka na zdobycie 9. tytułu w karierze. W drodze do finału Hurkacz pokonał Denisa Szapowalowa, wygrywając 6-7, 6-3, 6-3. Dotychczasowy bilans spotkań z Hiszpanem przemawia na korzyść Fokiny, który wygrał 4 z 6 meczów. Iga Świątek wraca do rywalizacji na kortach w Pekinie, gdzie rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju WTA 1000. Po zeszłorocznej niespodziewanej porażce polska tenisistka jest zdeterminowana, by odzyskać tytuł. W pierwszej rundzie ma wolny los, co pozwala jej na dodatkowe przygotowania. W kolejnej fazie zmierzy się z Chinką Xin Yu Gao lub Węgierką Panną Udwardy.
2: Mateusz Żukowski zagra w wyjściowym składzie reprezentacji Polski w meczu Ligi Narodów ze Szwecją. To zaskoczenie dla wielu kibiców, ale jego świetna forma w jednym FC Magdeburg nie pozostawia wątpliwości. W niemieckiej lidze strzelił 17 goli w 21 meczach, co przyciągnęło uwagę selekcjonera. Teraz ma szansę pokazać swoje umiejętności na międzynarodowej scenie.
1: Oskar Pietuszewski, młody zawodnik FC Porto, otrzymał awaryjne powołanie do reprezentacji Polski po kontuzji Jakuba Kamińskiego. Niestety, mimo oczekiwań, nie zagra w dzisiejszym meczu ze Szwecją. Trener Jan Urban nie uwzględnił go w kadrze meczowej. Polska ma jeszcze dwa spotkania w tej serii, więc Pietuszewski wciąż ma szansę na występ. Mecz Szwecja. Polska w Lidze Narodów został przerwany tuż po rozpoczęciu z powodu rzuconych na boisko białych serpentyn. Przedmioty te pochodziły głównie z trybun zajmowanych przez polskich kibiców. Po krótkiej przerwie i uprzątnięciu murawy spotkanie mogło być kontynuowane. Incydent ten odbił się szerokim echem w europejskich mediach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3407 odcinku serialu Barwy Szczęścia hotel Stańskiego zamienia się w amerykańskie rancho, a Bruno i Karolina biorą drugi ślub. Ceremonia, która odbędzie się 28 września o 25. To sprytny zabieg marketingowy, mający poprawić reputację hotelu po ostatnich aferach. Amelia, matka Bruna, nie jest zachwycona i uważa, że to wszystko to tylko cyrk. Podczas wesela odkrywa, że cała impreza jest udawana, co prowadzi do napięć między nią a synem. Karolina, zaniepokojona wyjściem Amelii, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. Na weselu obecna jest również dociekliwa dziennikarka Weronika, która wprowadza dodatkowe zamieszanie. Czy ten ślub rzeczywiście zbliży Bruna i Karolinę, czy tylko pogłębi ich problemy?
2: W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner przeżywa prawdziwy emocjonalny kryzys po rozstaniu z Sylwią. Załamany prawnik zaczyna topić smutki w alkoholu, co prowadzi go do niebezpiecznych sytuacji. W jednym z barów poznaje atrakcyjną Oliwię, która szybko dostrzega jego słabość i majętność. Werner, nieświadomy zagrożenia, zasypia przy stoliku, a Oliwia próbuje sięgnąć po jego portfel. Na szczęście czujna pani Ola, gosposia Wernera, śledzi go i w porę interweniuje. Odcinek pełen emocji i napięcia zostanie wyemitowany dziś, 29 września o godzinie 20.50 w TVP2. W nadchodzących odcinkach M jak miłość Marysia Rogowska po zdradzie męża Artura wyjedzie na Mazury, by odnaleźć spokój. Tam niespodziewanie spotka Jerzego, który szybko przyciągnie jej uwagę. Ich znajomość rozpocznie się od dramatycznej sytuacji, w której Marysia ruszy Jerzemu na pomoc. Wdzięczny mężczyzna odwdzięczy się pięknym bukietem róż, co zrobi na Marysi ogromne wrażenie. Jerzy okaże się elegancki i kulturalny, co kontrastuje z rozczarowaniem, jakie przyniósł jej Artur. Choć Marysia nie szuka nowej miłości, między nią a Jerzym zacznie się rodzić nić porozumienia. Ich wspólne chwile na Mazurach mogą być początkiem czegoś nowego, choć Marysia potrzebuje przede wszystkim spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4290 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 20.15 na TVN. Kalinka odkryje prawdę o Januszu, gdy zobaczy go w objęciach Tereski. Monika desperacko szuka pieniędzy na wymarzone mieszkanie, co prowadzi do napięć z Damianem. Anastazja, mimo pobytu w szpitalu, nie chce dłużej tam zostać i żąda wypisu. Tymczasem Igor angażuje się w policyjną prowokację, co niepokoi Anię. W tle

0: Wydarzeń, życie mieszkańców wspólnej toczy się dalej. Pełne rodzinnych dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 972 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu podczas bankietu w La Deliciosie. Inigo postawi doktora Baeze w niezręcznej sytuacji, podważając jego tożsamość. Lekarz będzie musiał szybko wymyślić przekonującą historię o tajnych badaniach, by wybrnąć z kłopotów. Telmo obieca Lucji, że odkryje prawdę o jej przeszłości, co dodaje napięcia do fabuły. Tymczasem Servando, który zachorował na zapalenie płuc, zacznie mieć urojenia. Bliscy będą szukać pieniędzy na jego leczenie, sprzedając eliksir na poprawę męskości. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku.
0: W 1045 odcinku serialu Dziedzictwo zniknięcie nagrań z monitoringu pędza Ainur w kłopoty. Sinan, podejrzewając nieczyste zagrania, skonfrontuje się z Baranem, oskarżając go o ukrycie dowodów. Między mężczyznami dojdzie do ostrej wymiany zdań. Tymczasem Nana troskliwie opiekuje się Poirazem, który w gorączce wyznaje jej miłość. Po odzyskaniu zdrowia para spędza razem miłe chwile, próbując swoich sił w kuchni. Emocje sięgają zenitu, gdy Sinan obiecuje Ainur wsparcie i pomoc prawną. 1045 odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany 7 października o godzinie 16 na TVP1. W 999 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario otrzymuje telefon od porywacza, który twierdzi, że ma jego córkę Ninę i żąda 200 tysięcy złotych za jej uwolnienie. Zdesperowany ojciec, nie tracąc czasu, zdobywa pieniądze i udaje się na miejsce przekazania okupu. Tymczasem Blanka, zaniepokojona brakiem postępów w śledztwie, postanawia działać na własną rękę, publikując wizerunek Niny w mediach. Niestety, jej działania przyciągają uwagę nie tylko dobrych ludzi, ale i oszustów. Na miejscu Mario odkrywa, że mężczyzna, z którym się spotkał, to nie porywacz, a bezwzględny oszust. Ten odcinek pełen jest napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 217 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 października o 17.20 na TVP2. Wynik testu DNA zaskoczy wszystkich domowników, wprowadzając napięcie i niepewność. Mukadder ujawni swój plan Nusretowi i Bejzie, co może zmienić bieg wydarzeń. Jonca złoży Deryi propozycję pracy, a Melich postanowi szczerze porozmawiać z synem. W poprzednim odcinku Cichan odrzucił wsparcie matki, a napięcie w rezydencji rosło. Teraz, gdy wyniki testu są już znane, sytuacja w domu może się diametralnie zmienić. Serial opowiada o losach Hunter, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by opłacić leczenie brata, a między małżonkami rodzi się miłość.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1032 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Łukasz Gibała, niezależny kandydat, wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając ponad 36% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską, popieraną przez KO i PSL, która uzyskała niecałe 30% poparcia. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura odbędzie się 11 października.
0: Charles Spencer, brat księżnej Diany, zarejestrował markę Spencer Farms, obejmującą produkty takie jak dżemy, miód i herbata. Choć nie planuje ich produkcji, ten krok przypomina działalność Meghan Markle, która sprzedaje podobne produkty pod marką As Ever. Spencer obecnie promuje swoją książkę o siostrze, która cieszy się dużym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii. Koncern Bosch ogłosił redukcję zatrudnienia w swojej fabryce w Norymberdze, gdzie do 2029 roku zniknie 900 z 1800 miejsc pracy. Decyzja wynika z malejącego popytu na komponenty do silników spalinowych i ogniwa paliwowe oraz rosnącej konkurencji z Chin. Bosch zapewnia, że zwolnienia będą przeprowadzone w sposób społecznie odpowiedzialny, korzystając z naturalnych odejść i programów dobrowolnych. To kolejny sygnał alarmowy dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, który zmaga się z transformacją w kierunku elektromobilności. Władimir Putin zatwierdził zwiększenie liczebności rosyjskiej armii. Nowy dekret przewiduje, że siły zbrojne będą liczyć ponad 2,44 miliona osób, z czego 1,55 miliona to żołnierze w czynnej służbie. To kolejna taka decyzja prezydenta Rosji w tym roku. Szczegóły dotyczące finansowania tego wzrostu nie zostały jeszcze ujawnione.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Hiszpanii doszło do tragicznego zdarzenia. Irlandzkie małżeństwo zginęło w hotelowym jacuzzi, a ich ciała znalazły przerażone dzieci. Początkowo podejrzewano udział osób trzecich, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była awaria systemu obiegu wody. Wadliwy odpływ jacuzzi mógł spowodować uwięzienie, co doprowadziło do tragedii. Polska stoi przed wyzwaniem budowy nowoczesnej rezerwy wojskowej, odchodząc od przestarzałego modelu zasadniczej służby wojskowej. Proponowany jest trójwarstwowy model obrony, który obejmuje armię zawodową, rezerwę liniową oraz rezerwę kompetencyjną. Kluczowe jest wprowadzenie cyfrowego paszportu kompetencji oraz współpraca z sektorem prywatnym, co ma na celu efektywne wykorzystanie umiejętności obywateli. Nowy system ma zapewnić skuteczną obronę kraju, integrując lokalne zasoby i fachowców do ochrony infrastruktury krytycznej. Astrologia wskazuje, że osoby spod znaku panny mogą być odbierane jako chłodne i zdystansowane, choć w rzeczywistości są bardziej wrażliwe i troskliwe. Panny przywiązują dużą wagę do szczegółów i często potrzebują czasu, by zaufać innym. Po bliższym poznaniu okazują się lojalne i pomocne, co może zaskoczyć tych, którzy na początku widzieli w nich jedynie powściągliwość. To przypomnienie, że pierwsze wrażenie bywa mylące. Szczury mogą pojawić się w ogrodzie niespodziewanie, ale istnieją naturalne metody, by je odstraszyć. Intensywnie pachnące rośliny, takie jak mięta, rozmaryn czy czosnek, mogą stworzyć nieprzyjemną barierę zapachową dla gryzoni. Warto jednak pamiętać, że same rośliny nie wystarczą. Kluczowe jest utrzymanie porządku i zabezpieczenie źródeł pożywienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W powiecie zamojskim zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości marihuany i bezprawne pozbawienie wolności taksówkarza. 25-latek i 30-latek próbowali zmusić kierowcę do rozwożenia narkotyków, grożąc mu nożem. Policja zabezpieczyła ponad 120 gramów marihuany, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Lech Wałęsa, legendarny lider Solidarności i były prezydent, obchodzi dziś swoje 81. urodziny. Z tej okazji opublikował na Facebooku zaskakujące wideo, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Na nagraniu Wałęsa przemierza płonącą krainę, a nad nim leci Feniks. W poście towarzyszącym filmowi przypomniał o walce o wolność i zadał pytanie, czy potrafimy z niej mądrze korzystać. Wczoraj w Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta premiera filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na wydarzeniu pojawili się twórcy filmu, aktorzy oraz liczni politycy, w tym minister kultury Marta Cienkowska i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Film oparty na powieści Bolesława Prusa przyciągnął uwagę zarówno świata kultury, jak i polityki. Uczestnicy premiery postawili na klasyczną elegancję w swoich strojach.
2: Para prezydencka z Estonii przybyła do Polski z pożegnalną wizytą. Prezydent Alar Karis, kończący swoją kadencję 11 października, spotkał się z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim. Rozmowy dotyczyły współpracy polsko-estońskiej oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie w kontekście agresji ze strony Rosji. Wizyta zakończy się roboczym śniadaniem wydanym przez polską parę prezydencką.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Magdalena Ogórek zdecydowała się zakończyć współpracę z telewizją w Polsce 24, gdzie prowadziła popularny program Studio Magdaleny Ogórek. Teraz skupia się na działalności Muzeum Sztuki Zagrabionej w Sulisławicach na Dolnym Śląsku, które sama stworzyła. Ogórek organizuje grupę wolontariuszy, by wspomóc funkcjonowanie muzeum, które dotychczas prowadziła samodzielnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1031 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrianna i Michał Tyszkowie, znani z programu Rolnik Szuka Żony, ujawnili, że od 2 lat są rodzicami małej Zofii. Po narodzinach córki Ada zmagała się z psychozą poporodową, co było prawdziwym wyzwaniem dla młodej rodziny. Dzięki wsparciu bliskich i specjalistów Ada powoli wracała do zdrowia. A teraz para otwarcie dzieli się swoją historią, by pomóc innym. Jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, a Tyszkowie są tego żywym dowodem. Ewa Wiśniewska, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła pokazać, że samotność to nie kara, a przywilej. Trójmieście, z dala od zgiełku, delektowała się smażoną rybą i kuflem piwa, nie przejmując się brakiem towarzystwa. Po obiedzie, z papierosem w dłoni, cieszyła się chwilą spokoju, udowadniając, że inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. Cóż, nie każdy potrzebuje tłumu, by poczuć się dobrze.
2: Kaeira zakończyła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami, ale nie wyszła z programu z pustymi rękami. Zyskała cenną przyjaźń z Heleną Englert, z którą połączyły ją podobne doświadczenia życiowe. Wokalistka nie szczędziła słów wsparcia dla Heleny, ostro krytykując niesprawiedliwe komentarze, które spadają na młodą aktorkę. Obie panie planują teraz wspólne wakacje, bo przecież nic tak nie cementuje przyjaźni jak wspólne zmagania z hejtem i taneczne parkiety.
1: Katarzyna Skrzynecka wkracza na scenę serialu Lombard – Życie pod zastaw jako ekscentryczna śpiewaczka operowa Eleonora. Jej spektakularne wejście z walizką na kółkach i nocne arie z pewnością wprowadzą sporo zamieszania w życiu bohaterów. Eleonora, kuzynka Beaty, już pierwszej nocy zafunduje Kazimierzowi niezapomniane wrażenia swoimi wokalnymi próbami o 2:00 w nocy. Premiera odcinka z jej udziałem już 19 października o 19 na TV Puls.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Joanna Jabłczyńska, znana aktorka, postanowiła zamienić swoje życie w prawdziwy remontowy koszmar. Z dala od miejskiego zgiełku jej wymarzony dom stał się polem bitwy z opóźnieniami i poprawkami po fachowcach. Koszty? Cóż, nie ma co liczyć, bo przecież sky is the limit. Mimo wszystko, nawet bez kuchni, Jabłczyńska kocha swój dom, który choć przypominał ruinę, zawsze był jej miejscem na ziemi.
2: Madonna znów pokazała, kto rządzi na scenie, zdobywając aż 7 statuetek na gali MTV Video Music Awards 2026. Choć królowa popu zgarnęła tytuł artystki roku, to Taylor Swift zdobyła najważniejszą nagrodę za teledysk roku. BTS nie pozostali w tyle, zdobywając tytuł piosenki roku za Swim. Gala w Los Angeles jak zwykle przyciągnęła tłumy gwiazd, a czerwony dywan aż pękał od blasku fleszy.
1: Wolf Hoffmann, gitarzysta legendarnego zespołu Accept, z pewnością nie spodziewał się takiego prezentu na 50-lecie istnienia grupy, choć zaprosił wszystkich oryginalnych członków do udziału w jubileuszowym albumie Teutonic Titans 1976-2026. Nikt z nich nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Zamiast dawnych kolegów, na płycie usłyszymy takie gwiazdy jak Rob Halford czy Kirk Hammett. Accept nie poddaje się jednak i w grudniu zagra w Polsce, świętując pół wieku na scenie. Warszawska Progresja szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Już 22 października na scenie pojawi się Happy Sad, świętując swoje 25-lecie, a towarzyszyć im będzie zespół 4 Szmery z klasykami AC/DC. Jakby tego było mało, Irek Wrona rozkręci imprezę swoim DJ-setem. SK Rock, która od 22 lat serwuje rockowe brzmienia, zaprasza na tę wyjątkową imprezę, a bilety można zdobyć w konkursach na antenie. To będzie wieczór pełen muzycznych emocji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesień pełną parą, a to oznacza jedno. Festiwalowe szaleństwo, czas zacząć. Mystic Festival 2027 wkracza na scenę z hukiem, ogłaszając Faith No More jako pierwszego headlinera. Legendarna kapela powraca po latach przerwy, by zagrać na błoniach Polsat Plus, Arena Gdańsk. Czerwiec przyszłego roku zapowiada się głośno i intensywnie, a bilety już czekają na swoich szczęśliwych nabywców. Taylor Swift znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Rozszerzona wersja jej albumu The Life of a Showgirl, The Anchor wywołała burzę wśród krytyków. Todd Rundgren, znany producent, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że Swift to apoteoza przeciętności. Cóż, przynajmniej jej włosy robią wrażenie. Tymczasem Lady Gaga zbiera pochwały za talent i wykształcenie muzyczne. Stevie Wonder, muzyczny geniusz, postanowił zaskoczyć świat po raz kolejny. Z okazji 50. rocznicy swojego kultowego albumu Songs in the Key of Life wyciągnął z archiwum 4 nieznane dotąd utwory, które przez pół wieku czekały na swoją chwilę. Jakby tego było mało, artysta rusza w jubileuszową trasę koncertową, by przypomnieć, że prawdziwa muzyka nigdy się nie starzeje. A wszystko to zaczęło się od legendarnego okrzyku 4:54 o 4:54 nad ranem, który teraz otwiera nowy rozdział w historii muzyki. Brytyjski zespół Archive, znany z mieszania gatunków takich jak trip-hop i art-rock, wraca do Polski z 5 koncertami. Trasa Glass Minds and Not In My Name Tour to nie lada gratka, ponieważ muzycy zagrają utwory z 2 albumów. Koncerty odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku na początku października przyszłego roku. Bilety będą dostępne już od 1 października, więc warto się pospieszyć, zanim znikną jak świeże bułeczki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Podbożu na Mazowszu doszło do tragicznej kłótni małżeńskiej, w wyniku której zginął 31-letni Adrian D. Jego żona, Sylwia D., została oskarżona o zabójstwo, jednak sąd uznał, że działała w obronie koniecznej, przekraczając jej granice. Kobieta została skazana na 5 lat więzienia, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W chwili zdarzenia oboje małżonkowie byli pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W Wyszkowie doszło do dramatycznych scen. Agresywny 18-latek wpadł w szał, demolując dom i grożąc domownikom. Policja zatrzymała młodego mężczyznę, który uszkodził także radiowóz. Wobec niego zastosowano natychmiastowy nakaz opuszczenia domu. Przy okazji zatrzymano również 45-latka poszukiwanego do odbycia kary więzienia. Na ulicy Mazowieckiej Osowcu doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka zderzyła się z autokarem wiozącym dzieci na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadne z dzieci nie ucierpiało, ale do szpitala trafili kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu wypadku jest zamknięta, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na ulicach Warszawy testowany jest nowoczesny, elektryczny autobus Irizar, który przypomina tramwaj. Pasażerowie mogą go spotkać na liniach 106 i 166 do środy, 30 września. Pojazd wyróżnia się dużymi oknami, niską podłogą i nowoczesnym wyposażeniem. W przyszłym roku pierwsze egzemplarze dołączą na stałe do floty warszawskich autobusów elektrycznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod Placem Młynarskiego w Warszawie odkryto fundamenty przedwojennej kamienicy oraz unikalne artefakty związane z dawną Filharmonią Narodową. Znalezisko to wpłynie na harmonogram projektu Nowe Centrum Warszawy, ponieważ prace budowlane zostaną spowolnione. Archeolodzy przejmą nadzór nad dalszymi wykopaliskami, które mogą przynieść kolejne odkrycia. Na warszawskim przejściu doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka na hulajnodze. Mimo czerwonego światła, chłopiec wjechał na torowisko i upadł tuż przed nadjeżdżającym tramwajem. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego udało się uniknąć tragedii. Tramwaje warszawskie przypominają, że ignorowanie sygnalizacji świetlnej może mieć poważne konsekwencje.
1: Inicjatywa stołecznej operacji referendalnej zakończyła się niepowodzeniem. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Zebrano jedynie 111 tysięcy podpisów, co oznacza, że referendum się nie odbędzie. Prezydent Trzaskowski może więc odetchnąć z ulgą i kontynuować swoje działania na rzecz miasta. W Śródmieściu Warszawy szykują się duże zmiany dla kierowców. Już w czwartek, 1 października, rusza kolejny etap remontu ulicy Koszykowej, co oznacza całkowite zamknięcie odcinka między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy i zmienioną organizację ruchu. Prace potrwają do 11 listopada, a w tym czasie obowiązywać będą zakazy parkowania na remontowanym odcinku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowe stacje drugiej linii metra w Warszawie są coraz bliżej otwarcia. W poniedziałek odbył się testowy przejazd pociągiem przez nowe tunele na Bemowie, obejmujący stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Prace wykończeniowe są już zaawansowane, a planowane otwarcie przewidziano na 2027 rok. Pasażerowie mogą spodziewać się nowych peronów i przedłużenia linii M2 na zachód.
2: Już w najbliższą niedzielę, 4 października, o godzinie 18.30, odbędzie się oficjalne otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów w Krakowie. Ta nowoczesna przeprawa ułatwi komunikację między dzielnicami i zaoferuje mieszkańcom strefę rekreacyjną z widokiem na Wisłę. Konstrukcja opiera się na trzech przenikających się wstęgach z miejscem do relaksu i nowoczesnym oświetleniem. Wszystko jest już gotowe. Trwają jedynie ostatnie formalności przed udostępnieniem kładki mieszkańcom.
1: W jaworznickiej dzielnicy Łubowiec doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna został śmiertelnie zaatakowany ostrym narzędziem. Policja prowadzi intensywne śledztwo, ale na razie nie ujawnia szczegółów. Funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratury, starając się ustalić okoliczności tego dramatycznego incydentu.
2: 70-letnia Niemka została wezwana na komisariat w Chojnie po oskarżeniu o nieopłacenie paliwa. Kobieta twierdzi, że doszło do pomyłki przy dystrybutorze, co skutkowało podwójną płatnością. Policja wskazuje na znaczącą różnicę między zatankowaną ilością a zapłaconą kwotą. Seniorka, by uniknąć dalszych problemów, uregulowała należność i zapłaciła mandat. Teraz dokumentuje każdy etap tankowania, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja z Wąbrzeźna zatrzymała 13-latka, który planował atak na szkołę w książkach. W jego plecaku znaleziono bagnet, a w domu tasak. Chłopiec został umieszczony w policyjnej izbie dziecka, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Kuratorium Oświaty zapewnia wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców. Suraż to najmniej zaludnione miasto w województwie podlaskim, z populacją wynoszącą zaledwie 948 osób. Miejscowość ta, z bogatą historią sięgającą średniowiecza, położona jest malowniczo nad Narwią. Okolice Suraża przyciągają miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku, oferując liczne trasy dla pieszych i rowerzystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1035 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W nocy z 24 na 25 października cofniemy zegarki z godziny 3 na 2, przechodząc na czas zimowy. Dla większości z nas oznacza to dodatkową godzinę snu, ale dla osób pracujących tej nocy to dodatkowa godzina pracy. Zgodnie z kodeksem pracy, ta godzina traktowana jest jako nadgodzina, za którą przysługuje 100% dodatek do wynagrodzenia oraz dodatek nocny. Alternatywnie pracownicy mogą wybrać czas wolny zamiast pieniędzy. Jeśli pracownik złoży wniosek, otrzyma godzinę wolnego, a jeśli decyzja wyjdzie od pracodawcy, to aż 1,5 godziny. Pracodawcy muszą pamiętać o odpowiednim rozliczeniu tej dodatkowej godziny.
2: Dziś na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja dotycząca finansowania Kościoła. Autor dokumentu proponuje likwidację Funduszu Kościelnego, który w przyszłym roku ma wynieść 283 miliony złotych. W zamian postuluje wprowadzenie dobrowolnego systemu finansowania oraz stałych pensji dla duchownych. Petycja porusza też kwestię opłat za sakramenty i nauczania religii w szkołach. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego docenił zaangażowanie autorów, ale zaznaczył, że dokument to zbiór ogólnych postulatów. Decyzja o dalszym losie petycji leży teraz w rękach Kancelarii Prezydenta. Właściciele domów na Podkarpaciu mogą odzyskać nawet 8 tysięcy złotych za instalację systemu do zbierania deszczówki. Program Mikroretencja pokrywa do 90% kosztów, ale wymaga, by system miał pojemność co najmniej 2 metrów sześciennych. Dofinansowanie jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji, a wnioski można składać online. Warto się pospieszyć, bo pula środków jest ograniczona i może się wyczerpać przed końcem 2027 roku. Zachęcamy do sprawdzenia, czy Wasza instalacja spełnia wszystkie wymogi programu.
1: Lalka Bolesława Prusa powraca na ekrany, zdobywając serca widzów dzięki nowej adaptacji na Netflixie i zapowiedzi filmu kinowego. Historia Wokulskiego i Rzeckiego nie tylko fascynuje, ale też skłania do refleksji nad przeszłością bez systemu emerytalnego. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dr Liwiusz Laska podkreśla, że losy bohaterów pokazują realia życia bez zabezpieczeń społecznych. W XIX wieku bez emerytur ludzie jak Ignacy Rzecki musieli pracować do śmierci. Dziś systemowe wsparcie, takie jak renta wdowia czy 800+, znacząco zmienia sytuację życiową wielu osób. Nowa popularność lalki to okazja do docenienia współczesnych zabezpieczeń społecznych. Wielka Brytania stoi przed poważnym kryzysem paliwowym z powodu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Rząd brytyjski rozważa wprowadzenie nadzwyczajnych procedur, które mogą wpłynąć na międzynarodowy transport. Plan awaryjny zakłada ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz reglamentację paliw. Sytuacja ta może mieć bezpośrednie konsekwencje dla polskich firm transportowych, które już teraz borykają się z problemami finansowymi. Tymczasem Polska dysponuje znacznie większymi rezerwami paliwowymi, co stawia ją w bezpiecznie pozycji. Rząd polski pracuje nad dalszym uszczelnieniem systemu rezerw paliwowych.
2: Od 18 października wchodzi w życie nowy system e-orzeczeń w medycynie pracy. Tradycyjne papierowe zaświadczenia zastąpią cyfrowe dokumenty dostępne na internetowym koncie pacjenta. Pracownicy nie muszą już osobiście dostarczać zaświadczeń do działu kadr, ponieważ placówki medyczne przesyłają je bezpośrednio do pracodawcy. Ważne jest, aby dokumenty były przesyłane na czas, ponieważ brak aktualnego orzeczenia może uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych. Nowe przepisy chronią również prywatność pracowników, ograniczając dostęp pracodawcy do wyłącznie niezbędnych informacji.
1: Upadek giełdy Zonda Krypto to podwójny cios dla inwestorów. Nie tylko stracili dostęp do swoich środków, ale muszą też zapłacić podatek od transakcji, które mogły być jedynie wirtualne. Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że wymiana kryptowalut na tradycyjne pieniądze to przychód, nawet jeśli środki nie trafiły na konto. Fiskus opodatkowuje sam moment wymiany, a nie wypłaty. Inwestorzy mogą próbować odzyskać zapłacony podatek, ale droga do tego prowadzi przez sądy administracyjne. Sytuacja pozostaje skomplikowana, a ostateczne rozstrzygnięcia mogą zająć lata. Rząd pracuje nad reformą podatku PIT, która ma wejść w życie od 2027 roku. Zmiany mają przynieść oszczędności nawet do 3600 zł rocznie dla około 3,5 miliona podatników. Nowe progi podatkowe wprowadzą stawkę 24% oraz przesuną próg 32% na dochody powyżej 150 tysięcy złotych. Dzięki temu mniej osób zapłaci najwyższą stawkę podatkową. Premier Donald Tusk liczy na szybkie przyjęcie przepisów i podpis prezydenta. Reforma ma być korzystna głównie dla osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie.
2: Od 2026 roku osoby bez polskiego obywatelstwa muszą spełniać dodatkowe warunki, by otrzymać świadczenie 800+. ZUS będzie weryfikować, czy rodzic i dziecko mieszkają w Polsce oraz czy rodzic jest aktywny zawodowo. Ważne jest także, by dziecko realizowało obowiązek edukacyjny. Brak potwierdzenia tych warunków może skutkować wstrzymaniem wypłaty. W przypadku niezgodności danych

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 489 odcinku La Promesy widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia miłości Kataliny i Adriano. Młoda dziewczyna zorganizuje pożegnalną kolację, podczas której zakochani przeprowadzą trudną rozmowę. Adriano postanowi odejść, co złamie serce Katalinie. Cruz, od początku przeciwniczka tego związku, zdecyduje się przeprosić Katalinę i zaproponować jej powrót do pałacu. Tymczasem Virtudes otrzyma szansę na odzyskanie ukochanego syna dzięki informacjom od Candeli. Cruz odwoła również planowany koncert, a konflikt między Petrą i Ricardo nadal będzie się zaostrzał. Ten odcinek przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
3: Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już w czwartek, 1 października, zobaczymy emocjonujący 212 odcinek. Cihan, główny bohater, wzruszony historią starszego mężczyzny, postanawia mu pomóc. Sinem natomiast prowadzi ważną rozmowę z Melichem, próbując wyjaśnić sytuację z tajemniczym listem. Sila z kolei nie zapomina o swoim zadaniu i trzyma Engina na dystans. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce zastąpił Miłość i Nadzieję na początku 2026 roku. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 463 odcinki, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących chwil z bohaterami.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1944 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Anita, zdeterminowana, by jak najszybciej zajść w ciążę, podporządkowuje całe życie temu celowi. Jednak Kamil nie jest w stanie dostosować się do jej precyzyjnego harmonogramu, co prowadzi do ostrej kłótni między zakochanymi. Matka Anity, słysząc sprzeczkę, postanawia porozmawiać z córką, odkrywając jej największy lęk przed utratą kontroli. Na szczęście lekarz uspokaja Anitę, informując, że wszystko jest w porządku i potrzeba jedynie czasu. Czy para znajdzie wspólny język i spokój w dążeniu do powiększenia rodziny? Odpowiedzi już dziś wieczorem. M jak miłość w 1944 odcinku przynosi dramatyczne chwile dla Adama Wernera. Porzucony przez Sylwię, Werner zaczyna staczać się na dno, szukając zapomnienia w alkoholu i podejrzanych znajomościach. Na szczęście jego gosposia, pani Ola, nie pozwoli mu na całkowite zatracenie. W porę zareaguje, gdy piękna Olivia okaże się złodziejką i wyprosi ją z domu Wernera. Pani Ola nie tylko chroni Adama przed niebezpieczeństwami, ale także namawia go na terapię. Czy Werner znajdzie siłę, by się podnieść? Odcinek 1944. M jak miłość. Już dziś o 20.50 w TVP2. W październikowych odcinkach M jak miłość czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Marysia Rogowska odkryje zdradę Artura z młodszą Joanną i zdecyduje się na dramatyczny krok – wyjazd z Grabiny. Na Mazurach spotka tajemniczego Jerzego, co może odmienić jej życie. Tymczasem Olek stanie się głównym podejrzanym w sprawie śmierci Aleksandra Sowieckiego.

0: Kaczyńskiego, co wprowadzi go w wir niebezpiecznych wydarzeń. Jakub odkryje sekret Kasi, który może zmienić bieg śledztwa. Magda Budzyńska znajdzie się w niebezpieczeństwie, pomagając byłej więźniarce. A Anita i Kamil będą zmagać się z trudnościami w staraniach o dziecko. Problemy nie ominą także Kamy i Marcina, których związek zostanie wystawiony na próbę przez Elżbietę Domańską. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W 4267 odcinku Filip Wenerski będzie miał powód do świętowania po zdanym egzaminie. Z tej okazji zorganizuje imprezę, na której bardzo chciałby zobaczyć Nicolę. Niestety, po ostatnich nieporozumieniach Nicola przestanie się do niego odzywać. Filip, zrozpaczony, zacznie wysyłać jej wiadomości z przeprosinami, próbując naprawić sytuację. Czy uda mu się przekonać Nicolę do rozmowy? Relacja między nimi skręci w nieoczekiwanym kierunku. Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. Barwy szczęścia zapraszają na emocjonujący 3414 odcinek, który zostanie wyemitowany 7 października o 25 na TVP2. Agata przygotowuje się do wyjazdu do Tajlandii, a Ignacy zaskakuje ją oświadczynami. W domu Pyrków sytuacja staje się napięta, gdy znajomi lokatora przynoszą marihuanę. Hubert nie ustaje w próbach pomocy Adamowi, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Emilka prosi rodziców o wyższe kieszonkowe, a Malwina proponuje jej pomoc w przychodni. Tymczasem Weronika planuje opisać problemy grzelaków Antkoti w szoku, co budzi niepokój Aldony i Borysa. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjonującymi wątkami. Panna Młoda to turecka telenowela, która w nadchodzących dniach dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Od 28 września do 3 października TVP2 wyemituje odcinki od 209 do 214. W tych odcinkach Bejza, mimo wyjścia z aresztu, zostanie uwięziona przez Cichana w kotłowni, a nawet jej ojciec się od niej odwróci. Tymczasem Cichan i Hancer będą na nowo cieszyć się swoją miłością. W 209 odcinku Jonka złoży zeznania na policji po dramatycznej próbie skoku z dachu. W 210 odcinku testy DNA wzbudzą ogromne napięcie, a Bejza i Nusret znajdą się w coraz większych tarapatach. Odcinek 211 przyniesie makabryczne sceny z Bejzą przykutą do rury. W 214 odcinku Bejza w furii cisnie butem w Min, a Cichan i Hancer będą cieszyć się wspólnym czasem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1032 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 11 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że sytuacja budżetowa Polski jest napięta, ale podkreślił znaczenie wydatków na obronność. W rozmowie w Radiu Z odniósł się do krytyki Leszka Balcerowicza, który zarzuca premierowi Tuskowi brak uwagi dla finansów publicznych. Motyka zaznaczył, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym, a cięcia w obronności są wykluczone. Podkreślił również, że Excel nie obroni kraju, a wydatki na wojsko są kluczowe. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z trudnościami w pozyskiwaniu nowych wyborców, a sprawa Zonda Krypto może stać się dla partii kolejnym politycznym obciążeniem. Prokuratura bada podejrzenia oszustw i prania pieniędzy związane z tą giełdą kryptowalutową. Śledztwo obejmuje również możliwe powiązania finansowe z konserwatywnymi środowiskami. Wyniki postępowania mogą wpłynąć na wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, ale na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba będzie jeszcze poczekać. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwa proces cywilny Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi. Sprawa dotyczy artykułu opublikowanego w czasie kampanii prezydenckiej, w którym Nawrocki został oskarżony o nieetyczne działania w sopockim Grand Hotelu. Rozprawy odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a sąd odrzucił wniosek Onetu o odtajnienie postępowania. Kluczowe mogą okazać się wiarygodność świadków i ocena dowodów. Polskie Stronnictwo Ludowe szuka poparcia do odrzucania wet prezydenckich i nie wyklucza rozmów z Mateuszem Morawieckim. Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostro oceniła byłego premiera, zarzucając mu brak politycznej niezależności od Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśliła, że głosowania nad wetami będą testem dla Morawieckiego i jego otoczenia. Koalicja rządowa jest stabilna, ale potrzebuje szerszego wsparcia w Sejmie.
1: Słuchacie Radia Super Express. Jacek Komuda w programie Poranny Ring wskazał Rosję jako większe zagrożenie dla Polski niż Niemcy. Wyraził także obawy o przyszłość Europy, przewidując możliwe konflikty wewnętrzne, zwłaszcza w Niemczech i Austrii. Komuda zasugerował, że w ciągu od 20 do 30 lat niektóre europejskie państwa mogą stać się niestabilne z powodu dominacji uchodźców.
0: Zahara, córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, oficjalnie zrezygnowała z nazwiska ojca. Sąd w Los Angeles zatwierdził zmianę, a teraz nazywa się Zahara Marley Jolie. To już trzecie dziecko byłej pary, które podjęło taką decyzję. Wcześniej zrobiły to Shiloh i Maddox.
1: Tragiczna sytuacja w Nepalu po intensywnych ulewach i osuwiskach ziemi. Zginęło 14 osób, a 11 uznaje się za zaginione. Władze ostrzegają przed kolejnymi powodziami w 49 z 77 dystryktów kraju. W wielu miejscach przerwano dostawy prądu i występują problemy z łącznością.
0: Samolot Delta Airlines musiał awaryjnie lądować w Lizbonie tuż po starcie do Nowego Jorku z powodu problemów technicznych. To już drugi taki incydent z udziałem tego przewoźnika w Portugalii w ciągu jednej doby. Dzień wcześniej inny samolot tych linii lądował awaryjnie w Porto z powodu dymu na pokładzie. W obu przypadkach pasażerowie nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na szkockiej wyspie Mull zaginął 36-letni Polak, Michał Jurkowski. Ostatni raz widziano go 24 września na kampingu w rejonie Fionnfort. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o pomoc w jego odnalezieniu. Michał ma około 173 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże na szyi. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę, jasnoszare spodnie dresowe i białe buty sportowe. Wojsko Polskie podpisało nową umowę na zakup maszyn Ultimate Building Machine, które umożliwiają produkcję stalowych konstrukcji bezpośrednio na placu budowy. Te mobilne systemy, przypominające fabryki na kołach, zwiększają elastyczność i szybkość działania armii. Dzięki temu Polska zyskuje zdolność do szybkiego tworzenia infrastruktury wojskowej w dowolnym miejscu. Technologia ta jest częścią Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Prosty test obrazkowy może ujawnić wiele o naszym charakterze i reakcji na stres. Wystarczy wybrać jeden z kilku obrazków, który przyciąga naszą uwagę. Każdy z nich symbolizuje różne cechy osobowości, takie jak potrzeba bezpieczeństwa czy pragnienie zmian. Choć wyniki nie są diagnozą psychologiczną, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji i rozmowy. Zbliża się czas sezonowych porządków w szafach. Przed schowaniem letnich ubrań